0: Moja korespondentka RMF FM w Brukseli. To jeden z najwyższych wyników w Europie. W Niemczech poziom zapełnienia wynosi niespełna 54%. Średnia dla całej Unii Europejskiej to 65%. To jeden z najniższych wyników o tej porze roku od kilku lat. Jak na te dane reaguje Komisja Europejska?
1: Komisja uspokaja, że na razie nie ma powodów do alarmu. Rzeczniczka Komisji Anna Kajsa Itkonen przekonuje, że 80% wypełnienie magazynów na poziomie Unii powinno wystarczyć do zabezpieczenia dostaw na przyszłą zimę i że osiągnięcie tego poziomu jest technicznie możliwe. Bruksela zwraca ponadto uwagę, że zużycie gazu w Unii jest obecnie o 17% niższe niż przed kryzysem energetycznym z 2022 roku. Rzeczniczka zapewnia, że komisja cały czas monitoruje sytuację, a jutro ponownie oceni poziom zapasów.
0: O czym informowała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Pierwsze linie lotnicze zaczęły rezygnować z lotów nad rosyjskie lotniska po ogłoszeniu przez Ukrainę zagrożenia dronowego w przestrzeni powietrznej Rosji, przekazał wieczorem Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent ocenił, że to właściwa i logiczna reakcja na sytuację związaną z wojną, której, jak podkreślił, Rosja nie chce zakończyć. Wczoraj Zełenski zapowiedział kampanię blokowania rosyjskiego nieba. I w faktach teraz przenosimy się do Polski. Wybór byłego ministra Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest praktycznie pewny. Mimo zastrzeżeń części koalicjantów do tego, że jeszcze kilka tygodni temu Berek był prawą ręką premiera i członkiem konstytucyjnego składu rządu, głosy sprzeciwu wobec zasady apolityczności stopniowo milkną. Co się stało, wyjaśni nasz dziennikarz Tomasz Skory.
2: Początkowe głosy oburzenia zostały chyba spacyfikowane w toku urabiania partnerów przez liderów koalicji. Hałaśliwie czasem protestujący posłowie lewicy zrezygnowali z rozgłosu, klub zrezygnował z pomysłu na spotykanie się z samym kandydatem, a z Maciejem Berkiem spotkał się rano tylko klub Centrum. Efekt jest zgodny z oczekiwaniami.
3: Pan doktor Berek dostaje od nas konkretną rekomendację. Będziemy popierać go w głosowaniu. Jeżeli zostanie wybrany, ma działać na podstawie konstytucji, w granicach praw i w imię interesu obywateli.
2: Mówi szef klubu Mirosław Suchoń. Nikt z koalicjantów nie deklaruje jednak, że za będą wszyscy. Kilku niezłomnych posłów PSL i być może Polska 2050 prawdopodobnie sprzeciw wyrazi, nie głosując.
0: Część rodziców martwi się, że ich dzieci nie zaakceptują szkolnych posiłków. Przypominamy, że od tego roku szkolnego w jadłospisach co najmniej raz w tygodniu musi pojawić się obiad przygotowany na bazie roślin strączkowych.
4: Ja jestem pozytywnie nastawiona do tego. Wiem, że dużo osób się obawia, że dzieci nie będą chciały tego jeść.
5: Moje dziecko z kolei jest wielkim fanem strączków, więc ja jestem w ogóle zadowolona.
6: Chciałam jeszcze podpytać o pani syna ulubioną strączkową potrawę.
5: Pieczoną ciecierzycę w piekarniku polecam, też jest pyszna. Wsypujemy na blachę, przyprawiamy sól, pieprz, czy jakiekolwiek przyprawy, które dziecko lubi. Na 180 stopni 20 minut, 25 w zależności od piekarnika i jest podpieczona ciecierzyca pyszna.
6: A pani dziecko lubi jakąś strączkową potrawę?
4: Nie. Także ja sobie ten przepis na pieczoną ciecierzycę na pewno zapiszę.
0: Z mamami uczniów ze szkoły podstawowej numer 407 na warszawskim Bemowie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
7: Sport w faktach RMF FM.
0: I wielkoszlemowe korty US Open. Magdalena Fręch niestety przegrała z Amerykanką Iwą Jowić 5-7, 3-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Z Polek w rywalizacji singlistek pozostała już tylko Iga Świątek, która dziś w drugiej rundzie zmierzy się z Argentynką Nadią Podorską. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM, a w niej o nowych zasadach dla młodych kierowców Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, Dariuszem Klimczakiem, ministrem infrastruktury.
8: Przy tych młodych kierowcach jest jeszcze kilka innych obwarowań. Między innymi...
9: Muszą jeździć z kimś.
8: To chodzi o tych 17-latków, że tak, przez pierwsze pół roku, ale właśnie, to dziękuję, że pan redaktor zwraca na to uwagę, bo jedna sprawa to są 17-latkowie i tutaj przez pierwsze pół roku trzeba jechać z doświadczonym kierowcą, ale druga strona to jest młody kierowca. Nie zawsze on musi mieć 17 czy 18 lat. Niektórzy decydują się po 30, 40.
9: No, ja znam takich, co 75 mieli i zdali prawo jazdy.
8: Dokładnie. I on jest traktowany jako nowy, młody kierowca. I on ma ten okres dwuletni przejściowy. O zasadzie bezwzględnej trzeźwości wspomniałem, ale chodzi także o liczbę punktów. Jeżeli okazuje się, że ktoś po zdobyciu prawa jazdy przekracza szybko 12 punktów, on automatycznie będzie kierowany na specjalny kurs doskonalenia techniki jazdy i to będzie obowiązkowe, bo widzimy wtedy, że coś jest nie tak. Zdobył prawo jazdy, ale łamie przepisy. Druga sprawa, jeżeli taki kierowca złamie dwukrotnie popełni dwukrotnie poważne wykroczenie typu przekroczy prędkość większą niż o 30 km na godzinę albo pojedzie na czerwonym na przejeździe kolejowym, no wtedy także go spotkają konsekwencje, więc tego typu hamulców, które mają pokazać, że młody kierowco, uważaj jak jeździsz. Bo wiele osób traktuje, zdobyłem prawo jazdy, już jeżdżę po swojemu. Nie. Będzie taki okres dwuletni, w którym muszą nabrać prawidłowych
10: nawyków. Panie ministrze, to ja zadam pytanie, które zadał ostatnio, znaczy no nie zadał pytania, on zasugerował, Krzysztof Stanowski, którego też ostatnio złapano, odebrano mu prawo jazdy. I on mówi tak, ten mandat, to mnie w ogóle nic nie boli. Powinno się wprowadzić, no mówi to człowiek, któremu zabrano prawo jazdy na 3 miesiące, powinno się wprowadzić mandaty zależne od zarobków, jak w krajach skandynawskich, żeby rzeczywiście bolało.
8: Ten pan redaktor powinien skupić się na tym, jak sam prowadzi auto.
10: No, przyznał się, bardzo mocno ocenił swoje prowadzenie.
8: No tak, ale akurat siebie tak nie ocenił surowo, jak oceniał innych.
10: A siebie też powiedział, że jest debilem. No tak.
8: To i nie będę temu zaprzeczał. Natomiast no widziałem, to są same prowokacje, myślę, że niepotrzebnie robimy temu panu reklamę, bo widziałem na drugi dzień prowokacyjnie wsiadł na jakąś hulajnogę, która na pierwszy rzut oka widać, że to jest jakiś wynalazek, no, z którymi walczymy. No nie powinno się czymś takim, no jeżeli ktoś chce naprawdę zmienić, obiecać poprawę, powinien
10: wsiąść
8: na rower.
10: Ale ja się bardziej pytam o wysokość mandatów, czy ona powinna być uzależniona od zarobków, czy niekoniecznie? Czy nad tym
8: były takie pomysły, ale to nie jest takie łatwe do wprowadzenia. Wiemy, że dzisiaj właśnie ci bogaci ludzie przecież nie kupują za gotówkę pieniędzy, mają wynajmowane, mają firmy. To nie jest takie hop-siup ustanowić. Oczywiście chcielibyśmy wprowadzić jak najbardziej sprawiedliwą formę karania tego typu kierowców, dlatego pojawiły się punkty karne, które są najbardziej sprawiedliwe, bez względu na to, ile kto ma pieniędzy, jak drogi samochód, to go dotyka bezpośrednio. Oczywiście to jest idea, którą trzeba doskonalić, natomiast nie jest łatwa do wprowadzenia. No, są dzieci bogatych ludzi, różne stosunki są w rodzinach, więc to zagadnienie jest dosyć skomplikowane, czasem populistycznie brane pod uwagę. Najważniejsze jest to, aby po prostu ludzie świadomość mieli, że należy odpowiedzialnie poruszać się po drodze, bo to może skończyć się ogromną tragedią, ostracyzmem społecznym. Naprawdę, straszne rzeczy się dzieją, kiedy tak, ktoś zabije innego człowieka na drodze.
10: Wracamy do pociągów. Pendolino, nowe pociągi. Będzie koniec problemów z internetem, bo wiadomo, że różnie z tym łączeniem internetowym bywa. Bywa tak, że jest fantastycznie na pewnych trasach albo w pewnych połączeniach, ale bywa też bardzo słabo. No,
8: im więcej osób jeździ koleją, tym częściej są uwagi do tego, że chcieliby mieć stały dostęp do internetu,
10: praca,
8: dobrej jakości.
10: Jedzie. To tak. Jest wygodna forma podróży, można pracować, tylko musi być internet.
8: Dokładnie. I my musimy przezwyciężyć te opory technologiczne. Wiemy, że kiedy jedzie się pociągiem, tutaj z jednej strony chodzi o rodzaj pociągu, bo im więcej będziemy mieć taboru nowoczesnego, w którym mamy Wi-Fi, tym łatwiej będzie go zapewnić przy tej technologii LTE, która dzisiaj funkcjonuje, ale wiemy, że jeżeli jedziemy szybciej, to ta łączność z sieciami bazowymi może się internet rwać. Dlatego uważamy, że musimy rewolucyjnie do tego podejść i już testujemy jako PKP Intercity łączność internetową satelitarną.
10: Starlinki czy jakaś inna formuła?
8: Większość osób kojarzy to właśnie z tą firmą, nie chce używać nazw handlowych. Testujemy różne warianty, ale nie w oparciu o LTE, tylko łączność satelitarną, która zniweluje wszystkie problemy, czy jedziemy przez las, czy są stacje bazowe blisko, czy daleko. Nie będziemy uzależnieni od zasięgu. Wtedy stanie się na polskiej kolei rewolucja. Ja myślę, że większość
10: wtedy
8: osób...
10: Wtedy to znaczy kiedy?
8: Teraz ja mam nadzieję, że w tym roku zakończymy te testy. Jestem umówiony z władzami PKP Intercity na rozmowę, nawet niedawno rozmawiałem z panem prezesem Malinowskim na ten temat, ale no, my nie chcemy tego renesansu kolei takimi robić malutkimi kroczkami. My naprawdę serio traktujemy uwagi naszych pasażerów i uważam, że jeżeli mamy przekroczyć te 100 milionów pasażerów w Intercity, a 500 na całej kolei, to nie tylko my, Intercity, narodowy przewoźnik, ale i także przewoźnicy regionalni powinni o tym pomyśleć. Mam nadzieję, że zainstalowanie tego typu pionierskiej, no mówię w cudzysłowie, ale zainstalowanie tej nowoczesnej technologii łączności satelitarnej internetowej, no wpłynie rewolucyjnie na liczbę osób, które podróżują pociągiem.
10: W przyszłym roku już tak może być.
8: Może. Nie wykluczam tego.
10: Dobrze. To pytanie od naszego słuchacza na portalu, na kanale, na naszym kanale, na portalu YouTube zadał pytanie, czy politycy PSL-u byli zapraszani może na Ibizę, a może gdzie indziej przez prezesa Krala, albo czy w ogóle się spotykali z przedstawicielami Zonda Krypto?
8: Nie znam takich przypadków. Z pewnością nie byli zapraszani. Wątpię, żeby ktokolwiek z PSL-u znał tego pana Krala, czy kogokolwiek z otoczenia Zonda Krypto.
10: A będziecie popierać się pomysł Rozwój Plus, żeby powołać komisję śledczą do spraw Zonda Krypto?
8: Ale to przecież to Rozwój Plus i pan Morawiecki odwraca kota ogonem. To jest, on reprezentuje środowisko, które akurat ma dużo wspólnego
10: no,
8: z panem Kralem.
10: Ale PiS już nie chce za bardzo powoływać. Chciał, ale już nie chce.
8: Służby państwa wyjaśnią tę sprawę. Wiemy przecież z wielu informacji, chociażby medialnych, że śledztwo jest bardzo mocno zainteresowane i naprawdę nikt nie potrzebuje żadnej pomocy, pomysłów pana Morawieckiego i Rozwoju Plus, żeby tę sprawę rozwikłać. Ja myślę, że pan Morawiecki niech raczej się szykuje do tego, aby móc jak najwięcej wyjaśnić, udostępniając swoją wiedzę, kiedy był premierem.
10: Ale panie ministrze, pan tak twardo mówi, a przecież większość analityków mówi, PSL i Rozwój Plus pójdą razem do wyborów. No może nie pójdą, ale mogą pójść razem.
8: No, ludzie lubią tworzyć różnego rodzaju konstrukcje. Pamiętajmy, że pan
10: Morawiecki...
8: Ale to
10: jest science fiction, czy to jest bardziej literatura faktu, albo przynajmniej futurologię?
8: W ogóle, jeżeli mówimy o polityce, to chyba nigdy nie ma jakiegoś science fiction. Natomiast uważam za bardzo mało realne porozumienie ze środowiskiem pana Morawieckiego. Wciąż ten człowiek jest obciążony wieloma aferami, do dzisiaj nieujawnionymi. Jego najbliżsi współpracownicy, koledzy z rządu uciekają za granicę.
10: Ale pan mówi mało prawdopodobne, ale nie mówi niemożliwe.
8: W polityce nigdy się nie mówi niemożliwe, natomiast absolutnie każdy, kto słucha naszej rozmowy, uważam, że nie powinien wyciągać jakiegokolwiek kontekstu z mojej wypowiedzi.
0: Cała rozmowa z Dariuszem Klimczakiem jest na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny 3, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płoczkiewicz, zapraszam ponownie. 8 osób jest rannych po rosyjskim ataku na Odessę. Fakty zaczniemy od raportu zza naszej wschodniej granicy. Węgry deklarują gotowość do współpracy z Niemcami i innymi państwami Unii Europejskiej w walce z zagrożeniami hybrydowymi ze strony Rosji. W faktach także wirtualny świat wspierający leczenie. Osiem osób jest rannych po rosyjskim ataku na wielopiętrowy budynek mieszkalny w Odessie, poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej. Rosyjskie naloty trwają także w innych częściach Ukrainy. Wieczorem eksplozję odnotowano też w Kijowie. Węgry deklarują gotowość do współpracy z Niemcami i innymi państwami Unii Europejskiej w walce z zagrożeniami hybrydowymi ze strony Rosji. Tak powiedziała węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban po spotkaniu szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej w Irlandii. Orban wyraziła solidarność z Niemcami, które uznały Rosję za odpowiedzialną za ubiegłomiesięczny incydent w pobliżu lotniska w Lipsku. Wcześniej na terenie portu znaleziono drona z detonatorem i materiałami wybuchowymi. Węgierska minister podkreśliła, że Europa i NATO muszą wzmacniać wspólną odporność i gotowość na takie zagrożenia. Od 1 września edukacja zdrowotna jest w szkołach przedmiotem obowiązkowym. Dyrektorzy poznańskich placówek oświatowych podkreślają, że nie spotkali się z problemami lub protestami ze strony rodziców i uczniów.
1: Myślę, że dla niektórych rodziców jest to trochę niepokoju. Dla nas, ponieważ mamy już to przetestowane, wiemy, że łatwiej nam będzie ułożyć plan w momencie, kiedy edukacja zdrowotna jest obowiązkowa. Nauczycieli mamy świetnych nauczycieli. Nie było problemu, żeby mieć osoby, które są do tego przygotowane, a rodzice będą decydować o tym niewielkim module edukacji seksualnej. Zobaczymy, jakie decyzje podejmą.
0: Mówiła Teresa Radomska z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu. Na zegarach 3:30 to są fakty w RMF FM. Wszystkie ogólnodostępne czeki turystyczne na wypoczynek na Lubelszczyźnie rozeszły się w mgnieniu oka. Ci, którzy się załapali, dostaną 300 zł do wykorzystania do końca września.
2: Ogólnie czeków przeznaczyliśmy na pierwszą turę, to było 7 tysięcy.
3: Czyli można było dostać 300 zł pod warunkiem, że bierze się dwa noclegi.
2: Tak, ten program działa. Odczują to przede wszystkim obiekty hotelowe.
3: To pomoże bardziej dużym hotelom czy małym gospodarstwom? Agroturystycznym, takim jak pani?
4: Ja myślę, że małym, bo duże i tak są duże skupiska tam, gdzie są większe miasta. Ludzie jeżdżą, prawda? A tutaj na wieś jest za mało rozreklamowane te nasze tereny.
0: Z Rafałem Kamienieckim, prezesem Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Lucyną Jung, właścicielką gospodarstwa agroturystycznego, rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Wczoraj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówiliśmy o terapiach niestandardowych w medycynie, tych nowatorskich metodach wspierających tradycyjne leczenie. Fizjoterapeuci z Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie w pracy z pacjentami wykorzystują między innymi technologię VR.
5: Wykorzystujemy tutaj gogle VR-owskie, przenosimy pacjenta w inny świat, dajemy mu szansę zrywania jabłek z drzewa, dajemy mu szansę znalezienia się w kosmosie. Stawiamy go na różnego typu robotach, które za niego chodzą i przybliżają tą możliwość samodzielnego przemieszczania się, poruszania. Zastępujemy albo uzupełniamy pracę ręki.
0: Wylicza Magdalena Gawlikowska-Konik, kierownik działu fizjoterapii w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. Polecamy wam portal rmf24.pl. Piszemy tam także o innych terapiach, jak dogoterapia, muzykoterapia czy hortiterapia.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Ponad 3 lata trwać będzie modernizacja pochodzącego ze średniowiecza zamku w Kwidzynie na Pomorzu. O zaplanowanych pracach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski rozmawiał z Agnieszką Kowalską, zastępcą dyrektora do spraw naukowo-konserwatorskich.
7: Dlaczego zamek w Kwidzynie musi przejść remont?
8: Zamek w Kwidzynie jest gotyckim obiektem, zabytkowym pomnikiem historii i od ponad 60 lat tutaj również funkcjonuje muzeum. Natomiast niestety od jakichś 50 lat nie był poddawany większym pracom remontowo-konserwatorskim. Problemy mamy, że tak powiem, z dwóch stron. Po pierwsze, zabytkowy obiekt wymaga konserwacji. Ta oryginalna gotycka materia podlegająca wpływowi wody, czynników atmosferycznych, niekiedy tak jak w każdym tego rodzaju obiekcie wymaga interwencji konserwatora. Tutaj, że tak powiem, tych problemów konserwatorskich już się nazbierało i dzisiaj przed nami potrzebne są prace konserwatorskie w takim dużo większym zakresie. Z drugiej strony, tak jak mówię, funkcjonujące tu od kilkudziesięciu lat muzeum, większe prace przy infrastrukturze, instalacjach podejmowało tak naprawdę na początku, po adaptacji tego obiektu dla muzeum i dzisiaj już też borykamy się z problemem wyeksploatowanych instalacji. Widać też chociażby w dniu dzisiejszym przy większym ruchu turystycznym brakuje nam wentylacji mechanicznej. Brakuje też udogodnień dla osób z różnymi ograniczeniami ruchowymi. W ramach zaprojektowanego remontu między innymi wprowadzimy tam, gdzie to możliwe, windy, tam, gdzie to niemożliwe, aby nie niszczyć zabytkowej architektury, podnośniki przyschodowe. No i nazbierało się tych prac po prostu na taki ogromny remont generalny, którego niestety nie da się przeprowadzić przy czynnym obiekcie.
7: Ile może kosztować ten remont?
8: Mamy wyszacowane koszty prac budowlano-konserwatorskich na w zaokrągleniu około 50 milionów złotych.
7: Mówiąc o tym szeregu prac, który musi być wykonany, no to brzmi jakby ta modernizacja była naprawdę gruntowna, więc to oznacza również to, że te eksponaty nie mogą być w tym miejscu podczas tych prac.
8: Dlatego właśnie już dzisiaj jest ostatni dzień otwarcia muzeum dla zwiedzających, pomimo że nie mamy jeszcze generalnego wykonawcy i nie zaczynamy tak naprawdę jeszcze prac. Natomiast musimy mieć czas na przemieszczenie po pierwsze wszystkich muzealiów, po drugie wszystkich innych sprzętów, które na dzisiaj w oddziale pozostają. My od kilku miesięcy tak naprawdę od uzyskania decyzji o dofinansowaniu rozpoczęliśmy pracę nad harmonogramem przemieszczeń, nad znalezieniem miejsca w magazynach muzealnych, w innych lokalizacjach Muzeum Zamkowego w Malborku. No i tak naprawdę od przyszłego tygodnia ruszamy z przygotowaniem do przemieszczenia, pakowaniem i przewożeniem wszystkich obiektów.
7: Brzmi jak ogromna operacja.
8: Tak to też postrzegamy. Taki zakres prac ani w oddziale Zamek w Kwidzynie, ale w zasadzie w żadnym z oddziałów Muzeum Zamkowego w Malborku dotychczas nie był realizowany. Zazwyczaj jednak obejmujemy pracami tylko budynek bądź część budynku. Tutaj pracą będzie podlegał cały zamek. Na szczęście dysponujemy przede wszystkim swoimi magazynami muzealiów, które są w stanie jeszcze pomieścić dodatkowe obiekty.
7: Mogła Pani zdradzić jakiś przykład eksponatu, który potrzebuje wyjątkowej opieki w tym przemieszczeniu? To na przykład co?
8: Wyjątkowej opieki niewątpliwie wymagają zbiory przyrodnicze, które w naszych kolekcjach są takimi obiektami nietypowymi i powiedzmy przeciętny konserwator, restaurator dzieł sztuki na co dzień nie ma z takimi obiektami do czynienia. Jednym z eksponatów, nad którym dywagowaliśmy, w jakim miejscu w ogóle pozostawić go na czas remontu, jest wypreparowany niedźwiedź, pozostający dzisiaj na ekspozycji kolekcji przyrodniczej i wracający do nas po remoncie do Kwidzyna. Natomiast szczególnej opieki wymagają również zbiory sztuki, których zresztą część przewieźliśmy już do Malborka.
7: Te prace, te przemieszczania to tygodnie, miesiące?
8: Zaplanowaliśmy sobie 4 ostatnie miesiące roku na taką właśnie wielką przeprowadzkę. Zakładamy, że część obiektów przed przemieszczeniem ich do nowych magazynów będzie wymagała jeszcze przeprowadzenia prac konserwatorskich. Mamy obiekty pozostawione na wystawach, gdzie potencjalnie na Gdańsku nasi konserwatorzy muszą sprawdzić, czy obiekty drewniane nie są porażone przez szkodniki, ewentualnie przeprowadzić niezbędną konserwację. Ograniczają nas też schody, wąskie przejścia. Zakładamy, że tutaj potrzeba miesięcy na przeprowadzkę.
7: Widzimy tłumy osób, które przyszły dzisiaj pożegnać zamek w Kwidzynie. A kiedy będą mogły te osoby wrócić na ponowne otwarcie wystawy?
8: Zakładamy, że będziemy otwierać się trochę stopniowo. Pierwszym etapem, który zamierzamy zrealizować, jest wystawa w nowych przestrzeniach w sąsiedztwie zamku. Tuż za południową bramą zamku w Kwidzynie znajdują się nowe lokale, które zostały nam wynajęte przez miasto Kwidzyn i gdzie zrealizowany zostanie nowy punkt recepcyjny i wystawa dotycząca dziejów XIX i XX-wiecznego miasta Kwidzyna i mamy nadzieję, że najpóźniej na przełomie przyszłego i 2028 roku ta wystawa będzie już otwarta. To będzie taki pierwszy punkt, to co w Kwidzynie będzie można po remoncie zobaczyć. Natomiast prace w zamku są zaplanowane do 2029 roku, ale też bym chciała zaznaczyć, że to nie znaczy, że nie ma po co do Kwidzyna i nawet do zespołu zamkowego przyjeżdżać. Ponieważ od w zasadzie początku swojego istnienia zamek był nierozerwalnie połączony z katedrą i dzisiaj jako pomnik historii chroniony jest cały ten kompleks. I sama katedra pozostaje otwarta nie tylko dla wiernych, ale i dla zwiedzających. W katedrze znajduje się też krypta wielkich mistrzów, która również pozostaje dostępna dla zwiedzających i dostępna ciągle pozostaje również wieża dzwonna. I tutaj w sąsiedztwie Kwidzyńskie Centrum Kultury udostępnia te obiekty, prowadzi punkt przewodnicki i wszystkie te punkty przez cały okres, kiedy będą trwały prace na zamku, pozostają otwarte. No a do samego zamku za 3 lata, mamy nadzieję, będziemy wszyscy wracać.
0: Tłumaczyła w rozmowie z naszym reporterem Agnieszka Kowalska, zastępca dyrektora do spraw naukowo-konserwatorskich. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A piąta na zegarze oznacza kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Wszystkie bieżące informacje prezentuje Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Są zarzuty dla kierowcy ciężarówki po tragicznym wypadku na A1 w Śląskiem. 7,5 tysiąca złotych brutto. Tyle wynosi mediana pensji w Polsce. Posłuchajcie, które zawody są najlepiej opłacane. Powiemy też o nowych obowiązkach uczniów w nowym roku szkolnym. Chodzi o zakaz używania smartfonów. Kierowca ciężarówki zatrzymany po wtorkowym wypadku na A1 koło Mykanowa usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy oraz ukrywania kart tachografu. 32-latek, przypomnijmy, najechał na pojazd ekipy remontowej. Zginęły 4 osoby, 4 kolejne są ranne. Mężczyzna przyznał się tylko do spowodowania katastrofy. Sąd dziś zdecyduje o jego areszcie. Policja ma dziś poinformować o zatrzymaniu kolejnych 3 osób w sprawie afery Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, że w trakcie działań zabezpieczono luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz dużą ilość gotówki. O szczegółach wczorajszej akcji służby reporter RMF FM Kacper Frublewski.
2: Jedną z zatrzymanych osób jest znany z mediów społecznościowych inwestor giełdowy Rafał Zaorski, który prawdopodobnie miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zonda Krypto. Jak wyjaśniał prokurator generalny, zatrzymanie mogą mieć istotne informacje dotyczące całej sprawy.
3: Ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
2: Oprócz zatrzymań funkcjonariusze zabezpieczali także dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, by zebrać dowody w sprawie.
1: 7530 zł brutto, czyli około 5450 zł na rękę. Tyle wynosi mediana wynagrodzeń w Polsce według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty, połowa powyżej. Które zawody znajdują się w tej górnej połowie? O tym dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
4: Na czele tabeli bez zmian programiści i inni specjaliści z zakresu informatyki. Tam mediana płac wynosi 13 tysięcy złotych brutto. Listę zarobków zamyka hotelarstwo i gastronomia. Tu bez zmian mediana wynosi około 5400 zł brutto. Na rękę to w granicach 4 tysięcy, czyli mediana niewiele wyższa od pensji minimalnej. To, co niepokoi w danych GUS, to, że ogólna mediana zmalała. Nieznacznie, bo o 2%. Dodatkowo ciągle bardzo odstaje od przeciętnego wynagrodzenia, czyli wyliczanego poprzez średnią arytmetyczną. Różnica w kwotach brutto wynosi ponad 2000 zł. To oznacza, że tak zwana przeciętna płaca jest coraz bardziej zawyżana przez najlepiej zarabiających.
1: Nowy rok szkolny, nowe obowiązki. Wczoraj uczniowie, idąc do szkoły, musieli zostawić w wyznaczonym miejscu swoje smartfony. Mogli je odebrać dopiero po lekcjach.
5: W niektórych klasach są takie pojemniki, gdzie na lekcji musisz oddawać telefony i po lekcji dostajesz, żeby nie ściągać na przykład.
6: Zawsze u nas trzeba było zostawiać w szatni.
7: A i tak zostawiliśmy w plecaku i było okej.
6: Okay. A uważacie, że taki zakaz jest w porządku wobec was, czy nie powinno czegoś takiego być?
7: Nie, lepiej, uważam, że okej.
8: Okay. No, się... okay,
6: no bo bez sensu by było, jakby każdy na przerwach siedział na telefonie.
1: A głosy wśród uczniów w Szczecinie zebrała nasza reporterka Anna Pałamar.
9: Są i takie fakty.
1: Renesans legendy o potworze z Loch Ness. Liczba oficjalnych tegorocznych obserwacji słynnej Nessie już przekroczyła ubiegłoroczny wynik. Miłośnicy tajemniczego stworzenia mają powody do zadowolenia. O tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
10: Oficjalny rejestr wzbogacił się o kolejne wpisy. Bezpośrednio z brzegów jeziora odnotowano w tym roku 9 spotkań z bestią, a wliczając w to nagrania z kamer internetowych aż 11. Wynik ten przypieczętował turysta z Australii, który odwiedzając malownicze ruiny zamku Urquhart, dostrzegł w wodzie tajemniczy ciemnozielony kształt i zdążył uwiecznić go na zdjęciu. Chociaż naukowcy z dystansem podchodzą do kolejnych doniesień, lokalna branża turystyczna zaciera ręce. Legendarne jezioro znów przeżywa oblężenie, co w żaden sposób nie przeszkadza potworowi, o którym z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że nie istnieje.
1: Tyle Bogdan Frymorgan. Tu kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24.

0: 5.30.
1: 5.30 na zegarze oznacza w faktach nową osobę przed mikrofonem.
2: To prawda.
1: Magdalena Wojtoń, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Poranne fakty RMF, zaczynamy.
2: Czwartek, 3 września, zaczynamy poranne fakty w RMF FM. Na początek tenisowej US Open i porażka Kamila Majchrzaka. Pół godziny temu przegrał z tenisistą z Monako Valentinem Wascherotem. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Cieśnina Trumpa zamiast cieśniny Ormus. W faktach kolejny zaskakujący pomysł prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na początek nieudany niestety występ Kamila Majchrzaka na US Open. Polak przegrał z rozstawionym z numerem 22 tenisistą z Monako Valentinem Wascherotem w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju. To spotkanie trwało 3 godziny i 26 minut. Wcześniej mecz drugiej rundy przegrał Hubert Hurkacz. Z turnieju odpadły też Magdalena Fręch i Magdalinet. Sport o poranku powróci po 6.30. Kilkudziesięciu policjantów siłą wyprowadziło wczoraj protestujących w sprawie eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Wylegitymowano w sumie 62 osoby, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
3: W sposób bierny, ale także czynny uniemożliwiały egzekucję komorniczą, wykonanie tych działań na podstawie wyroku sądowego. Te osoby zostały z tego miejsca usunięte. Policjanci wylegitymowali 62 osoby. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
2: Zdaniem pełnomocnika eksmitowanej kobiety działania komornika były nielegalne. Jak argumentowano, kuria, która widnieje w dokumentach, sprzedała grunty deweloperowi i to nie ona powinna wnosić o nakaz. Kobieta otrzymała propozycję opłacenia mieszkania na rok oraz pomocy w znalezieniu nowego lokum. Nie skorzysta jednak z tego i zapowiedziała dalsze kroki prawne w związku z eksmisją. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Wczoraj wodowskaz na stacji Warszawa Bulwary pokazał 98 cm. Dotychczasowy najniższy poziom rzeki w tym miejscu zarejestrowano zaledwie pod koniec ubiegłego tygodnia i wynosił on 100 cm. Kolejna zaskakująca propozycja prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykański przywódca zasugerował, że mógłby zmienić nazwę cieśniny Ormus na własne nazwisko. W krótkim wpisie na swojej platformie Truth Social napisał: teraz, kiedy mamy ją pod kontrolą USA, czy powinniśmy zmienić nazwę cieśniny Ormus na cieśninę Trumpa? USA utrzymują blokadę morską irańskich portów, natomiast Iran kontynuuje ataki na statki. Dzisiaj powtórzę, czwartek to jest już 3 września. Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto będą jednym z tematów porannych faktów. Wczoraj ujęto 3 osoby.
4: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
2: Sylwester Suszek, o którym mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, był założycielem giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. W Sejmie dzisiaj o 8 ma rozpocząć się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, która zaopiniuje kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tam na miejscu będzie dziennikarz RMF FM. O komentarze poprosimy naszych porannych gości. Na 7 do Radia RMF 24 Piotr Salak zaprosił Michała Wójcika, byłego wiceministra sprawiedliwości, a obecnie posła PiS. Godzinę później gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. W faktach pojawi się też lokalna polityka, bo do godziny 16 komitety wyborcze mają czas na złożenie podpisów poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa. Najnowsze fakty z kraju i ze świata za niecałe pół godziny. Słyszymy się punktualnie o 6.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: na to, by antenę RMF FM we Władanie objęły nasze fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry i zapraszamy.
1: Dzień dobry.
2: Zarzut dokonania brutalnego morderstwa kobiety oraz zaatakowania mężczyzny usłyszał 19-latek.
3: Jakub L. przyznał się do przestępstw popełnionych w Kędzierzynie, Koźlu i Opolu.
2: Trzy osoby zatrzymane w sprawie Zonda Krypto mogą dysponować kluczowymi informacjami i dowodami również w sprawie zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka.
3: Rosja o poranku natomiast odpowiada Berlinowi.
2: Zamyka krajowe ośrodki niemieckiego Instytutu Goethego.
3: Jak mówiliśmy, 19-letni Jakub L. z dwoma zarzutami po brutalnym morderstwie w Kędzierzynie, Koźlu.
2: Mężczyzna jest podejrzany o zamordowanie 49-letniej kobiety, której ciało znaleziono w piątek w lesie.
3: Ma też zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do popełnienia obu przestępstw.
2: O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: 19-latek został zatrzymany w pobliżu miejsca zbrodni w Kędzierzynie, Koźlu. Zauważyli go tam policjanci. W plecaku mężczyzny znaleźli nóż i młotek.
5: Czyli narzędzie, które od początku typowane było jako jedno z narzędzi zbrodni.
4: Mówi aspirant Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Wkrótce okazało się, że Jakub L. już wcześniej, na początku lipca, zaatakował młotkiem w Opolu mężczyznę, który do dziś w poważnym stanie jest w szpitalu.
6: Zatrzymującym go funkcjonariuszom policji oświadczył, że to on stoi za incydentem, który miał miejsce w Opolu, gdzie zaatakował nieznaną mu osobę, uderzając ją młotkiem w głowę.
4: Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu, podkreśla, że motywy działania 19-latka są niejasne i mogą wynikać z jego stanu zdrowia. Konieczne będą badania psychiatryczne.
2: Trzy kolejne osoby zatrzymano w ramach śledztwa dotyczącego giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
3: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a także funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli wczoraj do siedziby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
7: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
3: Tak mówił wczoraj na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Według doniesień dziennikarzy RMF FM dwie zatrzymane kobiety mają związek z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. Według ministra jest mało prawdopodobne, by Suszek nadal był zaginionym albo ukrywał się.
7: Te dwa śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, a drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc mogę potwierdzić, że prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
3: Trzecim z doprowadzonych wczoraj do delegatury prokuratury krajowej w Katowicach ma być inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Według mediów miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która, jak słyszeliśmy przed chwilą, była poprzedniczką Zonda Krypto. Moskwa o poranku odpowiada na decyzję Berlina, zamknie niemieckie ośrodki Instytutu Goethego działające w Rosji, m.in. w Moskwie i Petersburgu. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.
2: Stało się to kilka dni po tym, jak Niemcy obwiniły Kreml za incydent z dronem na lotnisku w Lipsku.
3: Odpowiadając Berlinowi, Władimir Putin pytał wprost.
8: A gdzie te kazety?
3: A gdzie są dowody? Jego zdaniem, oskarżając Rosję, rząd niemiecki próbuje rozwiązać problemy wewnętrzne wywołane spadającym poparciem dla kanclerza Friedricha Merca.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiada zmiany kadrowe po strzelaninie w Kijowie.
3: Według mediów do wymiany ognia doszło między funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, SBU i ukraińskiego wywiadu wojskowego CHUR.
2: Szef państwa nazywa haniebną sytuację, do której doszło według portalu RBK Ukraina w nocy z wtorku na środę.
3: Miała być to operacja przeciwdziałania operacji rosyjskiego wywiadu. Prokuratura Generalna Ukrainy wszczęła już postępowanie przygotowawcze w sprawie gruźb oraz zamachu na życie funkcjonariusza organów ścigania.
2: W Polskim Komitecie Olimpijskim rozgrzewka przed grą w prezesa.
3: Mieczysław Nowicki, który zastępuje aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza, na przyszłotygodniowe wtorkowe spotkanie prezydium zarządu PKOL-u zaprasza też pięcioosobową komisję rewizyjną. Kolegialnie wyznaczyć mają datę posiedzenia zarządu.
9: Dogadanie się wcześniej też w pewnym sensie jest świętem demokracji. Natomiast ja myślę, że wiele osób będzie miało ambicje, wiele osób myślę, że też ma cel posprzątania tego wszystkiego, przywrócenia, tak jak mówiłem wcześniej, PKOL-owi dobrego imienia.
3: Z przymrużeniem oka Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
2: Radosław Piesiewicz przed tygodniem o tej porze został zatrzymany w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli wspomnianej już w faktach kryptowalutowej giełdy Zonda Krypto.
3: Po 6.30 czysty sport w faktach sportowych. Wrócimy na pewno do tenisowego Wielkiego Szlema w Nowym Jorku.
2: Ale będzie też piłkarski Puchar Polski z niespodziankami i 17-letnim bohaterem Znicza Pruszków.
10: Radio Muzyka
1: Fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: reklamie.
1: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
2: 25 października w Częstochowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matejaszczyka i Rady Miasta. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego...

0: Czwartek, 3 września, Radio RMF 24. Piotr Salak, dzień dobry. Nasz poranek informacyjny poleca się oczywiście. Za chwilę u nas Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Ale wcześniej, jak to zwykle, jak to zawsze na początek. Rzecz jasna, fakty RMF FM. Magdalena Wojtyń, Tomasz Staniszewski już czekają. Jest 7.
1: Na faktach pytamy, kiedy pacjenci onkologiczni dostaną, zgodnie z zapowiedzią, kartę Edilo w wersji elektronicznej.
2: Jeszcze nie wystawiamy tych kart.
3: Nasz reporter interweniował w tej sprawie w resorcie zdrowia.
1: Kto odpowiada za aferę Zonda Krypto?
4: W tej sprawie mają się czego obawiać ludzie rządzącej koalicji.
3: Koalicja i opozycja przerzucają się odpowiedzialnością.
1: Będzie też w faktach przedwyborczy Kraków.
3: A na koniec hołd dla Messiego. Zapraszamy. Dopiero za kilka tygodni pierwsze osoby dostaną e-kartę DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego, ustalił reporter RMF FM Michał Dobrowski.

0: Ten ważny dokument właśnie w wersji elektronicznej formalnie został wprowadzony 11 sierpnia, czyli ponad 3 tygodnie temu.
1: A w praktyce takiej e-karty wciąż nie dostał ani jeden pacjent w Polsce. Tymczasem właśnie wersja elektroniczna ma zdecydowanie usprawnić leczenie.
2: Michał zameldował się w Porannych Faktach.
1: Dzień dobry.
2: Michale, sprawdza sytuację w konkretnych placówkach.
0: Z czego wynika to opóźnienie?
1: Z tego, że szpitale wciąż przygotowują systemy informatyczne. Tak odpowiada mi dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, profesor Beata Jegielska.
3: Jeszcze nie wystawiamy tych kart, ponieważ trwa proces integracji systemów medycznych. Myślę, że bardziej październik, listopad.
1: Dopytuję też o te sprawy w Ministerstwie Zdrowia. Tam dr Michał Chrobor tłumaczy się, że cały proces jest szczególnie złożony.
4: Tu chodzi o powiązanie już nie jednego, a trzech systemów. Wolimy zrobić to spokojnie, przetestować. Pierwsze ośrodki, w których powinny być wystawione karty, to jest Wojewódzkie Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi, Narodowy Instytut w Warszawie.
1: A czasu na te spokojne działania nie ma dużo, bo od stycznia zgodnie z ustawą karta w wersji elektronicznej ma być podstawowym dokumentem już w całej Polsce. Ma ułatwić przekazywanie informacji z dużych szpitali do mniejszych lecznic i w ten sposób ułatwić leczenie nowotworu jak najbliżej domu pacjenta. Będę na pewno dalej sprawdzał, czy to się uda.
2: W RMF FM sprawdzać będziemy zatem fakty w tej sprawie.
0: Kto odpowiada za aferę Zonda Krypto?
2: Opozycja mówi o rządzących, rządzący o opozycji. A w porannych faktach RMF FM teraz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, wczoraj dokonano na kolejnych zatrzymań dotyczących afery, co politycy mówią o tej sprawie.
5: Wśród głosów płynących z koalicji rządowej nie brakuje opinii, że w aferę są zamieszani politycy opozycji. Tak twierdzi m.in. poseł lewicy Tomasz Trela.
6: Ja uważam, że to nie jest koniec. Uważam, że tych nazwisk będzie więcej, dlatego że pazerność polityków PiSu po tym, jak stracili władzę, była bardzo widoczna.
5: A z kolei opozycja aferę Zonda Krypto nazywa aferą Tuska.
7: I w tej sprawie mają się czego obawiać ludzie rządzącej koalicji i dlatego są przeciwni powołaniu proponowanej przez nas Komisji Zaufania Publicznego, bo wiedzą, że ona mogłaby rzeczywiście tą sprawę wyjaśnić dogłębnie.
5: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. W sprawie afery Zonda Krypto PiS chce powołania Komisji Zaufania Publicznego, a Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego powołania Komisji Śledczej. Zarówno dla realizacji jednej, jak i drugiej inicjatywy nie znajdzie się sejmowa większość.
2: Teraz polityka lokalna. O 16 mija termin, kiedy osoby deklarujące start w wyborach na prezydenta Krakowa muszą złożyć w Miejskiej Komisji Wyborczej podpisy poparcia.
0: Co najmniej 3000 wraz z danymi takimi jak PESEL czy adres. W porannych faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
8: Dzień dobry.
0: To kto ma już podpisy, a kto wciąż czeka na rejestrację?
8: No na razie pewni są Michał Drewnicki z PiSu i Aleksandrowca z partii Razem. Oboje zostali już zarejestrowani. Komisja weryfikuje podpisy radnego Jana Hoffmana i senator Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Nie wiadomo, co z kandydatem Konfederacji Bartoszem Bocheńczakiem. Jego sztab twierdzi, że złożył wymaganą liczbę podpisów, ale jego nazwiska nie ma w najnowszym komunikacie komisji. Podpisy wciąż musi zbierać też Łukasz Gibała, faworyt wyborów. Co prawda wcześniej dostarczył ich wymaganą liczbę, ale komisja odrzuciła zgłoszenie, uznając większość podpisów za nieważne. Powodem był brak słowa Kraków przy adresie zamieszkania. Dziś z podpisami do Komisji Wyborczej wybiera się też Daria Gosek-Popiołek z Lewicy.
0: Argentyńska Federacja Piłkarska oddać chce hołd Leo Messiemu.
2: Wszystkie krajowe mecze zaplanowane na najbliższy weekend zostaną przerwane w 10 minucie.
9: Al minuto 10 se parará.
2: 10 minuta dla wszystkich kategoriach po to, by owacją nastojąco podziękować Lionelowi Messiemu za występy w drużynie narodowej. Słynny Argentyńczyk w poniedziałek ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej.
0: Grał z dziesiątką na koszulce. Na tegorocznym mundialu z broniącą tytułu Argentyną dotarł do finału.
2: Niestety Albiceleste przegrali z Hiszpanami 7 meczów Messiego w reprezentacji, 125 bramek.
0: A propos pojedynków polsko-argentyńskich, dzisiaj o 17 w Nowym Jorku mecz Igi Świątek.
2: Zagra z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. Do tej pory zagrały tylko raz. Świątek wygrała, a był to półfinał French Open 6 lat temu.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o 7 w Radiu RMF24.
12: A gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF24 jest Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
13: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: Wczoraj kolejne 3 osoby zatrzymane w aferze Zonda Krypto. Myśli pan, że będą kolejne zatrzymania?
13: Trudno mi powiedzieć. Widać, że prokuratura w sposób niezwykle dziwny podchodzi do sprawy, dlatego że od stycznia 2025 właściwie było wiadomo, że coś złego się dzieje przez Zonda Krypto, a pierwsze działania prokuratury, obecnej prokuratury pod obecnymi rządami, były 14 miesięcy później.
12: Panie pośle, czy Jacek Sasin powinien się wytłumaczyć ze swoich kontaktów czy ze znajomości bliskiej z Radosławem Piesiewiczem, pańskim zdaniem?
13: Ja nie wiem, skąd pan redaktor ma wiedzę, że to były jakieś bliskie relacje.
12: Ja nie pytam, ja tej wiedzy nie mam, ale to nie tylko ja pytam, tylko pyta też na przykład Marcin Chorała z Rozwoju Plus, który mówił nam wczoraj na antenie, że Jacek Sasin powinien powiedzieć, jaki był charakter tych znajomości, czy pomagał w nawiązywaniu znajomości Radosławowi Piesiewiczowi, czy pomagał mu w jakiejś sprawie.
13: Ja odsyłam pana posła Chorałę do wypowiedzi medialnych Jacka Sasina, który mówił, że nie było takich bliskich kontaktów, więc to pewnie jakaś wydumana sprawa.
12: Jacek Sasin nie był patronem politycznym Radosława Piesiewicza? Radosław Piesiewicz zostałby prezesem PKOL-u, gdyby nie Jacek Sasin?
13: Ja nie mam takiej wiedzy, panie redaktorze. To są spekulacje pewnie medialne.
12: Niewątpliwie. Natomiast pan mówi, że Jacek Sasin nie musi się z tego tłumaczyć, a z drugiej strony chcecie komisji zaufania publicznego. No to przed taką komisją stanie Jacek Sasin, czy nie w takim razie?
13: Ale co wie pan, najpierw musi komisja powstać. Problem polega na tym, że mam wrażenie, że Donald Tusk nie jest zainteresowany ani komisją zaufania publicznego, naszą, czyli taką komisją, która będzie się składała z ekspertów, nie polityków, czy komisją śledczą, która ma się składać z polityków. On po prostu chce mieć pod kontrolą całą tą sprawę, ponieważ to jest jego afera.
12: Ale to rozumiem, że pan nie ma zaufania do działań prokuratury i dlatego chcecie powołania tej komisji. To już jest inna sprawa, czy będzie dla niej większość sejmowa, czy nie. Ale nie odpowiedział pan na pytanie, czy przed taką komisją zaufania publicznego powinien odpowiedzieć, czy Jacek Sasin, czy także na przykład Zbigniew Ziobro?
13: Jeszcze raz mówię, że to są spekulacje medialne, ale jeżeli doszłoby do powstania takiej komisji, to pierwszą osobą, która byłaby przesłuchiwana, pierwszymi osobami byli politycy Koalicji Obywatelskiej. Mam zestaw cały imprez, które były sponsorowane przez Zonda Krypto, gdzie występowali nie kto inny, tylko różni posłowie, i to znani posłowie Koalicji Obywatelskiej. A jeszcze jedna rzecz, jest pierwszą osobą, która powinna być przesłuchana, jest minister sprawiedliwości obecny, nieobecny, tylko poprzednik jego, ale nie z naszych czasów, tylko z czasów rządu Donalda Tuska, dlatego że umorzono dwa postępowania wobec sprawy Zonda Krypto, i to jest kluczowe dla zrozumienia całej tej sprawy.
12: Nie myli się pan, jeśli chodzi o pierwsze postępowanie, o to postępowanie z artykułu 155 ustawy o usługach płatniczych, to umorzono jeszcze wtedy, kiedy minister sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro.
13: Dla wyjaśnienia, panie redaktorze, w czasach, kiedy Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, umorzono 3 postępowania, z czego drugie postępowanie umorzone zostało wszczęte na nowo na osobisty, nie osobisty, bo tu nie ma tej wiedzy, na wniosek prokuratury krajowej. Ja wie pan, że prokurator generalny nadzorował całą prokuraturę, więc to jest trochę nielogiczne. I to były, wie pan, to postępowania dotyczące zezwolenia KNF-u na działania. Natomiast na działanie na rynku kryptowalut. Natomiast te dwa postępowania są zupełnie inne, one mają inny charakter. Tu chodziło o oszustwa wobec klientów, o pranie brudnych pieniędzy. Te dwa zostały już umorzone za czasów obecnej władzy.
12: Ale przyzna pan, że kiedy KNF zgłaszał do katowickiej prokuratury za czasów Zbigniewa Ziobro, gdy był prokuratorem generalnym, wnioski, żeby rozpocząć śledztwo, to prokuratura katowicka umarzała te postępowania. Zgadza się?
13: Jeszcze raz mówię, że te postępowania dotyczyły 3 postępowania dotyczyły zezwolenia KNF na działania. To był zupełnie inny charakter tych postępowań. Natomiast prokuratora krajowa, która była nadzorowana przez prokuratora generalnego, przez Zbigniewa Ziobro, no ja nie wiem, czy Zbigniew Ziobro miał jakiś udział w tym podjęciu tego postępowania, ale nie zgodziła się na umorzenie. No to jest nielogiczne. No jeżeli Zbigniew Ziobro miałby chronić BitBeja czy Zonda Krypto, no to przecież nie było podjęcia postępowania, które było umorzone. To jest oczywiste.
12: Ale z drugiej strony, panie pośle, ja tego nie rozumiem, bo przyzna pan i sam Zbigniew Ziobro to przyznaje dla niezależnej.pl, że brał pieniądze na swoją fundację od Przemysława Krala, prawda?
13: No, od kancelarii pana Krala. Kancelaria pana Krala wpłaciła na fundację, a Zonda Krypto z kolei finansowała różne fundacje, w tym fundację Jurka Owsiaka. Dziwne to jest dla pana, że Jurka Owsiaka finansował. Ja nie mam akurat tutaj żadnych wątpliwości, że tu nic takiego nie było w tle. Po prostu fundacje zostały oszukane, dlatego że państwo nie działało. Państwo Donalda Tuska. Dlatego tak się stało.
12: No, dziwne jest to, tak, dziwnie to muszę przyznać, panie pośle, bo z jednej strony mówi pan o tym, że prokurator generalny czy prokuratura za czasów Zbigniewa Ziobry doskonale wiedziała, co się dzieje i prowadziła śledztwo w tej sprawie, czy też były postępowania. Natomiast z drugiej strony Zbigniew Ziobro, wiedząc o tym wszystkim, bierze pieniądze od Fundacji Przemysława Krala. No to jak to jest?
13: Ale panie redaktorze, odsyłam do doświadczenia pana ministra Zbigniewa Ziobro, który napisał wprost,
9: że nigdy wcześniej nie miał żadnej styczności z postępowaniami, które dotyczyły zonda krypto. Natomiast mówię, że w czasach, kiedy był prokuratorem generalnym, to prokuratura krajowa, która jest nadzorowana przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, nie zgodziła się na umorzenie postępowań, jednego z postępowań, więc no, co tu w tym dziwnego? No mówię rzeczy, które są prawdą.
12: To gdyby ta komisja zaufania publicznego powstała, pan by namawiał Zbigniewa Ziobro, żeby wrócił ze Stanów i przed taką komisją się wytłumaczył, czy nie?
9: Pan minister Ziobro złożył oświadczenie, ale w tej sprawie można, odsyłam oczywiście, bo on tam dokładnie odnosi się do tego, jak to się stało, że te środki zostały wpłacone na fundację. Zresztą wie pan, jak darczyńca jest, to przecież ci, którzy prowadzą fundację, no, często nie wiedzą w ogóle, dlaczego akurat ktoś się tym kieruje, dlaczego wpłaca, nie wpłaca, dlaczego wpłacane są środki. Natomiast kto stanie przed taką komisją, jeżeli ona powstanie w ogóle rzeczywiście, no to już komisja zdecyduje, ale rozwiewam pana wątpliwości no, co do tego. Ja mówię, że to nawet zrobi wszystko, żeby takie komisje nie powstały. Ja panu mówię, że to jest jego afera, nie w 100%, w 150%.
12: To pewnie pan ma rację, że ta komisja nie powstanie, bo taka jest matematyka sejmowa i na to wszystko wskazuje. I nie powstanie komisja zaufania publicznego, też nie powstanie komisja śledcza. Swoją drogą, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zmieniło zdanie? Na początku chcieliście komisji śledczej, teraz komisji zaufania publicznego.
9: Dlatego, panie redaktorze, że komisja zaufania publicznego daje większą gwarancję takiej transparentności, przejrzystości funkcjonowania. Ja byłem członkiem komisji śledczej, jednej z komisji śledczej kopertowej. Zostałem wyrzucony z tej komisji po 20 sekundach przesłuchania jednej z pań prokurator. Natomiast one mają taki charakter, że nawet jak pan zgłasza jakieś zastrzeżenia, to po prostu wyłącza się mikrofon. To w ogóle nie ma sensu najmniejszego. Zdeprecjonowana została ta instytucja. Komisja ekspercka jest lepsza. Taka, gdzie nie ma polityków. Tak mi się wydaje. Nasze doświadczenia z komisjami śledczymi spowodowały także zmianę naszego stanowiska i podejścia do tej sprawy. Zresztą chyba oficjalnie nikt z nas nie mówił, że komisja śledcza powinna powstać.
12: No, o ile dobrze pamiętam, to była taka wypowiedź, mogę się mylić, bo cytuję z pamięci, tak. Ale pamiętam taką wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który mówił na samym początku, kiedy afera wybuchała, że konieczna jest komisja śledcza. Potem się to zmieniło w komisję zaufania publicznego. Ja mam takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość dość często w tej sprawie zmienia zdanie. Pamięta pan, przed majem, gdy mówiliśmy o ustawie dotyczącej kryptowalut, jak najmniej regulacji, projekt Janusza Kowalskiego jeszcze wtedy w Prawie i Sprawiedliwości, a potem raptem po maju wycofujemy tamten projekt, mamy własny projekt, żadnych kryptowalut, zmieniamy zdanie. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak często zmienia zdanie w tej sprawie?
9: Znaczy, wie pan, najlepsze rozwiązanie moim zdaniem, znaczy byłoby takie, żeby rozporządzenie było przeniesione do polskiego prawa 1:1, a nie przeregulowane. Ta ustawa, w istocie jak się przyjrzy ktoś tekstowi, to zrozumie, że pan Kral dał oświadczenie w 2025 roku, że ta ustawa jest korzystna dla zonda krypto. Ona likwidowała tak naprawdę, likwidowała całą konkurencję. My nie zmienialiśmy zdania. No, może poza jednym, kiedy wybuchła ta cała afera, kiedy prezes powiedział, że najlepiej by było, znając mechanizmy, które funkcjonują na tej giełdzie, że w ogóle nie było żadnej ustawy, bo wtedy by to najbardziej chroniło Polaków. Natomiast to minimum, które powinno być, jeżeli już, no to jest przeniesienie rozporządzenia 1:1, ale tak się nie stało, bo rząd przeregulował ustawę, a potem wmówił Polakom, że prezydent Nawrocki wetuje, bo ma jakiś interes w tym. Nie, interes miało zonda krypto, żeby była ustawa.
12: Ale gdyby tak było, panie pośle,
9: rząd.
12: Gdyby tak było, że w interesie zonda krypto była ta ustawa, to by zonda krypto nie próbowała zgłaszać poprawek, które były w jej interesie, a próbowała to robić.
9: Aż oczywiście, nawet mogę powiedzieć, że podobnież były konsultowane te poprawki. To jest
12: a ciekawy, z kim konsultowane? Bo ja słyszałem, że z panem posłem Michałem Moskalem. Czy to prawda?
9: Ja nie słyszałem, żeby coś podobnego miało miejsce, natomiast wiem, na podstawie tego, co mówił wczoraj Janusz Kowalski, bo to dla mnie była szokująca informacja, że powstał zespół, gdzie zapraszano przedstawicieli zonda krypto, którzy konsultowali poprawki rządowe, do ustawy rządowej. Więc ja apeluję do pana marszałka Czarzastego, żeby odtajnił to posiedzenie, bo dzisiaj do końca nie wiemy, kto w nim brał udział, kogo zaproszono i jakie poprawki konsultowano. To jest ciekawy wątek, prawda?
12: A co konsultował Michał Moskal na Ibizie z Przemysławem Kralem?
9: A co miał konsultować? No kwestie, odczułam również doświadczenia pana Michała Moskala, kwestie swojej fundacji, funkcjonowania fundacji. Chodziło o jakąś konferencję i kwestie sponsorowania. Jeszcze raz mówię, gdyby państwo działało, nie byłoby, panie redaktorze, żadnej afery z bardzo prostego powodu, dlatego że fundacje by wiedziały, że to są nieczyste pieniądze, że coś jest nie tak i 30 tysięcy ludzi nie utopiłoby swoich oszczędności w kryptogiełdę. Dlaczego państwo nie działało? Niech wytłumaczy to Donald Tusk.
12: Panie pośle, a pan uważa, że te postępowanie Michała Moskala było jak najbardziej w porządku? Tak powinien postępować poseł? Czy powinien się z tego w jakiś sposób wytłumaczyć? Co więcej? Czy powinny być podjęte jakieś kroki dyscyplinarne, partyjne kroki dyscyplinarne w jego sprawie?
9: Ale on się wytłumaczył, dlatego że wydał oświadczenia. Czy to było potrzebne? Nie. To była niezręczność. Uważam, że to nie było potrzebne. Ja to już mówiłem kilka dni temu. Natomiast z całą pewnością jest człowiekiem, który odważnie stanął przed kamerami, wygłosił oświadczenie, powiedział to, co było w tej sprawie i nie było na pewno jednej rzeczy, nie było żadnego złamania prawa, z całą pewnością. Natomiast oczywiście będzie atakowany, tak jak wielu innych, bo Donald Tusk któregoś dnia obudził się i stwierdził, że szykuje mu się Amber Gold 2.0. Amber Gold, przypomnę, wysadził jego rząd i kryptoafera jest dokładnie podobna na tej samej zasadzie, bo państwo wtedy też nie działało, więc stwierdził, że najlepiej przylepić to do PiS-u.
12: Czyli rozumiem, że głosujecie oczywiście przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta.
9: No, ja nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy popierać fatalną ustawę, która była korzystna dla zonda krypto. Mówię to w pełni świadomie. Jeszcze jedną rzecz, jeżeli mogę wytłumaczyć na antenie państwa, jaka jest skala manipulacji. Tam była jedna z takich poprawek, tych kilkunastu. To była poprawka, którą zarzucił mi Donald Tusk. Zresztą wczoraj słyszałem również jednego z wiceministrów sprawiedliwości, który mówił, że to skandal, skandal absolutny, żeby taka poprawka była. Chodziło o zmniejszenie ram odpowiedzialności za różne przestępstwa na tym rynku, gdzie wykreślono jedno słowo, przypisywano mnie tę poprawkę, ja nie byłem jej autorem, ale podpisałem ją. Chodziło o to, że odpowiedzialność była od 5 miesięcy do 5 lat. Te 5 miesięcy zostało wykreślone, no to oznacza, że od miesiąca. Proszę sobie wyobrazić, że ta poprawka techniczna, bo o tym mówili eksperci w Senacie, techniczna, legislacyjna, nie została przyjęta w Sejmie. W Senacie została przywrócona przez Koalicję Obywatelską i Donald Tusk, który zarzucał mi, że głosowałem za tą poprawkę, że w ogóle podpisałem ją, sam głosował za nią, a ja głosowałem przeciwko. Ta cała logika.
12: Panie pośle, czy ktoś podglądał zamknięte posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości?
9: No, mam takie obawy, bo wie pan, wiele lat jestem w parlamencie, ale pierwszy raz widziałem, żeby się kamery uruchomiły. To jest kamera i pan marszałek Czarzasty powinien wyjaśnić tą sprawę.
12: Pan mówi o sali kolumnowej, tak, panie pośle?
9: Tak, tak, dokładnie. To jest nasza sala, przydzielona naszemu klubowi parlamentarnemu, Prawo i Sprawiedliwość. Nigdy nie było podobnej sytuacji, żeby się włączała kamera w czasie posiedzenia. Powiem szczerze, że gdyby to dotyczyło, nie wiem, posiedzenia Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej, pewnie byłaby awantura, a my byśmy rządzili, awantura by była na całą Polskę. A dzisiaj to pan marszałek jakoś tak delikatnie o to podchodzi, no trzeba wyjaśnić, niech pan złoży pismo, panie pośle i tak dalej.
12: No i pytanie, czy pan złożył to pismo, panie pośle?
9: Dzisiaj to pismo zostanie złożone, panie redaktorze, jest przygotowane, dokumentacja zdjęciowa jest przecież, każdy sobie może na moim profilu X obejrzeć.
12: Czy to są te same kamery, które nie zdążyły zarejestrować posiedzenia nad budżetem w 2015, kiedy wtedy w sali kolumnowej obradował Sejm?
9: Pan widzę, że ma poczucie humoru od razu.
12: Nie, ja się pytam po prostu, bo to jest ta sama sala, panie pośle, pan wie doskonale, pan jest tyle lat w parlamencie, ja jestem tyle lat obserwatorem tego, co się w parlamencie dzieje.
9: Technika tak bardzo szybko poszła do przodu, panie redaktorze, że sądzę, że to kilka razy już się zmieniały te kamery. Zresztą ta sala jest po remoncie ostatnio, jak pan wie.
12: A swoją drogą, panie pośle, to dlaczego wy obradujecie w sali kolumnowej? Przecież już nie jesteście największym klubem.
9: No tak zostało ustalone. No, wie pan, ja nie uczestniczę w posiedzeniach, chyba prezydium ustala, więc tak zostało ustalone, że ta sala, zresztą no, jesteśmy tam czasami, wie pan, nawet mogę powiedzieć więcej. Wczoraj było posiedzenie dotyczące środowiska osób niepełnosprawnych. No, proszę sobie wyobrazić, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu udostępniło tą salę właśnie dla wysłuchania w sprawie jednej z ustaw. No takie piękne, ale niedostrzeżone przez media.
12: Panie pośle, pójdzie pan za godzinę na Komisję Sprawiedliwości, żeby posłuchać Macieja Berka?
13: Już jestem ubrany, już stoję w bokach, panie redaktorze. Kończę z panem wywiad i zaraz jadę oczywiście posłuchać, jak demolują się po prostu przedstawiciele władzy i pan Berek osobiście, bo to będzie zabawne posiedzenie.
12: No dobrze, ono będzie zabawne, ale rozumiem, potem jest poważna sprawa. Pańskim zdaniem Maciej Berek złoży ślubowanie w obecności prezydenta? Krótko mówiąc, Karol Nawrocki zaprosi go po wyborze przez Sejm do Pałacu Prezydenckiego?
13: Wiem, jak będzie wyglądał pierwszy etap. Obecna władza zrobi wszystko, żeby zaprzeczyć sama sobie, połknąć języki, zgruzować się, ale Berka i tak przegłosować. I on zostanie przegłosowany, aż drugi etap już nie zależy ode mnie, tylko od prezydenta zależy. Ja nie
12: jestem... Ale o to pytam, pańskim zdaniem, jak się zachowa prezydent, jak powinien się zachować?
13: A nie wiem. Wie pan, to prezydent samodzielnie ocenia, weryfikuje wszystkie elementy i to prezydent decyduje, czy przyjmuje ślubowanie, czy nie. I mogę się za niego wypowiadać.
12: No, przyjmuje ślubowanie, zawsze to jest ta problematyczna sforma. Bardziej, czy zaprosi do Pałacu Prezydenckiego Macieja Berka? Tego się trzymajmy. Zaprosi pana zdaniem, czy nie zaprosi?
13: Nie wiem, panie redaktorze. Wiem jedno, że pan Maciej Berek ma na sumieniu wiele spraw. Na pewno jedną z najważniejszych to jest blokowanie publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, co uderza między innymi w emerytów. To jest niesamowita historia. W ogóle 200 tysięcy emerytów nie może wyrównania dostać, bo właśnie między innymi pan Berek to robi. To jest ciekawa historia. Prawa ręka Donalda Tuska, tak niezależnie od wszystkiego, człowiek, który jest politykiem z krwi i kości, nie ma żadnych wątpliwości.
12: Panie pośle, tak sobie patrzę na rozkład miejsc w Sejmie po wakacjach i widzę, że pan jest chyba posłem, który najbardziej stracił na powstaniu klubu Rozwój Plus, bo przesadzili pana z pierwszego albo drugiego rzędu, o ile dobrze pamiętam, do ostatniej ławki. To za karę?
13: No widzi pan, jak można to opowiedzieć, taką historię? Nie. No to już w pierwszym rzędzie miejsce było zarezerwowane dla Zbigniewa Ziobro. Takie były ustalenia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, że ja mam pozostawać na tym miejscu. Obok siedział Jacek Sasin, po drugiej stronie pan Lencen. Zdecydowano ze względu na powstanie klubu Rozwój Plus, że Jacka Sasina i ministra Ziobro, te dwa miejsca przesuwane są do trzeciego bodaj rzędu. Natomiast ja zdecydowałem, że już nie będę tam siadał, tylko poszedłem na swoje ulubione miejsce, jak pan zobaczy. To było kiedyś miejsce Zbigniewa Ziobro, potem Michał Wójcik zajmował to miejsce, więc wróciłem sobie na swoje ulubione miejsce, z którego wszystko obserwuję z góry. Także
12: wszystko obserwuję z góry, a z drugiej strony tak blisko do kuluarów, panie pośle.
13: No wie pan, w kuluarach różne rzeczy się dzieją. Jeżeli chodzi o politykę, to jest miejsce niezwykle ważne.
12: Tak mówi Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale też gość rozmowy o 7 w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie, panie pośle.
13: Dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia.
12: Miłego dnia.

0: Fakty o 7.30. Magdalena Wojtyń, Tomasz Staniszewski są już razem z nami.
1: Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. O poranku problemy z przejazdem na S8 na Dolnym Śląsku w rejonie Sycowa.
2: Zepsuła się tam ciężarówka, zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę.
1: Duńskie służby wykryły plany i przygotowania do rosyjskich działań sabotażowych na terenie kraju, informuje duński dziennik Bellingske i cytuje Emila Gressholma, szefa kontrwywiadu w duńskiej służbie wywiadu wewnętrznego i bezpieczeństwa PET. On przyznał, że wśród celów znajdują się przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora obronnego powiązane z pomocą wojskową dla Ukrainy.
2: Według dziennika Rosja próbuje również werbować do swoich działań zwykłych Duńczyków, często bez ich wiedzy, że pracują na rzecz Moskwy. Może chodzić na przykład o wykonywanie zdjęć albo nagrań wideo obiektów czy zakładów, które następnie mogą zostać wykorzystane do planowania sabotażu, wyjaśnia szef duńskiego kontrwywiadu.
1: W sąsiednich Niemczech w ciągu kilku godzin doszło do 2 prób sabotażu infrastruktury energetycznej. Co o tej sprawie wie polski MON?
2: O to już za pół godziny zapytamy wiceszefa resortu Pawła Zalewskiego. Do niego także pytanie o to, czy Polska może liczyć na zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy.
1: Na poranną rozmowę w RMF FM zapraszamy 7:30, a teraz...
3: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się. Powoli już zapominamy, ale jeszcze kilka dni temu mieliśmy wakacje. Czas podsumowania również od strony ekonomicznej. Turcja była najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem w biurach podróży. To dane z najnowszego raportu Polskiej Izby Turystycznej, czyli na czele bez zmian, a podium uzupełniły Grecja i Bułgaria. Z raportu wynika, że zagraniczne wyjazdy kosztują nominalnie coraz więcej. Średni koszt rezerwacji wyniósł 9,5 tysiąca złotych. Rok temu było to kilkaset złotych mniej. W przeliczeniu na osobę statystyczny Polak wyjeżdżający z biurem podróży zapłacił nieco ponad 3200 złotych. Dobrym pomysłem mogą być wakacje we wrześniu. Ceny zagranicznych pobytów wyraźnie spadły. W Chorwacji, Czarnogórze, a nawet we Włoszech można znaleźć noclegi dla 2 osób poniżej 300 zł za dobę. Ale żeby zaoszczędzić, trzeba być elastycznym w planowaniu podróży.
5: W wielu miejscach najkorzystniejsze stawki pojawiają się pod koniec września albo w pierwszych tygodniach października, co pokazuje, że właśnie przesunięcie wyjazdu o tydzień czy dwa często daje dostęp do zupełnie innej, korzystniejszej puli ofert.
4: Mówi Eugeniusz Triason z Travelist.pl. Weźmy jednak pod uwagę, że kurorty we wrześniu funkcjonują już nieco inaczej, plaże są mniej zatłoczone, ale dostęp do sezonowych atrakcji lub restauracji może być ograniczony. Ale jeśli wam to nie przeszkadza i już planujecie wyjazd, to sprawdźmy, co w kantorach. Złoty z lekkim umocnieniem. O poranku euro kosztuje 4,32 zł, dolar 3,73, frank szwajcarski 4,59, funt brytyjski 5,03 zł.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, to jest poranny program w radiu RMF24. Wracamy do tego, co się działo wczoraj na tak zwanym osiedlu maltańskim w Poznaniu. Była policyjna interwencja, była potężna awantura. Funkcjonariusze usunęli kilkadziesiąt osób protestujących na parceli sprzedanej przez kościół deweloperowi.
1: Działania policyjne przede wszystkim polegają i polegały na usunięciu kilkudziesięciu osób, które w sposób bierny, ale także czynny uniemożliwiały egzekucję komorniczą, wykonanie tych działań na podstawie wyroku sądowego. Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. Policjanci wylegitymowali 62 osoby, które w sposób bierny i czynny utrudniały egzekucję komorniczą. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
0: Tak mówi Andrzej Borowiak, młodszy inspektor z wielkopolskiej policji. Eksmisji dokonano na parceli zamieszkiwanej także przez panią Sandrę. Zdaniem pełnomocnika kobiety działania komornicze odbywały się po prostu nielegalnie.
2: Moim zdaniem ten tytuł wykonawczy, na podstawie którego ma być prowadzona egzekucja, jest wadliwy. Dlatego, że w klauzuli wykonalności jest wpisany podmiot, który już nie jest właścicielem. Jeżeli obecnie właścicielem jest spółka deweloperska, natomiast zarówno w wyroku, jak i w klauzuli wykonalności jest wpisana parafia, która już nie ma żadnego tytułu do tej nieruchomości. Moim zdaniem ten tytuł wykonawczy jest wadliwy. Jeżeli spółka deweloperska albo archidiecezja, która jest użytkownikiem tego terenu, chce prowadzić egzekucję, to powinna zgłosić się do sądu i złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, w której będzie ujawniony aktualny podmiot.
0: Tak mówi Marcin Czachor, czyli pełnomocnik eksmitowanej kobiety. Rozmowy były prowadzone i została złożona propozycja, dodaje mecenas Jacek Masiota, który z kolei reprezentuje nowego właściciela.
3: Zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu na datę bodajże 21 września. Oraz zobowiązaliśmy się, że pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu. Państwo pamiętacie nasze ścieżki pomocowe, bądź z zasobu kurii metropolitalnej.
0: Ostatecznie kobieta nie skorzystała z przedstawionej oferty, a komornik wykonał zlecone działania. Piszemy o tym też na rmf24.pl.
4: RMF24. Radio informacyjne.
0: RMF24. Za chwilę korespondencja z Waszyngtonu, bo Pentagon studzi oczekiwania w sprawie przyszłości amerykańskich wojsk w Europie. Więcej na ten temat, więcej informacji ma oczywiście nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Za chwilę z nim się połączymy.

0: Za 13 minut będzie godzina 8, poranny program w radiu RMF24 i bazy amerykańskie w Europie. Pentagon studzi te potężne oczekiwania w sprawie przyszłości amerykańskich wojsk na starym kontynencie, chociaż ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Co się dzieje w Waszyngtonie, co się dzieje z amerykańską armią, o tym opowie nasz korespondent zza oceanu Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Trwa 6-miesięczny przegląd, w ramach którego Pentagon przygotuje co najmniej 4 warianty dalszego rozmieszczenia sił. Mają one trafić do sekretarza obrony Pita Hegseta do 6 listopada, a cały proces ma zakończyć się w grudniu, poinformowali mnie przedstawiciele Pentagonu. Decyzja nie zapadła, trwają konsultacje. Na 18 września zaplanowany jest ważny etap. Dowódca wojsk USA w Europie ma przedstawić wraz z Edwidgem Colbym, jednym z najważniejszych urzędników Pentagonu, odpowiedzialnych za politykę obronną USA, warianty dalszego rozmieszczenia. Pentagon podkreśla, że analizowane są nie tylko liczby żołnierzy, ale także bazy, dostęp do nich, przestrzeń powietrzna, a także infrastruktura cybernetyczna, kosmiczna i wywiadowcza. Dopytywałem o sprawę stałej bazy w Polsce w Białym Domu. Biały Dom odsyła natomiast do Pentagonu, a Pentagon podkreśla, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły. O Pentagonie natomiast głośno jest w Stanach Zjednoczonych i w komentarzach na świecie. Kryzys dowodzenia, karuzele kadrowe, a na czele człowiek, który nie ma pojęcia o kierowaniu tak istotnym departamentem. Coraz więcej krytyki spada na Pita Hegseta, sekretarza wojny zaufanego prezydenta Donalda Trumpa. Choć i tu, mimo że oficjalnie słyszymy, że Donald Trump go ceni i ma do niego zaufanie, to wiadomo, że prezydent ma być niezadowolony z działań w Iranie czy informacji o pustych magazynach uzbrojenia. The Atlantic napisał, że zarządzany przez Pita Hegseta Pentagon bliski jest wykolejenia. W wielu komentarzach przewija się opinia, że ludzie stojący na czele resortu muszą mieć wiedzę o jego ekonomii, naturze sojuszów USA, polityce kongresu i rządu oraz bardzo wielu innych kwestiach, o których obecny szef Pentagonu nie ma pojęcia i którymi nie zawraca sobie głowy. Padają tu też słowa właśnie o relacjach z sojusznikami, decyzjach o redukcji sił w Europie, o czym mówiłem na początku. A to wszystko, ten cały chaos niszczy zaufanie. Rezultat jest taki, że Stany Zjednoczone przegrywają wojnę z trzeciorzędną bliskowschodnią potęgą. Rosjanie tymczasem nadal demolują Europę,

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Radio RMF 24.
1: To nie była dobra noc, jeśli chodzi o polskich tenisistów na kortach US Open. Przegrywają i Kamil Majchrzak, i Hubert Hurkacz, i Magdalena Fręch, i Magda Linet. Niestety. Dzisiaj po 17:00 Iga Świątek i Nadia Podorowska, a fakty sportowe na naszej antenie o 8:30. Do 8:00, 3 minuty.

0: Dla ciebie, dla was, fakty oczywiście RMF FM, Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski, jest ósma.
1: Pentagon osudzi oczekiwania dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Europie.
2: Za chwilę oddamy głos w tej sprawie naszemu korespondentowi w Waszyngtonie, a potem poranna rozmowa w RMF FM.
1: Jej gościem wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
2: Od dziś przypominamy nowe przepisy dla kierowców. Łatwiej będzie stracić prawo jazdy.
1: A zaczynamy od ostrzeżenia z Krajowej 91.
2: Tam przed 8 doszło do groźnego wypadku. Jedna osoba ranna, w tym wypadku na krajowej 91 w Kończewicach w Kujawsko-Pomorskiem.
1: Tam między Toruniem a Świeciem do rowu wpadła ciężarówka przewożąca zwierzęta.
2: Chodzi o trzodę chlewną. Sytuacja niebezpieczna. W tej chwili policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Od dziś kierowców obowiązują nowe zasady. Regulacje wprowadzają dodatkowe ograniczenia, przede wszystkim dla osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B.
1: Na linii reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, wyjaśnijmy, o jakie zmiany dokładnie chodzi.
3: Przede wszystkim świeżo upieczeni kierowcy będą objęci tak zwanym okresem próbnym. Potrwa on 3 lata, jeśli kierowca uzyskał prawo jazdy w wieku 17 lat i 2 lata, jeśli uzyskał prawo jazdy w wieku 18 lat. W trakcie trwania tego okresu próbnego młodego kierowcę będzie obowiązywała zasada 0,0 alkoholu we krwi. Dla pozostałych kierowców ograniczenie pozostanie na takim samym poziomie, maksymalnie 0,2 promila. Oprócz tego przekroczenie 12 punktów karnych oznacza dodatkowe szkolenie, a dwa poważniejsze wykroczenia, których dopuści się młody kierowca, mogą wydłużyć okres próbny o kolejne 2 lata.
2: Pentagon studzi oczekiwania dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Europie.
1: Ostateczna decyzja co prawda jeszcze nie zapadła, ale trzeba liczyć się z tym, że redukcje sił będą, co potwierdza z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry, trwa 6-miesięczny przegląd, w ramach którego Pentagon przygotuje co najmniej 4 warianty dalszego rozmieszczenia sił. Mają one trafić do sekretarza wojny Pita Hegseta do 6 listopada, a cały proces ma zakończyć się w grudniu, poinformowali mnie przedstawiciele Pentagonu. Decyzje nie zapadły, trwają konsultacje. Na 18 września zaplanowany jest ważny etap. Dowódca wojsk USA w Europie ma przedstawić wraz z Elbridgem Colbym, jednym z najważniejszych urzędników Pentagonu odpowiedzialnych za politykę obronną USA, warianty dalszego rozmieszczenia. Pentagon podkreśla, że analizowane są nie tylko liczby żołnierzy, ale także bazy, dostęp do nich, przestrzeń powietrzna, a także infrastruktura cybernetyczna, kosmiczna i wywiadowcza. Dopytywałem o sprawę stałej bazy w Polsce, w Białym Domu. Biały Dom odsyła do Pentagonu, a Pentagon podkreśla właśnie, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
5: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Witam, panie ministrze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Zacznijmy od tych Stanów Zjednoczonych. Rozmawiacie na temat liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce?
7: Rozmawiamy na temat stałych baz, na temat zdolności, które Amerykanie przyniosą do Polski po to, żeby wzmocnić polskie siły zbrojne i siły NATO w Polsce. Rozmawiamy o miejscach, w których mogliby stacjonować. Wiemy, że będzie to kilka baz i chcielibyśmy, aby Amerykanie obok takiej bardziej masywnej obecności byli również w Polsce i posiadali w Polsce zdolności bardziej wyrafinowane, najbardziej wyrafinowane,
6: to znaczy?
7: Których potrzeba. No zdolności na przykład do rozpoznania. Czy zdolności związane z obroną cyber. To są najbardziej wyrafinowane i potrzebne dzisiaj w Polsce. Natomiast te rozmowy trwają. Ja prowadziłem je w ubiegłym tygodniu z panem Colbym, Elbridgem Colbym w Brukseli. Umówiliśmy się na wizytę amerykańskiej grupy negocjatorów już niedługo w Polsce.
6: Niedługo, to znaczy kiedy?
7: Niedługo, to znaczy bardzo niedługo i o konkretnym terminie poinformuję.
6: Ale tydzień, dwa tygodnie, miesiąc?
7: Myślę, że ten pierwszy termin jest bliższy.
6: Tydzień. Dobrze.
7: Będziemy wtedy również bardzo już konkretnie rozmawiać o naszych propozycjach, które także przedstawialiśmy w Brukseli. Zatem te rozmowy się toczą i wola, aby zakończyły się szybko, po stronie amerykańskiej jest.
6: A mamy pewność, że nie będzie redukcji? Bo to jest to pytanie, które cały czas wraca. Będzie, no, w Europie wiemy, że będzie. Pytanie, czy będzie w Polsce?
7: My rozmawiamy o zwiększeniu amerykańskich żołnierzy i o stałych bazach. Ja przypomnę, Amerykanie chcą mieć stałe bazy, nie na zasadzie jakiegoś gestu dobroczynnego wobec Polski, ale dlatego, że uważają, że w Polsce posiadają tak ważne interesy, że chcą być tutaj na stałe, a nie w kontekście jakiejś koniunktury politycznej, która ma dzisiaj miejsce.
6: Marcin Przydacz zadawał pytanie w Rzeczpospolitej ostatnio, czy w MON działa jakiś specjalny zespół negocjacyjny odpowiedzialny za rozmowy z Amerykanami o przyszłości ich wojsk w Polsce?
7: Ja informowałem opinię publiczną w tym, myślę, że pan Przydacz o tym powinien wiedzieć, że ja jestem odpowiedzialny za te rozmowy i ja jestem odpowiedzialny za pracę tego zespołu. Tak, taki zespół działa.
6: Ile osób w nim działa?
7: Oj, kilka, natomiast my posługujemy się wiedzą i kompetencjami bardzo dużej grupy osób, bo to jest bardzo duży projekt i cieszę się bardzo, że mam bardzo kompetentnych współpracowników w Ministerstwie Obrony, którzy w tym uczestniczą.
6: Pan mówi o tym, że to jest kilka osób, my znamy jego skład, czy no pan zna jego skład, ale czy możemy poznać jego skład?
7: Czy to nie jest jakaś tajemnica, to co są przedstawiciele sztabu generalnego, to jest dyrektor Departamentu Infrastruktury, to jest dyrektor Departamentu Polityki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego i jego ludzie, no to są tego typu osoby, natomiast ja jestem odpowiedzialny za te rozmowy i tutaj ta odpowiedzialność polityczna jest zdefiniowana przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza jednoznacznie.
6: Bo Marcin Przydacz mówi, że no, zadaje pytania, czy te negocjacje są wystarczające. Wprost zarzuca MON-owi, czyli teraz już wiemy, że panu, brak wystarczającej aktywności.
7: No to niech się zapyta, jeżeli chce uzyskać jakieś dokładniejsze informacje, ja chętnie odpowiem, ale mam takie wrażenie, znaczy ja nie chcę wchodzić w polemiki z panem Przydaczem, bo to na pewno nie jest specjalnie ani potrzebne, ani na pewno mądre, bo mam wrażenie, że pan Przydacz w wielu kwestiach, których się wypowiada, po prostu nie wie, o czym mówi, więc nie chciałbym dorównywać do jego poziomu.
6: To teraz pytanie o Niemcy i akty dywersji. Dwa, no nawet jakby dobrze policzyć, to więcej w Polsce zresztą również akty dywersji. Mamy pewność, że za nimi stoi Rosja?
7: Niemcy wyrazili, znaczy przedstawili analizę, która to potwierdza. Wiemy przecież, że mamy do czynienia z aktami terroru państwowego, które nazywane są czasami aktami wojny hybrydowej i też mieliśmy tego świadomość. Mówił o tym premier, uprzedzał o tym premier Tusk, premier Kosiniak-Kamysz. Pamiętam, jak opozycja niepoważnie traktowała te słowa. Szkoda. Ważne jest, abyśmy się do tego przygotowali. Przygotowujemy się do tego.
6: No, u nas też były akty dywersji, rozumiem. Tak. I też wygląda na to, że to są akty dywersji no, ukierunkowane z Rosji.
7: Tak powinniśmy zakładać, chociaż jeszcze ostateczna informacja ze strony prokuratury tego nie potwierdziła, ale tak powinniśmy zakładać. Musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo poważnie zwiększyć ochronę infrastruktury krytycznej, w tym przedsiębiorstw produkujących na rzecz sił zbrojnych. To jest po stronie firm. Taki ustawowy obowiązek jest po stronie firm, które są częścią tej szeroko rozumianej infrastruktury.
6: MON się będzie jakoś w to angażował?
7: Oczywiście. Angażujemy się dziś. Będziemy się angażowali i będziemy wspierali w każdym zakresie. Również służby podległe ABW, służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji angażują się w to i będą się angażowały, będą wspierały firmy w tym zakresie. No i druga rzecz, bardzo istotna. Znaczy, ja też przypomnę, jakie kroki podjęliśmy chociażby na kolei po tej pierwszej próbie sabotażu.
6: Ale tam wojsko wprost było zaangażowane. Tak, pytanie, czy w przypadku tych firm też będzie wprost zaangażowane?
7: No, nie jesteśmy w stanie zaangażować się wszędzie, bo to by oznaczało, że zamiast ćwiczyć, wojsko będzie pilnowało.
6: No to może chociaż kluczowe
7: będzie pełniło funkcje wartownicze. Wojsko tego nie jest, powtarzam. To jest obowiązek firm. Ustawowy obowiązek firmy. Natomiast jest tak, że my w każdym zakresie, w jakim to będzie potrzebne, będziemy wspierali, czy to na zasadzie, znaczy po pierwsze na zasadzie uprzedzania, jeżeli będziemy mieli informacje o tego typu ryzyku, ale także no, wspierali kompetencjami, które przecież i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, przede wszystkim w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, bo to jest kwestia obrony wewnętrznej, kontrwywiadowczej, ale także w Ministerstwie Obrony się znajdują.
6: Wspomniał pan o dwóch rzeczach.
7: I druga rzecz, to jest bardzo ważna. Otóż musimy wiedzieć, po co to Rosjanie robią. Rosjanie robią to po to, aby nas zniechęcić do tego, aby popierać Ukrainę i tak naprawdę rozbić wewnętrznie NATO.
6: Otóż, jaka powinna być odpowiedź?
7: Otóż,
6: no bo to jest kluczowe pytanie.
7: Tak, i odpowiedź powinna być jednoznaczna. Znaczy, po pierwsze, w ramach NATO ta odpowiedź jest udzielana i tutaj ja się cieszę, że NATO odpowiada w sposób jednoznaczny, ale zarazem niegłośny, bo to nie chodzi o to, żeby dużo mówić, tylko pokazać Rosjanom, co im grozi. Dla mnie taką odpowiedzią były ćwiczenia, które były niedawno zorganizowane wokół Królewca, pokazujące olbrzymie zdolności Amerykanów i sojuszników. I to był bardzo ważny sygnał dla Rosjan.
6: A druga rzecz
7: to jest wzmacnianie takiej odporności społeczeństw, w tym odporności Polaków. Otóż my musimy wiedzieć, że będziemy poddawani tego typu próbom i musimy utrzymać w tej sprawie jedność i zdecydowanie,
6: i tu stawiam kropkę,
7: pomagając w dalszym ciągu Ukrainie, bo jeżeli wczoraj była Gruzja, dziś jest Ukraina, to jutro będzie Polska.
6: I tu stawiamy kropkę, za chwilę wrócimy do tego pytania, jak utrzymywać tą zdolność. Żegnamy się z uczniami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube, gdzie możecie, przypominam, zadawać pytania naszemu gościowi. A ja przypominam, naszym gościem jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Skoro jesteśmy przy tym, wczoraj Gruzja, dziś Ukraina, jutro państwa bałtyckie i Polska, taką kolejność wymienił Lech Kaczyński. No to pytanie o te państwa bałtyckie. Mhm. Mariusz Błaszczak pytany ostatnio w Radiu Z właśnie o ten problem, czyli czy polscy żołnierze powinni bronić państw bałtyckich? No odpowiadał, że polscy żołnierze powinni bronić Polski. No nie odpowiedział zupełnie wprost, co można odnieść wrażenie. No jest, i tak to zinterpretowali niektórzy z polityków koalicji, to jest zakwestionowanie artykułu 5. Jeśli Polska nie pomaga Litwie, Łotwie czy Estonii, to dlaczego ktokolwiek miałby pomagać Polsce?
7: Ja nie chcę brać udziału w tej formule nagonek, że tak powiem, czy też takich dyskusji, które dotyczą istoty problemu, ale zarazem tak naprawdę nie wchodzą głębiej. Ja na to odpowiem poważnie. Znaczy, tak jak ja rozumiem intencje pana Błaszczaka. Pan Błaszczak nie przedstawił swoich intencji, na tym polega problem, że trudno z nim jest dyskutować, gdy nie wiadomo dlaczego tego typu pogląd niebywale poważny. I przypominam, mówi to były minister obrony, który przecież był odpowiedzialny za obronę Polski i zakładam, że gdyby doszło do jakiegoś konfliktu, to działałby zgodnie z tym, co powiedział dzisiaj.
6: Czyli to nie wysłałby żołnierz?
7: Politycy zakładam, że zachowują się w miarę spójnie. No nie wszyscy, bo rzeczywiście są tacy, którzy pochukują i skaczą od sasa do lasa, ale zostawmy ich. Nie traktuję pana Błaszczaka jako takiego polityka.
6: No dobrze, to
7: zakładam,
6: by nie
7: wysłał, zakładam, żeby tego nie zrobił. Ale usiłując dojść, co stoi za tego typu poglądem, nie mam innego powodu jak ten, że pan Błaszczak po prostu nie wierzy w zdolność NATO do wspólnego działania w celu obrony zaatakowanych państw. No bo inaczej zachowywałby się w sposób taki jak my, jak Ministerstwo Obrony, jak premier Kosiniak-Kamysz, jak premier Donald Tusk. My inwestujemy w NATO, my dajemy przykład, zwiększamy nasze zdolności, które deklarujemy do planów operacyjnych pod dowództwo szefa wojsk NATO w Europie, generała Grinkiewicza, i współpracujemy z innymi i widzimy, że Brytyjczycy, którzy są odpowiedzialni za ten wysunięty batalion NATO, który ma być w warunkach kryzysu rozwinięty do brygady, są poważni i poważnie traktują swoje obowiązki w Estonii. Że Kanadyjczycy, gdzie jesteśmy również, mamy tam kompanię, poważnie traktują swoje obowiązki. Gdzie wreszcie Niemcy budują bazę stałą dla brygady na Litwie. A więc i widzimy Amerykanów, którzy niezwykle poważnie podchodzą do zwiększenia europejskich zdolności obronnych po to, żeby NATO miało się czym bronić. A więc widzimy i współpracujemy z naszymi sojusznikami i wspieramy ich w tym zakresie i sami to robimy, że wspieramy, zwiększamy zdolności NATO. A więc my nie mamy wątpliwości odnośnie tego, że NATO jest...
6: Pana zdaniem Mariusz Błaszczak może mieć takie możliwości, że już był szefem MONU.
7: Że NATO jest kluczowym instrumentem bezpieczeństwa całego Zachodu. Otóż inaczej nie jestem sobie w stanie wyobrazić powodu, dla którego wypowiedział tę bardzo poważną, niosącą daleko idące konsekwencje opinię.
6: Panie ministrze, współpracujemy z Niemcami informacyjnie, no bo te ataki na nich, odpowiedział pan tak, z Danią rozumiem również, bo i Dania zapowiada, że będą kolejne ataki.
7: Współpracujemy bardzo blisko w ramach NATO, mamy także bardzo dobre bilateralne relacje. Ja dzisiaj będę rozmawiał z zastępcą ministra obrony, ale ten kontakt jest stały. Mieliśmy długą rozmowę na spotkaniu ministrów obrony, nieformalnym spotkaniu ministrów obrony w Irlandii, organizowaną przez, konferencji zorganizowanej przez irlandzką prezydencję. W stałym kontakcie są służby, to jest najważniejsze. Bo to, że politycy rozmawiają, to bardzo dobrze, bo mamy o czym i o tym, aby wspólnie działać na rzecz zwiększenia obrony bezpieczeństwa europejskiego, także Ukrainy. Natomiast służby są w stałym kontakcie.
6: Dobrze. I co z tego wynika? Co z tych rozmów wynika? Bo jak się patrzeć na zdjęcia, to oczywiście jest anegdotyczny dowód, ale Kai Kallas, która raczej jest taką osobą uśmiechniętą, to jej ostatnie zdjęcia wyglądają, tak bym powiedział, średnio. To znaczy...
7: Kai Kallas jest poważnym liderem Europy. Szkoda, że są tacy, którzy podważają jej autorytet. Polska wzmacnia instytucje europejskie.
6: Ja raczej pytam o to, czy powinniśmy się spodziewać zaostrzenia sytuacji tych ostrzejszych aktów dywersji.
7: I mówimy to od dawna. Powtarzam raz jeszcze. Rosjanie chcą osłabić spójność europejską i zdolność Europy do wspierania Ukrainy. Po to te akty dywersji są, ale my wiemy jedno i mamy doświadczenie jako Polacy i to doświadczenie dzisiaj zaczynają mieć również Niemcy, że Rosjanie są bezwzględnym, brutalnym wrogiem, kiedy chcą. Dzisiaj są bardzo poważnym adwersarzem, który rzeczywiście dopuszcza się aktów terroru państwowego.
6: Powiedział, powinien być artykuł 4. Powinniśmy odwołać się do artykułu 4, a może odwetowe akty dywersji, ale może.
7: Otóż w ramach Europa, państwa demokratyczne nigdy nie będą stosowały aktów terroru państwowego i to chwała Bogu jest pewne. My już, pamiętam, odwołaliśmy się we wrześniu ubiegłego roku, bardzo skutecznie zresztą, do artykułu 4, kiedy powstała operacja Easter Sentry, ale również efektem tego artykułu 4 było stworzenie zintegrowanego systemu obrony powietrznej, który wejdzie niedługo w życie w NATO. I te instrumenty funkcjonują, te instrumenty działają. Dzisiaj tak naprawdę rozmawiamy o tym, w jaki sposób odpowiadać proporcjonalnie, poważnie, w taki sposób, żeby się nie dać sprowokować. To jest niezwykle istotne.
6: No znaczy, to znaczy proporcjonalnie, tak żeby się nie... Proporcjonalnie... No bo mieliśmy ćwiczenia, no ale to jest...
7: No nie, panie redaktorze, to...
6: Ja... Ale to było wcześniej, ja się pytam, jak teraz odpowiedzieć.
7: I musimy mieć, i pracujemy nad tym, i będziemy mieli, i to nie zawsze będą rzeczy, które będzie widać, bo istota odpowiedzi poważnych państw nie polega na tym, że dużo krzyczą, a mało robią. Trzeba postępować dokładnie tak jak Amerykanie, jak NATO postępuje. A więc dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że te akty dywersji będą miały miejsce i będziemy na nie odpowiadali, jak powiedziałem, proporcjonalnie, poważnie, dotkliwie. Tutaj olbrzymim instrumentem są sankcje, które w moim przekonaniu będą zwiększone w taki sposób, aby jeszcze poważniej zaszkodzić interesom grupy rządzącej w Rosji i gospodarce rosyjskiej, która nastawiona jest na produkcję wojenną.
6: Panie ministrze, pana wypowiedź ostatnio wywołała ogromną burzę, nuclear sharing. To co z tymi głowicami? Chcemy? Tak. Nie chcemy?
7: Polska przede wszystkim i Polacy tego chcą, aby NATO było poważnym sojuszem, który obroni swoich sojuszników. Dlatego zwiększamy nasze, to powtarzam to, co powiedziałem, bo teraz rozwinę w tym kontekście pana pytania, dlatego zwiększamy nasze zaangażowanie w NATO, dlatego zwiększamy nasze deklaracje zdolnościowe, mówiąc krótko, jednostki, której i zdolności, którymi dysponujemy, i chcemy dzisiaj, i to jest też, mówiłem to jednoznacznie, że tak powiem, na jednym wydechu, chcemy brać udział w programie przenoszenia broni jądrowej, który jest częścią nuclear sharing. A więc chcemy zwiększyć nasz udział w odstraszaniu jądrowym NATO. To jest dzisiaj na stole. Wszystko inne na stole nie jest. W związku z tym na inny temat tak naprawdę dzisiaj nie ma rozmowy.
6: Czyli rozumiem, że rozmawiamy wyłącznie o tym. Nie ma rozmowy na temat tego, żeby te głowice były.
7: Znaczy,
6: nie ma zgody na to państw zachodnich, państw NATO?
7: Jest rozmowa o tym, że po raz pierwszy, i to chcę powiedzieć, że po raz pierwszy doprowadziliśmy do tego, i ja za te rozmowy odpowiadam, doprowadziliśmy do tego, że państwa NATO chcą włączyć Polskę do programu przenoszenia broni jądrowej. To jest bardzo poważny program. Nie ma dzisiaj na stole nigdzie tematu przenoszenia, znaczy instalowania gdzie indziej niż są głowic jądrowych. To jest bardzo jednoznaczne. Jeżeli pan Przydacz, no mówiliśmy o nim, no ale trudno, powiem. Jeżeli pan Przydacz tak bardzo wszystkim opowiada, jak to on i jego rząd prowadził rozmowy na temat nuclear sharing, to chcę powiedzieć, że żadnych takich rozmów nie prowadził. Po pierwsze, nikt z nim na ten temat nie rozmawiał, nawet jeżeli on zaczynał taką rozmowę. To dzisiaj dopiero z nami Stany Zjednoczone i sojusznicy zachodni rozmawiają na temat nuclear sharing. To po pierwsze. A po drugie, w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 roku, wtedy pan minister Przydacz był bodajże wiceministrem obrony odpowiedzialnym za politykę bezpieczeństwa i za relacje z Amerykanami, a więc ta kwestia powinna go wyjątkowo interesować. Otóż ta strategia, która do tej pory niestety obowiązuje, jeszcze sprzed pełnoskalowej wojny z Ukrainą, nie zawiera żadnego odniesienia do programu nuclear sharing. Tam jest tylko mowa bardzo lekka o tym, że należy zwiększać udział Polski w odstraszaniu nuklearnym, ale słów nuclear sharing nie ma. Dobra, słowa, panie redaktorze, to dokończę. Te słowa i ten cel został przedstawiony w propozycji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, którą przyjęła Rada Ministrów w ubiegłym roku, a której nie podpisał pan prezydent Duda i pan prezydent Nawrocki. Jeżeli pan minister Przydacz uzna, że zamiast pohukiwania powinien zacząć prowadzić poważną politykę, to ja go namawiam, żeby przekonał pana prezydenta Nawrockiego do zmiany strategii bezpieczeństwa narodowego, która jest absolutnie niezbędna z punktu widzenia naszej polityki bezpieczeństwa, i wtedy staranie o nuclear sharing będzie nie tylko wyrazem politycznej woli, tak jak to jest wyrazem politycznej woli gabinetu premiera Tuska, ale wyrazem polityki państwa zatwierdzonym przez prezydenta Nawrockiego. I zamiast pohukiwania, panie ministrze, niech pan namówi swojego szefa do podpisania bardzo dobrej strategii bezpieczeństwa.
6: Paweł Zalewski namawia ministra Przydacza, wiceminister obrony narodowej. Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: O 8.30 Magdalena Wojtyń, Tomasz Stańszewski.
1: Co najmniej 17 osób, w tym troje dzieci, zostało rannych w ataku wojsk rosyjskich na Odessę na południu Ukrainy.
2: Uszkodzony został cywilny blok i mieszkania w tym bloku od 10 do 17 piętra.
1: W obwodzie kijowskim, gdzie Rosjanie zaatakowali m.in. budynki magazynowe, ranna została jedna osoba.
2: Według porannego raportu Sił Powietrznych Ukrainy, wojska rosyjskie do godziny 7.30 czasu polskiego zaatakowały Ukrainę 163 dronami. Rozmawiamy. Chcemy, by Amerykanie w Polsce mieli kilka stałych baz. Tak w porannej rozmowie w RMF FM zapewniał wiceszef MON-u Paweł Zalewski, odpowiadając na pytanie o obecność żołnierzy w USA w naszym kraju.
3: Chcielibyśmy, aby Amerykanie obok takiej bardziej masywnej obecności byli również w Polsce i posiadali w Polsce zdolności bardziej wyrafinowane, najbardziej wyrafinowane,
0: to znaczy?
3: Których potrzeba. No, zdolności na przykład do rozpoznania. To są czy zdolności związane z obroną cyber.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Pawłem Zalewskim jest na rmf24.pl.
2: A do użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie powiatu kolskiego w Wielkopolsce wysłano dziś rano alert informujący o ćwiczeniach z wykorzystaniem syren, potwierdza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
1: Chodzi o ćwiczenia, które rozpoczną się o 9 i potrwają do 14 na terenie miasta i gminy Koło. O poranku uważajcie na mazowieckim odcinku A2 w rejonie Pruszkowa.
2: Tam zdarzyły się dwa auta osobowe, nikomu w wypadku nic się nie stało, ale zablokowany w tej chwili jest pas w kierunku Poznania. Uważajcie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W faktach sportowych RMF FM siatkówka i siatkarki w rolach głównych.
2: Za 6,5 godziny w tureckim Stambule początek gorących emocji. O półfinał Mistrzostw Europy biało-czerwone zagrają z Holenderkami. Dobrze je znamy, dość regularnie gramy. Kilka zawodniczek jest lub też była związana z polskimi klubami. Obie przyjmujące, Marit Jasper i Laura Jansen, to zawodniczki Developresu Rzeszów, jednocześnie koleżanki klubowe Alicji Grabki i Julity Piaseckiej. Co jeszcze wiemy o Holenderkach?
5: Charakterystyczne jest to, że rozgrywająca gra bardzo szybko na prawe skrzydło, ale na tegorocznym WNL widziałam właśnie na wideo i też podczas meczu, jak oglądałam, że dziewczyny i w bloku sobie z tym radziły i w obronie.
2: Klaudia Łyduch, libero naszej kadry. Mecz, przypominam, o 15:00 w półfinale. Na zwycięzcę już czeka faworyt turnieju Italia. A na US Open o 17:00 mecz Igi Świątek, przeciwniczką Argentynka.
6: Hi, my name is Nadia Podorowska.
2: Po ponad rocznej przerwie Podorowska wróciła do gry. Na liście WTA jest obecnie 449. W Nowym Jorku także dziś emocje deblowe. Maja Chwalińska w parze z Magdą Linet i Katarzyna Piter, której partneruje Czeszka Anna Siskowa. W piłkarskim Pucharze Polski ciąg dalszy pierwszej rundy. O 14:30 zaczynają Awia Świdnik z Wieczystą Kraków, potem GKS Tychy z łódzkim ŁKS-em i wieczorem 20:30 ekstraklasowe starcie Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin. Mamy też wieczorem ekstraklasowe zaległe mecze piątej kolejki. Raków Częstochowa, Górnik Zabrze to o 18:20 starcie Lecha Poznań z Jagiellonią Białystoką. Gotowy do gry nie tylko kapitan Lecha Mikel Isak.
7: Isak, Leo
2: Bengtsson oraz João Motinho trenowali z całą drużyną przez ostatnie półtora tygodnia. Będą w kadrze meczowej, potwierdza trener kolejorza Nils Frederiksen. A szósta runda rajdowych Mistrzostw Europy w ten weekend pojedzie drogami Walii.
8: Jesteśmy już po testach. Tutaj ta Walia jest taka naprawdę piękna. Trochę to wygląda, jakbyśmy byli w Bieszczadach.
2: O urodzie Aberystwyth w hrabstwie Corry Digion nad Zatoką Cardigan. Szymon Gospodarczyk, pilot obrońcy tytułu mistrzowskiego Miko Marczyka, prowadzi Finn Teemu Suninen. No i jego w ten weekend trzeba gonić.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9 już. To jest poranny program w Radiu RMF 24 i ważne informacje dla pacjentów. Chodzi o tych pacjentów, którzy będą leczyć się onkologicznie, którzy będą sprawdzać swoje zdrowie też pod kątem chorób onkologicznych. To są zmiany, na które trzeba wciąż czekać. W faktach RMF FM mówiliśmy o tym dużo, że minęły 3 tygodnie od wejścia w życie przepisów, które wprowadziły kartę DILO w wersji elektronicznej. To jest karta diagnostyki i leczenia onkologicznego. I jak dotąd tej nowej karty nie dostał ani jeden pacjent w Polsce. Michał Dobrołowicz sprawdza tę sprawę.
1: Potwierdzam te dane. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Michał. Michał, ty się zawsze zajmujesz sprawami zdrowia na naszej antenie, na antenie radia RMF FM. To Michał, powiedzmy, w jakiej sytuacji jest ta sprawa? Dlaczego ona jest tak skomplikowana technicznie? Czy to są tylko technikalia i z tego powodu są te opóźnienia?
1: Tak, to jest główny powód. Technikalia, złożenie, uruchomienie, sprawdzenie tych systemów informatycznych. To rzeczywiście jest kwestia nie nowa. Szpitale wiedziały, że muszą to zrobić, ale wciąż nad tym pracują. Dopytuję o te sprawy i w konkretnych szpitalach, i w Ministerstwie Zdrowia, i między innymi dr Michał Chrobot, dyrektor Departamentu Opieki Koordynowanej właśnie w resorcie zdrowia, tak odpowiadał na moje liczne pytania. To główne brzmiało, kiedy ta karta w wersji elektronicznej w końcu zostanie wręczona i wystawiona pacjentom.
2: Jeszcze w miesiącu wrześniu pierwsze placówki powinny wystawić kartę. Chcemy zrobić to rozsądnie, bo to jest bardzo duża zmiana, przede wszystkim w tle informatycznym. Dopiero jak będziemy pewni, że ta integracja jest pełna i właściwa, pozwolimy tak naprawdę tą kartę wdrażać we wszystkich podmiotach.
1: Ja dzisiaj o poranku dostałem sygnał z Łodzi, z Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Traumatologii imienia Mikołaja Kopernika, że jest szansa, że dzisiaj ta pierwsza e-karta będzie wystawiona, oczywiście w ramach testu. To jest na razie próba, więc ciężko mówić o dużej skali. Pewne testy trwają i jest to pewien krok, natomiast cały czas trzeba czekać na to, aż to będzie uruchomione w całej Polsce szeroko.
0: Karta DILO. My często o tym mówimy. To jest karta, przypomnijmy, karta diagnostyki i leczenia onkologicznego. Na tą diagnostykę chciałbym zwrócić uwagę, bo to jest niezwykle istotne. To nie jest tak, że jak każdy z nas dostaje kartę DILO, to wiadomo już, że jesteśmy chorzy onkologicznie. Nawet sprawdzenie, czy jesteśmy chorzy onkologicznie, czy to zagraża w jakiś sposób mojemu zdrowiu, też wiąże się z otrzymaniem karty DILO.
1: Dokładnie tak. Ta karta oznacza podejrzenie nowotworu. Czasami bardzo wstępne podejrzenie, ale ma otworzyć drogę do tego, aby ta diagnostyka właśnie była, aby badania mogły być przeprowadzone, aby pacjent znalazł się w pewnym systemie, na pewnej ścieżce i to szybszej ścieżce w obliczu trudnej sytuacji finansowej w polskim systemie ochrony zdrowia. Mówimy o tym nie od dziś. Pewnie pamiętacie to, co wydarzyło się w kwietniu, kiedy wprowadzono ograniczenia w finansowaniu części badań, między innymi tych endoskopowych, gastroskopii, kolonoskopii, ale także rezonansu magnetycznego. I przypomnę wam, że jest tutaj pewien wyjątek. To ograniczenie w finansowaniu tych badań nie dotyczy pacjentów, którzy mają właśnie kartę DILO, czy niebawem kartę eDILO, czyli właśnie w tej dokumentacji elektronicznej.
0: Michał, to jest też ważna sprawa ze względu na pewnego rodzaju obawy, strach. Boimy się tej karty DILO. Jak dostanę kartę DILO, to mi się wydaje, że tak, już jestem chory onkologicznie. Nie można się tego obawiać.
1: To jest absolutnie dobra informacja, że taką kartę dostajemy, bo to oznacza, że jesteśmy na pewnej ścieżce, aby to dokładnie sprawdzić, aby mieć rzetelną, pewną informację. Ta karta to absolutnie nie jest żaden wyrok, to nie jest żadna diagnoza jeszcze, tylko informacja o tym, że jest podejrzenie i przypominam, że taką kartę mogą wystawiać także lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, nasi lekarze rodzinni. I teraz kwestia jest taka, żeby system informatyczny był na tyle sprawny, aby nie tylko te duże szpitale, wielkie instytuty i centra onkologii mogły te e-kartę wystawiać, ale także małe poradnie i małe właśnie przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej. Ta karta nie jest absolutnie powodem do niepokoju, w tym sensie, że to nie jest absolutnie diagnoza, chociaż wielu się boi oczywiście i samo słowo nowotwór już paraliżuje i hasło diagnostyka i leczenie onkologiczne także zrozumiałe obawy często czy niepokój wywołują, ale my tutaj uspokajamy razem z ekspertami, że chodzi o to, aby to wszystko dokładnie zweryfikować. Karta eDILO otwiera drogę i zwiększa szanse na to.
0: Karta eDILO, szukamy i czekamy na ten moment, kiedy się pojawi w wersji elektronicznej. Mówisz, Michał, że być może dzisiaj w wersji testowej taki pierwszy pacjent się pojawi. Będziemy oczywiście się temu przyglądać, będziemy o tym was informować w Radiu RMF 24. Michał Dobrołowicz razem z nami, pięknie dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
3: Radio RMF 24.

0: Za 12 minut będzie godzina 9, poranny program w radiu RMF24 i na antenie RMF24 Wrocław, przypominamy, 95.1 w stolicy Dolnego Śląska. Dzisiaj troszkę będziemy sportowo wam opowiadać o tym, co się wydarzy, bo polskie siatkarki zagrają awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy. Słyszeliście o tym w Faktach Sportowych. Biało-czerwone w ćwierćfinale w Stambule zmierzą się z reprezentacją Holandii. Ten mecz, początek o godzinie 15. Wojtek Marczyk nam opowie, jak to wygląda na papierze. Kto tu jest faworytem, jeśli chodzi o awans do półfinału?
1: Polki są faworytkami tego spotkania. Nawet przemawia za nimi ten bilans ostatnich meczów. Dwa ostatnie spotkania biało-czerwone z Holenderkami wygrały, chociaż nie były to łatwe mecze, bo trzeba przyznać się wprost, że Holenderki to też drużyna, która ma oczywiście swoje atuty. A jak wspomina ten ostatni mecz wygrany w Lidze Narodów w tym roku nasza rozgrywająca Katarzyna Wenerska?
2: Jest to zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę i gdzieś tam pamiętam mecz z Janela, gdzie miałyśmy trochę na początku z tym trudności, żeby się do tego zaadaptować, ale myślę, jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak chcemy.
1: Mówiła rozgrywająca naszej reprezentacji. Holenderki to reprezentacja, która gra szybko i tą szybkość podkreślają wszyscy, bo to jedna z najszybciej grających drużyn w tych Mistrzostwach Europy. Dobrze grają też środkowe reprezentacji Holandii i właśnie tutaj w ten sposób rozgrywają siatkarki Holandii najwięcej piłek. Ważne jest więc dzisiaj, żeby nasz blok dobrze funkcjonował, bo kiedy nasz blok będzie podbijał te piłki atakowane przez Holenderki, no to z automatu nasza obrona ma więcej czasu na to, żeby dobrze ustawić sobie rozegranie kontrataków i miejmy nadzieję, że to będzie skutkowało. Plus naszej reprezentacji na tych Mistrzostwach Świata to na pewno atak, a także bardzo szeroki skład, bo kiedy jednej z tych zawodniczek, która wychodzi w podstawowej szóstce, coś nie wychodzi, Stefano Lavarini może tutaj zrotować skład i w wielu meczach to naprawdę dawało bardzo dobre efekty i nasze siatkarki, także te, które wchodziły z ławki rezerwowych, dużo dawały naszej drużynie. Początek tego meczu dziś o godzinie 15.
0: Jeszcze Wojtek nam przypomni, jak do tej pory Holenderki radziły sobie w tym turnieju.
1: No Polki lepiej wyglądają na tych Mistrzostwach Europy od Holenderek. Holenderki no tak mieszanie radziły sobie w tej fazie grupowej i może już nawet nie grzebiąc w tych pierwszych meczach turnieju, no ale w tej 1/8 finału miały sporo problemu z reprezentacją Słowenii, z którą przecież nasza reprezentacja bardzo łatwo poradziła sobie w fazie grupowej. Myślę, że nasze siatkarki mogą dzisiaj sobie samym najbardziej zaszkodzić, bo wiemy, że łapią takie przestoje w trakcie grania. Jeżeli dzisiaj by udało się tego uniknąć, to myślę, że nasza reprezentacja jest w stanie nawet gładko awansować do tego półfinału. Chociaż na pewno łatwo nie będzie, bo też pamiętajmy o tym, że stawką jest tutaj ta faza medalowa półfinału. Chociaż na pewno łatwo nie będzie, bo też pamiętajmy o tym, że stawką jest tutaj ta faza medalowa.

0: ale to pewnego rodzaju spełnienie marzeń.
1: Wojtek Marczyk z redakcji sportowej, bardzo dziękujemy za tę analizę, ale sytuacja po zwycięstwie. Oczywiście wierzymy w nie bezsprzecznie. Z Holenderkami może być bardzo trudna, bo potem na drodze do wielkiego finału stoi już reprezentacja Włoch, a to będzie bardzo trudny przeciwnik. Jeszcze na moment o tym, co się działo na nowojorskich kortach tej nocy. Nie była to dobra noc dla polskich reprezentantów. Absolutnie wszyscy, którzy grali, niestety przegrali. Hurkacz i Kamil Majchrzak, i Magdalena Fręch, i Magda Linet. Została tylko Iga Świątek i dzisiaj po 17:00 zagra z Nadią Podorowską, czyli z reprezentantką Argentyny, która wróciła po roku do gry na profesjonalnych kortach. Notowana jest gdzieś w okolicach 5:00 setki WTA. Oczywiście Iga Świątek jest faworytką.
2: Radio RMF24. Informacje i muzyka.
3: Ogłoszenie RMF24.
2: Liczy się, co masz do powiedzenia.
4: W tym tygodniu będziemy we Wrocławiu i w związku z rewolucją w szkolnych stołówkach zapytamy, co jedzą nasze dzieci.
2: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF24. Już jutro po 12:00.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Radio RMF 24.
1: Dużo ważnych słów padło dzisiaj podczas porannej rozmowy w RMF FM. Broń jądrowa i Polska. Zrozumiałe zainteresowanie. Polska chce brać udział w natowskim programie przenoszenia broni jądrowej. Tak powiedział w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim Paweł Zalewski, czyli wiceminister obrony. Natomiast dodał, nie ma mowy o tym, by głowice atomowe były rozmieszczone na terenie naszego kraju. Będziemy wracać do tej rozmowy Tomasza Terlikowskiego z wiceszefem MON-u. Wrócimy do niej już w faktach. A fakty dosłownie za moment, za 3 minutki, czyli o 9:00.

0: Czas najwyższy na fakty, bo zbliża się godzina 9. Zajrzyjmy do studia faktów. Tam już czekają na Was Magdalena Wojtoń i Tomasz Tańszewski.
1: O 97 dni wydłużył się czas oczekiwania na pilną kolonoskopię.
2: Dziennikarz RMF FM ujawnia, ile dłużej trzeba czekać na ważne badania diagnostyczne po zmianach dotyczących ich finansowania.
1: Będą kolejne rosyjskie akty dywersji.
2: Przestrzega gość porannej rozmowy wiceszef MON-u Paweł Zalewski.
1: Trwają przesłuchania kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
3: Pan powiedział swego czasu, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Chciałem pana zapytać, do czego pan kandyduje w takim razie?
2: Przesłuchujemy się obradom Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Wydłużyły się kolejki do lekarzy na ważne badania diagnostyczne, takie jak kolonoskopia czy rezonans magnetyczny.
1: Tak wynika z danych szpitali i organizacji pacjentów, do których dotarł dziennikarz RMF FM.
2: A chodzi o badania, które od kwietnia są inaczej finansowane. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci tylko za część tych, które są wykonane ponad plan.
1: Nasz reporter Michał Dobrołowicz razem z nami w faktach. Michale, co ta zmiana oznacza dla pacjentów?
4: Część badań została po prostu przesunięta na dalsze terminy. To potwierdza w rozmowie ze mną wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
5: Faktycznie pierwsza reakcja natychmiast po wprowadzeniu tych rozwiązań była taka, że odsetek wizyt, które był przekładany, istotnie wzrósł, około 30%.
4: Według danych Fundacji Pacjentów Onkologicznych Alivia czas oczekiwania na kolonoskopię wydłużył się o 104 dni, a w trybie pilnym o 97 dni. Także pracownicy szpitali potwierdzają, że zmiany w finansowaniu wpłynęły na terminy.
6: Efekt jest taki, że ograniczamy działalność w dziedzinie badań endoskopowych. Ten termin jest przesunięty o kilka miesięcy. Pacjent w tej sytuacji musi oczywiście poszukiwać innego ośrodka, który wykona to badanie szybciej.
4: Tak to opisuje Monika Burzyńska ze Szpitala Orłowskiego w Warszawie. Pacjenci mogą szukać też szybszych terminów, na przykład kolonoskopii w ramach badań profilaktycznych, jednak ten program dotyczy tylko osób, które mają co najmniej 40 i nie więcej niż 65 lat.
2: To fakty RMF FM. Musimy spodziewać się kolejnych aktów dywersji, tak przestrzegał w porannej rozmowie wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
7: Rosjanie chcą osłabić spójność europejską i zdolność Europy do wspierania Ukrainy. Po to te akty dywersji są.
1: A w warszawskim studiu RMF FM prowadzący poranną rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, jaka powinna być reakcja Polski i NATO na ostatnie rosyjskie prowokacje?
8: Wiceszef MON nie pozostawia wątpliwości. Reakcja powinna być zdecydowana.
7: Dzisiaj tak naprawdę rozmawiamy o tym, w jaki sposób odpowiadać proporcjonalnie, poważnie, w taki sposób, żeby się nie dać sprowokować.
8: To zaś jego zdaniem oznacza, poza oczywiście dalszymi sankcjami ekonomicznymi, także działania niejawne, ale jednoznaczne, a także budowanie świadomości niebezpieczeństwa i konieczności stałego, jednoznacznego wsparcia dla Ukrainy.
7: Musimy wiedzieć, że będziemy poddawani tego typu próbom i musimy utrzymać w tej sprawie jedność i zdecydowanie, pomagając w dalszym ciągu Ukrainie, bo jeżeli wczoraj była Gruzja, dziś jest Ukraina, to jutro będzie Polska.
8: I tu wiceminister zapewnił także, że trwa stała wymiana informacji wywiadowczych między służbami państw europejskich.
2: Poranna rozmowa także o stałych amerykańskich bazach w Polsce jest razem z dogrywką na filmie na stronie rmf24.pl.
1: Trzymamy się faktów. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości od godziny przesłuchuje kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
2: A obrady śledzi dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, witam w faktach. Zapowiada się dłuższe posiedzenie?
9: Zdecydowanie, bo niemal pełną pierwszą godzinę posiedzenia zajęło wypominanie sobie nawzajem win i inne utaczki między posłami. Macieja Berka posłowie PiS-u właściwie zbombardowali potężną porcją pytań. Oto próbka.
3: Ponieważ pan powiedział swego czasu w jednym z wywiadów, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Chciałem pana zapytać, do czego pan kandyduje w takim razie? Pytanie drugie dotyczy tego, czy pan się podpisuje pod tezą pana premiera Donalda Tuska, czy jest pan prawą ręką pana premiera? Pytanie trzecie, czy uważa pan, że dobre jest blokowanie publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego? Bo osobiście pan to miał udział w tym, panie ministrze.
9: I to był zaledwie początek. Maciejowi Berkowi stawiany jest też formalny zarzut, że chociaż jest wpisany na listę radców prawnych od 25 lat, to zawód ten wykonywał faktycznie ledwo 2 lata, a to go dyskwalifikuje jako kandydata do Trybunału. Maciej Berek nie zabrał jeszcze głosu. Odpowiada na razie jego konkurent, profesor Artur Kotowski. Na pewno więc posiedzenie jeszcze potrwa.
2: Świat jazzu i nie tylko jazzu żegna Cassandra Wilson.
1: Wokalistka i producentka, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Grammy, zmarła w wieku 70 lat w rodzinnym mieście Jackson.
2: Wilson wyróżniała się charakterystyczną barwą głosu. Jej kontr-alt przesuwał granice między gatunkami muzycznymi, chociażby jazzem i popem. Love is drowning. In a deep well, all the secrets and no one to tell. To jest piosenka grupy U2, Love is Blindness, wersja jazzowa z płyty New Moon Daughter. Honey, Rok 1997, Grammy trafiał wtedy w ręce właśnie Cassandry Wilson. Magazyn Time nazwał ją najlepszą wokalistką Ameryki.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

co dzisiaj na obiad w szkole? Nie wiem dokładnie, ale na pewno będzie sporo warzyw. Ma być co najmniej jeden obiad roślinny w tygodniu. Potężne zmiany na stołówkach szkolnych od 1 września. O tym opowiemy w tej godzinie naszego programu, ale zaczniemy od wyborów w Krakowie. Procedury się toczą, zegar tyka.

0: Tu Radio RMF 24 i nasz program przedpołudniowy. Maciej, która u ciebie godzina?
1: U mnie 9:08.
0: No, dokładnie tak samo jak u mnie, tak widzisz, jest. Czyli wszystko się
1: ale
0: zgadza.
1: Ale musiałem spojrzeć na zegarek, aż się cały zestresowałem.
0: Maciej Sołtys razem z nami, nasz krakowski reporter. Tak dlaczego jest. O tą godzinę pytamy? Dlatego, że uwaga, za niespełna 7 godzin minie termin składania podpisów. Podpisów poparcia dla kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa. Do Miejskiej Komisji Wyborczej trzeba złożyć co najmniej 3000 wraz z danymi takimi chociażby jak PESEL czy adres i z napisem Kraków, prawda?
1: Dokładnie tak. Ten Kraków jest tutaj niezwykle ważny.
0: Maciej, to najpierw powiedzmy, kto już jest pewny, kto już złożył te podpisy.
1: Tak, tuż przed naszym spotkaniem sprawdziłem sobie jeszcze aktualny komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej. No i na razie pewnych mamy Michała Drewnickiego z PiSu i Aleksandrę Owcę, radną z partii Razem. Oboje zostali już zarejestrowani. Miejska Komisja natomiast weryfikuje teraz podpisy złożone przez inicjatora tego majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, czyli radnego Jana Hoffmana, a także podpisy poparcia dla senator Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. No nie wiadomo cały czas, co z kandydatem Konfederacji, Bartoszem Bochończakiem, bo jego sztab twierdzi, że już złożył wymaganą liczbę podpisów, ale jego nazwiska nie ma w tym wspomnianym przeze mnie komunikacie komisji. I według zapowiedzi dziś z podpisami do Komisji Wyborczej wybiera się Daria Gosek-Popiołek z Lewicy.
0: Ale wiesz, jakie jest kluczowe pytanie? Co z Łukaszem Gibałą? No bo to jest kandydat, rozumiem, faworyt raczej w tych wyborach, tak należy chyba powiedzieć. Sondaże... A, no, potężne problemy, prawda?
1: Tak jest, bo co prawda wcześniej już dostarczył wymaganą liczbę podpisów. Miał ich sporo, bo ponad 5000, to tam jest taka górka, ale komisja odrzuciła to jego zgłoszenie, uznając, że większość podpisów była nieważna, no i powodem był brak wspomnianego przez nas słowa Kraków przy adresie zamieszkania. Środowisko Gibały zapewnia, że te brakujące podpisy zbierze razem z dużą górką i dziś wróci z nimi do Miejskiej Komisji Wyborczej. No i co ciekawe, jeszcze jedna ważna rzecz. Wczoraj opublikowano sprawozdanie finansowe inicjatorów referendum, w którym odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. No i z tego dokumentu wynika, że ta kampania referendalna w ponad 95% została sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, którego liderem jest Łukasz Gibała. Wydali prawie 1 900 000 złotych, a cała kampania kosztowała niecałe 2 miliony.
0: Kto zabroni. Tak, no dobrze, jest. Ale co dalej? Jakie są terminy?
1: No teraz musimy uzbroić się w cierpliwość. Mamy dzisiaj trzeci dzień września. Do 14 września Miejska Komisja Wyborcza ma podać do publicznej wiadomości obwieszczenie o zarejestrowanych w kolejności alfabetycznej kandydatach na prezydenta miasta. Przedterminowe wybory natomiast odbędą się 27 września. No i druga tura, jeśli będzie oczywiście taka potrzeba, 2 tygodnie później.
0: Wiesz co, położę dolary przeciwko orzechom, że będzie ta druga tura.
1: Lubię to sformułowanie i ja też tak robię. Tak, będzie Maciej, druga tura, będzie.
0: Maciej, zapytam jeszcze z zupełnie innej beczki. Tak. Twoje dzieciaki dzisiaj do szkoły na obiad?
1: Oczywiście, że tak.
0: I wiesz, że będzie najprawdopodobniej roślinnie?
1: Wiem. Sprawdzałem to, dostaliśmy odpowiedniego maila, wszystko się rzeczywiście zgadza. Dzisiaj ogórkowa, to wiem, to pamiętam, że syn ogórkową będzie miał.
0: I o to chodzi, za chwilę o obiadach roślinnych w szkołach. Duże zmiany w naszym jadłospisie, jeśli chodzi o szkoły. Duże zmiany, jeśli chodzi o to, czym będziemy karmić naszych milusińskich. Radio RMF 24, 13 minut po godzinie 9. Maciej Sołtys, dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.

0: 18 minut po godzinie 9 przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Do obiadu jeszcze daleko, ale ja już się rozmarzyłem po tej dyskusji z Maćkiem Sołtysem, że oczywiście ogórkowa u niego. A wy bardziej ogórkowa czy pomidorowa? O żywieniu teraz, o żywieniu w szkołach rzeczywiście, bo ważne i duże zmiany, jeśli chodzi o szkolne stołówki. Od nowego roku szkolnego uczniowie mają dostawać co najmniej jeden obiad roślinny w tygodniu, przygotowany na bazie strączków. To jest obowiązkowa zmiana. Tutaj nie ma dyskusji. Poza tym ma być więcej owoców, więcej warzyw i więcej produktów pełnoziarnistych. Mniej cukru. Chyba zmiany w dobrym kierunku, ale pytaliśmy o opinię rodziców, uczniów ze szkoły podstawowej numer 407, to jest na warszawskim Bemowie.
1: Ja jestem pozytywnie nastawiona do tego. Wiem, że dużo osób się obawia, że dzieci nie będą chciały tego jeść. Natomiast moje zdanie jest takie, że fajnie jest spróbować. I ja bym chciała, żeby on spróbował, żeby on się oswajał z takim bardziej zdrowym jedzeniem, nie tylko mięso, tylko też te strączki. Także tak, jakby mnie się to podoba, ta zmiana.
2: Moje dziecko z kolei jest wielkim fanem strączków, więc ja jestem w ogóle zadowolona z zamiany posiłków mięsnych na strączki. Natomiast faktycznie cieszę się, że idziemy w tym kierunku, że coraz zdrowsze jedzenie jest też w szkole. Te dzieci też próbują, otwierają się na smaki, otwierają się na doznania smakowe, więc ja jestem jak najbardziej za i się cieszę, że te strączki faktycznie weszły w menu coraz bardziej.
3: To chciałam jeszcze podpytać o pani syna ulubioną strączkową potrawę.
2: Zdecydowanie w cokolwiek z ciecierzycą, od humusu po jakieś kary z ciecierzycą, oczywiście gdzieś tam mniej przyprawione niż dla dorosłych, ale faktycznie, albo też pieczoną ciecierzycę w piekarniku polecam, też jest pyszna, zamiast jakichś słonych przekąsek typu chipsy, orzeszki słone, to ciecierzycę polecam.
3: No to jak pani robi te ciecierzyce w piekarniku? Po prostu wsypujemy na blachę?
2: Tak, wsypujemy na blachę, przyprawiamy sól, pieprz, czy jakiekolwiek przyprawy, które dziecko lubi, na 180 stopni 20 minut, 25 w zależności od piekarnika i jest podpieczona ciecierzyca pyszna. Można też wykorzystać, rodzice mogą do sałatek na przykład, też polecam.
3: A pani dziecko lubi jakąś strączkową potrawę?
1: Nie. Humus generalnie się zdarza, że zjada, natomiast jakby my nie jemy tego jakoś bardzo dużo. Bardziej powiedziałabym jest tak, że ja sama chętnie bym się zaprzyjaźniła z tymi strączkowymi potrawami, więc być może jeśli on się tutaj zaprzyjaźni, to i mnie pomoże trochę. Także ja sobie ten przepis na pieczoną ciecierzycę na pewno zapiszę.
0: Ja też zapisałem, to jest bardzo dobre. To przypomnijmy w takim razie, ile 180 stopni w piekarniku, 20 minut, trochę soli, trochę pieprzu i już gotowe. Prościej się nie da. Te wszystkie opinie i przepisy usłyszała nasza reporterka przed szkołą podstawową numer 407 na warszawskim Bemowie, a już jutro o żywieniu w szkołach oczywiście będziemy rozmawiać w naszym cyklu, w cyklu Radia RMF 24. Twoje zdanie. Będziemy we Wrocławiu i będziemy was pytać, co w szkolnych stołówkach jedzą nasze dzieci i co jeść powinni. Już teraz możecie do nas pisać. Czekamy na wasze maile, czekamy na wasze zdanie. Adres, przypomnę, radio@rmf24.pl. Polecamy się gorąco. 21 minut po godzinie 9. Za 9 minut u nas oczywiście fakty.

0: Radio RMF 24.
1: 9.30. Czas na fakty. Marcin Czarnowilski. W sprawie afery Zonda Krypto Prawo i Sprawiedliwość chce powołania Komisji Zaufania Publicznego. Gość rozmowy o 7 w Radiu RMF 24, poseł PiS Michał Wójcik, przekonuje, że powinna być ona złożona z ekspertów, a nie polityków.
2: Komisja Zaufania Publicznego daje większą gwarancję takiej transparentności, przejrzystości funkcjonowania. Ja byłem członkiem Komisji Śledczej, jednej z Komisji Śledczej kopertowej. One mają taki charakter, że nawet jak pan zgłasza jakieś zastrzeżenia, to po prostu wyłącza się mikrofon. To w ogóle nie ma sensu najmniejszego. Zdeprecjonowana została ta instytucja. Komisja ekspercka jest lepsza.
1: Cała rozmowa Piotra Salaka z posłem Michałem Wójcikiem jest do odsłuchania na portalu rmf24.pl. W faktach z zagranicy amerykański dziennikarz Thomas Weerpauken został skazany na 2 lata więzienia za działania na rzecz chińskiego rządu. Przyznał się do winy i nie zamierza się odwoływać. Po wyjściu na wolność zostanie również objęty 36-miesięcznym nadzorem i zakazem podróżowania za granicę w tym czasie. Według prokuratury Pauken, który od 2010 roku pracował w chińskich mediach, rekrutował osoby do przekazywania poufnych informacji. Ponad połowa maturzystów korzysta z korepetycji. Zdaniem Pawła Mrozka, założyciela Akcji Uczniowskiej, który był gościem Radia RMF24, jednym z powodów jest przeładowana podstawa programowa.
3: Nauczyciel nie jest w stanie z klasą zrealizować materiału podczas 45 minut, a nawet podczas całego roku, więc mamy coraz częściej przypadki, że materiał, który powinniśmy zrealizować na przykład w pierwszej klasie liceum, trafia do drugiej klasy, a w drugiej klasie trafia do trzeciej klasy.
1: Godzina korepetycji kosztuje średnio od 120 do 150 zł, dodaje Paweł Mrozek. Lekarze radzą, by przed sezonem jesiennym zdecydować się na szczepionki, a ci, którzy mają urlop jeszcze przed sobą, zwłaszcza do egzotycznych krajów, powinni zaszczepić się przeciwko chorobom, które w naszym kraju nie występują.
4: Większość szczepień jest zalecanych, to zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta. Są oczywiście takie szczepienia, bez których jak na przykład przeciwko żółtej febrze do pewnych krajów nie wjedziemy w ogóle i to są już obligatoryjne szczepienia, to są oczywiście te kraje są wymieniane, no i wtedy wiadomo, że musimy takie szczepienia koniecznie zrobić.
1: Radził toksykolog Eryk Matuszkiewicz. Tymczasem zbliża się szczyt zachorowań na grypę, a wrzesień, jak mówią lekarze, to idealny miesiąc na przyjęcie szczepionki.
5: Co dziś w pogodzie?
1: Dziś pogoda w kratkę. Prawie w całym kraju prognozowane są opady deszczu z niewielkimi przejaśnieniami, ale wciąż ciepło.
6: Temperatury umiarkowane. Od 19 stopni Celsjusza na Wybrzeżu przez 22-23 w centrum do 25 na południu. Wiatr na ogół umiarkowany. Tylko na Wybrzeżu oraz szczytowych partiach Sudetów silniejszy, gdzie wieczorem może wiać w porywach do 90 km na godzinę.
1: Prognozował geograf i przyrodnik Zbigniew Kania.

Za 23 minuty będzie godzina 10, radio RMF 24, program przedpołudniowy. Niestety napływają do nas informacje o kolejnych incydentach w Niemczech. To wszystko w ramach wojny hybrydowej, którą niewątpliwie Rosja prowadzi z Zachodem. Jak podaje Süddeutsche Zeitung, dziennik niemiecki, policja zatrzymała dwoje obywateli Bułgarii, którzy próbowali podpalić siedziby firm zbrojeniowych w monachijskiej dzielnicy Berg am Laim. Sprawcy wyrzucili ładunki zapalające z samochodu, ale na szczęście ten atak się nie udał. Doniesienia o tym incydencie napłynęły po odnotowanych wczoraj i przedwczoraj próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej Jęschwalde, to jest na wschodzie Niemiec, i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii. Również z Danii napływają informacje o wykrytych przez służby specjalne planach rosyjskich sabotaży. Znowu chodzi o zakłady zbrojeniowe. Radio RMF 24, za chwilę więcej o polskiej wołowinie.

0: 18 minut zostało do godziny 10 w Radiu RMF 24. Teraz o ważnych zmianach i dla konsumentów, i dla rolników. Bo od dziś Unia Europejska wstrzymuje import brazylijskich zwierząt, mięsa i produktów zwierzęcych. Brazylia nie przedstawiła wymaganych gwarancji. Gwarancji przestrzegania unijnych zasad dotyczących m.in. stosowania antybiotyków w celu przyspieszenia wzrostu zwierząt i leków przeznaczonych dla ludzi. Ze mną pan Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Co ta decyzja oznacza, co według pana oznacza ta decyzja, jeśli chodzi o import wołowiny z Brazylii, to wpłynie na ceny wołowiny w Unii Europejskiej, w Polsce?
1: Myślę, że częściowo tak. No to jest znacząca skala, ponieważ w 2005 roku Unia Europejska sprowadziła z Brazylii prawie 270 tysięcy ton mięsa drobiowego, co stanowiło blisko prawie 30% całego importu drobiu Unii Europejskiej z państw trzecich. W przypadku wołowiny było to nieco mniej, ale też znaczące, bo to było prawie 25% całego importu wołowiny. Natomiast tu jest o tyle ważne, jeśli chodzi o wołowinę, że to dotyczyło głównie segmentu gastronomii i mięsa premium, które wpływało na rynek Unii Europejskiej. Zatrzymanie nawet czasowe tego importu spowoduje na pewno presję cenową na produkty pochodzące z Unii Europejskiej. To oczywiście może się przełożyć w krótkim okresie czasu na lekki wzrost cen, natomiast wszystko będzie oczywiście zależało od tego, jak uda się Brazylii szybko wrócić na listę krajów, które będą mogły ponownie prowadzić eksport na rynek Unii Europejskiej.
0: Lekki wzrost cen, pańskim zdaniem, to jest ile? 10%? 20%?
1: Nie, myślę, że jeśli krótkookresowo to będzie zdecydowanie mniej. Możemy, myślę, że mówić około od 3 do 10 do 12% w skali w przypadku dłuższego zakazu, czyli powyżej pół roku. Więc ja myślę, że to wszystko będzie zależało przede wszystkim od okresu, jaki będzie ten zakaz obowiązywał.
0: A co to oznacza dla polskich producentów wołowiny?
1: Myślę, że największym beneficjentem będzie rynek drobiu, ale wołowina również, czyli będzie większe zapotrzebowanie na rynku europejskim na wołowinę pochodzącą z produkującą w Unii Europejskiej. Jak wiemy, Polska jest jednym z dużych eksporterów wołowiny na rynek Unii Europejskiej, ponieważ 80% polskiej wołowiny trafia na eksport. Praktycznie to są rynki trzecie i rynek Unii Europejskiej. Wobec tego to będzie na pewno pozytywny impuls dla producentów, ale też impuls na częściowy wzrost cen. Tak jak powiedziałem, wołowina z Brazylii trafiała przede wszystkim do gastronomii jako wołowina premium, więc presja rynku gastronomicznego będzie na pewno większa na pochodzący z Unii Europejskiej surowiec.
0: A pana zdaniem to może spowodować, że kraje unijne zaczną szukać takich alternatywnych źródeł?
1: To znaczy na pewno częściowo pewnie tak, natomiast po części będzie musiała zastąpić sobie ten surowiec pochodzący z Unii Europejskiej, więc na pewno to będzie częściowo szukanie oczywiście dostawców spoza Brazylii, ale tych dostawców za dużo tutaj nie możemy znaleźć, wobec tego na pewno będzie większa presja również na rynku Unii Europejskiej na surowiec unijny.
0: Pan się spodziewa, że ten zakaz importu mięsa z Brazylii, on długo potrwa?
1: Myślę, że w przypadku drobiu to będzie, może to trwać około kilka tygodni, natomiast w przypadku wołowiny będzie to pewnie nieco dłużej, ponieważ okres tuczu jest zupełnie inny niż w przypadku drobiu, więc tutaj będzie trudniej wykazać spełnienie tych warunków Unii Europejskiej niż w przypadku drobiu, więc myślę, że to od kilku tygodni do kilku miesięcy może potrwać.
0: A jak to może wpłynąć w ogóle na sprawę tych relacji handlowych między Unią a krajami Mercosur?
1: Ja myślę, że to jest pozytywny mimo wszystko impuls dla krajów trzecich, gdzie Unia Europejska powiedziała w końcu jasno, czego oczekuje od tej wymiany handlowej, gdzie ta presja na to, również na kraje Mercosuru, była od wielu miesięcy powtarzana przez producentów, przez zakłady mięsne dla Unii Europejskiej, że oni muszą również spełnić te wymogi, które spełniają kraje Unii Europejskiej, a te wymogi są z roku na rok coraz bardziej wyśrubowane. I tutaj ta konkurencja była niestety nierówna w przypadku Brazylii czy innych krajów Mercosuru. Wobec tego to taki jest moim zdaniem bardzo pozytywny impuls dla wszystkich krajów trzecich, które chcą handlować z Unią Europejską przy zerowej wymianie, przy zerowej stawce celnej, jaką jest umowa handlowa. Że muszą najpierw spełnić te wymogi, które spełniają kraje Unii Europejskiej, żeby tak naprawdę na równych warunkach móc eksportować na rynek Unii Europejskiej.
0: Czy pana zdaniem to też pokazuje, tak mi się przynajmniej wydaje, że to straszenie naszych rolników Mercosurem okazało się trochę na wyrost?
1: Znaczy, może nie jest to straszenie na wyrost, ponieważ no, nie ma co ukrywać, że otwarcie Mercosuru na rynek Unii Europejskiej wpłynął na sytuację producentów Unii Europejskiej, ponieważ ten import, tak jak wspomniałem na początku, jest dosyć duży. To w przypadku drobiu to jest ponad 700 milionów euro w skali roku, w przypadku wołowiny nieco mniej, poniżej 700, ale też blisko 700. Wobec tego ta skala jest dosyć duża. Natomiast to jest o tyle pozytywna informacja również dla rolników, że wszystkie kraje, które będą aspirować do tego dostępu do rynku unijnego, muszą spełnić te warunki, które spełniają producenci w Unii Europejskiej. I to jest o tyle pozytywna informacja dla producentów surowca, że tutaj nie będzie odstępstwa.
0: Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Witold Choiński był razem z nami, prezes Związku Polskie Mięsa. Mówiliśmy o właśnie wprowadzonym zakazie importu mięsa z Brazylii, mięsa do krajów Unii Europejskiej. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
1: Dziękuję również.
2: Tu Radio RMF 24.
0: W Radiu RMF 24 jeszcze ważna informacja. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości właśnie pozytywnie zaopiniowała Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

0: Orlikowski w Radiu RMF 24. Między innymi o tym, co się działo z Maciejem Berkiem. Piotr Salak, słyszymy się jutro. A teraz już fakty. Magdalena Wojton i Tomasz Stańszewski czekają na was oczywiście. Jest godzina 10.
1: Dopiero pod koniec września pierwsi pacjenci otrzymają Edilo.
2: Elektroniczną wersję karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.
1: Maciej Berek przed południem już z rekomendacją Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
2: A jutro Sejm wybierze nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Oddech dla polskich producentów mięsa.
2: Brazylia ma zakaz eksportu towarów do krajów Unii Europejskiej.
1: A Niemcy informują o kolejnej próbie hybrydowej prowokacji niedaleko siedzib firm zbrojeniowych. Pod koniec września pierwsi pacjenci dostaną e-kartę DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego. Takie zapewnienie dziennikarz RMF FM otrzymał w Ministerstwie Zdrowia.
2: W faktach nagłośniliśmy dzisiaj sytuację szpitali, które wciąż nie wystawiają tych ważnych dokumentów w wersji elektronicznej. Tymczasem przepisy w tej sprawie weszły w życie na początku sierpnia.
1: Fakty o 10 otwiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, gdzie wystawione mają być te pierwsze e-karty?
3: W Wojewódzkim Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi oraz w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Tam są teraz najbardziej zaawansowane prace informatyczne, tak przyznaje dr Michał Chrobot z Ministerstwa Zdrowia.
4: Jeszcze w miesiącu wrześniu pierwsze placówki powinny wystawić kartę. Dopiero jak będziemy pewni, że ta integracja jest pełna i właściwa, pozwolimy tak naprawdę tą kartę wdrażać we wszystkich podmiotach.
3: Zgodnie z przepisami od stycznia karta elektroniczna będzie musiała być podstawowym dokumentem już w całej Polsce. Ten e-dokument ma zmniejszyć liczbę formalności z perspektywy pacjentów i ma działać jak priorytetowe skierowanie dla osób, które mają nawet wstępne podejrzenie nowotworu.
1: Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zarekomendowała wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
2: Kandydaturę byłego ministra zgłoszonego przez Koalicję Obywatelską poparło 16, a konkurującego z nim kandydata PiSu Artura Kotowskiego 11 posłów. Ostateczny wybór nowego sędziego jutro w Sejmie.
1: To fakty RMF FM. Nieudaną próbą podpalenia zakończyło się wrzucenie ładunków zapalających z samochodów w monachijskiej dzielnicy Berkham-Lyme, gdzie znajdują się siedziby firm zbrojeniowych Helsing oraz Rode und Schwarz, informuje dziennik Süddeutsche Zeitung. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych obywateli Bułgarii.
2: Do incydentu doszło w nocy. Niemieckie służby sprawdzają obecnie motywy tego zdarzenia.
1: A niemieckie media przypominają, że doniesienia o tym incydencie pojawiają się po odnotowanych we wtorek i środę próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej Jeschewalde na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii.
5: Będziemy poddawani tego typu próbom.
1: Tak przestrzegał w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
2: Jeżeli przeoczyliście, cała rozmowa jest na rmf24.pl.
1: Unia Europejska od dziś wstrzymuje import brazylijskich zwierząt, mięsa i produktów zwierzęcych.
2: Brazylia wypadła z unijnej listy państw uprawnionych do eksportu, bo nie przedstawiła wymaganych gwarancji przestrzegania unijnych zasad dotyczących stosowania antybiotyków w celu przyspieszania wzrostu oraz leków przeznaczonych dla ludzi.
1: W naszym studiu w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginio. Kasiu, co ten zakaz oznacza dla polskiej branży mięsnej?
6: Dla polskich producentów mięsa to na razie chwila oddechu od brazylijskiej konkurencji, ale branża dmucha na zimne. W przypadku drobiu trwa unijny audyt. Jeśli zakończy się pozytywnie, może otworzyć Brazylii drogę do powrotu na unijny rynek. Polscy producenci drobiu obawiają się, że Brazylia może na potrzeby kontroli wprowadzić pewne zmiany, ale bez trwałej zmiany całego systemu. Z kolei producenci wołowiny chcą wykorzystać ten czas na uruchomienie klauzul ochronnych, bo import z Mercosuru w ostatnich miesiącach bardzo wzrósł.
2: Europa stoi w obliczu poważnego kryzysu mieszkaniowego. Tak wynika z badań, które objęły ponad 22 miliony ogłoszeń nieruchomości z 30 krajów kontynentu.
7: A Polska obok Portugalii i Holandii wymieniana jest w gronie krajów, gdzie problem jest największy.
1: Te doniesienia naukowców z Wiednia przynosi Grzegorz Jasiński.
7: Dzień dobry.
1: Co dokładnie ustalili?
7: Z tych danych wynika, że aż 44% mieszkańców Europy żyje w miejscach, gdzie za 1/3 średniego miesięcznego wynagrodzenia można kupić na kredyt mniej niż 50 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. Równocześnie aż 39% Europejczyków nie stać nawet na wynajęcie mieszkania o takiej powierzchni. Wszystko przez ceny nieruchomości rosnące przez minioną dekadę znacznie szybciej niż płace. Problem jest największy w wielkich miastach i na przedmieściach, ale też w rejonach turystycznych, nad morzem czy w górach. Autorzy twierdzą, że bez regulacji rynku najmu krótkoterminowego i ograniczeń w zakresie nabywania drugich domów przez inwestorów problem będzie się tylko pogłębiał.
1: Więcej informacji, w tym też mapę tej niedostępności mieszkaniowej, znajdziecie na rmf24.pl.
2: Polska rzeczywiście wygląda na niej niepokojąco.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: południem w okolicach Olsztyna, Łodzi, Opola i Wrocławia będzie raczej pogodnie, a w pozostałych częściach kraju bardziej pochmurnie. W Szczecinie oraz od Opola po Kielce spadnie deszcz. Najchłodniej w Szczecinie 15 stopni Celsjusza. W Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi 21, a w Katowicach, Krakowie i Warszawie 22.
10: Radio RMF 24.
11: No, w Radio RMF 24 Tomasz Terdzikowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od pytań o Sejmową Komisję Sprawiedliwości i stawienie się przed nią Macieja Berka, który kandyduje do Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy także mówić o zaginionym koncercie George'a Michaela. A poza tym, jak zwykle, u nas dużo dobrej muzyki do kawy, do pracy i dość odpoczywania.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, przenosimy się teraz do Sejmu, gdzie Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zarekomendowała wybór Macieja Werka do Trybunału Konstytucyjnego. To oczywiście nie kończy tej historii, bo nie wiadomo, czy zostanie wybrany. Z nami w studiu Tomasz Skory.
1: Dzień dobry.
0: Który śledził tę debatę. No właśnie, była debata, jakoś coś się działo, bo...
1: No, działo się, działo. To 2 godziny mniej więcej trwało, a zanim Berek doszedł do głosu, to minęła godzina. Bo posłowie, no jak zwykle w podobnych krytycznych sytuacjach dość mocno się spierali, a ostateczny wynik był jednak łatwy do przewidzenia znacznie wcześniej. Maciej Berek 16 głosów, Artur Kotowski po raz 7 zgłaszany do Trybunału Konstytucyjnego przez Prawo i Sprawiedliwość głosów 1. Jutro rano w głosowaniu Maciej Berek zapewne zostanie wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a co się dalej wydarzy, to już będzie zależało od prezydenta.
0: Mówisz bardzo twardo, zapewne zostanie. No tutaj może być rzeczywiście, nie chcę powiedzieć włos, ale może być, dlatego że no, można na przykład wyciągnąć kartę.
1: Ale jak się tak nad tym zastanowić, to wyciągnięcie karty działa na korzyść Berka.
0: No to też.
1: Bo wyciągali on te karty ci, którzy gdyby głosowali, to albo wstrzymaliby się od głosu, co jest głosem przeciwko Berkowi, albo głosowaliby wprost przeciwko Berkowi. Ale wracając do tego posiedzenia, które było miejscami burzliwe, tam zarzucano sobie kłamstwo i tak dalej, ale padły dwa istotne zarzuty wobec Macieja Berka. Pierwszy to to, że no, był prawą ręką premiera, nie da się ukryć. Jeszcze kilka tygodni temu był członkiem rządu. Jak on to godzi z sumieniem człowieka, który uważa, że między zasiadaniem w rządzie a w Trybunale powinno minąć minimum 4 lata. No, ta ustawa nie wchodzi. Nie weszła w życie, prezydent ją zawetował. Wiadomo natomiast o współpracy z premierem Tuskiem. Maciej Berek mówił tak.
2: Dlaczego tyle lat pracowałem jako prawnik z premierem Tuskiem na różnych funkcjach? Dlatego, że nigdy jako prawnik nie miałem poczucia, że jestem w sytuacji konieczności przekroczenia granicy, która dla prawnika jest nieprzekraczalna. Ta kadencja jest też kadencją, w której wyzwania, które stoją przed prawnikami, są olbrzymie. Ale nigdy nie miałem poczucia przekroczenia granicy tej, której prawnikowi przekroczyć nie wolno.
1: I jako sędzia też jej przekraczać Maciej Berek nie zamierza. Drugim motywem, który był, myślę, że równie istotny, a może i istotniejszy, były formalności. Otóż, żeby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, trzeba no, minimum przez 10 lat na przykład pracować jako radca prawny. Otóż okazało się, że jeden z posłów bardzo się przyjrzał karierze Macieja Berka w tej roli, to poseł Paweł Jabłoński, który informował posłów, że jest tak.
3: Drodzy Państwo, ja od 3 tygodni prowadzę kontrolę poselską we wszystkich instytucjach, co do których miałem informację, że pan minister Berek mógł pracować czy świadczyć usługi. No i powiem Państwu, że na razie te odpowiedzi są takie, że w zasadzie on nigdzie nie wykonywał zawodu radcy prawnego. Może pan minister nam to wyjaśni. W jakich latach tak dokładnie pan wykonywał zawód radcy prawnego? To jest pytanie do pana ministra. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli okazałoby się, że ten wymóg nie jest spełniony, to pan po prostu nie może być wybrany. Niezależnie od tego, czy pan jest prawą ręką, czy lewą ręką Donalda Tuska.
1: No właśnie.
0: Była odpowiedź?
1: Była odpowiedź i owszem, jestem od 25 lat wpisany na listę radców prawnych, mówił Maciej Berek, a jak ta praca wygląda?
2: Wykonywanie zawodu radcy prawnego na podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli się nie prowadzi działalności w postaci kancelarii, ani nie wymaga, żeby to była działalność zarobkowa, ani nie wymaga prowadzenia ewidencji umów cywilnoprawnych, ani nie wymaga zawierania umów cywilnoprawnych w postaci pisemnej. Zawód radcy prawnego pozostawia dużą elastyczność w tych formach wykonywania zawodu.
1: I to jest aż taka elastyczność, że można nie mieć żadnych dowodów na to, że się ją wykonuje, poza tym, że jest się wpisanym na listę radców prawnych. Berek zadeklarował, że pierwszą rzeczą, którą zrobi, będzie wykreślenie się z tego listu, z tej listy, kiedy zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, co zapewne nastąpi jutro. Natomiast pan poseł Jabłoński zarzucił mu po prostu kłamstwo dość głośno, hałaśliwie. No i sprawa gdzieś tam dalej wisi w powietrzu.
0: No i będzie wisieć, jeszcze rozumiem, bo zobaczymy, co zrobi prezydent, bo ty mówisz, zostanie.
1: Zwróćmy uwagę, że prezydent jako pierwszy zwrócił uwagę na to, że wpisany na listę radców prawnych od 25 lat Maciej Berek, przynajmniej 10 z tych lat urzędował jako człon, pracownik administracji rządowej, był też inspektorem Najwyższej Izby Kontroli, był też dyrektorem biura RPO, był legislatorem i tak dalej. Trudno to wszystko pogodzić z 10-letnim w tym czasie
0: no, ale to już
1: się radcą.
0: W takim razie możemy przypuszczać, jaki argument zostanie użyty, żeby Macieja Berka nie powołać. Znaczy nie przyjąć od niego, bo powołany zostanie. Nie przyjąć od niego.
1: Z całą pewnością możemy powiedzieć, że z Maciejem Berkiem jeszcze nie skończyliśmy, jeśli chodzi o doniesienie na temat tego, czy zostanie, czy nie zostanie ostatecznie sędzią.
0: I będziemy wracać do tego tematu. Tomasz Skory z najnowszymi informacjami. Bardzo ci za nie dziękuję.
4: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

A w Radiu RMF24 teraz dramatyczne doniesienia z Wysp Kanaryjskich. Ponad 80 migrantów z Afryki zginęło płynąc z Gambii właśnie w kierunku tych wysp, podają władze w Madrycie. Łódź z prawie 130 osobami wyruszyła w podróż niemal przed miesiącem. W chwili, gdy do dryfującej jednostki dotarły służby ratunkowe, na pokładzie pozostało już tylko 45 ocalałych osób oraz 5 ciał.

0: To jest Radio RMF 24. U nas, jak wiecie, jeszcze więcej informacji. Informacji także z waszej najbliższej okolicy. A od września ruszyła lokalna odsłona naszego programu we Wrocławiu. RMF 24 Wrocław można usłyszeć na częstotliwości FM 95.1. W niej co godzinę m.in. lokalne fakty z Wrocławia. Z nami na łączach Rafał Jędraszek, który je dla was zbiera i prezentuje. Witaj, Rafale.
1: Dzień dobry.
0: Czym dziś zatem dzisiaj żyje Wrocław?
1: Dzień dobry, Tomku, raz jeszcze. Kłaniam się jednocześnie naszym słuchaczom. No, miasto od rana żyje na wysokich obrotach, nie tylko z racji sporego natężenia ruchu, czyli po prostu korków, trwających remontów, ale żyje konkretnymi faktami, między innymi dymisją rektora Akademii Wojsk Lądowych. Powodem zarzuty o nepotyzm, niewykluczone także w tle skandale. W pierwszych faktach RMF 24 Wrocław o 9.30 już podaliśmy pierwsze szczegóły w tej sprawie. Do tematu z pewnością będziemy wracać. Ale oczywiście jest wiele innych aktualnych spraw, które budzą emocje.
0: No właśnie, słyszałem w faktach o sporze, który dotyczy ogródków restauracyjnych na wrocławskim rynku. O co chodzi?
1: Tak, zgadza się. Ta sprawa, którą faktycznie można nazwać już sporem, dotyczy przeszklonych ogródków, zarówno letnich, jak i całorocznych, jakie wybudowali wrocławscy restauratorzy. Według urzędników funkcjonują niezgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi konserwatora zabytków. No i miasto nalicza kary finansowe, do tego szykuje pozwy eksmisyjne. Oczywiście właściciele tych lokali są odmiennego zdania. My w faktach RMF 24 Wrocław będziemy i w tym temacie trzymać oczywiście rękę na pulsie.
0: A ja przypominam, to najbliższe wydanie faktów RMF 24 Wrocław o 10.30 w RMF 24. W tym samym czasie fakty z Polski i świata. Dziękujemy ci, Rafale, bardzo. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Polecamy się uwadze. Pozdrawiam.
0: A wy słuchajcie radia RMF 24. U nas najważniejsze informacje non-stop. No i oczywiście dobra energetyczna muzyka.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: 10.30 na zegarze, Marcin Czarnobielski. Zapraszam na fakty. Musimy utrzymać w tej sprawie jedność i zdecydowanie, mówi gość porannej rozmowy RMF FM, wiceminister obrony Paweł Zalewski, pytany o odpowiedź na akty sabotażu, za którymi, jak zakłada, może stać Rosja. Jak podkreśla, Polska musi być przygotowana na kolejne próby destabilizacji.
1: Druga rzecz, to jest bardzo ważna. Otóż musimy wiedzieć, po co to Rosjanie robią. Rosjanie robią to po to, aby nas zniechęcić do tego, aby popierać Ukrainę i tak naprawdę rozbić wewnętrznie NATO.
0: Wiceminister obrony podkreślił, że odpowiedź NATO na takie działanie powinna być jednoznaczna.
1: Ja się cieszę, że NATO odpowiada w sposób jednoznaczny, ale zarazem niegłośny, bo to nie chodzi o to, żeby dużo mówić, tylko pokazać Rosjanom, co im grozi. Dla mnie taką odpowiedzią były ćwiczenia, które były niedawno zorganizowane wokół Królewca, pokazujące olbrzymie zdolności Amerykanów i sojuszników.
0: A całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Pawłem Zalewskim możecie posłuchać na portalu rmf24.pl. Świat prawdopodobnie w najbliższych latach przekroczy próg ocieplenia o 1,5 stopnia Celsjusza, wynika z najnowszego raportu programu środowiskowego ONZ. Eksperci ostrzegają, że oznaczać to będzie częstsze i bardziej dotkliwe ekstremalne zjawiska pogodowe. I prawdopodobnie stanie się to w ciągu najbliższych kilku lat. To dziedzictwo naszej bezczynności na całym świecie. Ekstremalne fale upałów już teraz dowodzą, że skutki zmian klimatu będą uderzać szybciej, mocniej i dłużej, pochłaniając więcej ofiar i powodując głębsze szkody, powiedziała dyrektorka wykonawcza programu ONZ do spraw środowiska Inger Andersen. Dodała, że w obecnej sytuacji należy jak najszybciej odejść od paliw kopalnych. Świat muzyki jazzowej wspomina zmarłą Cassandrę Wilson, wybitna wokalistka i producentka jazzowa, dwukrotna laureatka nagrody Grammy. Artystka zmarła w wieku 70 lat w swoim rodzinnym miasteczku Jackson w stanie Mississippi w USA. Wilson była znana z niezwykłej umiejętności łączenia jazzu z bluesem, folkiem, popem, R&B i country, przesuwając granice gatunków muzycznych. Jej twórczość inspirowała kolejne pokolenia muzyków, a sama artystka wielokrotnie występowała także w Polsce. Miasto Gdańsk pracuje nad aplikacją mobilną, która ułatwi mieszkańcom naprawę uszkodzonych przedmiotów oraz przekazywanie tych, których już nie potrzebują.
2: Bez wychodzenia z domu, w prosty sposób ta wymiana się dokona. To na pewno będzie dotyczyło starych, zużytych mebli, produktów związanych z elektroniką, również odzieży, bo tutaj jakby też bardzo ważnym elementem jest możliwość naprawiania tych rzeczy, więc my od lat promujemy rzemieślników gdańskich, trochę ginące już zawody, chcemy wspierać, czyli takie jak zegarmistrz, rymarz, szewc.
0: Mówił Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta Gdańsk.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, to był George Michael. No i za chwilę dalej będzie o George'u Michaelu, bo to teraz będzie o filmie i o muzyce, bo zaginiony film koncertowy George Michael The Five Tour jesienią trafi do kin. Z nami, takim trudno się domyśleć, no niestety nie George Michael, ale na szczęście Katarzyna Sojechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
1: Dzień dobry.
0: Słuchaj, gdzie ten film się zgubił? I jak się odnalazł?
1: Jak się odnalazł? Odnalazł się w prywatnych sejfach artystycznych.
0: No to się nie zgubił.
1: W archiwach George'a Michaela. Wiesz co, no zgubił się dlatego, że w ogóle nikt nie wiedział, że on tam jest.
0: No ale George Michael...
1: I wiedziano, że jest film, ale że są te taśmy. Przeleżał prawie tam 4 dekady. I został nakręcony ten materiał w maju 1988 roku. Przez lata uznawano go za bezpowrotnie zaginiony, ale teraz na szczęście go mamy.
0: A on spokojnie leżał w sejfach.
1: Tak.
0: No dobrze.
1: No tak.
0: Co to będzie za film i czego mogą spodziewać się fani?
1: Osią no tej produkcji
0: jeśli był zaginiony, no to po coś był zaginiony.
1: Osią produkcji są nagrania z 2 solowych koncertów George'a Michaela w Paryżu. Nagrania przy użyciu 14 kamer na taśmie 35 mm. Dzisiaj to możemy sobie myśleć, a tam no Nolan nakręcił Odyseję w kamerach IMAX. No ale pamiętajmy, że to było 40 lat temu. Przed smakiem produkcji jest zwiastun, który właśnie trafił do sieci. A zwiastun otwiera fragment wykonania Careless Whisper. To jest kultowy dzisiaj utwór z czasów duetu Wham, który utorował George'owi Michaelowi drogę do solowej kariery.

0: W tym zwiastunie słychać też przełomowe utwory z płyty Faith, a żeby móc zaprezentować ten materiał na dużym ekranie, to wieloletni współpracownicy muzyka Andy Morgan oraz David Austin musieli poddać go takiej dorobiazgowej rekonstrukcji i film trafi do kin 4 listopada.
1: Bardzo duże emocje wywoła już sama wiadomość, tak, że film się odnalazł, prawda?
0: To prawda. Bo to jest... Piszą o tym i to jest w ogóle tak. Po pierwsze, jak słucham George'a Michaela, to mam ciarki, dlatego że to jest niezwykłe przedsięwzięcie muzyczne. To są fantastyczne teksty. To, w jaki sposób on śpiewał, tworzył muzykę. Można się zgadzać, można go lubić lub nie lubić, ale nie można się nie zgodzić z tym, że to był absolutnie wielki artysta. Piszą o tym w filmie wszystkie najważniejsze media. Jak zaznacza magazyn The Rolling Stone, odnalezienie i odrestaurowanie tych taśm to jest niezwykłe wydarzenie, które honoruje taki przełomowy moment w karierze George'a Michaela, bo dochodzi o ten słynny debiutancki album Faith. Słuchaliśmy piosenki przed chwilą. Tak, w trakcie 100 koncertów, do których oprawę taneczną zrobiła Paula Abdul, George Michael udowodnił, że jest nie tylko częścią popowego duetu Wham, ale takim pełnokrwistym artystą, autorem tekstów, wokalistą o bardzo wyrazistym stylu, także tym scenicznym. Bo jego atrybutem stały się te skórzane kurtki, podarte dżinsy, okulary, pilotki. I ten styl na długo utrwalił się w popkulturze. Potem artysta zerwał z tym wizerunkiem, zresztą jest jeden taki teledysk, kiedy on pali tę swoją kurtkę skórzaną, żeby właśnie z tym wizerunkiem zerwać. A jak informuje The Guardian, pokazy kinowe rozpoczną się krótkim filmem zatytułowanym Finding Faith, który wyreżyserowała Mary McCartney. To jest córka Paula McCartneya. I to są kulisy tych koncertów, to są fragmenty nigdzie wcześniej niepokazywanych, niepublikowanych wywiadów z George'em Michaelem. Piosenkarz odnosi się, ja widziałam tylko fragment i to jest rzeczywiście bardzo przejmujące, bo on się odnosi do swojej wizji muzyki, to jedno, ale też do, to jest najtrudniejsze w przypadku artystów, do bardzo wysokiej ceny swojej sławy. Uwielbiany piosenkarz zmarł 10 lat temu w wieku zaledwie 53 lat, ale George Michael, w moim przynajmniej sercu, jest na zawsze. Jak byłam pierwszy raz w Gdańsku z wycieczką szkolną, to kupiłam sobie, wiesz co sobie kupiłam jako pamiątkę z Gdańska? Znaczek z George'em Michaelem. No, tak.
1: No, dodajmy jeszcze, że ten wiek taki charakterystyczny, 53 lata, to przynajmniej dla mnie jest taki wiek...
0: Młody człowiek.
1: Młody człowiek. Właśnie to chciałem powiedzieć, że młody człowiek. Człowiek już
0: młody
1: tylko
0: człowiek,
1: rok został.
0: Fantastyczny, wybitny artysta. Czekamy na film 4 listopada. George Michael, The Faith Tour.
1: Tak, sam czekam i będę oglądał oczywiście, bo to może być rzeczywiście gigantyczne przeżycie. A i dzieci można zabrać ze sobą. Bardzo dziękuję, Katarzyna Sprawowska-Szuchta, z najnowszymi informacjami, a my za chwilę powiemy o ciśnieniu. No właśnie, nie wiadomo teraz nawet o jakiej ciśnienie powiemy. No niby ormus, ale niektórzy mówią, że to cieśnina.
0: Trump,
1: misia Bela. Misia Kasia.
2: Konfacela.
1: Bardzo dziękujemy.
3: Tu Radio RMF 24.

Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz wracamy na Bliski Wschód. 6 tankowców z ropą i gazem przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, zwaną również przez niektórych cieśniną Trumpa, podaje agencja Reutera. To wynik o połowę gorszy od średniej z ostatnich 10 dni. Iran nie zasypia jednak gruszek w popiele i poinformował właśnie o rozmieszczeniu kolejnych min w cieśninie. Zaprzeczył tym samym zapewnieniom Donalda Trumpa sprzed kilku godzin. We now control. Teraz kontrolujemy cieśninę Ormus, mówił Donald Trump. Nie pierwszy raz zresztą o tym mówił. A na swojej platformie społecznościowej amerykański prezydent napisał: teraz, kiedy mamy ją pod kontrolą USA, czy powinniśmy zmienić się nazwę cieśniny Ormus na cieśninę Trumpa? No, jak już macie pod kontrolą, to możecie nawet nazwać, w ogóle Iran możecie nazwać Trumpolandią, bo słyszałem, że Iran też już jest pod kontrolą Stanów, tylko chyba troszkę nie wyszło. A najlepiej przekonują się o tym ci, którzy płoną teraz, te tankowce, i ci marynarze z tych tankowców, które teraz płoną.

0: Jest godzina 11, skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Ewa Kwaśna.
1: Witam. Witam i zapraszam. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości poparła Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. O burzliwym posiedzeniu tej komisji za moment reporter RMF FM. W faktach mamy także ostrzeżenia o utrudnieniach dla kierowców podróżujących E4 w Opolskiem. Z korkami muszą się liczyć także w Chorzowie i w Świętochłowicach kierowcy z powodu remontów na drogach. A w faktach kulturalnych o gali otwarcia festiwalu w Wenecji. Owacją na stojąco powitany został George Clooney. Fakt o 11:00 zaczynamy jednak od pilnej informacji. Ambasador Rosji w Polsce wezwany został do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak poinformował rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, Giorgi Michno ma się stawić w resorcie jeszcze dzisiaj. Chodzi o akcję sabotażową na lotnisku w Lipsku z początku sierpnia, o które niemieckie władze oskarżają Moskwę. Jutro w Sejmie głosowanie nad wyborem Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat budzi kontrowersje, bo jeszcze niedawno zasiadał w rządzie. Dziś, jak już informowaliśmy w faktach, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości powiedziała tej kandydaturze tak. Byłego ministra poparło 16 posłów, jego konkurenta z PiS-u 11. Posiedzenie obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, Maciej Berek musiał się mierzyć z pytaniami. Było burzliwe.
2: Samo zadawanie pytań trwało godzinę. Ich główna część dotyczyła kontrowersyjnego przejścia do Trybunału prosto z rządu, gdzie Maciej Berek nie pierwszy raz zresztą bardzo blisko współpracował z Donaldem Tuskiem.
3: Dlaczego tyle lat pracowałem jako prawnik z premierem Tuskiem na różnych funkcjach? Dlatego, że nigdy jako prawnik nie miałem poczucia, że jestem w sytuacji konieczności przekroczenia granicy, która dla prawnika jest nieprzekraczalna.
2: Mówił kandydat. Opozycja zarzucała Berkowi, że nie spełnia wymogu wykonywania pracy radcy prawnego przez co najmniej 10 lat. Poseł Jabłoński pytał.
4: W jakich latach pan wykonywał zawód radcy prawnego? Jeżeli okazałoby się, że ten wymóg nie jest spełniony, to pan po prostu nie może być wybrany.
2: Maciej Berek odpowiedział jednak, że praca radcy prawnego nie wymaga prowadzenia kancelarii, ewidencji umów, ani nawet ich pisemnej formy. Krótko mówiąc, dowodem może być tylko wpis na listę radców prawnych. Posła opozycji to nie przekonało, większość komisji jednak Berka poparła.
5: Fakty ważne dla kierowców. W RMF FM.
1: Poważne utrudnienia na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic po tym, jak na wysokości miejscowości Zimna Wódka zapaliła się laweta. Z nowymi utrudnieniami muszą od dzisiaj liczyć się kierowcy na Śląsku. W Chorzowie i Świętochłowicach ruszają roboty, które mogą pogorszyć i tak już trudną sytuację związaną z zamkniętą od ponad roku estakadą. Na linii reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, gdzie są te nowe utrudnienia?
6: W Chorzowie zamknięty został wiadukt na ulicy Nowej. Była to jedna z dróg objazdu zamkniętej estakady. Wiadukt jest również w bardzo złym stanie technicznym. Konieczna jest rozbiórka i budowa nowego obiektu. Potrwa to około roku. Ruszają też prace na drogowej trasie średnicowej w Świętochłowicach, na którą również przeniósł się ruch po zamknięciu estakady. Na DTS-ce drogowcy będą pracować na jezdni prowadzącej do Gliwic, zwężonej do jednego pasa.
1: To był Śląsk, a w Krakowie poślizg w oddaniu do użytku jednej z największych w ostatnich latach inwestycji. Linia szybkiego tramwaju do Mistrzejowic, która połączy północ miasta z centrum, miała ruszyć z początkiem września, ale jest nowy termin. W rejonie budowy przy rondzie młyńskim jest nasz wóz satelitarny i nasz reporter Maciej Sołtys. Witamy.
7: Dzień dobry.
1: Maćku, to kiedy tramwaje pojadą do Mistrzejowic?
7: Najprawdopodobniej 19 lub 20 września. Tak celuje miasto. Wszystko zależy od odbiorów. Tu, jak widzę, jeszcze jest trochę do zrobienia, ale to głównie chodniki czy zieleń. Szybki tramwaj do Mistrzejowic to będzie duża zmiana i to dla całego Krakowa. Będą nowe rozkłady jazdy i więcej kursów.
8: Aż 10 linii tramwajowych zmieni swoje trasy, też kilka autobusowych. Będą oprócz tego zmiany numeracji. 3 linie autobusowe są zlikwidowane, chociaż w praktyce one po prostu będą zastąpione przez inne, mocniejsze.
7: Wyjaśnia Jacek Mosakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Tramwaj do Mistrzejowic ma skrócić czas dojazdu z tej dzielnicy do centrum nawet o 12 minut. Inwestycja kosztowała ponad 2 miliardy złotych.
1: Bohaterem faktów kulturalnych RMF FM, na które zaprasza już teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: Jest dzisiaj George Clooney.
9: Tak jest. Na gali otwarcia festiwalu w Wenecji aktora powitano na scenie długą owacją na stojąco. Dostał honorowego Złotego Lwa, a wcześniej spotkanie z dziennikarzami zaczął od żartu.
10: We have time for one more question.
9: Mamy czas na jedno pytanie, a potem mówił już między innymi o Wenecji.
10: I have had a love story with Venice for
9: od prawie 30 lat łączy mnie z tym miastem wyjątkowa historia miłosna. Zresztą to właśnie tu wziąłem ślub. To miasto jest nie tylko romantyczne, ale także pełne nadziei. I taki właśnie jest ten festiwal. W programie jest 200 filmów, Wenecja potrwa do 12 września. Świat kultury żegna doskonałą wokalistkę jazzową Cassandra Wilson. Zmarła w wieku 70 lat. Jej głos przesuwał granice między jazzem, bluesem, folkiem, popem, R&B, country. Ma dwie nagrody Grammy i wieczną miłość fanów. Marcin Dorociński pojawił się na czerwonym dywanie w Nowym Jorku. Gra w filmie Katastrofa w duecie. Na zdjęciach i filmach z premiery aktor jest w towarzystwie grających główne role to Ryan Reynolds i Kenneth Branagh, a komedia akcji od jutra w streamingu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
0: Jeszcze więcej informacji zaprezentuję Wam Tomasz Tordzikowski. Ja kłaniam Wam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. O czym porozmawiamy w tej godzinie? A między innymi porozmawiamy o tym, że telefony miały zniknąć i chyba znikną ze szkół podstawowych, telefony komórkowe. Co z tego wynika? Czy to jest dobra decyzja? I czy rzeczywiście rozwiązuje ona wszystkie problemy? Ale powiemy również o informacji z ostatniej chwili. Przed chwilą ambasador Rosji został wezwany do polskiego MSZ-u. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz przechodzimy do informacji naprawdę z ostatniej chwili. Ambasador Rosji w Polsce, Georgi Michno, został wezwany na dywanik do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce. Z nami Krzysztof Berenda.
1: Witam, dzień
0: Krzysztofie.
1: Dobry.
0: Co wiemy o tej sprawie?
1: Został wezwany przez naszą dyplomację i to jest element naszej solidarności z Niemcami, ponieważ Niemcy, jak to się ładnie lub nieładnie mówi, hybrydowo zostali zaatakowani przez Rosję. Były tam środki odwetowe między nimi, wzajemne zamykanie sobie konsulatów i jednostek kulturalnych. My w ramach solidarności z Niemcami także wzywamy rosyjskiego ambasadora do nas po to, żeby wyrazić sprzeciw wobec nawet takiego hybrydowego atakowania innych państw. Przed chwilą tu mówił Radosław Sikorski, który teraz swoją drogą z szefami dyplomacji Niemiec i Francji występuje w Weimarze, bo dzisiaj jest rocznica Trójkąta Weimarskiego, czyli właśnie współpracy naszych trzech państw. Radosław Sikorski mówił, o co dokładnie chodzi.
2: Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
1: A o co dokładnie chodzi? Chodzi o to, co przede wszystkim wydarzyło się w Lipsku. Lipsk, czyli miasto na wschodzie Niemiec, tam w nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem, z dronem po prostu. Samolot przekierowano do Hanoweru, tam stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia. Jeszcze wcześniej całe lotnisko w Lipsku musiało wstrzymać działalność z powodu znalezienia na płycie, zaraz przy ukraińskim Antonowie, ukraińskim samolocie transportowym, drona z detonatorem i materiałami wybuchowymi. Niemcy oskarżyli o to Rosjan. Rosjanie, co za niespodzianka, mówią, no przecież to nie my, skąd zupełnie...
0: Kto by ich mógł podejrzewać o to?
1: Taki pomysł, dlatego niemiecka dyplomacja poinformowała wtedy, że na przykład zamyka konsulat generalny Rosji w Bonn, także ośrodek kulturalny Rosji w Berlinie. W związku z tym Rosjanie zamknęli Instytut Goethego w Rosji i tak to się dzieje. My, ponieważ jesteśmy lojalnym sojusznikiem wobec Niemców, w takim razie to wzywam ambasadora. Nie bardzo mamy co zamykać, bo myśmy już
0: wszystko zamknęli.
1: Wszystko poza ambasadą zamknęli Rosjanom tutaj w Polsce, więc no tylko będzie zapewne pismo wręczone razem z protestem. My też swoją drogą oczywiście cały czas zastanawiamy się, czy Rosjanie czegoś więcej nam nie robią. Ba, na pewno robią, to jest jakby zupełnie oczywiste.
0: To już wiemy, że robią, no to jest pytanie...
1: Kolejne rzeczy, czy robią rzeczy, za które jeszcze nie zostali ukarani, tak? No oczywiście jest otwarte pytanie, czy na przykład to, co ostatnio u nas działo się w Skarżysku Kamiennej, czyli tamto włamanie i pożar, czy to też nie było sprawką Rosjan, a może to było zupełnie coś innego, tego oczywiście nie wiadomo. Jeżeli będzie to przepisywane Rosjanom, to zapewne służby państwowe będą o tym informować i pewnie trzeba będzie myśleć o oczywiście jakimś odwecie.
0: No i będziemy oczywiście to śledzić wszystko. Bardzo dziękuję.
1: Dużo nerwowych rzeczy dookoła. Trzeba zachować zimną krew.
0: Krew zachowujemy. Pamiętamy, żeby... Jaki jest ten Rosjan? Pamiętamy. Dzisiaj o tym rano mówił w porannej rozmowie Radia RMF FM Paweł Zaleski. Rosjanom chodzi o to, żebyśmy przestali wspierać Ukrainę.
1: Żebyśmy się bali. O to chodzi zawsze w terroryzmie.
0: I żeby złamać oczywiście jedność państw zachodnich. Bardzo dziękuję, Krzysztof Berenda. My za chwilę porozmawiamy o telefonach w Radiu RMF 24. Naszym gościem będzie Magdalena Bigej, medioznawczyni, specjalistka od tych kwestii, autorka książki Twój telefon, twoje zasady. O tym już za chwilę w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami.

0: To jest Radio RMF 24. My teraz przechodzimy do tematu telefonów komórkowych, bo od 1 września dzieci chodzą do szkoły, w której obowiązuje zakaz telefonów. Czemu i komu ma to służyć? Jak to robią inni i czy mleko już się nie rozlało? A jeśli się rozlało, to jak je zabrać z powrotem do butelki? O tym przeczytacie w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego, ale też posłuchacie w Radiu RMF 24. No i teraz z nami jest dr Magdalena Bigaj, medioznawczyni, autorka książki Twój telefon, Twoje zasady. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Zacznijmy od pytania, czy szkoła bez telefonu, szkoła podstawowa, no bo tak naprawdę to ich dotyczy ten zakaz, to ograniczenie, będzie lepsza?
1: Wygląda na to, że tak. To znaczy trzeba zdawać sobie sprawę, czemu ma służyć zakaz. Tak zwany zakaz, bo tak naprawdę pod słowem zakaz możemy rozumieć różne pojęcia i zaraz pewnie o tym porozmawiamy. Ale to, co wydarzyło się w Polsce, no celem tej ustawy, która wprowadziła zakaz, ma być ułatwienie szkole realizowania jej celów. I teraz co jest celem szkoły? Po pierwsze jest nią nauczanie, a telefony w czasie lekcji zaczęły nauczycielom bardzo przeszkadzać. I teraz abstrahując od debaty publicznej, w której często słyszymy takie technosolucjonistyczne głosy, że telefon może być wykorzystywany w edukacji i tak dalej, nauczyciele mówią co innego. Uczniowie nas nagrywają, gadają na WhatsAppie, oglądają TikToki, nie możemy sobie z tym poradzić, połowę lekcji schodzi nam na upominaniu uczniów, więc ten telefon, który nie przeszkadza na lekcji, tylko jest ewentualnie używany w zaplanowanych momentach, na pewno pomoże, to znaczy jego brak. Druga rzecz, drugi cel szkoły, wspieranie budowania relacji społecznych. I teraz, jeśli ten telefon jest używany na terenie szkoły, to znowu widzimy w szkołach, że bardzo często jest nowym narzędziem starej przemocy, czyli no, przemoc uczniowska się teoretycznie nie zwiększa, ale telefon jest takim sterydem dla niej, to znaczy kiedy ktoś komuś dokucza, uczniowie potrafią to nagrywać, albo inspiruje do robienia różnych takich głupotek, które no, czasami mogą być po prostu dla kogoś szkodliwe. Oczywiście uczniowie ten telefon wezmą do ręki po szkole, więc to nie znaczy, że zakaz telefonów w szkole zlikwiduje problem przemocy rówieśniczej, ale na pewno odciąży szkołę trochę z takiego stresu, że ten telefon się pojawia i może negatywnie wpływać na relacje, nie mówiąc o tym, że no po prostu na korytarzach, jak nie można skryć się w telefonie, do czego my dorośli też mamy często ciągoty, żeby z nikim nie rozmawiać, to będziemy sobie scrollować, no to jednak trzeba zacząć rozmawiać z rówieśnikami. I trzecia rola czy zadanie, które stoi przed szkołą, to zapewnienie bezpieczeństwa w czasie pobytu dzieci, czyli uczenie, relacje społeczne i zapewnienie bezpieczeństwa. I ten telefon w rękach dzieci to nie jest tylko bezpieczeństwo fizyczne, rozumiane tak, że idzie i spadnie ze schodów, ale też to, że po 45 minutach siedzenia w ławce uczeń na przerwie powinien się poruszać, powinien wyprostować głowę, popatrzeć w dal, żeby oczy odpoczęły, pobiegać, co niekoniecznie wszystkim się będzie podobało.
0: No dobrze, ale pytanie, bo oczywiście to jest trochę tak, że dziecko jest, te dzieci się rodzą, no nie chcę powiedzieć, że rodzą się z telefonami, ale dla nich świat z telefonami, nawet nie z telefonami, bo przecież to są tak naprawdę przenośne komputery, to jest standard. One w nim żyją, więc może zamiast zakazywać, trzeba jakoś próbować oswoić.
1: Ja w ogóle chciałam nie zgodzić się z tym zdaniem, które padło. Ja na przykład mam trójkę dzieci i moje dzieci ani się z telefonami nie urodziły, ani nie jest to dla nich standard, że ten telefon towarzyszy człowiekowi cały czas. I takich rodzin jest naprawdę coraz więcej w Polsce. I to, że my zostaliśmy cyfrowo skolonizowani przez ostatnie 20 lat i wmówiono nam, że świat tak powinien wyglądać, że ten telefon powinien nam wszędzie towarzyszyć i również w szkole, wcale nie oznacza, że to jest dla nas dobre. I to jest pierwsza sprawa. I my musimy dążyć w stronę zdrowych norm, a normy nie buduje się dlatego, że coś jest powszechne. Kradzież jest powszechna, więc teraz kradnijmy, tylko dlatego, że coś jest dobre. I normą powinno być dzieciństwo bezpieczne cyfrowo, czyli takie, w którym dziecko owszem poznaje telefon jako narzędzie codziennego użytku, ale dostępne od pewnego wieku na określonych zasadach. To jest pierwsza rzecz. A druga norma to szkoła wolna od wpływu gospodarki cyfrowej. Szkoła powinna decydować o tym, jakie technologie do siebie wpuszcza na podstawie najlepszej wiedzy pedagogicznej, a nie dlatego, że coś jest teraz modne, że teraz warto zrobić test na Mentimeter albo na Kahoocie, żeby być nagle nauczycielem przyszłości, uczyć jakichś nie wiadomo jakich kompetencji. Tak naprawdę szkoła
0: dzieci
1: dzisiaj
0: się śmieją
1: kompetencji...
0: z Kahoota, to też powiedzmy zupełnie otwarcie.
1: Ale wielu nauczycieli...
0: To jest jakby wyśmiewane absolutnie. Nauczyciel, który przynosi Kahoota, to jest symbol obciachu.
1: No być może, ale w każdym razie ja no po prostu nie mogę się zgodzić też na takie podejście. Natomiast oczywiście nie chodzi o to, żeby całkowicie telefon penalizować i teraz pod tym względem pochwalam ustawę, która wchodzi, ponieważ ustawa nie mówi o kompletnym zakazie przynoszenia telefonu do szkoły. Taki zakaz przynoszenia obowiązuje tylko w przedszkolach. W szkole podstawowej telefon można przynieść, ale należy go zdeponować. Obowiązuje zasada nieużywania i teraz albo wkładamy go do plecaka, co jest najmniej skuteczne, albo do kieszonek na lekcjach, co też nie jest dobre, albo do depozytów, które coraz więcej szkół ma. I te szkoły, które już wprowadziły wcześniej taki zakaz, bo też trzeba sobie powiedzieć, my nie potrzebowaliśmy ustawy, żeby to zrobić, bo już prawo oświatowe na to pozwalało. My potrzebowaliśmy dyrektora, który chce to zrobić, radę pedagogiczną, która chce to zrobić i rodziców, którzy chcą to wspierać. I w szkołach, w których to się udało, ale tych szkół jest coraz więcej, nauczyciele i dyrektorzy mówią, że szkoła naprawdę zmienia się na lepsze, tylko trzeba dać sobie czas, trzeba poczekać, aż te kolejne roczniki się wymienią i wchodzą do tej szkoły, w której panuje norma, nie używamy tutaj telefonów. Tu się skupiamy na byciu razem, na uczeniu się, i na bezpiecznym takim spędzeniem czasu. Ustawa przewiduje coś bardzo ciekawego i na to warto zwrócić uwagę. Ja już o tym w tygodniku nie pisałam, bo już bym chyba zabrała pół gazety na to. Mianowicie mówi o higienie cyfrowej i o tym, że poza wprowadzeniem tych zasad nieużywania telefonów, dyrektorzy są zobowiązani zadbać o to, żeby dzieci były właśnie uczone higieny cyfrowej, czyli takiego szerokiego, różnorodnego zbioru zachowań, które pozwalają używać w sposób zdrowy. Ustawa też mówi o takich rzeczach, które szczerze mówiąc nie wiem, kto teraz będzie realizował, bo mówi o tym, że powinny szkoły co roku diagnozować potrzeby uczniów pod kątem właśnie tej edukacji, czego uczniów jeszcze trzeba nauczyć, z czym mają kłopot w związku z internetem i higieną cyfrową. Jest ambitnie, natomiast no, problemem jest to, że nie jest na to przeznaczony żaden dodatkowy budżet. Szkoły mają bardzo różny poziom wiedzy na ten temat. To nie jest tak, że zmieniamy podstawę programową z polskiego i polonista zawsze uczył polskiego, więc po prostu się dostosuje, tylko mamy nowe zagadnienie, na temat którego też w przestrzeni publicznej wiele błędnych przekonań funkcjonuje, więc mam trochę taką obawę, czy to jednak znowu nie będzie po prostu martwy zapis, tym razem w ustawie, nie w statucie, a w szkole po prostu część szkół machnie ręką i nie będzie się do tego...
0: My będziemy to śledzić oczywiście i będziemy to sprawdzać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Doktor Magdalena Bigaj, medioznawczyni, autorka książki Twój telefon, Twoje zasady była naszym gościem. Więcej na ten temat w Tygodniku Powszechnym, także w książce Twój telefon, Twoje zasady. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również, pozdrawiam.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
1: Zaczynamy mocnym uderzeniem.
2: Byłem członkiem komisji śledczej, jednej z komisji śledczej kopertowej. Zostałem wyrzucony z tej komisji po 20 sekundach przesłuchania jednej z pań prokurator. Natomiast one mają taki charakter, że nawet jak pan zgłasza jakieś zastrzeżenia, to po prostu wyłącza się mikrofon. W ogóle nie ma sensu najmniejszego. Zdeprecjonowana została ta instytucja.
0: Najbardziej aktualne polityczne tematy. Rozmowa o 7 w radiu RMF24 i Piotr Salak. Już w poniedziałek.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Wybiła 11:30, czas na fakty. Marcin Czarnbilski, zapraszam. Jak już mówiliśmy na naszej antenie, Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Gość Radia RMF24, poseł PiS Michał Wójcik, nie przesądza, czy Berek zostanie zaproszony przez Karola Nawrockiego do Pałacu Prezydenckiego na złożenie ślubowania.
1: Obecna władza zrobi wszystko, żeby zaprzeczyć sama sobie, połknąć języki, zgruzować się, ale Berka i tak przegłosować. I on zostanie przegłosowany, aż drugi etap już nie zależy ode mnie, tylko od prezydenta zależy. Ja nie
2: jestem... Ale o to pytam, pańskim zdaniem, jak się zachowa prezydent, jak powinien się zachować?
1: A nie wiem. Wie pan, to prezydent samodzielnie ocenia, weryfikuje wszystkie elementy i to prezydent decyduje, czy przyjmuje ślubowanie, czy nie. I mogę się za niego wypowiadać.
0: Na portalu RMF24 możecie posłuchać całej rozmowy Piotra Salaka z Michałem Wójcikiem. Zakaz importu brazylijskiej wołowiny może być szansą dla polskich producentów, ale jednocześnie wpłynąć na ceny mięsa. Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, zwrócił uwagę w RMF24, że nasz kraj jest jednym z czołowych eksporterów wołowiny na rynek Unii Europejskiej.
3: To będzie na pewno pozytywny impuls dla producentów, ale też impuls na częściowy wzrost cen. Wołowina trafiała z Brazylii, trafiała przede wszystkim do gastronomii jako wołowina premium, więc presja rynku gastronomicznego będzie na pewno większa na pochodzący z Unii Europejskiej surowiec.
0: Choiński ocenia, że przy dłuższym zakazie ceny wołowiny mogą wzrosnąć od 3 do 12%. Wszystko będzie zależało od tego, jak długo Brazylia pozostanie poza unijnym rynkiem. Rośnie liczba interwencji nad wodą. Tylko na Dolnym Śląsku od początku roku ratownicy odebrali około 400 zgłoszeń o osobach w niebezpieczeństwie.
4: Proszę sobie wyobrazić, że 2 lata temu wszystkich interwencji przez cały rok mieliśmy około 220-230. W zeszłym roku mieliśmy 350, czyli prawie tyle interwencji było co dni w roku. W tym roku już mieliśmy w czasie wakacji ponad 400, więc zakładamy, że jeszcze mamy wrzesień, październik, listopad. Myślę, że tych interwencji będzie co najmniej 450 albo i 500.
0: Mówił Krzysztof Skrzyniarz z Dolnośląskiego WOPR-u. Zwraca uwagę, że wiele interwencji to działania prewencyjne.
4: Na szczęście coraz więcej mamy wyzwań właśnie takich, gdzie świadkowie, widząc zagrożenie, dzwonią asekuracyjnie i bardzo dobrze. Zdarzało się też, że ktoś nie potrzebował pomocy, ale świadek widzi, że jest wyrzucona łódka, ktoś wypadł z kajaka i już dzwoni. To jest prawidłowa reakcja, bo lepiej, żebyśmy 3-4 razy przyjechali na tak zwany fałszywy alarm, niepotrzebny, niż żebyśmy się raz spóźnili. Więc tych wyzwań jest bardzo dużo, ratownicy są cały czas w gotowości.
0: A pogoda będzie sprzyjać wypoczynkowi nad wodą. Od soboty temperatura zacznie piąć się w górę. W kolejnych tygodniach na południu kraju termometry wskażą do 30-32 stopni Celsjusza, więc zapowiada się prawdziwy powrót letniej aury.

0: Słuchacie radia RMF 24. Teraz powiemy o niecodziennym rozwiązaniu, które powstało, by zaradzić problemowi przepełnionej szkoły. Chodzi o kontenery dla uczniów. Takie rozwiązanie mają władze Stargardu w województwie zachodniopomorskim. Sprawie przygląda się nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, jak te kontenery będą wyglądać i dlaczego są potrzebne?
1: Rzeczywiście szkoła podstawowa numer 6 w Stargardzie jest przepełniona. Uczniowie muszą być teraz dzieleni na grupy. To oznacza, że kończą lekcje znacznie później po południu i zaczynają też później. A z tego nie są zadowoleni ani rodzice, ani nauczyciele. No i dla uczniów też bardziej stabilna rutyna jest bardziej wskazana. Dlatego są plany wybudowania nowej szkoły, ale to jeszcze może potrwać co najmniej 2 lata, bo ta budowa jeszcze się nie rozpoczęła. No i do tego czasu władze miasta proponują kompromis, czyli specjalne moduły, kontenery edukacyjne, które pomogą pomieścić kilkudziesięciu uczniów. To w sumie 4 sale lekcyjne. Brzmi to może nietypowo i niezbyt wygodnie, ale są to kontenery nowoczesne. Podobne rozwiązania funkcjonują już w niektórych miejscach, a jak to dokładnie będzie wyglądać, wyjaśniał mi Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego w Stargardzie.
2: Ja widziałem te kontenery, ich projekt. Rzeczywiście wygląda to, myślę, że bardzo estetycznie i też nowocześnie i wygodnie. Zajmują się produkcją tych kontenerów specjalistyczne firmy, więc będzie przyjaźnie w środku, ciepło jesienią i zimą, gdyby była potrzeba latem. Również będą to pomieszczenia klimatyzowane, meble dostosowane do potrzeb dzieci różnego wzrostu, także wszystko tak, jak być powinno. Toalety, część dla nauczycieli. Myślę, że tutaj nie powinno być powodu do obaw.
1: One będą jakoś połączone ze sobą, skoro mają pomieścić kilkadziesiąt osób? Czy to będzie kilka jakichś takich wolnostojących?
2: To będzie taki kompleks. Całość dająca 260 metrów powierzchni, wszystko połączone, ale jednocześnie dające możliwość prowadzenia lekcji osobno, tak jak powinny wyglądać zajęcia.
1: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uczniowie od semestru letniego będą z nich korzystać. Tak będzie do czasu otwarcia nowej placówki. Później miasto też ma pomysł na te kontenery. Będzie można je wynająć. Posłużą na przykład przedsiębiorcom albo startupom.
0: Bardzo dziękuję. To była Anna Pałamar z najnowszymi informacjami na temat kontenerów szkolnych. Słuchajcie, radio RMF 24. Zostańcie z nami.

0: A w Radiu RMF24 już teraz przenosimy się do Lądka Zdroju. Tam dziś rozpoczął się festiwal górski. Łączymy się z dyrektorem festiwalu Maciejem Sokołowskim. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: W tegorocznym programie obok tradycyjnych opowieści o Himalaji, zimie, wspinaczce bardzo mocno obecne są fotografia, rowery, podróże, bezpieczeństwo czy aktywność outdoorowa. Skąd akurat zwrot w tę stronę?
1: O, to ja nie wiem, czy to jest zwrot. To jest po prostu 510 punktów programu i góry mają zupełnie różne oblicza. Jedni się po nich wspinają, drudzy po nich wędrują, trzeci jeżdżą na rowerze, czwarci jeszcze czasami na paralotni. Każdy w górach znajduje trochę coś innego. Jedni znajdują ciszę, spokój, ukojenie i w ogóle brak innych osób, a inni wręcz przeciwnie, chcą uprawiać zbiorowe sporty, biegi, rowery. Także staramy się, żeby ten festiwal był takim zbiorem propozycji tego, co człowiek może robić w górach. I, no i dlatego taka różnorodność. Faktem jest, że w tym roku mamy nowy składnik, czyli festiwal Bike Festival Glacensis, czyli dużo tematyki rowerowej, rowerów górskich, ale wszystkiego w Lądku w tych dniach jest dużo związanych.
0: No dobrze, pan mówi o Lądku, ale ja chciałem powiedzieć, że tym razem to nie będzie tylko Lądek, bo trafiacie również do kin w kilkudziesięciu miastach, a część wydarzeń jest dostępna online. Dlaczego to jest góry? No to góry powinny być w górach, zamknięte, trzeba się wspinać, a nie po kinach chodzić.
1: Wbrew pozorom bardzo dużo filmów o górach powstaje, niektóre nawet zdobywają Oscary. To są bardzo dobre, to nie jest tak jak kiedyś, że szliśmy w góry, mieliśmy komórkę czy jakąś taką kamerę tylko towarzyszącą. Dzisiaj po prostu kręci się świetne górskie produkcje i one najlepiej się je ogląda właśnie w kinie, gdzie jest i dobry dźwięk, i dobry ekran. Tutaj w Lądku też mamy takie rzeczy, aczkolwiek to są kina tymczasowe, czyli w dużych namiotach. Poza tym nie da się obejrzeć 500 punktów programu w ciągu 4 dni. W związku z tym zapraszamy do kina wcześniej, do internetu później, po to, żeby można było troszkę więcej wchłonąć tego programu.
0: A gdzie państwa zdaniem przebiega dzisiaj granica między popularyzacją aktywności górskiej, a jej coraz silniejszą komercjalizacją? Ja nie będę wracał do tych Himalajów i do tego Monteverestu, bo to wszyscy o tym gadają. Ale to w ogóle widać, to znaczy nawet jak się patrzeć na Tatry, to widać.
1: To znaczy, ja nie wiem, czy w ogóle między jednym a drugim musi być jakaś granica, tak? Bo co to znaczy komercjalizacja? Jeżeli, żeby pójść w góry, musimy kupić sobie plecak, no to już musimy wydać pieniądze. Idąc w góry wyższe, powinniśmy wziąć przewodnika i za niego zapłacić. Więc tutaj mamy miejsce dla bardzo wielu agencji górskich, tak właśnie teraz w tej chwili w Himalajach, w Karakorum, no, działają wielkie agencje, które z kolei dostęp do tych gór ułatwiają. W związku z tym, jeżeli kiedyś ktoś chciał pojechać w Himalaje, to musiał albo jechać tam samochodem, albo zorganizować sobie samemu wyprawę, a teraz po prostu może zatrudnić agencję. Natomiast jeżeli pierwsi zdobywcy mają nimb herosów, mają nimb półbogów, ludzie wszyscy chcą być jak oni, chcą też udzielać prelekcji i być gwiazdami w mediach, no to jest naturalne, że w tym momencie oni spopularyzowali, że działalność w górach też może być przedmiotem zazdrości innych. Więc to jest według mnie coś absolutnie naturalnego, co się dzieje. I natomiast akurat góry są tak piękne, że można pójść sobie po prostu byśmy z angielska powiedzieli, na trekking, a po polsku na wycieczkę i nie potrzebujemy do tego żadnej komercjalizacji. I nic nam w tym nie przeszkadza, bo w Himalajach kolejki są na szczyty 8-tysięczne, natomiast te troszeczkę niższe, a równie piękne, są absolutnie czasami jeszcze dziewicze. Jest bardzo dużo szczytów 7-tysięcznych, które w ogóle nie mają pierwszego wejścia, tylko po prostu nie są najwyższe.
0: Jeszcze pytanie o to, jaki teraz jest ten turysta górski, bo to też jest fascynujące. Kiedyś był jakiś obraz, czy on był prawdziwy, czy nie, to zostawmy, ale był jakiś obraz, a teraz jest taki stereotypowy, standardowy, może lepiej tak powiedzmy, górski turysta.
1: Dzisiaj turystą jest, jakby może być każdy, chociaż mieliśmy tutaj na festiwalu kiedyś taką dyskusję, turysta czy himalaista, że jako himalaistę uważaliśmy tego bardziej sportowca, tego, który sportowo eksploruje, kto nie korzysta z pomocy szerpów, kto nie pomocy, korzysta z pomocy poręczówek, a turysta ten, który po prostu wykupuje w agencji wysokogórskiej miejsce w trekkingu, za kogo nosi się bagaże, za kogo rozbija się namioty, ale jeżeli ktokolwiek brał udział w trekkingu na dowolny szczyt, nieco wyższy, nie wiem, Kilimandżaro, Aconcagua, to dobrze wie, że to jest tak duży wysiłek dla organizmu i do tego też się trzeba przygotować. Więc czasem niektórzy odbierają słowo turysta dość obraźliwie, a tak nie powinno być. No dzisiaj można powiedzieć, że ci, którzy chodzą w góry dla siebie, to są turyści, a ci, którzy tam pracują, no to są przewodnicy. Ale ci turyści mogą być mniej sprawni, mogą być bardziej wyćwiczeni, lepiej wyposażeni, gorzej. Trudno dzisiaj zdefiniować słowo turysta górski.
0: Bardzo dziękuję. Fascynująca rozmowa i fascynujący festiwal górski, na który zapraszamy. Naszym gościem był dyrektor festiwalu Maciej Sokołowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: 13 mamy jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. Ewa Kwaśny przed mikrofonem. Czas na fakty RMF FM. Prosimy bardzo.
1: Szokujące doniesienia z Zawiercia w Śląskiem. Dwójka małych dzieci bez ubrań biegała przy drodze krajowej. Rodzice w domu byli pijani. MEN zawiadamia służby specjalne w sprawie prezydenckiego weta dotyczącego e-dziennika. W faktach zapowiemy też kluczową fazę misji kosmicznej do Merkurego i zabierzemy Was na spacer do Wrocławia.
2: Pięknie jest zrobione wszystko i można chodzić spacerować.
1: Jest 13. Do 5 lat więzienia grozi rodzicom, których dzieci w wieku 2 i 3 lat nago, bez opieki biegały przy ruchliwej drodze w Zawierciu, w Śląskiem. Para pijana była w domu z rocznym dzieckiem. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły tej bulwersującej historii. Aniu, teraz sprawą zajmuje się sąd rodzinny i prokuratura.
3: Tak, rodzice usłyszeli zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Mają policyjny dozór, a maluchy są pod opieką babci. O ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Nagie, małe dzieci biegające przy drodze krajowej numer 78 zauważyli przechodnie, okryli je i wezwali służby. Okazało się, że dwulatka i trzylatek wyszli z mieszkania znajdującego się na parterze przez okno. W środku byli pijani rodzice z trzecim dzieckiem, rocznym chłopcem. Dzieci zostały przebadane przez ratowników medycznych, nie wymagały hospitalizacji.
1: Ministerstwo Edukacji Narodowej złożyło do ministra koordynatora służb specjalnych zawiadomienie w sprawie weta prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprzeciw wobec ustawy, która miała wprowadzić pilotaż e-dziennika w szkołach podstawowych i średnich, mówi nam szefowa resortu Barbara Nowacka.
4: Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało zapytanie do służb, prośbę o przyjrzenie się temu, czy nie doszło do lobbingu wokół prezydenta, ale i szerzej wśród innych grup, które bardzo agitowały przeciwko bezpłatnemu, bezpiecznemu, państwowemu dziennikowi.
5: Jakiego efektu spodziewa się pani teraz? Jaki może być dalszy krok?
4: A przede wszystkim spodziewam się odpowiedzi na pytanie, czy nie doszło tam do lobbingu. Jeżeli doszło, no to odpowiednie działania będą konieczne.
1: Z minister edukacji rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Przypomnijmy, prezydent Nawrocki decyzję o zawetowaniu ustawy o e-dzienniku uzasadniał m.in. bezpieczeństwem dzieci. Zwracał uwagę, że przepisy przewidują stworzenie centralnego systemu z wrażliwymi danymi uczniów, takimi jak numery PESEL, zdjęcia i oceny.
6: Fakty nie z tej ziemi.
1: Po 8 latach lotu misja kosmiczna Bepi Colombo wkracza w kluczową fazę. Dziś rozpocznie procedurę wejścia na orbitę Merkurego. Tę misję śledzi Grzegorz Jasiński.
7: Dzień dobry.
1: Z redakcji naukowej. Dzień dobry. Grzegorzu, co dziś nastąpi?
7: Mniej więcej za godzinę dwie sondy, europejska i japońska, odłączą się od modułu transportowego, który zapewniał im napęd i zasilanie, i wciąż razem skierują na orbitę najbliższej Słońcu planety naszego Układu Słonecznego. To pierwszy krok w skomplikowanej sekwencji manewrów, które mają doprowadzić do wejścia sond na tę orbitę. Nastąpi to w listopadzie, po czym w grudniu Merkury Planetary Orbiter i Merkury Magnetospheric Orbiter rozłączą się, by w kwietniu przyszłego roku rozpocząć już niezależne badania powierzchni i pola magnetycznego Merkurego.
1: I co ważne, dzisiejszy manewr będzie można śledzić przez internet.
7: Tak, Europejska Agencja Kosmiczna rozpoczyna transmisję o 13.45, o 14.00 rozdzielenie, a pierwsze sygnały potwierdzające prawidłowy przebieg operacji powinny dotrzeć przed 16. Transmisję można znaleźć na naszej stronie rmf24.pl.
1: I jeszcze jedno, tak, na pokładzie jest polski instrument.
7: Tak, celownik spektrometru MERTIS, przygotowany przez Centrum Badań Kosmicznych PAN. Tym bardziej trzymamy kciuki.
1: Trzymamy mocno. Wakacje się skończyły, ale lato wciąż trwa. Na bulwarze Dunikowskiego we Wrocławiu wielu spacerujących, wśród nich pan Janusz.
2: Pani zobaczy, dookoła jest pięknie. Pięknie jest zrobione wszystko i można chodzić, spacerować. Blisko tutaj mieszkamy. Przecież to jest jakby nie było druga Wenecja, prawda, w Europie. Mamy tyle mostów.
8: Czego pan szuka nad rzeką? Masz widoki, czy jednak ta woda nas trochę uspokaja, relaksuje?
2: No wszystko, wszystko. Widok, jakaś bryza, można powiedzieć, od rzeki. No fajnie jest.
1: No fajnie jest. Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. W tej chwili we Wrocławiu na termometrach 22 stopnie Celsjusza.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
0: Pan Tomasz pozdrawia z okolic amerykańskiego Detroit. U niego upalnie i nadchodzi długi weekend zamykający sezon letni. Pan Tomek znalazł właśnie źródło zwarcia w szafie sterowniczej. Pozdrawiam i podziwiam, bo na zdjęciu widzę gąszcz kabelków. A u nas za chwilę labirynt historii, ale mamy świetnego przewodnika. Przekonacie się, zapraszam. Bogdan Zalewski.

0: Nie może zabraknąć nowych informacji w Radiu RMF 24. Nie może też zabraknąć rozmów na ważne tematy. No, mamy dzisiaj taki szczególny dzień, a moim gościem w Radiu RMF 24 jest dr Leszek Pietrzak, historyk, autor książki Zakazana historia aliantów. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj, przypomnę, mamy 3 września, no, ważna rocznica. Wojna 1939 roku. 1 września zaczęła się jako niemiecka napaść na Polskę, to wiadomo. Wtedy mówimy, że to jest wojna światowa, ale tak naprawdę stała się ona wojną europejską, wojną światową właśnie tego dnia, 3 września, bo Wielka Brytania i Francja weszły formalnie do konfliktu przeciwko Hitlerowi. Czy można powiedzieć, że to początek II wojny światowej to jest właśnie 3 września?
1: No, to jest data sporna wśród historyków. Zazwyczaj przyjmuje się ten 1 września, ale 3 września faktycznie nastąpiło umiędzynarodowienie tego konfliktu, bo jak pamiętamy, Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wówczas formalnie wojnę Niemcom, a więc stały się naszymi sojusznikami, stały się aliantami.
0: No właśnie, pan powiedział formalnie, to bardzo ważne słowo, bo one rzeczywiście wypowiedziały tego samego dnia, 3 września 1939 roku, Niemcom wojnę, ale Polska została jednak sama, prawda? Jak to się stało?
1: No więc właśnie tutaj toczyła się od wielu miesięcy cała gra, tak? Myślę, że już po aneksji Czechosłowacji w marcu 1939 roku stało się jasne, że kolejną ofiarą będzie Polska, kolejną ofiarą Hitlera, i wówczas alianci rozpoczęli taką perfidną grę wobec Polski. Jak pamiętamy, najpierw zaproponowali Brytyjczycy nam gwarancje jednostronne, potem te gwarancje dwustronne zostały przyjęte ostatecznie na wypadek ataku Hitlera. W tą grę rozpoczętą wówczas przez Brytyjczyków włączyli się również Francuzi i myślę, że w tej grze chodziło o to, aby rzeczywiście Polska stała się tą kolejną ofiarą Hitlera, tylko po to, żeby odwlec wojnę na zachodzie, żeby Francja i Wielka Brytania miały trochę więcej czasu na przygotowania do tej wojny, która wybuchnie na zachodzie, czyli de facto po prostu Polska stała się ofiarą, tak?
0: No właśnie, panie doktorze, czy polskie dowództwo zostało przez aliantów świadomie wprowadzone w błąd? Czy słowo zdrada jest tu uzasadnione, czy zbyt mocne?
1: Myślę, że zdrada jest jak najbardziej słowem odpowiednim, ponieważ no my jednak traktowaliśmy Francuzów i Brytyjczyków jako aliantów, mieliśmy z nimi umowy, z Brytyjczykami mieliśmy, jak już wspomniałem, te gwarancje i liczyliśmy na realną pomoc z ich strony na wypadek, gdy zostaniemy zaatakowani przez Niemców. No niestety tak się nie stało. Alianci o tym dobrze wiedzieli. Już w maju 1939 roku wiedzieli, że nie udzielą Polsce pomocy, realnej pomocy. Nie poinformowali nas o tym. Mało tego, nie udzielili nam pomocy w sensie możliwości dokonania zakupów, uzbrojenia. Więc
0: żadnej pomocy materialnej i finansowej, prawda, nie było?
1: Tak, tak, tak. Nie było pomocy również finansowej, i to w tych ostatnich miesiącach, kiedy no wszystko było już wtedy istotne. Mało tego, alianci nawet spowodowali opóźnienia w przeprowadzeniu mobilizacji, dzięki czemu myśmy nie zmobilizowali kilkunastu dywizji. No, w ten sposób we wrześniu 1939 roku, jak się zaczęła wojna, nasze możliwości obrony stały się mniejsze. Ale najbardziej skandaliczne jest to, że 12 września 1939 roku, kiedy my ciężko broniliśmy się, potrzebowaliśmy pomocy, alianci spotkali się, sztaby, przedstawiciele sztabów brytyjskiego i francuskiego spotkały się w Abbeville i tam podjęto decyzję o zaniechaniu wszelkich działań. Tak?
0: Stwierdzili, że Polska jest stracona, nie ma się co tutaj bić o Polskę, o Gdańsk.
1: Tak. I jak powiedział marszałek, szef sztabu armii francuskiej, marszałek Maxime Weygand, potrzebne jest, żeby Polska trwała, tak, czyli samotnie walczyła. No potem
0: prowadząc wojnę partyzancką, prawda?
1: Atakowali, to już był koniec, tak.
0: Panie doktorze, tak ogólnie rzecz ujmując, czy taki sojusz bez własnej siły militarnej jest wart tego papieru, na którym go podpisano?
1: No nie jest wart, ale myśmy wtedy, przed wybuchem wojny, tak, nie wiedzieli, nie znali możliwości, faktycznych możliwości Francuzów i Brytyjczyków. Nie wiedzieliśmy, jak wygląda armia brytyjska i armia francuska. No oczywiście armia francuska, nie wiedzieliśmy, że ma doktrynę stricte obronną, czyli może się tylko bronić, tak, bronić Francji, a armia brytyjska de facto nie istnieje, jest armią szczątkową, że trzeba ją dopiero zbudować. Myśmy tego nie wiedzieli, przyjmowali za dobrą monetę te wszystkie rozmowy, jakie toczyły się pomiędzy majem a sierpniem 1939 roku. Nie mieliśmy możliwości sprawdzenia tego.
0: A dzisiaj, czy ta lekcja 1939 roku powinna zmienić sposób, w jaki dzisiaj patrzymy, choćby na NATO? Czy dzisiejsi polscy sojusznicy rzeczywiście są gotowi umierać za Polskę, umierać za Gdańsk, jak to wtedy pisano?
1: No tak, moja książka została napisana między innymi w tym celu. Ja przywołałem postawę aliantów w tym okresie poprzedzającym wybuch wojny i już wtedy, gdy ona wybuchła. Całą tą historię przedstawiłem dlatego, żebyśmy dzisiaj patrzyli uważnie na ręce aliantów i bardzo chłodno oceniali ich wszystkie deklaracje, no bo żaden sojusz nie jest stuprocentowy i zawsze trzeba do wszystkich deklaracji sojuszników podchodzić krytycznie, uwzględniając nasze własne doświadczenia z czasów II wojny światowej.
0: Panie doktorze, ja tak wprost zapytam, czy z historii 1939 roku, ale nie tylko 1939 roku, także później, bo pan tu wspaniale opisuje, co się później działo i w Poczdamie, tak, i w Jałcie, i w Teheranie, prawda? Z tej historii wojennej wynika przede wszystkim nieufność wobec wszelkich sojuszników, czy raczej konieczność bycia dla nich takim bardzo mocnym, silnym partnerem, żeby oni widzieli, że ich interes jest także naszym interesem?
1: No, nieufność może to jest zbyt daleko posunięte słowa, bo z nieufnością nie da się w zasadzie niczego zbudować, ale myślę, że jeśli mamy te sojusze, to naprawdę powinniśmy bardzo krytycznie do nich podchodzić, przyglądać się temu, dokonywać własnych, chłodnych, racjonalnych ocen wartości posiadanych przez Polskę sojuszów. Jeśli jesteśmy członkiem NATO, oczywiście powinniśmy się z tego cieszyć, ale powinniśmy pamiętać przede wszystkim o tym, że nie zastosowano jeszcze w praktyce tego, jak działa artykuł 5 Sojuszu Północnoatlantyckiego, prawda? I powinniśmy mieć to na względzie, że...
0: No wprawdzie była taka reakcja po 11 września 2001 roku, kiedy był atak na WTC, prawda? Wtedy rzeczywiście ta doktryna muszkieterów jakby zafunkcjonowała, ale to jest zupełnie inna historia, prawda?
1: Tak, to była zupełnie inna historia, ale my mówimy dzisiaj w Europie o możliwości obrony przed agresją, tak? Konkretnego państwa, konkretnego
0: Rosji po prostu,
1: mocarstwa.
0: Tak. Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Leszek Pietrzak, autor książki Zakazana historia aliantów, wydana w wydawnictwie Fronda. Warto znać historię. Bardzo dziękujemy, panie doktorze. A my mamy jeszcze pilną informację, bo historia historią, ale aktualność oczywiście jest najważniejsza. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Postępowanie, przypomnę, wszczęto w kwietniu po zawiadomieniu złożonym przez 2 sędziów Trybunału. Dotyczy ona m.in. nieodebrania ślubowania od 3 sędziów wybranych przez Sejm w marcu tego roku oraz działań, które miały uniemożliwić im rozpoczęcie pracy. Prokuratura bada też, jak czytam, czy w Trybunale nie doszło do niedopełnienia obowiązków i naruszenia praw pracowniczych sędziów, między innymi przez nieprzydzielanie im spraw i niezapewnienie warunków do wykonywania obowiązków. Będziemy oczywiście wracać do tego tematu. Dziękujemy serdecznie. To była historia i teraźniejszość w Radiu RMF24.
2: Radio RMF24.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
2: Tu razem z ekspertami komentujemy i wyjaśniamy wpływ bieżących wydarzeń i globalnej polityki na nasze konta i portfele.
3: Pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu, mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, płacić im trochę więcej pieniędzy.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: 13.30 na zegarach, pora na fakty. Marcin Czarnobielski. Polska powinna zakładać, że za aktami dywersji na jej terytorium stoi Rosja, mówił dziś w RMF FM wiceminister obrony Paweł Zalewski. Jak dodał, ostateczne potwierdzenie wciąż należy do prokuratury. Tymczasem MON chce wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej.
1: Bardzo poważnie zwiększyć ochronę infrastruktury krytycznej, w tym przedsiębiorstw produkujących na rzecz sił zbrojnych. To jest po stronie firm. Taki ustawowy obowiązek jest po stronie firm, które są częścią tej szeroko rozumianej infrastruktury.
2: MON się będzie jakoś w to angażował?
1: Oczywiście. Angażujemy się dziś. Będziemy się angażowali.
0: Na całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z wiceministrem obrony można posłuchać na portalu rmf24.pl.
3: Fakty istotne dla twojego regionu.
0: Poślizg w oddaniu do użytku jednej z największych inwestycji komunikacyjnych w Krakowie. Linia szybkiego tramwaju do Mistrzejowic, która miała ruszyć z początkiem września, najprawdopodobniej zostanie otwarta 19 lub 20 września. Trasa połączy północ Krakowa z centrum. Wraz z jej uruchomieniem zmienią się rozkłady jazdy i zwiększy się liczba kursów tramwajów.
2: Aż 10 linii tramwajowych zmieni swoje trasy, też kilka autobusowych. Będą oprócz tego zmiany numeracji. 3 linie autobusowe są zlikwidowane, chociaż w praktyce one po prostu będą zastąpione przez inne, mocniejsze.
0: Wyjaśniał Jacek Mosakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Koszt inwestycji to ponad 2 miliardy złotych. Wakacje są już tylko wspomnieniem. Teraz pora na podsumowania. Za policją i pogotowiem ratunkowym ponad 2 miesiące intensywnych działań. W faktach sprawdzamy, jak wyglądała sytuacja w zachodniopomorskim.
4: Te wakacje nie należały do najbezpieczniejszych. Jeśli chodzi o dane, które zebraliśmy od 27 czerwca do 31 sierpnia, i tutaj mówię konkretnie o ruchu drogowym, to na drogach naszego województwa policjanci odnotowali 167 wypadków drogowych, w których zginęło 17 osób, a 195 zostało rannych.
0: No i to było podsumowanie Piotra Jaworskiego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. W Lądku-Zdroju rozpoczął się festiwal górski. W programie szereg wydarzeń od wspinaczki i himalaizmu przez rowery po fotografie i bezpieczeństwo w górach. Gość Radia RMF24, dyrektor festiwalu Maciej Sokołowski podkreśla, że chodzi o pokazanie różnych sposobów spędzania czasu w górach.
5: Góry mają zupełnie różne oblicza. Jedni się po nich spinają, drudzy po nich wędrują, trzeci jeżdżą na rowerze. Każdy w górach znajduje trochę coś innego. Jedni znajdują ciszę, spokój, ukojenie i w ogóle brak innych osób, a inni wręcz przeciwnie, chcą uprawiać zbiorowe sporty, biegi, rowery.
0: Tyle Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu górskiego, który potrwa 4 dni, a część wydarzeń i filmów będzie można oglądać także w kinach w kilkudziesięciu miastach.
6: U nas kopiec Kościuszki w Krakowie za szybą, muzyka z konsolety, świat na ekranach, a wy gdzie? Piszcie SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. Dzień dobry, Wojtek pozdrawia z nadbiórka w banku. My słuchamy i pozdrawiamy z Ustronia, pisze Honorata. Michał z Warszawy ma za oknem chodnik i betonową ulicę, ale liczy na to, że po pracy uda mu się pójść na spacer wśród zieleni. No to zielonego, słonecznego dnia wszystkim życzymy.

0: chwalimy się pogodą w Krakowie. 23 stopnie, bardzo przyjemnie, słoneczko świeci, niebo błękitne, zielony kopiec. A może wy macie dziś lepszy widok niż my? Balkon, las, morze, warsztat, ciężarówka, pociąg. Pochwalcie się swoim kawałkiem świata. SMS 3322, radio@rmf24.pl lub do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. A tutaj widzę, bo przenosimy się teraz na północ, ponad 20 stopni. Słońce, no tak na tym obrazku widzę, schowało się za chmurami. No, podejrzewam, że lekka bryza z nadmorza. Tak chyba jest na Sopockiej plaży, ale sprawdźmy to, bo u nas tylko udokumentowane informacje. Jak to wypoczywa się w Trójmieście? Jak to wypoczywanie zmieniło się od 1 września? To pytanie kieruję do naszego reportera Stanisława Pawłowskiego. Witam, Stanisławie.
1: Dzień dobry, witam.
0: To jak masz tam dzisiaj? Jak macie tam nad morzem?
1: Jest naprawdę przyjemnie, bardzo spokojnie. Muszę przyznać, że jest zdecydowanie mniej osób, bo spokojnie znalazłem miejsce w tak zwanej pierwszej linii brzegowej. Usiadłem sobie teraz razem ze swoim plecakiem, całym sprzętem, żeby się połączyć z wami. Więc na pewno jest dużo więcej miejsca. Wiele osób spaceruje wzdłuż brzegu i tych osób jest zdecydowanie więcej niż tych, które zdecydowały się wejść do wody, bo tak patrząc na prawo i lewo, to widzę maksymalnie może 4 osoby, 5, które weszły do wody. Pozostałe osoby moczą raczej stopy.
0: No pewnie trenują morsowanie.
1: To jest chyba taki początek powoli, to można powiedzieć, że trening, chociaż do morsowania pewnie jeszcze tak tego prawdziwego daleko, ale rozmawiałem tu z różnymi osobami, które zdecydowały się wypoczywać w tym wrześniowym Sopocie. I na przykład państwo, którzy przyjechali, no właśnie, z Krakowa.
0: Od nas.
1: W lipcu i sierpniu mieli trochę zupełnie inne zajęcie.
2: No i akurat wakacje poświęciliśmy wnukom, natomiast we wrześniu jest spokojniej. Nie ma upałów 40-stopniowych, no i po prostu lepiej się wypoczywa, spaceruje spokojnie. Września nie skreślamy nigdy. Nigdy.
0: Tak, upały odeszły, wnuczków już nie ma, prawda? Można odpoczywać.
1: Można odpocząć właśnie w Sopocie, w Trójmieście, bo ci państwo, tak jak będzie można usłyszeć później w faktach RMF FM, planują jeszcze pojechać do Gdyni, planują pojechać na Hel, więc w ogóle będą odpoczywać nad morzem, czerpać z tego, co tutaj mamy. Ale trochę tak wspominałem o tych osobach, które wchodzą do morza. Sopot i kąpielisko zaraz obok mola w Sopocie, po prawej stronie, to jest jedyne ostatnie otwarte kąpielisko w Trójmieście, na którym jeszcze są ratownicy. I ci ratownicy będą tu nawet do 13 września, od 9.30 do 18.00, każdego dnia. No i pytałem, jak mija ten czas ratownikom właśnie, jak jest tak spokojnie tutaj w Sopocie. Dużo się zmieniło od 1 września tutaj na plażach?
3: Zdecydowanie. Mamy dużo mniej osób w wodzie i na plaży, chociaż dzisiaj akurat pogoda dopisuje, więc na plaży są widoczni plażowicze. Nic się takiego nie dzieje, ale my doceniamy ten spokój i zawsze na niego liczymy.
1: Czy to jest już trochę taka nostalgia kończących się wakacji, tak patrząc na to, jaki jest spokój tutaj w Sopocie?
3: Tak, dokładnie. Całkowicie inaczej wygląda Mąciak, alejki, wszystko, cała plaża.
1: Jak reagują plażowicze, widząc, że wy jeszcze jesteście, no właśnie, najdłużej otwarci w Trójmieście?
3: Zawsze się pytają, do kiedy jesteśmy i się cieszą, że chociaż jedno stanowisko jeszcze zostało.
0: Morza szum, ptaków śpiew, no nostalgicznie rzeczywiście powoli się robi.
1: Tak, tak, i to tak trochę, no mijają te wakacje i to faktycznie widać, a osoby, które tutaj są, no to głównie są seniorzy, ale jest też dużo osób, które przyjechały z zagranicy.
0: Słyszysz obcą mowę, tak?
1: To słychać. Niektórzy się mnie pytali, no bo widać na brzegu meduzy, czy one są niebezpieczne. No, turyści z zagranicy nie wiedzą, jak to u nas jest w Sopocie, więc uspokajam, że one są niegroźne dla nas, więc to trochę też jest taka atrakcja nasza. Ale poza seniorami są też osoby młodsze. Na przykład jedna Polka, która mieszka na co dzień w Kanadzie i rok szkolny dopiero zacznie za parę dni.
4: Bardzo fajnie. Jest pogoda akurat perfekcyjna. Może jest cieplutko, jest w wodzie.
1: A kiedy zaczynasz rok szkolny w Kanadzie?
4: 8 września, ale...
1: Czyli trochę takie wydłużone wakacje.
4: Tak. Dzisiaj idziemy do Gdańska. To już jutro tak wracamy, to był super tydzień.
0: Kanada, jak się mówi, jak jest tytuł książki, pachnąca żywicą, a ta będzie pachniała bursztynem teraz pewnie po tym powrocie z nadpolskiego morza.
1: Żywica wciąż, więc tak. Jak najbardziej. Tu jeszcze przygotowując się do wejścia sprawdziłem sobie dane i okazało się, że najwięcej osób, no bo to są dane z kart płatniczych, więc najwięcej osób, które wydały w tym roku w wakacje, to byli Norwegowie, Niemcy, ale też Brytyjczycy, Amerykanie, Szwedzi i Czesi.
0: To taka wieża Babel troszkę nad Bałtykiem. Bardzo dziękujemy, Stanisławie. Stanisław Pawłowski, prosto z nadmorza. My też lubimy wiedzieć, gdzie jesteście. Kiedy słuchacie RMF 24, czy przy biurku, za kierownicą, na spacerze, w domu, napiszcie kilka słów. 3322@rmf24.pl albo bogdan.zalewski@rmf.fm. Stanisławie, dziękujemy i pozdrawiamy. Pozdrawiamy Bałtyk.

0: No tak ma, ale chce jeszcze więcej. Ma już zatokę, ma jezioro, chce oceanu, ale trafił też na monetę. Domyślacie się, kto? No oczywiście, Donald Trump. Trafił właśnie na amerykańską monetę jednodolarową. Mennica Stanów Zjednoczonych wprowadziła właśnie do obrotu specjalną edycję monety, przygotowaną ją z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Na monecie znalazł się portret prezydenta oraz napisy Liberty i In God We Trust. No niby wiadomo, tak jest na banknotach, prawda? Bogu ufamy, ale tutaj tak dwuznacznie się zrobiło z tym Bogiem, prawda? W dodatku monety mają złoty kolor, łudzący, no bo nie zawierają prawdziwego złota, no ale tak się kojarzy też, prawda, z tym kruszcem. Ale jak czytam, 88% to jest miedź, reszta to m.in. cynk, mangan i nikiel. No już słyszycie, prawda, jakie dyskusje, jakie tutaj kontrowersje się pojawiły, jakie debaty rozgorzały na całym świecie. BBC podkreśla, że to pierwszy od 100 lat przypadek, gdy na amerykańskiej walucie pojawia się wizerunek żyjącego prezydenta. To bardzo ważne. Wcześniej pojawił się też pomysł wprowadzenia banknotu o nominale 250 dolarów z wizerunkiem prezydenta, ale wymagałoby to zmiany obowiązujących przepisów. Amerykańskie prawo zabrania wprawdzie umieszczania podobizn żyjących osób na banknotach, ale zakaz ten nie obejmuje monet. No i administracja Trumpa wykorzystała tę lukę prawną. O tak, luknęli, jest luka, no to bijemy.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Mazurewski się kłania w Radiu RMF 24. Przypomnę wam, że kilkadziesiąt minut temu rozmawiałem z historykiem doktorem Leszkiem Pietrzakiem o postawie aliantów w 1939 roku, o brytyjskiej i francuskiej zdradzie Polski i wystawieniu nas na samotną wojnę z Hitlerem. Hanna z Białegostoku skomentowała: sądzę, że niewiele od tego czasu się zmieniło. Przecież trwały już gorące debaty o artykułach 4 i, przepraszam, 5 NATO. O tym, na ile ich uruchomienie dałoby realną pomoc Polsce w przypadku agresji. A może byłoby jak latem 1944 roku, kiedy Armia Czerwona bezczynnie stała na drugim brzegu Wisły. Pyta Hanna, to pytanie retoryczne. A teraz już 14 i fakty RMF FM.
1: Jestem i zapraszam.
0: Ewa Kwaśny.
1: Na początek najnowsze, szokujące informacje dziennikarzy RMF FM w sprawie kierowcy ciężarówki, sprawcy tragicznego wtorkowego wypadku na autostradzie A1 w Śląskiem. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego, chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20. W faktach zajrzymy też na krakowski rynek, turystów już mniej.
2: Już zaczął się wrzesień i widać, że turystów po prostu jest na rynku mniej.
1: Jest 14. Substancję psychoaktywną wykryto w organizmie kierowcy ciężarówki, sprawcy tragicznego wtorkowego wypadku.

0: na autostradzie A1 Śląskiem, dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Przypomnijmy, w wypadku koło Mykanowa zginęły 4 osoby, a kolejne 4 zostały ranne. Wszystkie ofiary to pracownicy ekipy remontującej jezdnię. Na linii teraz nasz dziennikarz Marcin Buczek. Marcinie, jaka to substancja?
1: Według naszych informacji badanie toksykologiczne wykazało we krwi kierowcy syntetyczny narkotyk. Chodzi o klefedron. Co najważniejsze jednak, w opinii biegłych stężenie substancji daje podstawę twierdzić, że w chwili wypadku kierowca ciężarówki był pod wpływem środków odurzających. A to oznacza zaostrzenie odpowiedzialności tego mężczyzny. Na razie usłyszał on zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla kierowcy i decyzja ma zapaść jeszcze dziś.
0: Prokuratura Krajowa zapowiada przesłuchanie prezydenta. Poinformował o tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy chcą pytać o to, dlaczego Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tym tematem zajmuje się dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
2: Witam, dzień dobry.
0: Witamy. Krzysztofie, prokuratura już nawiązała kontakt z Pałacem Prezydenckim?
3: Tak, prezydent otrzymał prośbę o wskazanie dogodnego miejsca i terminu takiego przesłuchania. Śledztwo prowadzi powołany w prokuraturze krajowej, to będzie długa nazwa, Zespół do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydawanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 roku. Koniec nazwy. No i ten zespół o długiej nazwie bada, czy prezydent złamał prawo, nie przyjmując ślubowania od 4 wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bada także, kto prezydentowi w tym pomagał, kto go do tego namawiał, no bo to też może być nielegalne i za to też grożą 3 lata więzienia. Śledczy badają także możliwość postawienia zarzutów szefowi Trybunału Konstytucyjnego, czyli bada możliwość postawienia zarzutów Bogdanowi Święczkowskiemu za to, że utrudnia sędziom pracę, no i za to, że nie wypłaca im pensji. Do tej pory w tym postępowaniu śledczy przesłuchali już 40 świadków, w tym pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego.
0: Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20. 40 kilometrów na północ od Ustki nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego, informuje w mediach społecznościowych wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
4: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
0: Badanie techniczne pojazdu możliwe nawet miesiąc przed upływem terminu, bez skrócenia jego ważności. To jedna ze zmian w kodeksie drogowym, jakie planuje rząd. Na linii dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co jeszcze zmieni się podczas badań technicznych?
5: Stacje będą musiały prowadzić bardziej obszerną dokumentację swoich badań, bo ma to być dokumentacja fotograficzna. To ma zapobiegać sytuacjom, w których kierowca przychodzi z dowodem na stację, otrzymuje pieczątkę, a diagnosta nawet nie widzi pojazdu. Kierowcy zawodowi dobrze oceniają propozycję zmian.
6: Kiedyś było tak kilkanaście ładnych lat. Miało się znajomego Kazika, który te dowody podbijał. Uważam, że też dla siebie, no każdy chce wiedzieć, czy ten samochód jest sprawny. No.
7: Myślę, że to już robi się niszą, ale jednak się coś takiego jeszcze spotyka. No warto by było, żebyśmy mieli bezpieczne samochody, bo to jest nasze bezpieczeństwo.
5: Za braki zdjęć z badań stacjom diagnostycznym groziłyby kary finansowe. Zgodnie z projektem do ich nakładania uprawniony byłby starosta.
0: Wakacje się skończyły, a wraz z nimi z rynku głównego w Krakowie zniknęło sporo turystów. Wyraźnie mniejsze ruchy zauważają m.in. krakowskie kwiaciarki.
8: No zdecydowanie, już zaczął się wrzesień i widać, że turystów po prostu jest na rynku mniej.
9: A tych zagranicznych jeszcze widać gdzieś? Bo jakoś rzeczywiście tak trochę pustawo na tym rynku dzisiaj.
10: No zmalało tych turystów, są obcokrajowcy, ale tak jak mówię, są takie starsze osoby.
0: Usłyszał nasz reporter Maciej Sołtys. W kolejnych faktach sprawdzimy, czy turyści wciąż dopisują w Trójmieście.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24.
12: Tak się rozglądam po naszym studiu, Radia RMF 24. Niech ma dziś troszkę więcej otwartych drzwi. Zajrzyjcie do nas ze swojego miejsca, napiszcie, gdzie jesteście, czym się zajmujecie. 3322@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. O, Marcin napisał. Szybkiej i rzetelnej wiadomości. To jest ocena faktów RMF FM. Tak szybkie jak ten wóz, napisał. Pozdrowienia z Wrocławia. Można użyć fotki. No to otwórzmy fotkę. Ale wozisko. Sportowa limuzyna z napisem RMF 24 Wrocław. No, już się czuje tę moc. Niech taka moc będzie z wami. Życzymy wszystkim.

0: Wyobraźcie sobie, że mamy film. Kadr pierwszy, kawa na radiowym biurku. Kadr drugi, depesza agencyjna. Kadr trzeci, realizator przy konsolecie. Kłaniamy się Krzysztofowi. Kadr czwarty, kopiec Kościuszki, tu za mną. Kadr piąty, wasza wiadomość. No i z tych pięciu kadrów właśnie robimy dzisiejszy program. Piszcie 3322, radio@rmf24.pl. Pozdrawiam ze spaceru z psem. Piotr ze Słupcy. Słupca, o, w wielkopolskim, sprawdźmy. Etymologicznie jest to nazwa pochodząca od wyrazu słup, z którego przez dodanie końcówki ca utworzono nazwę miejscowości. Związek z konkretnym, rzeczywistym obiektem słupem jest trudny do wyjaśnienia. Bardzo ciekawe. Ciągle się czegoś uczymy. Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Teraz słuchajcie, no wracamy do tych depesz, o których mówiłem, że tutaj cały czas na nie zerkamy. Wracamy do ostatnich wydarzeń w Niemczech. Niemcy, Francja i Polska deklarują solidarność po incydencie na lotnisku w Lipsku. W Weimarze spotkali się ministrowie spraw zagranicznych tych trzech państw, Johann Wadeful, Jean-Noël Barrot i Radosław Sikorski. Niemiecki minister mówił, że rosyjska agresja nie respektuje granic. Ani Bug, ani Odra, ani Ren nie stanowią dla niej granicy. Dlatego bardzo doceniamy solidarność i wsparcie, jakie od wczoraj otrzymujemy od naszych partnerów. Tym także od was. Bardzo dziękuję drodzy Żanie Noelu i Radku. Tak mówił Johann Wadeful. Francuski minister Jean-Noël Barrot poinformował, że Francuzi wezwali rosyjskiego ambasadora do ministerstwa, by wyrazić sprzeciw. Ataki na infrastrukturę transportową w sercu Europy to poważna sprawa. Nie może to pozostać bez konsekwencji i popieramy działania podjęte przez Niemcy w tej właśnie kwestii. Twardo zadeklarował szef francuskiej dyplomacji. Również Polska wezwała na dywanik, jeśli tak się można wyrazić kolokwialnie, do MSZ-u ministra Rosji w Polsce. Właściwie ambasadora Polski, Rosji w Polsce, Radosław Sikorski podkreślił natomiast, że decyzje o działaniach wobec Rosji każde państwo podejmuje samodzielnie.
1: Polska wspiera reakcję i decyzję rządu niemieckiego, pana ministra Wadepula w związku z agresywnymi działaniami Rosji na terytorium Niemiec, w tym decyzje podobne do naszych o zamknięciu konsulatu i rosyjskiego domu w Berlinie. Polska podjęła podobne kroki. Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje. Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej.
0: Podkreślił Radosław Sikorski. Zdaniem szefa naszej dyplomacji reakcja europejskich partnerów pokazuje imponującą solidarność, która mogła mieć także wpływ na Moskwę. No dzisiaj zastanawiamy się właśnie. Dzisiaj jest znacząca data, 3 września, rocznica wyjścia Francji i Anglii do wojny z Niemcami w 1939 roku. Zastanawiamy się, jak to jest dzisiaj, jak z tą solidarnością. No wygląda, że dobrze. Oby nie było testu na tę solidarność takiego prawdziwego.

0: Tak sobie pomyślałem, może właśnie stoicie w korku, patrzycie na czerwone światła kolejnych samochodów. Może macie przed sobą pustą drogę? Napiszcie SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. A propos, mamy ważne wieści dla zmotoryzowanych. Zamieńcie się w słuch. Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji takich technicznych, bo rząd szykuje ułatwienia dla kierowców. Chodzi o badania techniczne pojazdów. Może słyszeliście w faktach RMF FM, jeśli nie, to powtarzam. Pojawił się projekt przepisów, który sprawi, że nie trzeba będzie kurczowo trzymać się jednej konkretnej daty, by wybrać się na stację diagnostyczną. Prawda, Igorze?
1: Prawda, potwierdzam.
0: Zgadza się wszystko. Potwierdza dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Dzień dobry.
0: To wytłumacz dokładnie, co ma się zmienić?
1: No, w tej chwili jest tak, że kierowca, właściciel pojazdu bardzo musi pilnować pewnych dat w kalendarzu. Najlepiej sobie zaznaczyć w takim kalendarzu ściennym, że na przykład, no dziś mamy 3 września, no więc to jest mój dzień na zrobienie badania technicznego mojego samochodu osobowego na przykład.
0: Bo... albo w osobistym smartfonie.
1: Albo, no ale powiedzmy, żeby tak to było bardziej takie obrazkowe, no, że mamy ten kalendarz, prawda, zakreślone na czerwono, no, ale jak ktoś woli oczywiście, no to i cyfrowe rozwiązania też wchodzą w grę, być może też skuteczniejsze, no, bo przypomni nam taki smartfon, że właśnie kończy nam się przegląd, tak kolokwialnie rzecz ujmując, no, bo właśnie chcemy pojechać tego dnia, kiedy ten przegląd się kończy, bo jeśli pojedziemy wcześniej, na przykład dzień wcześniej, tydzień wcześniej, 2 tygodnie wcześniej, to oczywiście jest to możliwe, tylko, że jeśli pojedziemy dzień wcześniej, to za rok też będziemy musieli przyjechać 2 września najpóźniej, a nie 3. W związku z tym, no, bywa to czasami problematyczne. A projekt rządowy, który się ukazał wczoraj w wykazie prac rządu, przewiduje, że będziemy mogli przyjechać nawet 30 dni przed i ta data nie ulegnie dezaktualizacji.
0: Mhm. Duży luz. Mhm.
1: Tak, na przykład przyjeżdżamy w połowie sierpnia, badanie mamy do 3 września, no i za rok też będziemy mieć do 3 września. Oczywiście pod warunkiem, że taki projekt wejdzie w życie. Zapytałem kierowców, i to nie tylko kierowców osobowych, ale kierowców zawodowych, a więc no, szczególnie bliski, ta materia jest szczególnie im bliska z pewnością, co o tym sądzą.
2: Ja uważam, że to jest bardzo dobry krok, ponieważ nie musimy czekać, wiadomo, są to nasze pieniądze, każdy czeka do tego ostatniego dnia, no aby nie tracić pieniędzy i nie tracić kilku dni, tygodnia czasami ważnego badania. A tutaj możemy sobie komfortowo, kiedy mamy chwilę wolną, podjechać i te 30 dni, no, daje nam ten spokój, że jak nie w poniedziałek, to w piątek, a może w sobotę, może to być 1, 17, kiedy mogę, kiedy jest mi wygodniej, wtedy sobie to na spokojnie zrobię, nie czekam do końca.
3: Generalnie tak jak my, powiedzmy, mam samochód, gdzieś tam stoi i wyjeżdżam w trasę, nie mam miesiąc czasu, przesadziłem, 2 tygodnie mnie nie ma i wracam, jestem bez badań technicznych, tak? Jeśli mam czas i mam te widełki, które mogę wykorzystać, to jak najbardziej.
1: Tak mówili mi kierowcy zawodowi, kierowcy autobusów.
0: No, słyszymy, że czas to pieniądz, także dla kierowców.
1: Czas to pieniądz, tak jest. No ale to na razie też projekt wyłącznie, bo on się okazał dopiero wczoraj, te założenia tego projektu, więc kiedy to się pojawi, czy przejdzie konsultacje społeczne, czy tam się nie pojawią jakieś zmiany, no na to musimy jeszcze poczekać.
0: No właśnie, na razie tak teoretyzujemy, prawda? W tym projekcie rząd planuje też zaostrzenie zasad przeprowadzenia kontroli pojazdów. Na czym to będzie polegało?
1: To będzie polegało na tym, że w tej chwili oczywiście stacje diagnostyczne też muszą prowadzić dokumentację, ale ona ma zostać poszerzona, to znaczy będzie też dokumentacja fotograficzna, to znaczy pojazd wjeżdża na podnośnik, no i diagnosta też powinien jakoś to udokumentować również zdjęciami. No, ma to przeciwdziałać podbijaniu przeglądów po prostu bez fizycznej wizyty. Czasami są takie doniesienia, pewnie to było bardziej popularne kilka czy kilkanaście lat temu, że przychodzimy z dowodem rejestracyjnym na stację diagnostyczną, no i zaznajomiony z nami diagnosta po prostu nam ten przegląd odbija, oczywiście wbrew przepisom. Taka dokumentacja fotograficzna ma jeszcze bardziej sprawić, że tego typu sytuacje nie będą miały miejsca. To się w tym projekcie również znalazło. Kary finansowe groziłyby takim stacjom, które nie zbierają dokumentacji fotograficznej, nakładane przez starostów w tym przypadku, bo oni prowadzą nadzór nad stacjami diagnostycznymi. No ale to na razie także projekt.
0: Który przedstawił Igor Skrzypek. Igor Skrzypek też rozmawiał z kierowcami, a my czekamy na wasze zdanie. 3322 radio@rmf24.pl. Co wy sądzicie na temat tego projektu?

0: Radio RMF24.
1: Na zegarach 14.30, czas na fakty. Marcin Czarnbilski. Dziś sąd ma zdecydować o tymczasowym aresztowaniu 19-letniego Jakuba L., który został zatrzymany w związku z głośnym zabójstwem kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Mężczyzna przyznał się też do drugiego ataku w Opolu na początku lipca.
2: Podejrzany zatrzymującym go funkcjonariuszom złożył oświadczenie, w którym wskazał, że to on ponosi odpowiedzialność za zabójstwo Diany R. oraz, że uderzył mężczyznę młotkiem podczas pobytu w Opolu w lipcu. Będziemy weryfikowali, jaki był powód wizyty podejrzanego tego dnia w Opolu. Na tę chwilę wydaje się, że motywacja wynika z stanu zdrowia podejrzanego, ale oczywiście w tej kwestii wypowiadać się będą biegli psychiatrzy. No, wyjaśnienia podejrzanego odnośnie powodów ataku nie zawierają racjonalnych informacji.
1: Tłumaczył Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu. Klub Rozwój Plus poprze prezydenckie weto ustawy dotyczącej rynku kryptowalut. Rzecznik ugrupowania Robert Gontarz, który był gościem Radia RMF24, uważa, że obecne przepisy mogą wypchnąć działalność kryptowalutową poza Polskę.
3: To wygląda trochę na takie siłowe wypychanie wszystkich ze środowiska kryptowalut, nie na zasadzie, żeby to nie funkcjonowało w Polsce. To w Polsce będzie funkcjonowało, ale nie będzie pod żadnym polskim nadzorem. To znaczy, że KNF, wszystkie inne instytucje, prokuratura będą mogli mieć, no my nie mieliśmy żadnego wpływu, bo co prawda stworzyliśmy bardzo twardą ustawę i to dobrze, żeby twarda ustawa była, ale tam warunki finansowe są tak skonstruowane, że w zasadzie ci wszyscy, którzy chcieliby w Polsce prowadzić taką działalność, no w praktyce nie mogliby sobie pozwolić na równą konkurencję z tymi, którzy są poza granicami Polski.
1: Rozwój Plus jednocześnie apeluje do marszałka Sejmu o procedowanie projektu ustawy przygotowanego przez prezydenta. Od 2 miesięcy przedsiębiorcy z Doliny Bobru na Dolnym Śląsku nie mogą prowadzić swojej działalności. Po katastrofie ekologicznej przy zaporze w Pilchowicach na rzece obowiązuje zakaz wchodzenia do wody i pływania, co w szczycie sezonu turystycznego uderzyło w kilkadziesiąt firm z regionu. Jedną z osób dotkniętych zakazem jest Krzysztof Czaplicki, właściciel agroturystyki i przystani oraz instruktor nurkowania. Jak mówił w RMF24, problemy jednej branży szybko uderzają w kolejne.
4: Wszystkie firmy kajakowe, które przyciągały masę ludzi i pływały, no po prostu wszystkie nie mogą pracować, a to jest cały łańcuszek, bo w ślad za tymi firmami idą agroturystyki, tak, to idą sklepy, to idzie wszystko, to jest cały region.
1: Dodajmy, że zakaz obejmuje około 30-kilometrowy odcinek Bobru między zaporą w Pilchowicach a zbiornikiem Rakowice.
5: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
1: Polskie siatkarki już za pół godziny powalczą o półfinał Mistrzostw Europy. Biało-czerwone zmierzą się w Stambule z Holandią. Polki wygrały wszystkie 6 meczów w fazie grupowej, a z Holenderkami zwyciężyły także w tegorocznej Lidze Narodów 3-1. Stawką ćwierćfinału jest awans do najlepszej czwórki turnieju, no i szansa na medal Mistrzostw Europy.
6: Radio Małpa rmf24.pl. Barbara Skukowa napisała: z radiem na uszach dokonuje pomiaru zaworu Mausera celem zakupu mówki redukcyjnej do węża nawadniającego ogród. Pozdrawiam radiowców i radiosłuchaczy. Kompletnie się na tym nie znam, nie rozpoznaję urządzenia, jedynie tę przezroczystą ekierkę na zdjęciu. Bardzo dziękujemy, Barbaro, a za chwilę będzie technologia kosmiczna.

0: Pośpiewaliśmy, to teraz pomówmy, porozmawiajmy o statkach na niebie. Po 8 latach międzyplanetarnej podróży misja Bepi Colombo, realizowana wspólnie przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz Japońską Agencję Badań Kosmicznych, wkracza w kluczową fazę swojej wyprawy. Misję śledzi bardzo uważnie Grzegorz Jasiński.
1: Dzień
0: witamy
1: dobry.
0: Serdecznie, Grzegorzu. Redakcja naukowa RMF FM. Przypomnisz, co to za misja? No i co dzisiaj ważnego się dzieje?
1: To misja do Merkurego. Bepi Colombo wystartowała w październiku 2018 roku, rozpoczynając bardzo skomplikowaną podróż ku tej najmniejszej i najbardziej wewnętrznej planecie Układu Słonecznego.
0: Merkury.
1: Tak, trzeba pamiętać, że niełatwo leci się w stronę Słońca tak, by zdołać się potem w odpowiednim miejscu zatrzymać, a dokładnie wejść na orbitę. Dlatego trasa misji musiała być bardzo starannie zaplanowana, by wykorzystać asysty grawitacyjne i Ziemi, i Wenus, i samego Merkurego.
0: Po co?
1: To pozwoliło na stopniowe wyhamowanie prędkości, no i precyzyjne skierowanie sond na kurs do celu. Na pokładzie Bepi Colombo znajdują się tak naprawdę dwie sondy, które do dziś były zintegrowane z modułem transportowym. No i już nie są, bo o 14 miały się od niego odłączyć.
0: No i teraz są już na swoim, tak?
1: Tak, ale wciąż razem, bo Merkury Planetary Orbiter, zarządzany przez Europejską Agencję, i Merkury Magnetospheric Orbiter, należący do JAXY, Japońskiej Agencji, podróżują bez modułu transportowego, ale wciąż razem. I teraz właśnie trwa potwierdzanie, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Dziś rusza tak naprawdę nowa misja. Kontrola lotu musi teraz wprowadzić satelity w ich nową, nominalną konfigurację. W tym czasie powinniśmy otrzymać dane telemetryczne, że proces odłączania przebiegł poprawnie. No i wtedy dopiero będziemy pewni, że wszystko jest okej. Te dane powinny pojawić się mniej więcej w ciągu godziny.
0: To sprawdźmy czas. 14:39. W tym momencie liczymy minuty, sekundy. No i co dalej, Grzegorzu? Na czym ta zupełnie nowa misja, jak słyszymy, będzie polegała?
1: No teraz wreszcie mają się zacząć te badania Merkurego. Według harmonogramu oba orbitery pozostaną połączone do 21 listopada, kiedy to zostaną wspólnie przechwycone przez pole grawitacyjne Merkurego. Następnie w grudniu nastąpi kolejne rozdzielenie i tym razem jeden z nich i ten drugi rozpoczną samodzielne badania na wyznaczonych orbitach. Ta jedna z nich będzie wysoce eliptyczna, pozwoli na szczegółowe badania magnetosfery, no a druga, bardziej kołowa, zacznie badania w 2027 roku. Oficjalny początek fazy naukowej przewidziano na 6 kwietnia przyszłego roku, potem przez co najmniej rok ziemski. Te oba orbitery będą krążyć, będą prowadzić intensywne badania. No one mogą zrewolucjonizować naszą wiedzę o tej niezwykłej planecie i jej powierzchni, i jej polu magnetycznym. A jak będziemy wiedzieć więcej o Merkurym, to będziemy też bardziej rozumieć, co dzieje się na planetach pozasłonecznych.
0: No i oczywiście o tym wszystkim opowiemy w Radiu RMF 24, bo u nas
1: oczywiście
0: jeszcze więcej informacji, także naukowych. Dzięki Grzegorzowi Jasińskiemu. Bardzo Ci dziękujemy.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Tutaj mam przesiadkę, napisała Marzena. To jest podpis pod fotografią bardzo znaczącą, bardzo symboliczną moim zdaniem. Jest tutaj znak przystanku autobusowego, nad znakiem napis Chorzów, a na szczycie Nowa. No, nowych, przyjemnych przygód życzymy. Na tej przesiadce. No a tutaj teraz w Radiu RMF 24 wybierzemy się dalej, dużo dalej, bo Turcja kierunek. Turcja to jest kolejny rok z rzędu najpopularniejszy zagraniczny kierunek wakacyjny Polaków, korzystających z biur podróży. No, korzystam z najnowszego raportu. Raportu Polskiej Izby Turystyki. Turcję wybrało ponad 28% podróżnych, a sama Riviera Turecka odpowiada za ponad 1/5 wszystkich rezerwacji. Dlatego rozwiniemy ten temat w Radiu RMF 24. O fenomenie tego kraju porozmawiam teraz z Magdaleną Bircan. Witam serdecznie, tak się z turecka czyta. Witam panią, pani Magdaleno.
1: Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia RMF. Ja oczywiście tutaj pozdrawiam wszystkich od razu z Alani z Riviery Tureckiej.
0: Bardzo się cieszymy. Witamy panią serdecznie. Współwłaścicielka Polsko-Tureckiego Biura Podróży w Antalii. Co Polaków pani zdaniem najbardziej przyciąga do Turcji? Dlaczego wybieramy właśnie ten kraj? Tak z pani doświadczenia.
1: Przede wszystkim jest tutaj bardzo duża, bogata oferta hoteli, bo mamy rodziny z tak zwanymi bąbelkami, więc wszelkie hotele all inclusive, z aquaparkami, gdzie tak naprawdę można przyjechać i nie wychodzić z hotelu i mieć codziennie wakacje urozmaicone. No, stosunek na pewno jakości do ceny jest bardzo tutaj ciekawy, więc mamy rodziny, raj. Idealna opcja. Są też osoby, które chcą podróżować, które chcą poszaleć i Turcja rzeczywiście ma bardzo duże zaplecze wycieczkowe, bo można i zwiedzać, jest dużo historii na terenie Turcji, przeróżna, że tak powiem, topografia, kultura, w każdym regionie kapkę inna, czyli cała ta biblijna Turcja w tym momencie, no, kiedy miasta antyczne, no tych wycieczek jest bardzo dużo.
0: Czyli mimo tej formuły all inclusive, Polacy jednak wychodzą poza resorty, prawda, i poznają tę prawdziwą, arcyciekawą Turcję.
1: Oczywiście, a jeszcze są tacy, którzy niekoniecznie bardzo chcą zwiedzać, ale chcą poszaleć, więc tutaj jest masa różnych wycieczek typu jeepy, rejsy, quady i ta oferta jest naprawdę przebogata i jest stosunkowo niedroga do podobnych atrakcji na terenie na przykład Polski. Więc no, wybierając sobie wakacje w Turcji, na pewno nikt nie będzie się nudził. No i oczywiście no, niemalże pogoda gwarantowana prawie przez cały rok, bo około 300 dni w roku mamy dni słoneczne.
0: A z pani obserwacji wynika, że polski turysta w Turcji wydaje więcej niż kilka lat temu, czy taka stała się utrzymuje?
1: Na pewno jeżeli chodzi o koszt wycieczki typu przelot, hotel, na pewno te ceny z roku na rok troszeczkę drożeją, tak jak przez wszystkie inne kierunki. Natomiast Turcja nadal jest jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków destynacji. Oczywiście są hotele mniejsze, bardziej jako baza noclegowa pod wypady wycieczkowe, jak i te najfajniejsze z aquaparkami w formułach all inclusive. One drożeją, drożeje paliwo, drożeją przeloty. Ale w porównaniu z innymi destynacjami nadal Turcja jest kierunkiem bardzo ciekawym finansowo, bo można naprawdę za mniej mieć więcej.
0: Czyli ceny nie odstraszają naszych rodaków. A czy Polacy często pytają o bezpieczeństwo w Turcji? No, w związku na przykład z konfliktami na Bliskim Wschodzie.
1: Bardzo dużo osób pyta o bezpieczeństwo w Turcji, ale przypuszczam, że oni nie do końca sobie też zdają sprawę, gdzie leży Turcja i jakie ma polityczne uwarunkowania. Bo dużo było zapytań, jak była no, troszeczkę taki moment zagrożenia pomiędzy Iranem a Izraelem, gdzie tak naprawdę konflikt w ogóle nie dotyczył rejonu tureckiego. Ale nagonka gdzieś tam prasowa była, że jest niebezpiecznie i tak dalej. Nie, nic na terenie Turcji takiego się nie działo. Zresztą do najbliższego takiego kurortu to jest średnio 1000 kilometrów do granicy z Iranem, więc nawet gdyby cokolwiek się mogło zadziać, to u nas mamy bliżej do granicy z Ukrainą. I też się za bardzo nic nie dzieje, mimo że konflikt trwa już kilka lat. Tak. Natomiast Turcja ma jedną z najlepiej przystosowanych armii na świecie. Jest to jedna z najpotężniejszych armii, więc każdy agresor mający na uwadze jakikolwiek konflikt z Turcją, no musi się liczyć z tym, że to jest silny kraj.
0: Tak, to jest ten parasol natowski też, bo Turcja jest w NATO. A proszę pani, Co może zaoferować Polakom Turcja, czego nie dostaną nasi rodacy, turyści, powiedzmy, w Grecji czy w Hiszpanii? Nie mówimy tylko o cenach.
1: Przede wszystkim naprawdę jest dużo tych atrakcji wycieczkowych i hotele pomiędzy Grecją a Turcją. Powiedzmy, że hotel w Grecji może dawać 3-4 gwiazdkowy, tak jakby standard w hotelach 5-gwiazdkowych, a tutaj te słabsze hotele, można powiedzieć, że są w standardzie tych bardziej greckich, więc no na pewno jest więcej za mniejszą cenę. No i oczywiście więcej atrakcji. Turcy są bardzo przyjaznym narodem, jeżeli chodzi o turystów i nie tylko. I bardzo widać, jak zabiegają już w tych różnych obiektach o turystów, o to, żeby było im dobrze. Więc tutaj na pewno ich nastawienie sprawia, że turyści chcą tutaj przyjeżdżać częściej, bo się bardzo dobrze czują.
0: A taka osobista wizytówka na koniec nawiązuje do pani tureckiego nazwiska Bircan. Co pani Magdaleno, poleca tak szczególnie, taki jeden punkt? Must see, trzeba zobaczyć.
1: Must see. Z Riviery Tureckiej na pewno polecałabym Kapadokię czy Zielony Kanion, bo to są takie dwa punkciki na mapie, które naprawdę warto. Natomiast z Riviery, z Turcji Egejskiej polecałabym przede wszystkim Efes, taką no, kapsułkę historyczną, plus przepiękną wycieczkę do Dalian. Oczywiście można wybrać jedną i drugą część Turcji. Czym się różnią? Turcja Egejska jest troszeczkę chłodniejsza, z mniejszą wilgotnością, ale za to krócej trwa sezon, bo do połowy października mniej więcej jest tam przyjemnie. Turcja tutaj po stronie tej naszej, alanijskiej, tutaj mamy przyloty cały rok i dużo lepszą pogodę.
0: Ja do Efezu najchętniej pojechałbym szlakiem Heraklita z Efezu, filozofa. Bardzo pani serdecznie dziękuję za tę wizytówkę Turcji. Magdalena Bircan, współwłaścicielka Polsko-Tureckiego Biura Podróży w Antalii, była gościem Radia RMF24. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy panią.
1: Pozdrawiam i wysyłam wszystkim słuchaczom trochę naszego słońca.
0: O, dziękujemy.

0: Dawna ekrany komputera w wyczekiwaniu na nowe informacje. Cały czas jeszcze więcej informacji w radiu RMF24, ale od czasu do czasu odrywam oczy od ekranu, żeby popatrzeć za okno. Widzę Kopiec, Kościuszki, ten stały element naszego krajobrazu. No i myślę o tych ludziach, którzy usypywali go rękami, przynosząc ziemię na cześć Tadeusza Kościuszki. Dziś inni ludzie, jak widzę, chodzą tam na spacer, robią zdjęcia, rozmawiają. Widzę taką grupkę na szczycie, pomimo wiatru, bo widzę, że tutaj wietrznie po tych łopoczących flagach. A wy, jak wygląda wasz kawałek codzienności? 3322 radio@rmf24.pl. Napiszcie, a teraz posłuchajcie faktów w RMF FM razem z Ewą Kwaśny, która prezentuje informacje. Dzień dobry, Ewo. 15.
1: Drugi wypadek w Gdańsku. Pociąg zderzył się z autem dostawczym. Jest areszt dla kierowcy, który spowodował tragiczny wypadek na A1. Wielki powrót Szymona Hołowni. Były marszałek Sejmu może dziś zostać szefem klubu Polski 2050. Polskie siatkarki zaczynają walkę o półfinał Mistrzostw Europy. Piękny polski wrzesień zachęca do wypoczynku.
2: Września nie skreślamy nigdy. Nigdy.
1: Zapraszam na fakty o 15. Zderzenie pociągu z samochodem dostawczym na przejeździe w Gdańsku-Lipcach. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala. Ruch pociągów między Pruszczem Gdańskim a Orunią został wstrzymany. Na linii trójmiejskiej reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Dzień dobry.
1: Staszku, witaj. Jak doszło do tego wypadku?
3: O pociąg relacji Gdynia Główna Zielona Góra uderzył w naczepy ciężarówki znajdującej się na przejeździe kolejowym. Były tam rogatki, jednak jak to się stało, że samochód znalazł się na torach, ustalą służby. Fragmenty przyczepy rozrzucone są po całej okolicy. Kierowca ciężarówki był przytomny i sam wysiadł z pojazdu, ale po badaniu ratownicy zdecydowali o przewiezieniu go do szpitala. Na dolegliwości skarżyli się również maszynista i kilku pasażerów. Zostali przebadani na miejscu, jak się okazało, nie wymagali transportu do szpitala. Na miejscu pracują strażacy, policja i służby kolejowe. Ruch między Pruszczem Gdańskim Orunią jest wstrzymany. Jedynie część pociągów kierowanych

0: Pana jest na objazd przez Olszynkę. Utrudnienia mogą potrwać nawet do późnego popołudnia.
1: Jest 3-miesięczny areszt dla sprawcy tragicznego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Taką decyzję podjął właśnie częstochowski sąd. Jego argumenty to obawa ucieczki oraz zagrożenie wysoką karą. Jak informowaliśmy już w faktach, w organizmie mężczyzny wykryto obecność klefedronu, którego stężenie miało wpływ na zdolność kierowania samochodem. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ranne. Za kilka godzin posłowie Polski 2050 podejmą decyzję, czy Szymon Hołownia zostanie nowym szefem klubu parlamentarnego, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Na linii nasze sejmowe studio, z nami Kacper Wróblewski. Kacprze, będzie wielki powrót Hołowni?
2: Z moich rozmów wynika, że wiele na to wskazuje, jednak jak deklarował Szymon Hołownia w naszym sejmowym studiu, zostanie nowym szefem, jeśli wszyscy członkowie klubu będą jednomyślni w tej sprawie.
3: Pewnie ta rozmowa stanie, bo to rzeczywiście zacznie być za chwilę syndrom przenoszonej ciąży. Posłowie się zdecydują, ja jestem, jak mówię, do dyspozycji.
2: Aktualny przewodniczący klubu, poseł Paweł Ślis, pytany o to, czy sam zrezygnuje ze stanowiska, odpowiada.
4: Ale ja nie jestem przywiązany do tego stołka. Ja jestem przywiązany do tego, żeby Polska 2050 znalazła swoje miejsce w kolejnym parlamencie.
2: Klub Polski 2050 zbiera się o 17.30, aby podjąć decyzję co do przyszłości Szymona Hołowni. Jak usłyszałem nieoficjalnie, jeśli Hołownia przejmie klub, wówczas otworzy mu się droga do tego, aby zostać członkiem rządu.
1: Polskie siatkarki rozpoczęły walkę o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone i ich rywalki, Holenderki, są już na parkiecie w Stambule. Łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
5: Też już jestem. Dzień dobry.
1: Co może dziś zdecydować o zwycięstwie?
5: Oprócz umiejętności, nastawienie mentalne to nie jest żadna tajemnica. Od początku Mistrzostw Polki same mówiły często, że stać je przecież na wiele, pokazały to z Turczynkami. Ale ze słabszymi rywalkami okresami grały trochę gorzej. Brakowało koncentracji. Holandia na pewno jest rywalem z wyższej półki niż ostatnio Portugalia, ale na papierze wciąż są słabsze niż biało-czerwone. Polki wygrywały z Oranią 3 ostatnie mecze, więc to Polki są faworytkami. Ostatnio w strefie medalowej Mistrzostw Europy biało-czerwone były 7 lat temu i teraz w półfinale już na zwycięzców czekają mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie, Włoszki. Zaczęły Polki trochę nerwowo, 1-4, przegrywamy, ale to jest dopiero początek.
1: No właśnie. Jak spisują się nasze siatkarki, relacje na bieżąco w faktach RMF FM.
6: Fakty z nadmorza w RMF FM.
1: Pogoda nadal sprzyja wypoczynkowi i wyjazdom. Mimo że już wrzesień, w Sopocie wciąż można spotkać wielu turystów.
7: Korzystamy z pogody. Dzisiaj ma być, to nie wiadomo jak będzie, także cieszymy się morzem. We wrześniu jest spokojniej. Nie ma upałów 40-stopniowych i po prostu lepiej się wypoczywa.
8: Na razie spacer, tak, a potem na dworzec i do Gdyni, bo docelowo jesteśmy w Gdyni. A jak dobrze pójdzie, to może i Hel.
1: Mówili wypoczywający nad morzem krakowianie. A czy wśród słuchaczy RMF FM są tacy, którzy wolą wypoczynek we wrześniu? Jakie plusy ma dla Was ten miesiąc? Piszcie na fakty@rmf.fm. Zacytujemy Wasze opinie na naszej antenie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. W najbliższych godzinach nad właściwie całą Polską przeważać będą chmury. Na północy kraju i miejscami w Małopolsce może padać deszcz. Najcieplej będzie na południu, w Krakowie i Rzeszowie nawet 23 stopnie Celsjusza. Im dalej na północ, tym chłodniej. W Warszawie 22 kreski, w Bydgoszczy 18, a w Gdańsku 16.
9: Radio RMF 24.
10: A my dostaliśmy wiadomość z wietrznego miasta. Na przedmieściach Chicago też miło słuchać radia RMF24. Nawet trak jakby lepiej pracował. Donosi nam Bartlett. Pozdrawia nas serdecznie. My też odpozdrawiamy, jeśli mogę użyć takiego neologizmu. A za chwilę będziemy mówić o Krakowie. W Polsce. W Małopolsce.

0: Teraz Kraków w zbliżaniu w Radiu RMF 24. Przypomnę wam, wybory prezydenta w tym mieście odbędą się 27 września tego roku. To są wybory, przypomnę, przedterminowe, wymuszone referendum z 24 maja, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Referendum było dla Miszalskiego, przypomnę wam, miażdżące. A Krakowem kieruje obecnie komisarz Stanisław Kracik, ale dziś jest taki krytyczny dzień dla kandydatów, bo do godziny 16 trzeba zgłosić kandydaturę i spełnić wymóg co najmniej 3000 prawidłowych podpisów. No, mają na to jeszcze nieco ponad 3 kwadranse. Mamy 13 minut po godzinie 15. Największym politycznym wydarzeniem ostatnich godzin jest kryzys Łukasza Gibały. Gibała musi dostarczyć jeszcze 1387 ważnych podpisów. Ma na to czas właśnie do dzisiaj, do godziny 16. Powód odrzucenia ogromnej części podpisów jest taki formalny, można powiedzieć, no ale ważny. Na około 3200 kartach zabrakło słowa Kraków w adresie zamieszkania osoby popierającej. No i komisja uznała taki adres za niepełny. Porozmawiajmy o tym wyścigu prezydenckim w Krakowie z profesorem Andrzejem Piaseckim. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Historyk i politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. To zacznijmy może od tego samego wyścigu o podpisy. Czy sytuacja Łukasza Gibały rzeczywiście jest taka poważna?
1: Myślę, że taki wytrawny polityk jak Łukasz Gibała, który czwarty raz będzie ubiegał się o funkcję prezydenta, jest radnym, też patronował w jakimś stopniu referendum, no, potrafi zebrać podpisy i tutaj chyba praca jego sztabu, struktur, które z nim współpracują w tych ostatnich godzinach, wykaże, że no, to się uda, ale też wybory mają to do siebie, że przynoszą takie niespodzianki i czekamy do tej 16, co będzie.
0: No właśnie, ale panie profesorze, jak doszło do tej niespodzianki w ogóle? Bo przecież, jak pan dobrze tutaj przypomina, Łukasz Gibała już czwarty raz startuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Jak mogło dojść do takiego zaniedbania?
1: To jest też kwestia struktur, które działają z rozpędu. Pewno najważniejsze było zebranie podpisów. To oczywiste, że ktoś w Krakowie mieszka, skoro się podpisuje PESEL-em, można to zweryfikować. To zostało zaniedbane. Zawsze przy zbieraniu podpisów jakaś część jest unieważniona. Tutaj wydaje się, że był to błahy powód, ale to też nauczka i dla tego kandydata, i dla innych, plus doświadczenia z referendum, że wszystko powinno być nie tylko formalnie, zgodnie z prawem załatwione, bo to oczywiste, ale też tak zgodnie z etyką, żeby później ten mandat, który się uzyska, był tym bardziej wiarygodny, żeby nikt w wyniku wyborów nie podważał.
0: Właśnie, czyli dlatego trzeba tak dbać o te formalizmy, nawet jeżeli to są takie szczególiki, bo pan no, przypomina, że PESEL był, prawda? No, zabrakło tego Krakowa.
1: I tak dalej, więc no, mógł się tylko mieszkaniec Krakowa podpisać, bo innego tutaj wyjścia nie było, tylko mieszkańcy Krakowa biorą udział w głosowaniu. Numer PESEL można zweryfikować, więc to oczywiste, że każdy tam był z Krakowa, coś podpisał, ale z drugiej strony, jeżeli jest wymóg taki formalny, że ma być miasto wpisane, to osoby zbierające te podpisy powinny o tym wiedzieć, tym bardziej, że nie pierwszy raz to jest...
0: O to chodzi.
1: Robią.
0: Prawda? Wszystko musi być lege artis. Panie profesorze, gdyby, no załóżmy taki negatywny scenariusz dla tego kandydata, gdyby Łukasza Gibały zabrakło, jak zmieniłoby to układ sił w Krakowie?
1: Ach, nie lubię tych alternatywnych historii, ale dobrze, jeżeli pan redaktor tak...
0: Pospekulujmy, mamy jeszcze trochę czasu.
1: To byłoby klasycznie, że nie mamy faworyta, a mamy partie polityczne, które w wymiarze ogólnopolskim są w czołówce sondaży, więc mamy kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL, mamy kandydata Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, no i kandydata niezależnego, kandydatki Lewicy. Myślę, że około 5 kandydatów to są ci, którzy mają szansę na wejście do drugiej tury. Mhm. Więc jest w czym wybierać.
0: Największe ma Monika Piątkowska, prawda? Popierana przez obu premierów, premiera i wicepremiera, Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Myśli pan, że ona jest tą drugą na podium?
1: Raz wybory wygrała do Senatu, choć przy niskiej frekwencji. Z drugiej strony pamiętajmy, że centrala partyjna Koalicji Obywatelskiej rozwiązała struktury tej partii w mieście, więc takiego silnego poparcia ze strony działaczy Koalicji Obywatelskiej ta kandydatka nie będzie miała, nie mówiąc o tym, że jest reprezentantką dwóch partii i chyba tak w swojej kampanii do tej pory stara się właśnie nie podkreślać tego, że jest z KO.
0: No właśnie, Komitet Ponad Podziałami, to się tak oficjalnie nazywa, tak? Tak.
1: Mhm. Ale znów z kolejnej strony, patrząc, jak tak sobie spekulujemy, to elektorat Koalicji Obywatelskiej jest w Krakowie znaczący, bo i to było widać przy wyborach prezydenckich ostatnich i przy każdych wyborach samorządowych, również ostatnich, w Radzie większość ma Koalicja Obywatelska, więc naturalne byłoby, że ta kandydatka, ten kandydat, ktokolwiek będzie z tej partii, uzyska znaczący rezultat. Choć też pamiętajmy, że przez ostatnie 20 parę lat wygrywał wybory kandydat nie będący Koalicji Obywatelskiej.
0: Tak, właśnie. No właśnie.
1: To jest właśnie tak. Urok tej polityki lokalnej, że ona nie sprowadza się do takich słupków z poparcia, że ta partia jest na czele, więc wygra ich kandydat. Nie. Wyborca często rozdaje swoje względy przemiennie, czyli głosuje na kandydata, na prezydenta z jednej partii, a do Rady Miejskiej z innej partii.
0: Panie profesorze, jak to jest, bo tak stereotypowo spoglądając na Kraków, no mówi się, że Kraków to jest takie konserwatywne miasto, prawda? A jednak no tutaj w tych dużych miastach zwyciężają często liberałowie. Jak to jest?
1: Konserwatywno-liberalne, czy przypina się łatkę Krakowowi, że jest konserwatywny, ale jeżeli właśnie popatrzymy na wyniki wyborów, to raczej te opcje liberalno-demokratyczne tutaj dominują. Konserwatyzm jest w sensie wartości wielu tutaj działaczy publicznych, myślicieli, pozycji kościoła znaczącej w tym mieście. No ale właśnie jak przychodzi co do czego, kiedy trzeba tą kartkę wyborczą wrzucić do urny, to wyborca patrzy też po nazwiskach działaczy, których zna. I tak jak powiedziałem, tu wygrywała w ostatnich wyborach Koalicja Obywatelska.
0: A gdyby tak rzeczywiście po nazwiskach, no Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, jest znaną postacią w Krakowie. Myśli pan, że taki konserwatysta z Prawa i Sprawiedliwości, z ugrupowania, które kiedyś rządziło, no i ma ten bagaż, prawda, tych rządów na swoich plecach, jest do przyjęcia przez Krakowian?
1: Znaczy każdy z tych kandydatów, ja już nazwisk nie będę wymieniał, ale z tej piątki, tej grubej piątki, tak powiedzmy, to są radni albo działacze publiczni, którzy przeszli weryfikację wyborczą i już nie jeden mandat mieli. Sprawdzili się w strukturach publicznych, samorządowych, mają doświadczenie w działalności partyjnej, więc to nie są przypadkowe kandydatury. Władza prezydenta miasta jest olbrzymia, dlatego też partie wystawiają silnych graczy.
0: No właśnie, ale będzie ograniczona przez Radę Miasta oczywiście, władza prezydenta. No i tym takim ograniczeniem będzie też zadłużenie Krakowa. Myśli pan, że to jest ten największy problem, przed którym będzie się, z którym się będzie musiał zmierzyć przyszły prezydent?
1: Obserwatorzy, którzy znają się na finansach lepiej ode mnie, twierdzą, że to zadłużenie nie jest jakąś wielką kulą u nogi. Firmy, które wystawiają rekomendacje, mówią, że tutaj jak gdyby jest stabilna sytuacja finansowa. Zadłużone są wszystkie miasta, więc tak. Tu nie widziałbym jakiegoś wielkiego zagrożenia.
0: No ale 7 miliardów 900 milionów złotych to jest potężna liczba, to jest... No jeszcze tak, w perspektywie jest możliwe jakby powiększenie tego długu.
1: Budżet jest większy miasta, miasto się rozwija, jest jednym z najbardziej dynamicznych miast polskich, jeśli chodzi o metropolię. To liczba ludności wzrosła, 16 milionów turystów było w ubiegłym roku, więc...
0: Ale turystyka naprawdę... nie jest takim znowu dużym tutaj wkładem finansowym, a Kraków ma mniej więcej taki sam dług jak Warszawa. Ale ponad dwa razy mniejsze dochody. To nie jest problem?
1: Tak, tu może z tym długiem to jest to, że on w ostatnich latach dynamicznie przyrasta i ta dynamika wzrostu długu jest niepokojąca. No ale pan jeszcze mówił o Radzie Miejskiej. Rada Miejska do tego też dopuszczała, a w tej chwili konfrontacja prezydenta być może nie mającego większości w Radzie, no też będzie chwilą prawdy. Tym niemniej prezydent miasta, pokazują to doświadczenia z innych ośrodków, ma jednak nad radą pewną przewagę. Władza wykonawcza jest wyposażona w szereg różnych instrumentów, które powodują, że radni, nawet jeśli są z opozycyjnych klubów, dogadują się z prezydentem. Tak było w czasach Majchrowskiego. 22 lata, 5 kadencji starał się jakoś tę większość w Radzie zdobywać i to mu się udawało, więc nie widziałbym zagrożenia ani w zadłużeniu, ani w Radzie Miejskiej, która będzie opozycyjna w stosunku do urzędującego prezydenta. Byle ten prezydent miał swoją wizję, byle był akceptowalny i miał taki mandat wyborczy, taką przewagę, że jak gdyby nie będzie wątpliwości, nie będzie prób na przykład kolejnego referendum, bo to byłaby rzeczywiście porażka.
0: A przed nami wybory 27 września. Bardzo panu dziękujemy serdecznie za tę rozmowę. Gościem radia RMF24 był profesor Andrzej Piasecki, historyk i politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kłaniamy się panu nisko, panie profesorze.
2: Tu radio RMF24.
0: Wypowiedział się prezydent Karol Nawrocki. Za chwilę zacytujemy głowę państwa.

0: 95.1 FM już na stałe w aucie i w biurze. Pozdrowienia z Wrocławia, Adam. Kłaniamy się i dziękujemy za ten SMS 3322. Kłaniamy się i pozdrawiamy.
1: Prezydent zamierza złożyć zeznania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Jak informowaliśmy już w Faktach RMF FM, śledczy zwrócili się do Karola Nawrockiego o wskazanie terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przesłuchanie go jako świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału do orzekania.
2: Oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuje osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni.
1: Zapowiedział Karol Nawrocki podczas trwającej jeszcze przed Pałacem Prezydenckim konferencji prasowej. Na krakowskim przedmieściu jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM. Jego relacja w kolejnych faktach. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 92 w Świebodzinie w Lubuskiem. Po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem trasa jest zablokowana. Polskie siatkarki grają w Stambule z Holandią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Nasze zawodniczki pewnie wygrały pierwszego seta 25-16. Relacja z meczu w Faktach RMF FM o 16. Po 17 latach przygotowań George Lucas wreszcie otworzy drzwi do swojego muzeum w Los Angeles. Twórca Gwiezdnych Wojen przyznał, że realizacja projektu była znacznie trudniejsza i czasochłonna niż początkowo zakładał. Budynek Muzeum Lucasa przypomina statek kosmiczny. Wewnątrz będzie ponad 30 galerii prezentujących malarstwo, ilustracje, fotografie, komiksy oraz rzeźbę. Jednym z ważnych elementów ekspozycji są filmy Lucasa. Obok pamiątek związanych z Gwiezdnymi Wojnami odwiedzający zobaczą oryginalne kostiumy i rekwizyty z filmów. Muzeum zostanie udostępnione publiczności 22 września. O 16.00 nowe fakty w RMF FM. Zapraszam już w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Wryńskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: O, symultana informacyjna w radiu RMF24. Spoglądam tutaj na różne ekrany. Przede wszystkim ćwierćfinał Mistrzostw Europy Siatkarek. Przypomnę wam, Polska dzisiaj gra o półfinał Mistrzostw Europy z Holandią. Dzisiaj taki najważniejszy mecz poległ w tych mistrzostwach. Stawką jest półfinał Mistrzostw Europy. Spoglądam tutaj na wynik. Polki na razie prowadzą 1-0 w setach, a w secie drugim jest 8-8. No, dobrze idzie Polkom. Będziemy to cały czas śledzić i oczywiście dopingować nasze siatkarki. A w Radiu RMF24 teraz polityka. To jest druga ważna sprawa. Zacytujemy głowę państwa. Z całą pewnością dojdzie do takiego przesłuchania, tak mówił prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do dzisiejszego stanowiska prokuratury, która chce przesłuchać prezydenta w charakterze świadka. Przypomnę, że chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania.
1: Z tym już obecna władza i obecni rządzący zostaną w polskiej historii, bo być może jak wylicza mi się rekordy różne jako prezydentowi Polski, to chyba będę bił też rekordy w byciu przesłuchiwanym przez prokuraturę. Ja niedawno byłem przesłuchiwany przez prokuraturę w innej sprawie, która została umorzona. Spędziłem miłe 2 godziny, albo ponad 2 godziny z panią komisarz i z panią prokurator. Odpowiedziałem na wszystkie pytania. To postępowanie zostało, jak państwo wiecie, umorzone. Ja jestem obywatelem, jak każdy inny. Myślę, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Myślę, drodzy państwo, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiada na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście, ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni, już dzisiaj zapraszam śledczych.
0: A jesteście ciekawi, kiedy głowa państwa wyznaczy termin tego przesłuchania? No to posłuchajmy.
1: Tego jeszcze nie wiem. No państwo zdajecie sobie doskonale sprawę, że tych obowiązków prezydenta, ponad 300 rozpatrzonych ustaw, zresztą ta jesień jest też mocno międzynarodowa, jest wiele zobowiązań, jest spotkanie tradycyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych już we wrześniu, jest pewna inicjatywa też dla polskich przedsiębiorców, biznesmenów. Zostałem zaproszony na wykład do Arabii Saudyjskiej, więc jakby tych wydarzeń też międzynarodowych jest Arajolosz, Grupa Wyszehradzka, więc jest zbyt wcześnie, żebym powiedział, kiedy się spotkamy, ale oczywiście jestem, jak powiedziałem, obywatelem, tak jak wszyscy inni, więc odpowiem prokuratorom na zadane pytania.
0: Prezydent Karol Nawrocki odniósł się również do pytań o powołanie Macieja Berka, przypomnę wam, byłego ministra w rządzie Donalda Tuska, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie chcę powiedzieć, że nie powołam pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego, ale są wątpliwości, tak mówił prezydent, zapewniając, ironicznie, że mogło być gorzej.
1: Mogło być gorzej. Pan premier Donald Tusk mógł wskazać pana ministra Żurka do Trybunału Konstytucyjnego. To może będzie kolejna propozycja, ale myślę, że też wyborcy, czy sam elektorat pana premiera i Platformy Obywatelskiej może być głęboko zawiedziony. Wiele ludzi protestowało przeciw temu, aby politycy byli w Trybunale Konstytucyjnym, no a dzisiaj już pan premier tego zupełnie nie ukrywa. Mają wejść nasi do Trybunału Konstytucyjnego, a więc mamy wychylające się wahadło i Trybunał Konstytucyjny staje się kolejnym łupem partii politycznej.
0: Bez wahania wrócimy jeszcze do tego tematu w Faktach RMF FM i w radiu RMF24, a już za chwilę kolejne ważne informacje, bo jak mówiłem, u nas taka symultana informacyjna, chcę, żebyście byli bardzo dobrze powiadomieni. Poważne opóźnienia pociągów są na wjeździe do Gdańska po zderzeniu ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym. Za chwilę jeszcze więcej informacji.

0: Gramy i informujemy. Jeszcze raz pozwólcie, zerknę na parkiet w Stambule. Polki w drugim secie prowadzą 12 do 11 z Holenderkami. Pierwszego seta, przypomnę, wygrały. Jest 1 do 0 w setach. Od 15 grają z Holenderkami. No a jeśli biało-czerwone wygrają, to w sobotę zagrają finał Mistrzostw Europy. Jeśli przegrają, nie daj Boże, kończy się marzenie o medalu. A więc dopingujmy dalej nasze zawodniczki. A w tym czasie jeszcze podam wam jedną ważną informację, którą już zapowiedziałem. Duże opóźnienia pociągów przejeżdżających przez Gdańsk po zderzeniu składu dalekobieżnego z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Lipcach. Ruch między Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem Orunią jest wstrzymany, a część pociągów kierowana jest objazdem. To tak tytułem wstępu, a jeszcze więcej informacji przekaże nam teraz trójmiejski reporter RMF FM. Łączymy się z Trójmiastem. Stanisław Pawłowski, witamy serdecznie, Staszku.
1: Dzień dobry.
0: Ponownie dzisiaj. Jak duże są teraz utrudnienia?
1: Opóźnienia tam cały czas rosną. Mówimy o bardzo ważnym odcinku kolejowym na południowym wyjeździe z Gdańska. Tędy właśnie jadą pociągi z południa kraju i dalej w kierunku Sopotu i Gdyni, ale też składy właśnie wyjeżdżające z całego Trójmiasta.
0: Kluczowy część punkt.
1: Bardzo ważny punkt, tak. To część składów kolejarzy kierują też trasą objazdową, tak jak wspomniałeś, przez Olszynkę, no ale nie ma takiej możliwości dla wszystkich pociągów. No i pozostałe czekają na udróżnienie torów. I teraz patrząc na rozkład, między innymi pociąg relacji Kołobrzeg, Łódź Fabryczna, ponad godzina opóźnienia. Regionalny u nas, Gdynia-Chylonia, Elbląg 40 minut. Z Gdyni do Krakowa, pół godziny, no ale też pociągi, które wracają do Trójmiasta, czyli między innymi z Zakopanego do Gdyni, to już jest kilkadziesiąt minut.
0: No to popatrzyliśmy na ten rozkład, nomen omen, rozkład chwilowy, miejmy nadzieję, rozkład jazdy. A co wiadomo do tej pory o samym wypadku, jak do niego doszło?
1: Na ten moment wiemy, że to był pociąg relacji Gdynia Główna, Zielona Góra. Ten pociąg uderzył w naczepę ciężarówki, która była na torach. No i policjanci teraz ustalają dokładne okoliczności. Jak to się stało, że samochód był na torach pomiędzy zamkniętymi rogatkami? Wiemy, że kierowca był przytomny i sam wysiadł z pojazdu. Ratownicy przebadali go na miejscu, później zdecydowali o tym, że musi pojechać do szpitala na dalszą diagnostykę. Na dolegliwości, jak usłyszałem po zdarzeniu, skarżyli się również maszynista i kilku pasażerów pociągu. Oni zostali przebadani przez ratowników. No ale według informacji strażaków nie było potrzeby przewożenia ich do szpitala.
0: Całe szczęście.
1: W pociągu w sumie mogło być od 250 do nawet 300 pasażerów. I teraz informacja, którą otrzymałem przed chwilą od policjantów. Alkomatem zbadany został maszynista oraz 42-letni obywatel Bośni i Hercegowiny, kierowca ciężarówki. Mężczyźni byli trzeźwi. To jest informacja, którą właśnie otrzymaliśmy od policjantów z Gdańska.
0: Program na żywo w Radiu RMF 24.
1: Zaraz jeszcze dodam, że zaraz za przejazdem jest peron, więc pasażerowie mogli swobodnie wysiąść. Fragmenty przyczepy są rozrzucone wzdłuż torów na peronie. Widać, jak mocne było to uderzenie. Na miejscu cały czas pracują służby. Jest policja, strażacy, przedstawiciele kolei i straży ochrony kolei. Zdjęcia z tego wypadku mamy też na portalu rmf24.pl.
0: Polecał Stanisław Pawłowski. Bardzo Ci dziękujemy za te pierwsze informacje. Od razu reagujemy na takie losowe sytuacje. W Radiu RMF 24.
2: RMF 24.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy we Wrocławiu i w związku z rewolucją w szkolnych stołówkach zapytamy, co jedzą nasze dzieci.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już jutro po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: akcji Holenderki nie miały zbyt wiele do powiedzenia.
1: Mecz w Stambule obserwuje nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Witamy.
2: Dzień dobry.
0: Jaka sytuacja w drugim secie?
2: Niestety przegrywają Polki. To już końcówka tego seta 20-22, ale przed chwilą na zagrywce Julita Piasecka naprawdę ładnie tutaj pociągnęła. Zdobyły Polki 2 punkty z rzędu. Trzymamy zatem kciuki, żeby po przerwie, którą wzięły Holenderki, sytuacja trwała jak najdłużej. No i teraz atak Holendarek. Jeszcze raz będzie próbowały Holenderki. Niestety jest punkt dla naszych rywalek 23-20, zatem one są zdecydowanie bliżej teraz tego, żeby wyrównać stan gry. Polki muszą wrócić do dobrej gry z pierwszego seta. Wygrały 25-16. Świetnie w bloku grały Maja Kopot i Magda Jurczyk, a Magdalena Stysiak atakowała często nawet ponad głowami i ponad blokiem Holenderek, ale wydaje się, że na razie znalazły sposób na naszą atakującą i największą gwiazdę naszej drużyny. Zatem 23-20 dla Holandii, ale trzymamy kciuki za odwrócenie losów tego seta przez Polki.
0: A z Cezarym Dziwiszkiem usłyszymy się w kolejnych faktach. Robert Korzeniowski poinformował oficjalnie, że zamierza ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: Jednocześnie czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, gdzie był doradcą.
0: Obecny prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz jest w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto.
1: Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego zajmie się w poniedziałek sprawą 3 polskich europosłów.
0: Jak ustaliła korespondentka RMF FM, eurodeputowani zajmą się wnioskami o uchylenie immunitetów Daniela Obajtka, Patryka Jakiego i Grzegorza Brauna.
1: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, o jakie sprawy konkretnie chodzi i kiedy należy się spodziewać ostatecznych decyzji?
3: W sprawach Obajtka i Jakiego nie będzie jeszcze głosowania, a jedynie wymiana uwag. Natomiast wobec Grzegorza Brauna możliwe jest już przyjęcie raportu. Jeśli tak się stanie, jeszcze w tym miesiącu podczas sesji plenarnej cały Parlament Europejski zagłosuje nad uchyleniem jego immunitetu. Chodzi o jego wypowiedzi negujące Holokaust i istnienie komór gazowych w Auschwitz. Obajtek mierzy się natomiast z zarzutami karno-skarbowymi, a w przypadku Jakiego chodzi o delegowanie funkcjonariusza służby więziennej bez podstawy prawnej na wyższe stanowisko i zarzuty przekroczenia uprawnień.
4: Ale kosmos! Słuchacie faktów RMF FM.
1: Europejska Agencja Kosmiczna ma potwierdzenie, że zgodnie z planem doszło do rozłączenia sond misji Bepi Colombo z modułem transportowym.
0: Misję do Merkurego śledzi Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM, którego witamy w studiu faktów.
5: Dzień dobry.
0: To co to za potwierdzenie?
5: No najpierw zarejestrowano delikatną zmianę częstotliwości sygnału radiowego. Analiza sygnału radiowego po chwili planowanego rozłączenia wykazała drobne przesunięcie Dopplera, co oznacza, że do rozłączenia faktycznie doszło. Kontrola lotu przed chwilą otrzymała też dane telemetryczne, które potwierdzają, że wszystko odbyło się poprawnie.
1: No i co wydarzy się teraz, Grzegorzu?
5: Na spotkanie z Merkurym lecą połączone 2 sondy badawcze, europejska i japońska. Razem w listopadzie wejdą na orbitę, by w grudniu się rozłączyć, wejść na osobne orbity i w kwietniu rozpocząć badania. Dzięki ich pracy przez rok powinniśmy dowiedzieć się wiele na temat powierzchni Merkurego i jego pola magnetycznego.
0: Za co lubicie wrzesień?
1: Pytamy dziś o to was, słuchaczy RMF FM.
6: Wrzesień jest moim ulubionym miesiącem w roku. Wszystkie warzywa, owoce są dojrzałe, ziemia jeszcze taka nagrzana. No i właśnie w ostatnich latach wrzesień był dosyć ciepły, że jeszcze można było skorzystać z tego lata, gdzieś wyjechać, no i nie było tylu turystów.
0: Też lubię wrzesień. Czekamy na wasze opinie.
1: Tak jest, adres fakty@rmf.fm do waszej dyspozycji.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Wieczorem w całym kraju będzie pochmurno, a na północy też wietrznie i deszczowo, więc wychodząc z domu warto mieć pod ręką parasol. Najchłodniej w Zakopanem, tylko 11 stopni. Na szczęście w innych częściach kraju będzie cieplej. W Gdańsku termometry pokażą 16 kresek, a w Warszawie i Katowicach 20.
8: Radio RMF 24.
9: Cześć, dzień dobry, witajcie. To jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Marek Teichmann przy mikrofonie. Będziemy rozmawiali dzisiaj o niemieckiej gospodarce, o tym, czy ona rzeczywiście jest kaput, jak w tytule dosyć znanej książki na temat kryzysu niemieckiego modelu gospodarczego. Trochę porozmawiamy też o tym, na ile te niemieckie kłopoty, czy problemy, czy raczej

czyli odbicie, będą się przekładały na nas, ale też warto wspomnieć o tym, że ciekawie się dzieje w gospodarce. My mamy pracę nad budżetem i z tyłu bardzo mocne, fundamentalne pytanie o to, co się dzieje na rynku obligacji. Jest sporo negatywnych sygnałów. Jest pytanie o to, czy przypadkiem nie będziemy mieli kryzysu lekkiego na rynku długu i czy nasze finanse publiczne są w stanie wytrzymać taki kryzys na rynku długu. Ja bardzo ostrożnie się wypowiadam na ten temat, bo postraszyć nie chcę, ale nie wygląda to wszystko jakoś tak mega pozytywnie. Nerwowość jest też w gospodarce związana oczywiście z zagrożeniami ze strony Federacji Rosyjskiej, ale z drugiej strony mamy bardzo dużo pozytywnych sygnałów też z polskiej i z europejskiej gospodarki, które by wskazywały na to, że mamy odbicie inwestycyjne, mamy odbicie w produkcji przemysłowej, no i mamy ciągle mimo wszystko stabilność rynku walutowego. Jak długoterminowo wygląda gospodarka niemiecka, o tym za chwilę w rozmowie z doktorem Sebastianem Płóciennikiem, dyrektorem Fundacji Współpracy Polskiej.

0: I jesteśmy Gospodarczy Tydzień Radio RMF 24. Marek Teichman przy mikrofonie. Porozmawiamy o niemieckiej gospodarce. W naszym studiu dr Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mamy taki specyficzny moment kryzysu. Punktem wyjścia naszej rozmowy chyba powinno być to, co się wydarzyło z zakładami Volkswagena, ale ja muszę powiedzieć, przyznać się szczerze, że zapraszałem pana, zanim została opublikowana ta informacja przez Wirtschaftswoche, że 4 zakłady Volkswagena w Niemczech będą zamykane, po to, żeby porozmawiać o tym, jaka jest prawda o niemieckiej gospodarce, co to oznacza dla niemieckiego modelu społeczno-gospodarczego, dla niemieckiej polityki, co to dla nas oznacza. A chciałem o tym porozmawiać, dlatego że mam takie wrażenie, że ta teza o tym, że niemiecka gospodarka jest kaput, żeby zacytować tytuł słynnej książki, jest nie w pełni prawdziwa. To znaczy ona, jakby obraz jest o wiele bardziej skomplikowany, niż nam się wydaje, i jest, rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana niż taka teza o tym, że Niemcy po prostu... To jest skończony przez chory człowiek Europy, który się nie podniesie. Jaka jest prawda o niemieckiej gospodarce?
1: Przyzwyczailiśmy się do złych wieści z niemieckiej gospodarki, bo mamy rzeczywiście kryzys, który trwa tak naprawdę od 2019 roku. On był zaszumiony trochę przez pandemię, potem przez wojnę na Ukrainie, przez kryzys energetyczny. Nie wszystkie te dane były takie oczywiste. Natomiast rzeczywiście od tego czasu widać było, że ta gospodarka traci dynamikę. Coś się stało, coś się zacięło. Jeżeli patrzymy na obecny stan, no to chyba trzeba wspomnieć o chińskim szoku 2.0, jak w tej chwili się o tym mówi. To znaczy nikt się nie spodziewał, że Chińczycy tak szybko nadrobią dystans do gospodarki niemieckiej w kluczowych branżach, takich jak maszyny, prawda, czy też chemia, i zaczną właściwie Niemców wypierać z rynków światowych. No, druga sprawa to jest protekcjonizm Donalda Trumpa. USA były przez lata, na zmianę z Chinami, najważniejszym rynkiem dla Niemiec. W tej chwili właściwie obserwujemy ciągły spadek niemieckiego eksportu na tamte rynki. No a do tego dochodzi jeszcze rewolucja sztucznej inteligencji. Niemcy nigdy nie byli zbyt mocni w takich radykalnych zmianach, rewolucjach technologicznych. Oni raczej wdrażali, jak gdyby integrowali te wynalazki ze swoimi tradycyjnymi produktami. Jeżeli coś jeszcze można dodać, no to problemy wewnętrzne. Przedsiębiorcy narzekają na biurokrację. Mamy też ostrą fazę kryzysu demograficznego. Zaczęła się ona w 2025 roku i w tej chwili Niemcy co roku będą tracić przez kilkanaście lat 400 tysięcy pracowników odchodzących na emeryturę. Więc to są te argumenty, które zawsze były podkładką do tych złych wieści z niemieckiej gospodarki. Ale jeżeli spojrzymy nawet na obecne sygnały z niemieckiej gospodarki, nie jest tak źle.
0: Znaczy?
1: Od ostatniego kwartału 2025 roku mamy wzrost. Nie mamy stagnacji, mamy wzrost. Niewielki, ale jednak. W skali roku będzie to nawet 1%, co w odniesieniu do tych poprzednich lat jest całkiem solidnym wskaźnikiem. Eksport rośnie. W pierwszym półroczu prawie 4% wzrostu, mimo że słabiej jest w Chinach, mimo że słabiej jest w Stanach Zjednoczonych.
0: Gdzie ten eksport trafia?
1: Bardzo duży wzrost eksportu do Unii Europejskiej, także do nas. Pogłębiają się więzi w regionie.
0: Znaczy my stajemy się coraz ważniejszym niemieckim partnerem handlowym, tak. Nie jednostronnie jako element łańcucha produkcyjnego, ale stajemy się takim pełnoprawnym partnerem gospodarczym z racji też wzrostu bogactwa polskich konsumentów.
1: I też innowacyjności polskich firm. Spotykając się z niemieckimi przedsiębiorcami, czasami słyszałem taką opinię, która być może brzmi dość odważnie, ale że Polacy przestają być takim tanim poddostawcą, któremu pokazuje się produkt i zróbcie to taniej. Tylko okej, spróbujcie zrobić to taniej. Wiemy, że może się nie udać, ale może zróbcie to inaczej. Czyli takim modernizującym poddostawcą. Poza tym polskie firmy są naprawdę niezłe w technologiach informatycznych i uzupełniają niemiecką ofertę. Tutaj rozwinął się naprawdę solidny klaster. To nie są wyłącznie niemieckie inwestycje w Polsce, które eksportują do Niemiec to, co tutaj wytworzyły.
0: Ja spotkałem się z taką tezą, że my cyfryzujemy niemiecki, że to my przenosimy niemiecką gospodarkę w XXI wiek czasem, tak? Ale no, może to jest trochę teza na wyrost, bo to, o czym też chciałem porozmawiać, bo fascynujący był tekst Bloombergu o tym, jak bardzo dużo wprowadza się, to był ciekawy tekst, bo on był o europejskiej gospodarce. Zaczynał się od pokazania polskiej fabryki, ale koncentrował się na Niemczech, o tym, jak dużo wprowadza się rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję w przemyśle. My jesteśmy za Amerykanami, jeżeli chodzi o konsumencką sztuczną inteligencję, ale niekoniecznie za Amerykanami, jeżeli chodzi o produkcyjną sztuczną inteligencję. Jak to jest? O tym w dalszej części tej rozmowy dr Sebastian Płóciennik w naszym studiu zostaje.
2: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jesteśmy Gospodarczy Tydzień Radio RMF 24. Rozmawiamy o tym, jak wygląda relacja pomiędzy rewolucją AI a transformacją niemieckiej gospodarki. Dr Sebastian Kłóciennik jest w naszym studiu. Jak to jest z tą sztuczną inteligencją?
1: Przyjęliśmy, że Europa w tym wyścigu nie ma szans, ponieważ nasza uwaga koncentruje się na tych modelach, ogromnych modelach z pierwszej linii. I rzeczywiście w tym obszarze Europa nie jest konkurencyjna. Nie mamy podobnych rozwiązań, podobnych LLM-ów jak OpenAI czy Anthropic. Trzeba jednak pamiętać, że cała w ogóle sfera sztucznej inteligencji, cały ten stos gospodarki opartej na sztucznej inteligencji ma bardzo wiele warstw. I widać już, że Niemcy potrafią znaleźć bardzo dochodową i skuteczną niszę w tej całej sferze. Po pierwsze, tworzą małe, specjalistyczne modele, które korzystają z danych, które mają niemieckie firmy. W ogóle te dane niemieckiego przemysłu to jest skarb. Tego nie mają Chińczycy, nie mają Amerykanie. Żaden wielki model nie ściągnie tego z internetu, ani nie wygeneruje z niczego. A one są zamknięte w analogowych szufladach, ewentualnie na odciętych od internetu serwerach firm. I w tej chwili tymi danymi zaczynają zarządzać małe modele niemieckich firm, takich jak Black Forest Lab. Tych niemieckich małych LLM-ów jest stosunkowo dużo. I w tym obszarze obserwuje się naprawdę solidny skok niemieckiej wydajności.
0: Czy to jest coś, co jest odpowiedzią na ten kryzys, taki strategiczny kryzys rynku pracy?
1: Jeszcze nie. To, żeby odpowiedzieć na kryzys rynku pracy, potrzebujemy robotyzacji. W Niemczech trwa dyskusja bo Niemcy nie są wcale zacofani, jeżeli chodzi o wprowadzanie robotów. Zajmują trzecie miejsce na świecie. Natomiast w jaki sposób, chodzi o odpowiedź na pytanie, w jaki sposób te roboty mają zastąpić pracowników. Czyli właściwie muszą być to humanoidalne roboty, po to, żeby nie przebudowywać w ogóle zakładów. I ta produkcja też rusza, pojawia się coraz więcej firm, które będą tutaj wprowadzać innowacje. Dlaczego w ogóle to jest przewaga? Bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te wielkie modele, to w tym momencie mamy już naprawdę szeroką paletę na świecie tych modeli i właściwie przestajemy zwracać uwagę na ten wyścig. Ważniejsze jest pytanie, do czego one nam właściwie mają służyć. Każdy jest podobnie skuteczny. Napisze tekst, przeanalizuje dane.
0: Tak, tak.
1: W tej chwili kluczowy jest dostęp do danych. One muszą mieć na czym pracować. I to jest ten jeden filar, który pozwala Niemcom optymistycznie podchodzić do sztucznej inteligencji. A druga sprawa to jest przestawienie się na sztuczną inteligencję wielkich niemieckich koncernów. One same tworzą zasoby, tworzą własne modele, tworzą chmury. I to zresztą widać po niemieckiej gospodarce. Cały ten kryzys, o którym mówimy, to moim zdaniem, poza może kryzysem sektora samochodowego, ale to nie jest kryzys firm jako takich, tylko raczej kryzys Niemiec jako miejsca lokalizacji produkcji. Zbyt wysokie podatki, zbyt wysoka biurokratyzacja, droga energia i tak dalej, i tak dalej. Niemieckie firmy, które są ulokowane na całym świecie, całkiem nieźle sobie radzą, co widać po wynikach też niemieckiej giełdy.
0: Pytanie właśnie, jeżeli chodzi o giełdę, taki zarzut dotyczący tego, jak zarządzane są te koncerny, no to jest, teraz pojawiła się opcja tego wielkiego buybacku skupowania z powrotem akcji, że one niedostatecznie dużo inwestują w transformację. Tylko, że tutaj się pojawia pytanie, na ile można racjonalnie konkurować z subsydiowanym modelem chińskiej produkcji. Bo to jest pytanie, na ile zrównoważony jest ten chiński model subsydiowanej produkcji. To jest takie pytanie, które bardzo trudno sobie odpowiedzieć. A chciałem się jeszcze zatrzymać trochę przy tej kwestii lokalizacji pod względem kosztów energii i kwestii środowiskowych. Takim najważniejszym mitem, mam wrażenie, to jest częściowo prawda, ale mitem dotyczącym Europy jest to, że praprzyczyną wszystkich europejskich problemów, matką wszystkich problemów jest polityka klimatyczna i polityka energetyczna. To jest problem, polityka środowiskowa, to jest wyzwanie, no ale nie jest jedyne. Na ile w Niemczech my mamy kryzys związany z dostępem do energii? Na ile to jest wszystko związane z załamaniem modelu dostępu do tanich rosyjskich surowców, z odejściem od atomu? O tym porozmawiamy w kolejnej części naszej rozmowy.

0: na Fakty RMF FM, Radio RMF 24.
1: Trwa trzeci set meczu polskich siatkarek z Holandią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
2: Obie drużyny wygrały po jednej partii.
1: W trzeciej jest 17-12 dla Polski.
2: Więcej o meczu w Faktach RMF FM o 17. Pożar samochodu osobowego na trasie S7 w pobliżu Ignacówki w Świętokrzyskiem.
1: Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy.
2: Zarówno maszynista, jak i 42-letni kierowca ciężarówki, która znalazła się na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach, byli trzeźwi.
1: Jak informowaliśmy w Faktach RMF FM, pociąg relacji Gdynia Główna - Zielona Góra uderzył tam w naczepę ciężarówki.
2: Opóźnienia pociągów przejeżdżających przez Gdańsk przekraczają już godzinę. Część składów kolejarzy kierują objazdem przez Olszynkę.
1: Kierowca ciężarówki jest w szpitalu.
2: W popołudniowych Faktach RMF FM pytamy Was o to, za co lubicie wrzesień.
1: Do naszej radiowej skrzynki wpadł mail od pana Rafała, który podkreśla, że wrzesień jest idealny na urlop, dopóki nie ma się dzieci. A co jeśli dzieci się ma?
2: Urlop, jak czytamy, najczęściej wypada w środku wakacji, kiedy nie tylko człowiek się poci, ale i karta kredytowa.
1: A wy, jakie wrześniowe walory cenicie najbardziej? Dajcie nam znać.
2: Fakty @rmf.fm.
1: W Faktach Kulturalnych RMF FM zaglądamy na festiwal w Wenecji.
2: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
3: Kasiu. Dzień dobry, ja to na przykład lubię wrzesień, bo jest festiwal w Wenecji, potem jest festiwal w Gdyni, a dziś w Wenecji premiera bardzo oczekiwanego filmu sensacyjnego Dziki Koń 9. To nowe dzieło Martina McDonagha, autora oscarowych 3 billboardów za Ebbing, Missouri, czy duchów z Inisherin. Akcja nowego filmu rozgrywa się w 1973 roku, tuż przed wojskowym zamachem stanu w Chile. Główne role grają Sam Rockwell i John Malkovich.
4: W przypadku tekstów Martina chyba nigdy nie było potrzeby poprawiania scenariusza. On jest wspaniałym mistrzem słowa. Wszystko jest bardzo starannie napisane i bardzo pięknie skonstruowane, mówił aktor w Wenecji. W polskich kinach film od 6 listopada. Teatr Pinokio w Łodzi na 26 września przygotowuje pierwszą w nowym sezonie premierę familijny spektakl Moko Moko Moko. Inspirowany jest japońską książką obrazkową. To ma być taka zabawa z wyobraźnią. W Warszawie trwają zdjęcia do Painted Bride. Jedną z gwiazd filmu jest Isabella Rossellini, znana z Blue Velvet czy Conclave. Praca na planie włoska aktorka łączy ze zwiedzaniem Warszawy i relacjonuje to w mediach społecznościowych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: No i jesteśmy. Gospodarczy tydzień, Marek Tychan przy mikrofonie. Czy energia jest istotą niemieckiego kryzysu? Odpowiedzi na to pytanie udzieli dr Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
1: Ten argument pojawia się dość często, ale też wielu ekonomistów zwraca uwagę, że on nie jest rozstrzygający. Droga energia bardzo szkodzi zaledwie 4% niemieckich firm w tych branżach wyjątkowo energochłonnych. Pozostałe potrafią sobie z tym poradzić. Zatem Niemcy inwestują ogromne kwoty w rozbudowę sieci, więc liczą na to, że wkrótce pojawi się przełom. I te ceny energii, zwłaszcza dla firm, w tej chwili 18 centów, będą spadać. Mam wrażenie, że firmy dużo bardziej skarżą się na poziom biurokratyzacji, przerost regulacji. Eksplozja przepisów nastąpiła, mam wrażenie, w okresie pandemii, kiedy też państwo interweniowało, wprowadzało przeróżne narzędzia wsparcia i żeby uniknąć kontrowersji, ale też nadużyć, wprowadzało dodatkowe regulacje. Potem to już poszło. W tej chwili te reformy, na przykład, które Friedrich Merz zaproponował na początku lipca i one mają być w tej chwili wdrażane i prawdopodobnie przyspieszą wzrost gospodarki niemieckiej, zawierają bardzo duży komponent deregulacyjny, w ogóle kasowania biurokracji, przepisów.
0: A co z przemysłem chemicznym tutaj? Jakby koncentrujemy uwagę na tych kłopotach przemysłu motoryzacyjnego. Na ile przemysł chemiczny jest obarczony tymi problemami energetycznymi, na ile regulacyjnymi, na ile środowiskowymi, na ile to jest kryzys bardzo ważnego niemieckiego sektora?
1: Przemysł chemiczny rzeczywiście ma duże problemy, ale też korzysta z narzędzi wsparcia państwa. Poza tym rozprasza produkcję za granicą. Zresztą podobnie w tej chwili chce zareagować przemysł samochodowy, czyli Volkswagen. Zamknięte mają zostać w Niemczech 4 fabryki tej firmy, a produkcja ma zostać przeniesiona przynajmniej w 2 przypadkach do Poznania i do Mladá Boleslav w Czechach. Dlatego, że koszty produkcji w tych lokalizacjach są nawet o połowę niższe niż w Niemczech.
0: Ale to się nie wiąże tylko z wynagrodzeniami, czy to się wiąże z obostrzeniami na rynku pracy? W Niemczech trwa teraz dyskusja na przykład o wydłużeniu czasu pracy pracowników bez podnoszenia pensji, jak rozumiem.
1: Również jest to problem rynku pracy. Brakuje mu elastyczności. Niemcy generalnie pracują krócej niż na przykład Polacy czy Grecy, to widać w statystykach. I przez lata sądzono, że właściwie taka duża elastyczność, wprowadzanie bardzo takich elastycznych, krótkich form zatrudnienia, że to sprzyja rynkowi pracy. Okazało się, że nie do końca. To wynika z tego, że niemiecką przewagą konkurencyjną w świecie jest specjalizacja. Pracownik, który spędza w firmie 3 godziny dziennie, w niczym się nie wyspecjalizuje. Jeżeli on na przykład rozprasza swoją aktywność między różne firmy, dodatkowe zlecenia itd., itd. Trzon niemieckiej gospodarki, czyli tą bazę także dla eksportu, tworzą specjaliści pracujący na pełny etat z bardzo chronionymi miejscami pracy. W tej chwili chodzi o to, żeby akurat ten element i wzmocnić, ale trochę rozszczelnić, czyli zachęcić wręcz ludzi do tego, żeby szukali nowej pracy. Także lepszej, lepiej płatnej, bardziej wydajnej.
0: Ale to mają być zmiany, które... Bo jakby Niemcy mają za sobą wielką reformę rynku pracy z początku...
1: 20 parę lat temu.
0: No tak.
1: Trochę czasu minęło.
0: No właśnie, rozumiem, że to jest jakby konieczność, żeby zrobić jeszcze... Jak to się nazywało?
1: Tak. Agenda 2010, dzisiaj wspominana, z trwogą przez zwłaszcza socjaldemokratów, którzy zapłacili wtedy potężną...
0: Gerhard Schröder, tak.
1: Tak, cenę polityczną. Więc w tej chwili chodzi o to, żeby no jednak zareagować na ten problem, o którym wspomniałem, czyli 400 tysięcy pracowników będzie przechodziło na emeryturę. I to wymaga naprawdę reakcji w różnych punktach tego rynku pracy. I te reformy też zostały ogłoszone przez Friedricha Merza. Czyli pierwsza sprawa, koniec, albo przynajmniej bardzo duże ograniczenie dostępu do wcześniejszych emerytur. W Niemczech to jest naprawdę wielki problem. Niemal połowa pracowników odchodzi wcześniej na emeryturę, bo po prostu może, bo się to opłaca, bo nie ma motywacji, żeby dłużej pracować. Chodzi też o to, żeby ta struktura była jednak trochę bardziej dynamiczna. jest ochrona przed zwolnieniem. Krótko mówiąc, firma, żeby zwolnić pracownika, musi naprawdę mieć solidne powody. To, że firmie idzie gorzej, nie wystarcza. Więc to jest bardzo dotkliwe dla startupów, o których Niemcy marzą, żeby one powstawały w tych nowych branżach informatycznych. One nie zatrudnią nikogo na pełny etat, bo ich struktura jest jeszcze bardzo niestabilna. One nie wiedzą, w jakim punkcie będą za pół roku. Potrzebują bardzo elastycznych struktur i często jednak zmiany zespołu. I te zmiany Niemcy wprowadzają. Być może nie w takiej skali, w jakiej domagają się tego ekonomiści, ale jednak są to ewidentne postępy. Dlatego wracając do początku naszej rozmowy, ja uważam, że w przyszłym roku gospodarka niemiecka, jeżeli nie będzie żadnego szoku, wstrząsu, naprawdę będzie rozwijała się lepiej.
0: Trochę jest w tle tego, o czym rozmawiamy, wielkie pytanie o społeczeństwo i o politykę. Dlatego, że jesteśmy mimo wszystko dość daleko do wyborów, no ale mamy z drugiej strony przed sobą cykl wyborczy landowy. No i chyba po raz pierwszy był taki moment, w którym słowa wypowiedziane przez liderkę AfD miały przełożenie generalnie na cały rynek. Znaczy widać było na rynkach reakcję na jej słowa o powrót do narracji o tym, żeby wychodzić ze strefy euro. Była reakcja na rynku obligacji innych krajów strefy euro. Wielki sentyment do lat 80. czy 70. jest ciągle na zachodzie Niemiec. Na ile on definiuje rozmowę o tym, jak powinna wyglądać niemiecka gospodarka, a odpowiedź na to pytanie już za chwilę.

0: 17. Proste fakty RMF FM.
1: Zacięty mecz polskich siatkarek z Holandią na Mistrzostwach Europy.
2: Stawką półfinał.
1: Prezydent o kandydaturze Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
2: Słowa Karola Nawrockiego przytoczy reporter RMF FM.
1: A na koniec zabierzemy was na sopocką plażę.
3: We wrześniu jest najwspanialej, morze spokojne.
2: Tłoku nie ma, a turyści, jak słychać, zachwyceni. Polska-Holandia 2-1 w setach w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
1: W faktach RMF FM ponownie Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej, który obserwuje mecz w Stambule. Witamy.
2: Witamy. Tak, jak przebiegała gra w trzecim secie?
4: No najpierw powiem jeszcze, co się dzieje w czwartej partii. 11-10 dla Holenderek. Wygląda na to, że to będzie kolejna akurat raczej zacięta partia. Natomiast jeżeli chodzi o trzeciego seta, tutaj o wszystkim zdecydowała końcówka. To także był set wyrównany, ale w końcówce Paulina Damaskę weszła na parkiet i naprawdę świetną zagrywką, kluczowymi atakami, dała coś ekstra, jak to się mówi, dała taką świeżość naszej reprezentacji. Polki wygrały 25-20. Paulina Damaskę odciążyła także świetnie grającą Julitę Piasecką i obie teraz zawodniczki oglądamy na parkiecie. To musi być siła tej reprezentacji, tak myślę, skuteczne, dobre zmienniczki. Nie wszystko możemy oprzeć na Magdzie Stysiak, która przecież punktuje jak zawsze, bardzo dobrze, no ale umówmy się, nie tylko ona, to jest gra zespołowa. Teraz punkt dla Polek 12-11. Polki prowadzą półfinał coraz bliżej, ale wciąż jeszcze jakby daleko.
1: Cezary Dziwiszek, bardzo dziękujemy i trzymamy mocno kciuki za biało-czerwone.
5: Aktualny obraz faktów.
1: Ostatnią rzeczą, której dziś potrzebuje Trybunał Konstytucyjny, to kolejny polityk, ocenił prezydent Karol Nawrocki.
2: Jutro Sejm zdecyduje, czy Maciej Berek, były minister do spraw wdrażania polityki rządu, zostanie nowym sędzią Trybunału.
1: W faktach łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, który zaparkował na krakowskim przedmieściu w Warszawie.
2: Z nami reporter Kasper Wróblewski, który był na konferencji Karola Nawrockiego.
6: Zgadza
2: witamy.
6: Się, dzień dobry.
2: Czy to oznacza, że prezydent nie przyjmie ślubowania, jeśli Sejm powoła Macieja Berka?
6: Jasna deklaracja z ust prezydenta w tej sprawie nie padła, jednak jak mówił Karol Nawrocki, Maciej Berek to polityk, który jest bardzo bliskim współpracownikiem premiera Donalda Tuska.
7: Po to zostawałem prezydentem Polski, żeby sytuację w Trybunale Konstytucyjnym naprawić, a nie zapychać Trybunał Konstytucyjny kolejnymi politykami. To nie jest decyzja, nie chcę państwu powiedzieć, że nie powołam pana ministra Berka.
6: I jeszcze tylko przypomnę, że prezydent odniósł się do dzisiejszej zapowiedzi prokuratury, która chce przesłuchać Karola Nawrockiego w sprawie śledztwa dotyczącego niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Jak zadeklarował prezydent, tu cytat, z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania.

0: Pałacu Prezydenckiego Kacper Wróblewski.
1: Jeden z dwóch mężczyzn podejrzanych o próbę ataku dronowego na lotnisko w Lipsku prawdopodobnie miał kontakt z rosyjskimi służbami i jest łączony z podpaleniem marketu budowlanego w Łodzi w lipcu 2024 roku, podał niemiecki Der Spiegel.
2: Według ustaleń tygodnika sierpniowa próba ataku była szerzej zakrojona niż przypuszczano do tej pory. Śledczy zakładają obecnie, że do akcji użyto 3 dronów.
1: Podejrzani to mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi.
2: Sprawy międzynarodowe dziś w popołudniowej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24.
1: Gościem Magdy Sakowskiej będzie były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
2: Zapraszamy za godzinę. Na sopockiej plaży po wakacjach zrobiło się wyraźnie luźniej. Teraz są tam głównie seniorzy, rodziny z małymi dziećmi, studenci i zagraniczni turyści.
1: A przy molo sezon kąpielowy trwa najdłużej w Trójmieście. Ratownicy będą tam do 13 września.
3: Oj, polecamy wszystkim we wrześniu, jest najwspanialej. Morze spokojne. Ucieszyliśmy, że są ratownicy, ale nasze dzieci teraz nie będą wchodzić, tylko moczą stopy.
4: Bardzo fajnie, jest pogoda akurat perfekcyjna.
5: A kiedy zaczynasz rok szkolny w Kanadzie?
4: 8 września.
5: Czyli trochę takie wydłużone wakacje.
4: Tak, dzisiaj idziemy do Gdańska, to już jutro tak wracamy, to był super tydzień.
6: Nic się takiego nie dzieje, ale my doceniamy ten spokój i zawsze na niego liczymy.
5: Czy to jest już trochę taka nostalgia kończących się wakacji, tak patrząc na to, jaki jest spokój tutaj w Sopocie?
6: Tak, dokładnie, całkowicie inaczej wygląda Monciak, alejki, wszystko, cała plaża.
5: Jak reagują plażowicze, widząc, że wy jeszcze jesteście?
6: Zawsze się pytają, do kiedy jesteśmy i się cieszą, że chociaż jedno stanowisko jeszcze zostało.
2: Mówili wypoczywający i Paulina Gogiewicz, ratowniczka sopockiego Wopru.
1: Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: Tomku, wakacje we wrześniu?
1: No, czemu nie? A wy, jakie walory tego miesiąca doceniacie?
2: Czekamy na wasze głosy pod adresem fakty@rmffm.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dzisiejszy poranek w całej Polsce zapowiada się bardzo pochmurno. W wielu miejscach, między innymi Lublinie, Koszalinie i okolicach Warszawy, może padać deszcz. Nad Bałtykiem będzie też dosyć wietrznie. W Suwałkach termometry pokażą okolice 14 kreski, w Warszawie, Szczecinie i Łodzi temperatura wyniesie 16 stopni, a w Krakowie nawet 17.
9: No i jesteśmy, Radio RMF 24, Marek Teichman przy mikrofonie. Słuchacie Gospodarczego Tygodnia. Rozmawiamy o niemieckiej gospodarce, rozmawialiśmy trochę o energii, rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji. Teraz warto będzie porozmawiać o tematyce migracyjnej, o tym, w jaki sposób Niemcy radzą sobie z kłopotami demograficznymi, w jaki sposób radzenie sobie z kłopotami demograficznymi przekłada się na problemy społeczne. No i porozmawiamy też o relacjach pomiędzy Rosją a Niemcami. Relacjach gospodarczych, które przekładają się na relacje polityczne, co zawsze w Polsce trochę niepokoju budzi. Zostańcie z nami przez najbliższą godzinę, a z Radiem RMF 24 przez cały czas.

0: stare dobre czasy, czyli lata 80. Tak kiedyś dobrze było w niemieckiej gospodarce. Czy Niemcy przez cały czas myślą o tym czasie przeszłym? Sebastian Płóciennik jest w naszym studiu. To jest Gospodarczy Tydzień, Radio RMF 24.
1: Ten sentyment jest oczywiście bardzo silny. Na zachodzie Niemiec chętnie wraca się do lat 80., szczytu potęgi gospodarki niemieckiej, też szczytu konkurencyjności.
0: Stare RFN, tak?
1: Stare RFN, dokładnie. Kiedy też nie było tych problemów związanych również z integracją nowych landów po zjednoczeniu. Nie było aż takiego problemu imigracji. Niemieckie firmy królowały na świecie, nawet te małe, jako ci tak zwani hidden champions, czyli takie małe koncerny transnarodowe. Z kolei na wschodzie resentyment idzie trochę w inną stronę. Tam wraca nostalgia za czasami NRD, spokojnymi, bezpiecznymi, mimo że nie było demokracji. O tym i też były prześladowania. O tym wielu obywateli popierających AfD stara się zapomnieć. Ale też jest ogromna wściekłość, trzeba użyć tego słowa, na zachód Niemiec, który właściwie dokonał pewnego przejęcia wschodnich landów. To nie była integracja, tylko to było narzucenie pewnego modelu rozwojowego Niemcom wschodnim. I te frustracje dzisiaj zderzają się z ogromnym impetem w trakcie kampanii wyborczej, choćby w Saksonii-Anhalt. Ona prowadzi do tego, że nawet w tej chwili komentatorzy z zachodnich Niemiec mówią, że właściwie dlaczego mamy wspierać finansowo poprzez różne te federalne mechanizmy transferowania pieniędzy do biedniejszych regionów te wschodnie landy niemieckie, skoro one uważają, że my właściwie wyrządzamy im tylko krzywdę. Co więcej, od takich ludzi jak Björn Höcke, to jest lider AfD w Turyngii, takie bardzo skrajne już skrzydło tej partii, on mówi, że zachodni Niemcy to właściwie nie są Niemcy, to są mówiący po niemiecku Amerykanie. Oni nie mają tożsamości niemieckiej. Tożsamość niemiecka została ochroniona, zachowała się we wschodnich Niemczech. Więc mamy naprawdę też bardzo duży taki konflikt tożsamościowy.
0: No, jak się patrzy na te sondaże, to AfD nie byłoby politycznym problemem, gdyby istniała Republika Federalna, tak? Znaczy byłoby, ale nie w takiej skali.
1: W przeszłości były partie skrajnie prawicowe, tylko jednak czasy były trochę inne, a poza tym one były połykane przez prawą stronę chadecji. Analitycy polityczni, naukowcy badają te procesy i twierdzą, że być może jakimś wyjaśnieniem jest przesunięcie się CDU do centrum za czasów Angeli Merkel, kiedy ona zaczęła wręcz wybierać z ofert innych partii na przykład zamknięcie elektrowni atomowej. Wcześniej nie do pomyślenia.
0: Friedrich Merz był w czasach Angeli Merkel radykalnym prawym skrzydłem CDU, tak? Tak można powiedzieć. Teraz na ile CDU wraca do prawej strony, na ile w ogóle ma przestrzeń do tego, żeby zawalczyć z AfD? Czy sądzi pan, że AfD będzie rządzić w pewnym momencie w Niemczech?
1: AfD w tej chwili może rządzić jedynie w poszczególnych landach, a dokładnie w jednym. Nawet w tych wyborach wrześniowych, które odbywają się w trzech landach, tylko w jednym AfD ma realne szanse na utworzenie rządu. Przy czym zakładam raczej, że będzie to rząd mniejszościowy. Szanse na uzyskanie tych 42-43% aż, żeby stworzyć samodzielnie rząd, są moim zdaniem jednak ograniczone, zwłaszcza, że ta partia wcale nie jest taka spójna. Natomiast na poziomie federalnym AfD uzyskuje te 30%, przy czym w okresie, kiedy naprawdę jest po 7 latach stagnacji, kiedy w Niemczech naprawdę nastroje są na dnie. Pozostałe partie, jeżeli je sumować, mają wyraźną przewagę, czyli ten mainstream polityczny wciąż zachowuje jednak solidny wpływ.
0: AfD, jakby my obserwujemy w Europie bardzo ciekawe zjawisko takiego ewolucji tych partii protestu, czego przykładem jest Giorgia Meloni, a AfD, szczególnie ten ostatni wywiad Alice Weidel, w którym ona mówiła o wychodzeniu ze strefy euro, o wychodzeniu ze strefy Schengen, jest takim powrotem do hardkoru takiego populistycznego. Pytanie, czy jakby to jest w ogóle realne, czy paradoks też polega na tym, że kraj, który na strefie euro wyjątkowo korzysta, to są Niemcy. tak naprawdę, tak? Znaczy, jeżeli chodzi o konkurencyjność. Znaczy, Niemcy dzięki strefie euro osiągnęli to, o czym Japończycy i Szwajcarzy marzyli przez wiele lat.
1: Szczerze mówiąc, mam duży problem z traktowaniem tego argumentu poważnie. To jest taka wrzutka na podbicie emocji w trakcie kampanii wyborczej.
0: O strefie euro, tak?
1: Tak. Dlaczego? Jeszcze rok temu Alice Weidel mówiła, że już jest za późno, żeby wychodzić z euro. Więc nagła zmiana stanowiska. Zaledwie kilka dni temu przeciwko wypowiedzi Alice Weidel protestowała młodzieżówka, właściwie przewodniczący młodzieżówki AfD, twierdząc, że to jest po prostu fatalny pomysł. Został trochę zablokowany przez pozostałą część młodzieżówki, jednak sprawa była dość szeroko komentowana. Przedstawiciele gospodarki, którym oczywiście AfD chciałaby uchylić nieba poprzez obniżki podatków, subwencje i tak dalej, łapią się za głowę.
0: Oni przeszli daleką drogę od bycia taką ultraliberalną partią protestu. To tego się zaczynało dawno, dawno, dawno temu.
1: Zgadza się, przy czym ja poświęciłem nieco uwagi, by poczytać program AfD w Saksonii-Anhalt, czyli w tym landzie, w którym odbędą się wybory już w ten weekend. I to jest niesamowita zbitka prezentów wyborczych, dotacji, a jednocześnie obietnic obniżki podatków, przy czym chcemy obniżyć zadłużenie. Znaczy to się kompletnie nie spina. Kompletnie.
0: Nasz gość zostaje w studiu. Wracamy za sekundkę.

you wait for me. And I feel a spirit moving me again.

0: 7.30 czas na
1: Polska Holandia 3-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Siatkarek.
2: Przed chwilą zakończył się mecz w Stambule.
1: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami.
2: Więcej o dzisiejszym meczu usłyszycie w faktach RMF FM o 18. Są zarzuty dla trojga osób zatrzymanych w związku z aferą Zonda Krypto.
1: To udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenie szkód operatorowi Zonda Krypto i utrudnianie postępowania.
2: Zatrzymani nie przyznali się do winy. Śledczy złożą wniosek o tymczasowe aresztowanie.
1: Karambol na dolnośląskim odcinku A4.
2: W pobliżu węzła Kąty Wrocławskie zderzyło się 7 samochodów, 2 osoby zostały ranne.
1: Trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana.
2: W stronę Zgorzelca nieprzejezdny jest jeden pas ruchu.
1: Czy cykl płodności może wpływać na codzienne wybory zakupowe?
3: Najwyraźniej tak. Najnowsze badania naukowców z Korei i Stanów Zjednoczonych sugerują, że w czasie owulacji kobiety wykazują wyraźnie większą skłonność do sięgania po luksusowe produkty, zwłaszcza te, które są widoczne dla otoczenia.
2: W studiu Grzegorz Jasiński.
3: Witam ponownie.
2: Grzegorzu, jak naukowcy to tłumaczą?
3: Do tej pory uważano, że takie zakupy często mają na celu głównie sygnalizowanie statusu społecznego i prestiżu. Może się jednak okazać, że w fazie, gdy poziom estrogenu jest najwyższy, kobiety nawet nieco podświadomie wykazują większą skłonność do eksponowania luksusu, by zwrócić na siebie uwagę potencjalnych partnerów. Tak sugerują wyniki badań z udziałem ponad 2000 pań. Jeśli tak, z lamusa może wrócić nieco zapomniane pojęcie tak zwanego kalendarzyka małżeńskiego. Może okazać się cenną metodą zapobiegania pochopnym wypadom na zakupy i nadmiernym wydatkom w określonych dniach miesiąca.
1: No dobrze, a dlaczego mężczyźni gonią za luksusem?
3: Jak naukowcy to sprawdzą, to poinformujemy.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: A zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
5: Dzień dobry, źle się dzieje w państwie niemieckim, a dokładnie w niemieckiej gospodarce. To dla nich duży problem finansowy i prestiżowy, ale to też będzie miało przełożenie także i na nas. Po pierwsze, problemy ma niemiecka branża motoryzacyjna, Volkswagen. Zabiera się do zamknięcia w najbliższych latach aż 4 swoich fabryk za Odrą. Niemcy przegrywają rywalizację z chińskimi producentami, ale także z kosztami pracy. Część produkcji przeniosą więc do Czech, na Słowację i do Polski. To u nas mają powstawać teraz elektryczne, dostawcze samochody Volkswagen. W Niemczech zwolnionych ma zostać nawet 100 tysięcy pracowników całego koncernu. Problem ma także niemiecka branża meblarska. Wniosek o upadłość złożył niemiecki producent mebli Domo Collection. To ważne dla Polski, bo firma ma swoją fabrykę właśnie u nas. To są zakłady Oflor we wsi Psarskie, koło Śremu. Ta fabryka zatrudnia około 250 osób. Na razie pracuje, poszukiwany jest nowy właściciel, ale to wszystko pokazuje, jak silnie gospodarki naszych krajów są powiązane. Po tych informacjach widać, że tanieją zagraniczne waluty, a polski złoty się umacnia. Euro kosztuje teraz 4,32 zł, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5,03 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na ile integracja i migracja są problemem dla niemieckiego modelu społeczno-gospodarczego? O tym porozmawiamy teraz. Dr Sebastian Płóciennik jest w naszym studiu. To jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Panie doktorze, to jest kolejna rzecz, która się pojawiła w tym wywiadzie, która bardzo mocno wraca, to jest reemigracja. I kwestia nieudanego modelu społecznej integracji w Niemczech. I znowu to jest... Rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana niż filmik na TikToku, niestety, albo stety. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o integrację, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o to, jak wygląda rzeczywistość, ta postrzegana rzeczywistość, jak to wygląda politycznie i na ile w Niemczech jest problem z wykorzystaniem jakby potencjału imigrantów, którzy przyjechali. Mówię o tym dlatego, że niesamowite są statystyki dotyczące aktywności zawodowej Ukraińców w Polsce na przykład. Znaczy my jakoś polska gospodarka była w stanie w niesamowicie wysokim stopniu zaabsorbować tych ludzi, którzy tutaj przyjechali i pracowali. To się nie do końca udało w Niemczech, jak rozumiem.
2: Ale to nie jest problem związany wyłącznie z migrantami, tylko generalnie problem struktury niemieckiego państwa socjalnego i też rynku pracy, o czym już wspomniałem wcześniej. Przeregulowanie powoduje, że dość trudno na ten rynek pracy wejść. Jest też stosunkowo łatwa dostępność zasiłków. I to powoduje, że wiele osób, które nawet chciałoby podjąć pracę, ostatecznie pozostaje na bezrobociu, czy właściwie nie jest aktywna zawodowo i korzysta ze wsparcia państwa. Dlatego te postępy aktywizacji imigrantów były stosunkowo wolne. To na to zwracało uwagę wielu ekspertów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że Niemcy sobie bez imigracji nie poradzą. Znaczy nie stać ich w tej chwili na jakąś akcję reemigracji, poza być może wąską grupą osób, które nielegalnie przekroczyły granicę i nie mają właściwie żadnych uprawnień, naruszyły przepisy. I ja mam wrażenie, że już w tej chwili mówiliśmy o przesunięciu się na prawo Friedricha Merca. Właściwie się dzieje. Tak? Ale jeżeli lider AfD w Saksonii Anhalt krótko przed wyborami mówi, że będziemy musieli jak gdyby usunąć z pracy, z rynku pracy osoby obce kulturowo, no to jest to pytanie o rzeczy podstawowe. Znaczy, czy oni mogą to zrobić bazując na konstytucji? Zapewne nie. Poza tym w służbie zdrowia tego landu 1/4 to są obcokrajowcy. I to niekoniecznie z krajów Unii Europejskiej. Więc moim zdaniem bardzo szybko rząd AfD, jeżeli powstanie w ogóle, zderzy się ze ścianą. Bo tego nie da się zmienić w taki sposób, w jaki chciałaby ta radykalna jednak partia. Wydaje mi się, że Niemcy zmierzają do modelu, w którym na pewno te azylowe ścieżki napływu obcokrajowców do kraju zostaną zamknięte. Zostaną właściwie zablokowane. Akcent zostanie położony na imigrację fachowców, specjalistów, osób, których kwalifikacje można sprawdzić, ale nie będzie to imigracja w takiej skali, by wyrównać te straty, które są uwarunkowane demografią, czyli starzeniem się społeczeństwa. Nawet jeden z polityków AfD powiedział, że nie widzi problemu w tym, że Niemców będzie za parę dekad 60 milionów. Do tego doszliśmy.
1: To jest też tak swoją drogą niesamowite. A jeżeli chodzi o demografię, jakby ciekawe rzeczy się dzieją w ogóle, jeżeli chodzi o demografię, to jest na oddzielną dyskusję, ale my widzimy wzrost, spadek dzietności w bardzo wielu, o czym się kompletnie w ogóle jakoś mam wrażenie nie mówi, ale jest gigantyczny spadek dzietności w Indiach, w Ameryce Południowej, Ameryce Łacińskiej, Chile tam jest 0,7, Indie zeszły poniżej 2 dzieci w niektórych stanach na kobietę. W niektórych bogatych krajach tak zwanego Zachodu, w Stanach, Holandii, widać relatywnie szybki wzrost dzietności wśród bogatych ludzi. To znaczy jest tak, że odwróciła się ta zasada, czy duża rodzina to jest coś, na co stać ludzi bogatszych. Jak to wygląda w Niemczech też, jeżeli chodzi o politykę prodemograficzną, jeżeli chodzi o dzietność? To jest nieodwracalny trend?
2: Dzietność jest nieco wyższa niż w Polsce, bo w tej chwili ten wskaźnik sięga 1,3. No ale to nie jest wskaźnik zastąpienia, który wynosi 2,1. Więc Niemcy mają ten sam problem, z którym zderzają się inne kraje. I przy czym trzeba też jasno powiedzieć, że Niemcy nie utracą aż tylu obywateli. W perspektywy na kolejne dekady pokazują 4 miliony, 3 miliony. No jednak tej populacji też imigranckiej napłynęło stosunkowo dużo w ostatnich latach i można liczyć na to, że częściowo przynajmniej ten regres demograficzny zostanie powstrzymany. Krytyczna faza będzie trwała mniej więcej do 2040 roku. Później się to ustabilizuje. Problemem jest co innego. Jak przygotować państwo, systemy socjalne na starsze społeczeństwo? To jest główny problem. Czyli za rządów Angeli Merkel pierwszych podwyższono wiek emerytalny do 67 lat. Tylko to nie było tak, że podwyższono natychmiast ten wiek emerytalny. I jeszcze nam brakuje wielu lat, żeby osiągnąć ten wskaźnik. A Bundesbank mówi wyraźnie, 70 jest absolutne minimum.
1: To jest tak, że Niemcy rzeczywiście pracują zbyt mało, zbyt krótko?
2: Tak. Tak. Bardzo wiele osób, o czym wspomniałem wcześniej, przechodzi na wcześniejszą emeryturę. Mogą sobie na to pozwolić, bo te świadczenia emerytalne są stosunkowo wysokie. Rząd Merca podjął wysiłek reformy emerytalnej. Spory były gigantyczne wokół tego systemu. Też dlatego, że z budżetu rocznie transfery mogą w pewnym momencie sięgnąć nawet 130 miliardów euro w każdym roku.
1: 130.
2: Tylko dotacji budżetowej, prawda? Więc to są gigantyczne kwoty. Nie wystarcza do pokrycia tych zobowiązań system składkowy przedsiębiorstw i ubezpieczonych. No i teraz pytanie, co zrobić? Czy obniżyć świadczenia? Ale mamy rosnącą grupę emerytów, którzy też głosują i będą walczyć o swoje prawa, będą bronić dotychczasowych uprawnień. Czy też podwyższyć składki dla pracujących? W tej chwili one już przekraczają grubo 40%. I w tym momencie pojawia się pytanie, jak utrzymać konkurencyjność gospodarki, jak utrzymać miejsca pracy przy takich składkach. Niemcy za chwilę będą bardzo cierpieć z powodu zamykania właśnie dużych zakładów przemysłowych. Wspomnieliśmy o Volkswagenie, ale związki przemysłowe i też związki zawodowe wskazują, że co miesiąc gospodarka traci 15 tysięcy miejsc pracy. To jest przede wszystkim uwarunkowane kosztowo. Oczywiście możemy twierdzić, że to jest zderzenie z subwencjonowanym przemysłem chińskim. Ale te miejsca pracy odpłyną na przykład do nas, na Węgry, gdzie koszty pracy są rzeczywiście niższe. Zresztą jeżeli spojrzymy na choćby statystyki Eurostatu, no to widać konwergencję PKB polskiej gospodarki, tak. Gonimy zachodnią Europę, ale w płacach ten trend jest mniej widoczny.
1: Do dalszej części rozmowy w Gospodarczym Tygodniu wrócimy już za chwilę.

0: Wielkim lękiem, który towarzyszy stale Polsce, to jest ten lęk o niemiecko-rosyjską współpracę. Znaczy, kiedy pojawiły się informacje o tym, że w Azerbejdżanie spotkali się jacyś średniego szczebla politycy CDU z przedstawicielami rosyjskich elit, wracało do takiego formatu dyskusji, to jakby ta informacja wywołała drżenie. No bo ta współpraca rosyjsko-niemiecka niesie w sobie takie poważne ryzyko dla Polski i postrzegane, i rzeczywiste. I tutaj się pojawia też taki element dla mnie niesamowity, czyli tego, że ja mam takie czasem wrażenie, że Niemcy co pewien czas ze zdziwieniem odkrywają, jak bardzo ważnym my jesteśmy dla nich partnerem gospodarczym versus to, jakim partnerem gospodarczym jest dla nich Rosja. To znaczy Rosja, postrzeganie Rosji jako partnera gospodarczego jest takim postrzeganiem wyolbrzymiającym, a postrzeganie Polski jest takim postrzeganiem umniejszającym. Mam wrażenie, na ile to jest prawda i na ile realny jest powrót do tej niemiecko-rosyjskiej współpracy po zakończeniu tej fazy wojennej. Na ile odejście od tego postrzegania Rosji jako ważnego partnera jest trwałe w niemieckich elitach też.
1: To zacznę może od elity biznesowej, bo ona jest takim ważnym punktem odniesienia. I oczywiście możemy sobie wyobrazić, że niemieccy menedżerowie tylko czekają, żeby wejść na ten rynek rosyjski i zarabiać ponownie te gigantyczne kwoty. Przy czym jeden z niemieckich przedsiębiorców powiedział mi tak: po co ja mam tam wchodzić? Kto mi to ubezpieczy? Rynek, który został zabity przez rządzących Rosją, który był w świetnym stanie, rósł, przynosił ogromne dochody, został zniszczony z nieracjonalnych, z naszej perspektywy, przyczyn. Jak mamy zaufać Rosji ponownie i zainwestować tam miliardy? To jest po prostu zbyt ryzykowne. Całkiem solidny argument. Do mnie przemawia. Druga sprawa już polityczna. To, co się dzieje w tej chwili w Niemczech, czyli akty sabotażu ze strony Rosji, też reakcja niemieckiego rządu, coraz ostrzejsza, no jednak pogłębia tą przepaść między Rosją a Niemcami. Ona właściwie zbliża perspektywę polską i niemiecką. One stają się tożsame. I trzeci argument, i tutaj warto zacytować Friedricha Merca, który mówi, że współpraca z ukraińskim przemysłem zbrojeniowym jest ogromną szansą na ożywienie niemieckiego przemysłu w ogóle. Bo w tej chwili przemysł zbrojeniowy ma trochę zastąpić przemysł samochodowy, który słabnie.
0: To jest w ogóle realne?
1: To są siostrzane branże. Silniki,
0: tak,
1: skrzynie biegów i tak dalej, i tak dalej. I to już się dzieje od 2 lat. Pracownicy...
0: Widać w statystykach bardzo ciekawe wzrosty zatrudnienia w przemyśle zbrojeniowym.
1: Kilkadziesiąt tysięcy miejsc rocznie powstaje w tej branży.
0: Na giełdzie to są niesamowite wzrosty.
1: Oczywiście.
0: Tak?
1: To jest nawet problem, ponieważ te ogromne środki wrzucone przez niemiecki rząd dzięki reformie hamulca długu w zeszłym roku, no to w ciągu 12 lat to będzie 800 miliardów euro. No one jednak też powodują, że rosną ceny, brakuje pracowników, cała struktura tego nie wytrzymuje, za dużo pieniędzy.
0: A jak Niemcy widzą nas, naszą gospodarkę? Jaka jest ta perspektywa?
1: No, zmieniła się bardzo perspektywa, spojrzenie w ogóle na polską gospodarkę. Imponuje wzrost. Naprawdę, to się słyszy w każdej rozmowie. I też Polska jest dostrzegana jako ważny czynnik gospodarczy, wręcz już stabilizujący koniunkturę. To się pojawiło dosłownie w artykułach prasowych, że spadek eksportu do Chin, bardzo wyraźny, został zneutralizowany między innymi przez Polskę. I w ogóle Polska, to też są badania Deloitte, będzie najszybciej rosnącym dla Niemiec rynkiem zbytu do 2035 roku w Europie. Czyli jesteśmy ważnym partnerem i już nie tylko wyłącznie rynkiem zbytu lub tanim partnerem do łańcuchów produkcji, tylko mamy coś do zaoferowania. Odnotowano także, że polskie firmy podjęły ekspansję w Niemczech, są bardziej widoczne, choćby przejęcie fabryki tramwajów w Lipsku. Więc to się zmienia. To, co jest potrzebne moim zdaniem w tej chwili, to jest jakieś wspólne fundusze na wsparcie startupów, wspólne inicjatywy w sferze cyfryzacji, no i też w zbrojeniach, być może nie w produkcji samej broni, ale choćby dual use, czyli tego
0: To ostatnie pytanie, bo powiedział pan o funduszach. Znaczy, piętą Achillesową nie tylko niemieckiej, ale europejskiej gospodarki jest problem rynku kapitałowego, szczególnie jeżeli się nas zestawia ze Stanami Zjednoczonymi. No i pytanie, czy to jest przeskakiwalne? Też muszę powiedzieć, biorąc pod uwagę to, że jak włoski bank chce przejąć bank niemiecki, to się okazuje gigantyczny problem, tak? Mimo, że to teoretycznie od
1: tego niemieckiego... Ale dojdzie do skutku.
0: Ale to jest epopeja, prawda? UniCredit przejmujący komerc. Na ile jest problem rynku kapitałowego w Niemczech, dostępu do finansowania?
1: To jest ogromny problem, bo finansowanie jest dostępne dla tych rozwijających skrzydła startupów, ale gdy pojawia się pytanie o większe środki, to nagle jest...
0: Tak,
1: o skalowanie jest kłopot. I tu odpowiedź jest prosta. Unia rynków kapitałowych. I to jest zadziwiające, że ten projekt leży na stole, ale cały czas nie doczekał się realizacji. My mamy cały czas poszatkowaną przestrzeń kapitałową w Europie i masę przepisów, które utrudniają przenoszenie kapitału między poszczególnymi rynkami. No, czas stworzyć jedną unię rynków kapitałowych i w tym momencie problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, ale jednak te oszczędności śpiące na kontach w Portugalii, w Szwecji, w Niemczech, na bardzo nisko oprocentowanych kontach zaczną może zasilać przedsiębiorstwa.
0: Doktor Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, był gościem Gospodarczego Tygodnia. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu.
1: A dziękuję za zaproszenie.
0: Słyszymy się za tydzień.
2: Radio RMF 20.
0: Serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. A
1: dziękuję za zaproszenie.
0: Słyszymy się za tydzień.
2: Radio RMF.

0: Zbliża się 18, czas na fakty RMF FM w Radiu RMF 24.
1: Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy.
2: Wygrały z Holandią 3-1.
1: Na 3 miesiące trafi do aresztu mężczyzna podejrzany o zamordowanie kobiety w Kędzierzynie Koźlu.
2: Grozi mu dożywocie.
1: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Gościem Magdy Sakowskiej dziś były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Polskie siatkarki zagrają w półfinale Mistrzostw Europy.
1: Biało-czerwone pewnie pokonały w Stambule Holenderki 3-1.
2: Spotkanie śledził Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy ponownie. Jaki to był mecz w wykonaniu Polek?
3: Świetny mecz, ale przede wszystkim taki równy, bo jeżeli wcześniej pojawiały się jakieś słabsze, gorsze momenty, to już chyba trzeba uznać za niebyłe. Granie była przewidywalna, nie tylko Magda Stysiak zdobywała punkty, także coraz lepsze jest Julita Piasecka, świetne rezerwowe Julia Szczur, a przede wszystkim Paulina Damaskę, zawodniczka od zadań specjalnych. I teraz półfinał, zadanie najtrudniejsze z możliwych. Włoszki nas czekają, mistrzynie olimpijskie, mistrzynie świata, ale w takiej formie Polki nawet je być może będą mogły zaskoczyć. No i zaglądam jeszcze, jak radzi sobie Iga Świątek w US Open. Jest bliska trzeciej rundy. Pierwszy set z Nadią Podorowską z Argentyny wygrany 6-3. Teraz w drugim secie Iga prowadzi 2-1 i już przełamała rywalkę.
1: To fakty RMF FM. Jest tymczasowy 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który zamordował kobietę w Kędzierzynie Koźlu. Taką decyzję podjął sąd w Opolu.
2: O tymczasowy areszt wnioskowała prokuratura. Za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa drugiej osoby grozi mu nawet dożywocie.
1: Referendum w sprawie przyszłości gminnych szkół.
2: Taką propozycję składa mieszkańcom burmistrz wielkopolskiego Kleczewa.
1: Z opracowanego raportu wynika, że aż 3 z 5 szkół w tej gminie powinny zostać zlikwidowane.
2: W Kleczewie trwa debata w tej sprawie. Przysłuchuje się jej dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Witamy.
4: Zgadza się, dzień dobry.
1: Co dzieje się na miejscu?
4: W tutejszym Centrum Kultury zebrało się blisko 200 mieszkańców, którzy zapoznają się m.in. z kosztami utrzymania placówek. Największe kontrowersje może budzić możliwość zamknięcia aż 3 podstawówek.
5: Kozie Głowy, Złotków i Sławoszewek. Czyli pozostają tylko 2 szkoły największe, liczące w tej chwili około po 300 uczniów, każda w Ulicy Kościelnej i w Kleczewie.
4: Mówi Mariusz Musiałowski, burmistrz Kleczewa. W 3 proponowanych do likwidacji szkołach uczy się obecnie od 30 do 60 uczniów. Powodem tej sytuacji jest postępujący niż demograficzny. Mieszkańcy mają dziś dyskutować, a jesienią lub wiosną ma odbyć się referendum. Kleczew, Beniamin Kubiak-Piłat.
6: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
2: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
1: Magda Sakowska i jej gość, witamy.
7: Witamy, dzień dobry, a ze mną profesor Jacek Czaputowicz, był minister spraw zagranicznych. Dobry wieczór, dzień dobry panie profesorze.
8: Dobry, dzień dobry państwu.
7: Dzisiaj prezydent Karol Nawrocki, pytany o możliwość utworzenia stałych baz amerykańskich w Polsce, powiedział, że no, niemalże czerwony dywan już został rozwinięty przed żołnierzami, dając do zrozumienia, że no, sprawa jest naprawdę bardzo bliska, niemalże na finiszu i że takie bazy mogłyby w Polsce powstać, a niedawno minister Przydacz, człowiek prezydenta zajmujący się polityką zagraniczną, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział, że no, jesteśmy bardzo, bardzo

0: bardzo rzeczywiście blisko utworzenia tych stałych baz. Uważa pan, że jesteśmy aż tak blisko?
1: Nie mam tych wiadomości, co prezydent Karol Nawrocki. Na pewno dobrze byłoby, gdyby te bazy stałe były w Polsce. Leży to w naszym interesie. Polska starała się o te bazy. Najpierw nie można było osiągnąć tego w formie baz stałych, dlatego ta obecność ma charakter rotacyjny. A na pewno to by wzmocniło nasze bezpieczeństwo. Natomiast jakie są relacje, stan rozmów?
0: A jakie według pana, panie profesorze, jest w ogóle prawdopodobieństwo, że taka baza powstanie w Polsce?
1: Panie redaktor, rozmowy, ja jestem przekonany, że zarówno rząd, i tu nie trzeba poganiać rządu, jak i prezydent, chcieliby tych baz. Natomiast czy my mamy wpływ na to, jakie decyzje podejmą Amerykanie, nie wiem. Skoro słyszymy polityków, że już na pewno będą, biorę to za dobrą monetę.
0: Blisko.
1: No to jeżeli jest blisko, no to traktuję, że jest blisko. Natomiast nie zostały przedstawione żadne informacje, które by uwiarygodniały to, na przykład w takim miejscu, w takim czasie, za tyle i tyle pieniędzy, na podstawie takich i takich umów. No tego nie mamy, więc przyjmuję to za dobrą monetę.
0: Dzisiaj akurat tak się składa, pytam też o prawdopodobieństwo powstania tych stałych baz, że dzisiaj mija 8 tygodni od dnia, kiedy wiceminister obrony Cezary Tomczyk, pytany o to, kiedy wreszcie przyjadą ci żołnierze w ramach tej stałej rotacji, którzy mieli przyjechać, amerykańscy, ale nie przyjechali, został ich wyjazd wstrzymany, potem prezydent Trump obiecywał, że ich dośle. I na początku lipca wiceminister Tomczyk powiedział, będą za 8 tygodni. Dzisiaj mija 8 tygodni i tych żołnierzy cały czas nie ma. Jak to świadczy, no właśnie o tych relacjach jednak polsko-amerykańskich?
1: No to mi trudno ocenić, dlaczego ich nie ma, dlaczego minister zobowiązywał się, czy mówił, że będą, dlaczego prezydent się teraz zabiera głos w tej sprawie. No, mam wrażenie, że dużo u nas się toczy w tej sferze retorycznej, dyskusji. Mało jest faktów, to jest spór polityczny, różne siły polityczne chcą wygrać tą sprawę. Moje zdanie na ten temat jest takie, że to nie służy naszym interesom. No ale mamy taki system i mamy takie zachowania polityków, jakie mamy. Oni się wolą wypowiadać publicznie niż współpracować razem, żeby realizować interesy Polski. No, niepokoi mnie to. No, ale skoro mówią, no to ja przyjmuję to, że pewnie mają jakąś na ten temat wiedzę. No już tak zupełnie by prezydent nie zmyślał tej sytuacji, że już ona lada moment będzie. Czy jesteśmy bliska, się okazuje, że jeszcze te główne kwestie nie zostały rozstrzygnięte. Ja nie jestem taki pewny tego, dlatego że oczywiście są pewne atuty, jakie ma Polska, ale też jest polityka Stanów Zjednoczonych, która uwzględnia szerszy kontekst międzynarodowy, jakie to będzie miało znaczenie dla całej Europy, a także dla relacji z Rosją na przykład. Jest wiele różnych aspektów i my jesteśmy z perspektywy Stanów Zjednoczonych jednym z pól oddziaływania dyplomatycznego i wojskowego.
0: Panie profesorze, to skoro wspomniał pan o Rosji, zgadza się pan z premierem Tuskiem, który powiedział, że najbliższe miesiące, 8-9 najbliższych miesięcy będzie kluczowe, jeśli chodzi o Ukrainę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Europie?
1: Jest takie powiedzenie, jak chłopiec przychodzi co chwilę i straszy, mówi wilk, no to po jakimś czasie ludzie nie reagują. Ja się nie zgadzam z premierem Donaldem Tuskiem, który nadużywa straszenia czy przywoływania różnych informacji. Przecież on po raz któryś mówi, że kolejne miesiące będą rozstrzygające. Tak się nie prowadzi polityki.
0: Ale to będą czy nie według pana?
1: Moim zdaniem nie wiem, czy będą, natomiast nie przedstawił premier żadnych innych przesłanek. Ja tu bardziej polegam, przykro mi to powiedzieć jako obywatelowi Polski, na tym, co powiedział prezydent Litwy, Nauseda, który po konsultacjach ze Stanami Zjednoczonymi, po wizycie szefa wywiadu w Moskwie, on jechał tam przez Rygę, przez państwa bałtyckie, powiedział, że znają Litwa, o czym były rozmowy, i twierdzi, że w najbliższych miesiącach nie ma zagrożenia dla zwiększenia bezpieczeństwa. I teraz mamy dwie narracje. Premier Donald Tusk co chwila bez rozmów mówi, że a nie mówiłem parę miesięcy temu, będzie zaraz, przecież on mówi co chwila coś takiego i osłabia te poczucie pewnej wiarygodności zagrożeń i także ludzie przestają na ten temat reagować. Spotyka się opinia w prasie, że te wypowiedzi strzeliste premiera Polski służą przykryciu innych spraw, kłopotów politycznych, kłopotów międzynarodowych, słabej pozycji w Unii Europejskiej, nie jesteśmy konsultowani, nie jesteśmy zapraszani. Dlatego uważam, że ten sposób polityki nie służy akurat interesom Polski.
0: A jak pan tłumaczy te zintensyfikowane działania Rosji przeciwko Niemcom teraz szczególnie, ale w ogóle na terytorium NATO?
1: One są poważne. Jest bardzo poważna reakcja ze strony rządu niemieckiego. Uważam, że dobrze, że Polska się solidaryzuje.
0: Uważa pan, że na tyle poważna, na ile mogłaby być? Bo niemieckie media mówią, dobrze, w dobrą stronę idziemy, ale mocniej powinniśmy zareagować.
1: Za chwilę o tym powiemy, co mocniej można by byłoby zrobić. Ja uważam, że Niemcy dość mocno zareagowały. Natomiast uważam, że akurat w tym wypadku, bo przedstawiłem krytykę premiera, chcę powiedzieć, że tu minister spraw zagranicznych dobrze zrobił, że wezwał na znak solidarności z Niemcami właśnie ambasadora Rosji, żeby wskazać mu, że protestujemy przeciwko takiemu działaniu, które się toczy akurat w tym wypadku nie na terytorium Polski, tylko na terytorium naszego sojusznika Niemiec.
0: To, co Niemcy mogłyby zrobić mocniej w odpowiedzi na działania Rosji, o tym już za chwilę. Żegnamy się ze słuchaczami RMF-u, ale zostajemy w naszym internetowym radiu RMF24 i na portalach społecznościowych, między innymi na YouTubie. Profesor Jacek Czaputowicz, był minister spraw zagranicznych, jest cały czas naszym gościem. Dobrze się stało, że nasze MSZ wzywa rosyjskiego ambasadora, pokazując, nie zgadzamy się na to, co robicie w Niemczech. Jesteśmy solidarni z naszym sojusznikiem z NATO, sojusznikiem z Unii Europejskiej. A co bardziej, jak bardziej mogłyby Niemcy zareagować na te działania, oprócz tego, co zrobił Berlin?
1: To pani powiedziała, że powinna bardziej...
0: Nie, ja powiedziałam, że niemieckie media mówiły, że powinno być bardziej.
1: No nie wiem,
0: bardziej.
1: Według mnie, zastanówmy się, co Niemcy zrobiły. Niemcy zrobiły bardzo ważne, podjęły działania dyplomatyczne, zlikwidowały konsulat rosyjski w Bonn. To jest bardzo poważny krok dyplomatyczny. Zlikwidowały Dom Kultury Rosyjskiej w Berlinie. Spotkało się to z bardzo ostrą reakcją Rosji, to znaczy zamknięciem wszystkich instytutów Goethego. Jest to wielka zmiana w relacjach między tymi dwoma państwami. Także ja tu widzę, że i to pokazuje o tym, jak poważna jest sytuacja między tymi państwami.
0: To jeszcze tylko cytat, już nie z niemieckiej prasy, ale z Le Figaro. Europa słabo odpowiada na działania Rosji, co może doprowadzić do kolejnej eskalacji. Starając się uniknąć wszelkiego ryzyka eskalacji, kraje europejskie jedynie zachęcają Putina do dalszego kroku w celu testowania ich słabości. Jest to niebezpieczny brak strategii.
1: No, bo wie pani, to jest takie podejście, ten cytat jest dość ciekawy, bo tutaj podmiotem jest Europa, ale nie ma takiego podmiotu. Państwa europejskie mają zupełnie inne podejście. Państwa bałtyckie, Polska, są zagrożone ze strony Rosji. Także Niemcy przed wyborami tam są. Tam nie ma zagrożenia.
0: Nie widzi pan żadnej jedności wśród państw europejskich, jeśli chodzi o odpowiedź na zagrożenia płynące ze strony Rosji?
1: Zgadzam się z tym, co pani przeczytała. Ja po prostu potwierdzam to. Natomiast państwa takie jak Hiszpania ma zupełnie inne problemy. Tam jest Maroko, tam są migranci. To samo dotyczy innych państw południa, innych państw w centrum Europy. Dlatego, że nie grozi im zagrożenie militarne ze strony Rosji. I taki jest stan. Ja bym się z tym zgodził. Teraz oczekiwanie, że Hiszpanie będą się tak przejmować agresją Rosji jak Litwini, jest zupełnie bezpodstawne. Albo jak Polacy, bo my się przejmujemy, jesteśmy blisko. Także to jest to dość istotne. To jest dość istotna dla nas wskazówka. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Tylko nie jestem przekonany, czy Polska, państwa wschodniej flanki, a także Stany Zjednoczone, jakby zmuszą te państwa Europy Zachodniej, te zasobne, te bezpieczne, do tego, żeby ponosiły większe ciężary. No trzeba to robić, trzeba mobilizować przede wszystkim na rzecz wsparcia dla rzecz Ukrainy, no ale jest jak jest.
0: A no właśnie, jeśli chodzi o wsparcie na rzecz Ukrainy, Wołodymyr Zełenski prosi o pociski do baterii Patriot, że Ukraina ich potrzebuje dramatycznie, bo ich nie ma. Nie możesz zestrzeliwać niektórych pocisków nadlatających z strony Rosji. My mamy to, o co prosi. My jako Polska mamy to, o co prosi Zełenski. Powinniśmy dać Ukrainie?
1: Jest bardzo trudna sytuacja polityczna. Ten problem jest bardzo upolityczniony. Ja nie widzę tu akceptacji w klasie politycznej, dlatego nie dlatego, żebyśmy raptem osłabili swoje bezpieczeństwo. Ono nie zależy od tych kilkunastu, gdybyśmy mieli przekazać rakiet Patriot, tylko chodzi o pewien wymiar polityczny. To bezpieczeństwo zależy od tego, że jesteśmy w sojuszu, są tu wojska amerykańskie, mamy inne rodzaje broni. Dlatego to byłoby nierealistyczne. Ten gest byłby doceniony, ale on jest nierealistyczny. Natomiast są oczywiście inne państwa w Europie, które, mówi się o Grecji, myśli o Hiszpanii, które mają więcej tych pocisków i być może Unia Europejska od nich to odkupi i przekaże Ukrainie. Powinniśmy działać realistycznie w tym zakresie.
0: A czy realistyczne jest żądanie reparacji od Niemiec? Powraca ten temat.
1: To jest zbyt ogólnie postawione pytanie. Jakie reparacje? O co chodzi? Czy reparacje? Czy zadośćuczynienie? W jakiej wielkości? I tak dalej. Jest znowuż kwestia upolityczniona w tej chwili, bo tutaj też można mówić o zadośćuczynieniu na rzecz ofiar, którzy jeszcze żyją wojny.
0: No o tym mówił chociażby premier Tusk.
1: Tak, no więc są, jedne rzeczy są bardziej realistyczne, inne są nierealistyczne, no ale no my wszystko wrzucamy do jednego worka, dlatego nic nie z tego nie mamy. Myślę, że na przykład realistyczne jest doprowadzenie do wybudowania pomnika ofiar wojny w Berlinie. Konkurs już się toczy. Wydaje mi się, i to byłby ważny gest też dla wewnątrz niemieckiej sceny, że jednak ofiary Polaków są docenione. To jest bardziej realistyczne. Być może mogło to być już wcześniej, no ale wiemy jak jest.
0: Prezydent Nawrocki, kiedy przemawiał na Westerplatte w kontekście właśnie tego odkupienia finansowego przez Niemców II wojny światowej wobec Polski, mówił o zadośćuczynieniu. To według pana najbardziej realne to zadośćuczynienie, jak mogłoby wyglądać?
1: Nie, mi się wydaje, że to co brakuje w wypowiedzi prezydenta i w tej i w wszelakich innych, ustalenie o czym my mówimy, jaka jest kwota, jaki jest przedmiot. Bez tego nie ma żadnych szans na jakiekolwiek rozmowy. A wydaje mi się, że prezydent o tym też nie mówi celowo, bo sugeruje wielkość tego raportu i tak dalej. Jeżeli ten raport w sprawie reparacji jest podstawą, to podkreślę raz jeszcze, żadnych, ale to najmniejszych szans nie widzę na podjęcie jakichkolwiek rozmów.
0: Mówi pan, panie profesorze, o raporcie pana posła Mularczyka, tak? Wyliczeniu, jakie straty poniosła Polska.
1: Ja bym go nie personalizował.
0: Ale o tym raporcie
1: ja mówię o raporcie Polski, który tam swego czasu został przedstawiony formalną drogą przez MSZ. Podkreślę raz jeszcze. Warto, by na przykład polscy dziennikarze zapytali prezydenta. On mówi właśnie, tu by reparacje na broń i tak dalej. Na jakiej zasadzie? Jaka to ma być suma? Jak wyliczona? Kiedy by to się miało zakończyć? Bo jeżeli Niemcy nie zobaczą możliwości załatwienia tej sprawy raz na zawsze, to nie ma żadnych szans. To jest tak przedstawiane, że nie będzie można
0: to
1: w ogóle tutaj zyskać.
0: Kończąc ten temat, bo ten raport powstał, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica. Mówi pan o raporcie przedstawionym przez MSZ. No, był pan częścią przez jakiś czas tego rządu. Czyli źle była ta sprawa pokierowana przez tamten rząd?
1: Pani redaktor, ja się tym zajmowałem, tylko to było 3 lata wcześniej, przy nim to powstało, ja już nie byłem ministrem. Ja prowadziłem rozmowy na tym, miała być wspólna komisja i tak dalej. To tylko do tego nie doszło, to poszło inną drogą. Ja to bym musiał mieć więcej czasu, żeby pokazać, co jest możliwe, na jakim
0: czyli
1: byliśmy etapie.
0: Czyli nie jest tak, że nic nie jest niemożliwe
1: ale,
0: według
1: pana. Panie redaktor, podkreślam raz jeszcze. Ja poza tym powiedziałem ten raport, ale być może prezydent ma co innego na myśli. No prezydent, powiedziałem, jeżeli my coś chcemy, to musimy określić ile. za ile, jaka to suma i że my to damy na przykład na wojsko i tak dalej. Dopóki tego nie ma, i to podkreślam z mojego doświadczenia dyplomatycznego, w ogóle nie ma żadnych szans, żeby oni w ogóle podjęli jakieś rozmowy. I proszę pytać, dlaczego prezydent nie jest w stanie tego określić?
0: Czyli według pana najpierw konkrety, a potem możemy zacząć o tych konkretach, po prostu usiąść i rozmawiać. Czy powinniśmy się...
1: Nie, prezydent celowo tego nie mówi.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że tu, bo uważam, że no nie ma szans na załatwienie tego i tu chodzi raczej...
0: Ogonienie króliczka?
1: No na przykład, raczej tak, bo to nie o to chodzi, żeby załatwić sprawę, tylko żeby co chwilę ją podnosić. Jest takie niebezpieczeństwo, bo jeżeli by można było to załatwić, to powinna by jakaś komisja wspólna powstać i zacząć, trzeba na ten temat dyskutować.
0: Coś panu przeczytam, panie profesorze. Na koniec zmienimy temat. Krzysztof Bosak, Konfederacja, wicemarszałek Sejmu, na portalu X napisał: Islandia, Norwegia czy Szwajcaria nie należą do Unii Europejskiej, ale uczestniczą w europejskiej współpracy gospodarczej, korzystając z dostępu do rynku. Rozmowa o takim modelu współpracy nie powinna być w Polsce tematem tabu. No, chodzi o europejski obszar gospodarczy. Co by się stało, jakie byłyby konsekwencje dla Polski, gdybyśmy wyszli z Unii, ale weszli do europejskiego obszaru gospodarczego?
1: To nie jest takie proste wyjść z Unii. Ja nie widzę plusów tego. Musiałbym zapoznać się z argumentacją pana marszałka. Dlaczego on uważa...
0: No między innymi, że nie trzeba wtedy wdrażać szalonej, zielonej polityki Unii Europejskiej klimatycznej.
1: No to akurat nie jest sprawa, która miałaby decydować o naszym członkostwie. Jest więcej kwestii, które decydują o tym, że jest dla nas korzystne. Mamy bardzo duże korzyści finansowe, dopłaty dla rolników, tak dalej.
0: Bo takich dopłat by nie było, jakbyśmy wyszli z Unii i byli tylko w europejskim obszarze gospodarczym.
1: Znowuż bardzo wielki temat, no myślę, żeby nie było, no po prostu jest ryzyko, że poza tym, no ja nie widzę tego jako problemu politycznego, bo społeczeństwo polskie sobie nie życzy wyjścia z Unii Europejskiej, znam badania opinii publicznej, więc gdybanie na jakiś temat, to być może być, jest też podnoszone ze względów politycznych, bo to jest jakaś nie bezpośrednia, ale krytyka Unii Europejskiej. Wtedy by trzeba było zobaczyć, jakie będą relacje ze Stanami Zjednoczonymi, czy te relacje nam zapewniłyby bezpieczeństwo.
0: No na razie Stany Zjednoczone nie są fanem Unii Europejskiej obecnie.
1: No ale ja nie mówię tu z perspektywy Unii, tylko perspektywy Polski. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja widzę zagrożenie dla naszego członkostwa w Unii Europejskiej.
0: Jakie?
1: Ono leży w Unii Europejskiej, że państwa takie jak Niemcy po wyborach, zwłaszcza Francja, wygra Le Pen i tak dalej, one mogą dążyć do osłabienia Unii Europejskiej. I ta Unia jest zagrożona, przestanie być taką Unią, jaką jest. I będziemy musieli na to reagować.
0: Czy powinniśmy...
1: Sumując, nie w Polsce leży zagrożenie dla Unii Europejskiej, tylko gdzie indziej.
0: To czy powinniśmy bać się rosnącego w siłę AfD w Niemczech?
1: Na to bym odpowiedział w ten sposób, że wybory no, określą, jakie jest nastawienie...
0: No w Saksonii Anhalt w niedzielę. Niemiec,
1: tak, one określą, co Niemcy myślą. Jeżeli wybiorą AfD, to znaczy, że Niemcy na tym obszarze myślą to, co ta partia obiecuje, więc to jest to dla nas bardzo ważna informacja.
0: Niebezpieczne są rzeczy, które AfD obiecuje?
1: Jeszcze raz podkreślę, nie patrzę z perspektywy AfD, jedna partia, tylko patrzę, wierzę w system wyborów i że te wybory doprowadzą do jakiegoś rezultatu, gdzie ta partia zdobędzie dużo głosów. I to będzie oznaczać, że większość Niemców, czy znaczna część, myśli to, co ta partia wyraża. W związku z tym jest to powód dla niepokoju. Natomiast... tak, no ale z drugiej strony jest to wynik demokratyczny, no nie chcę rozwodzić.
0: No tak, ale ja pytam wprost, czy to, co ta partia myśli, czy AfD, które chce budować sojusz z Rosją, nie chce pomagać Ukrainie, gdyby doszła do władzy nie tylko w Saksonii Anhalt, tylko na przykład jakoś do władzy na szczeblu federalnym, czy to jest zagrożenie dla Polski?
1: Myślę, że każda partia, która byłaby w Niemczech, prowadziła te działania, byłoby to zagrożenie, bo przypomnę, że też te partie, które są u władzy, jeszcze kilka lat temu rozwijały Nord Stream 2 i tak dalej. Jeszcze ten rząd ściga tych Ukraińców, którzy brali udział w likwidacji, w zniszczeniu tego rodzaju. To nie jest jakaś jakościowa zmiana. W sposób bezczelny są przedstawiane pewne postulaty przez tą partię i ten program oczywiście budzi niepokój.
0: Profesor Jacek Czaputowicz był minister spraw zagranicznych. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
3: Popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i od razu zerkam na korty US Open. Iga Świątek w kolejnej rundzie turnieju. Polka wygrała z Nadią Podorowską 6-3, 6-2. A więcej o tym meczu jeszcze w tej godzinie w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF 24. Wkraczamy na sportowy teren i mamy znakomite informacje. Iga Świątek wywalczyła awans do trzeciej rundy US Open. Wygrała z Nadią Podorowską z Argentyny 6-3, 6-2. A razem z nami jest Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Czarku.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, nieco ponad godzina gry wskazuje na to, że nie był to dla Igi Świątek zbyt trudny mecz. I pytanie, czy tak rzeczywiście było?
1: Aha, no było. Nie, no nie będę oszukiwał, że rzeczywiście Iga zagrała naprawdę świetne spotkanie. Jak to się mówi na nią, maszyna z Raszyna. To była taka już maszynka, co najmniej, no bo ja wiem, że Iga Świątek stać na jeszcze więcej, ale jest to też poniekąd schemat z wielu poprzednich turniejów, w których te pierwsze rundy, także wielkosztomowych turniejów, Iga wygrywa bardzo pewnie. Szczególnie jak trafia po prostu na rywalki, no takie znacząco słabsze, nie oszukujmy się. Nadia Podorowska w rankingu jest w piątej setce. Zakwalifikowała się do US Open, musiała przejść przez te kwalifikacje. Wiemy, że zdarzają się piękne historie, że i kwalifikantki potrafią zaskoczyć. Kłaniamy się Maji Chwalińskiej. Natomiast w przypadku Nadii Podorowskiej z Argentyny ta historia już się kończy. Ta historia, myślę, że i tak dla niej no całkiem ładna, bo nie można powiedzieć, że próbowała z Igą. Zagrała, no miała momenty, o tak, może to ujmę. Miała momenty dobrej gry. Ugrała 5 gemów. To i tak, no, jak na rozpędzoną Polkę, jest po prostu całkiem sporo. Natomiast, tak jak wspomniałeś, niewiele ponad godzina, tam godzina 11 minut. 6-3, 6-2. W pierwszym secie wystarczyło Idze jedno przełamanie. W drugim zdaje się, że to przełamania były dwa. Tak, już chyba w pierwszym gemie nawet Iga przełamała rywalkę, także naprawdę no, po prostu kolejny dzień w biurze dla Polki i teraz czekamy na trzecią rundę, na kolejną rywalkę. No ja tylko żałuję, że możemy się emocjonować wyłącznie Igą, no ale to przynajmniej człowiek wie od razu, na kim się ma skupić, no bo pozostali nasi singliści niestety odpadli. W trzeciej rundzie może zagrać Iga, z tego co widzę, z Czeszką Mari Bołskową. To jest zawodniczka, no już z trzeciej dziesiątki światowego rankingu, więc nie będzie pewnie tak łatwo. No chyba, że Bołskowa przegra z Harriet Dart z Wielkiej Brytanii, ale byłaby to ogromna sensacja.
0: Niech nam się rozpędza ta maszyna z Raszyna.
1: Tak jest.
0: Oczywiście będziemy zaglądać na korty tenisowe w Nowym Jorku, a teraz jeszcze siatkarski parkiet w Stambule. Czarku, wróćmy do wygranej naszych siatkarek z Holenderkami 3-1 i do awansu do półfinału Mistrzostw Europy. No można powiedzieć dumnie, mamy sukces.
1: Mamy sukces i to jest sukces taki, jak sprawdziłem na szybko, musiałem sobie przypomnieć, pierwszy od 2019 roku, czyli już te około 7 lat minęło. Wtedy czwarte miejsce Polki zajęły w Mistrzostwach Europy. Brązowy medal miały w 2009 roku. No to już było dawno, to już są prawie dwie dekady tak naprawdę. No i oczywiście w pamięci kibiców są jeszcze złotka. Dwa złote medale w 2003, 2005 roku. Fajnie by było nawiązać do tych sukcesów, ale przypominam, że teraz będzie już zdecydowanie trudniej. Z Holenderkami pokrótce powiem, że naprawdę świetne spotkanie, chociaż no, czy to na Włoszki wystarczy? Naprawdę trudno mi powiedzieć. Ja się cieszę, że po prostu Polki się rozpędzają i pokazały w tym meczu, że miały głębię składu. Paulina Damaskę zaczyna zazwyczaj na ławce rezerwowych, ale kończyła dzisiaj w składzie podstawowym i zaliczyła naprawdę świetną zmianę w trzecim secie. Julia Szczurowska, uwielbiam po prostu jej talent. Jest to zmienniczka dla Magdy Stysiak i to jest taki trochę niefart dla tej młodej zawodniczki, że ma tak świetną rywalkę. Magda Stysiak to nasza liderka oczywiście, natomiast Julia Szczurowska, jak daje zmiany, zawsze da coś od siebie, czy w ataku, czy na zagrywce. Warto na te nazwiska, nad tymi nazwiskami pochylić się po prostu, ale nie tylko nad tymi, więc Polki grają naprawdę świetnie, drużynowo. Pytanie, czy to wystarczy na Włoszki. Z tego, co sprawdziłem, piątek i godzina 15. Będziemy się emocjonować tym, czy wejdziemy do finału, czy też zagramy o brązowy medal później.
0: Trzymamy bardzo mocno kciuki. Cezary Dziwiszek, bardzo dziękujemy. A z Czarkiem oczywiście będziemy się jeszcze dzisiaj łączyli w Radiu RMF 24 i porozmawiamy o piłce nożnej. Dziś gramy w Ekstraklasie, a także w Pucharze Polski. Zatem, Czarku, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

Radiu RMF24. Zaglądamy teraz do Krakowa. 12 osób zgłosiło kandydatury w wyborach prezydenta Krakowa. Dotychczas, jak poinformowano, czworo z nich zostało już oficjalnie zarejestrowanych. Chodzi o Michała Drewnickiego z PiSu, Monikę Piątkowską, popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL, jednego z inicjatorów majowego referendum Jana Hoffmana oraz Aleksandrę Owce z partii Razem. Listę podpisów zgłosili też Marian Banaś, były prezes NIK, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Łukasz Gibała z Komitetu Kraków dla Mieszkańców, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Stanisław Kułacha, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej oraz Marta Ratuszyńska. W ich przypadku podpisy będą teraz weryfikowane. Jak poinformowała Miejska Komisja Wyborcza, pełna lista kandydatów zostanie opublikowana w poniedziałek. A ja przypomnę, przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Ma to związek z majowym referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w faktach punktualnie o godzinie 19:00.

0: 15. Fakty RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Zapraszamy. Pewne zwycięstwo.
2: Iga Świątek melduje się w trzeciej rundzie US Open.
1: Służby ratunkowe odnalazły ciało mężczyzny na Zatoce Puckiej.
2: Ogromny korek jest na Dolnośląskiej A4.
1: W rejonie Kątów Wrocławskich zderzyło się 7 pojazdów.
2: W kalendarzu już wrzesień.
1: Szukamy dobrych stron tego miesiąca.
3: Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
4: Matematyka.
2: 19 na zegarze.
1: Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy US Open.
2: Nasza tenisistka pokonała Nadię Podroską 6-3, 6-2.
1: Mecz oglądał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy ponownie.
5: Witam ponownie.
1: Czy zawodniczka z Argentyny sprawiła problemy Polce?
5: Nie, no skłamałbym, jakbym powiedział, że tak. Oczywiście próbowała. Dzielnie walczyła przy swoich serwisach, ale wszystko to tak naprawdę do pierwszego przełamania. Kwalifikantka z Argentyny po prostu nie gra na tak wysokim poziomie, żeby zaskoczyć Igę przy jej serwisie. Szczególnie jeśli Polka gra na swoim najwyższym poziomie regularności, koncentracji, uderza jak maszyna i zdobywa kolejne punkty. Tak więc godzina, 11 minut, 5 oddanych gemów. Iga Świątek jest w trzeciej rundzie US Open, w której może zagrać się z wysoko rozstawioną Czeszką Marii Bołskową.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Tragiczny finał poszukiwań na Zatoce Puckiej. Pomiędzy Osłoninem a Kuźnicą służby ratunkowe odnalazły ciało mężczyzny.
1: Wczoraj załoga śmigłowca marynarki wojennej uratowała pierwszego z poszukiwanych.
2: Dwaj mężczyźni we wtorek wypłynęli skuterem wodnym i nie wrócili przed zmrokiem.
1: Prawie 14 kilometrów ma korek na autostradzie A4 w rejonie Kątów Wrocławskich na Dolnym Śląsku.
2: Tam, jak podawaliśmy w faktach RMF FM, zderzenie 6 osobówek i auta dostawczego ucierpiały 2 osoby.
1: Jeden pas w stronę Wrocławia jest zablokowany.
2: W wielkopolskim Kleczewie trwa dyskusja nad przyszłością szkół podstawowych.
1: Z ostatniego raportu wynika, że 3 z 5 szkół powinny zostać zlikwidowane. W debacie bierze udział ponad 200 mieszkańców.
2: Przysłuchuje się jej reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Witamy, Beniaminie.
7: Tak jest, dobry
2: wieczór. Co mówią mieszkańcy?
7: Nie kryją emocji, stawiają pytania oraz okazują swoje wątpliwości. Każdy chce przetrwania swojej placówki, czyli tej, do której już teraz lub w przyszłości będą uczęszczać jego dzieci. Ze specjalnie przygotowanego raportu wynika, że w przyszłości w niektórych klasach może być zaledwie 2 uczniów. Rodzice i mieszkańcy przedstawiają swoje propozycje, na przykład połączenia szkół lub próby pozostawienia mniejszych oddziałów. Problemem jest nie tylko liczba uczniów, ale też kwestia ewentualnych dojazdów z mniejszych miejscowości lub wsi. To początek problemu oświatowego w gminie Kleczew. Burmistrz nie chce narzucać rozwiązań i proponuje referendum w sprawie przyszłości szkół. Może odbyć się ono jesienią lub wiosną. Kleczew, Beniamin Kubiak-Piłat.
1: Wrzesień da się lubić.
2: Koniec wakacji nie musi budzić smutnych skojarzeń.
1: Są młodzi ludzie, którzy są zadowoleni z powrotu do szkoły.
8: Cieszę się, mogę w końcu zacząć się uczyć. No, wakacje są świetne, ale lepiej mieć taką moim zdaniem rutynę.
9: Czyli nie trzeba się smucić, że wakacje się kończą?
8: Nie, ja się nie smucę.
9: Zaczynacie liceum teraz?
3: Tak, zaczynamy liceum, będzie bardzo fajnie. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
4: Matematyka, którą lubię.
9: Super, koledzy też będą jacyś.
4: Tak.
9: Cieszysz się na to spotkanie z kolegami?
4: Tak.
1: No takiego nastawienia życzymy przez cały rok szkolny.
2: A z uczniami w Szczecinie rozmawiała dziennikarka RMF FM Anna Pałamar.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czwartkowy wieczór z RMF 24. Mam nadzieję, że słuchacie nas w internecie, ale także na wrocławskiej częstotliwości 95.1 FM. Radio RMF 24 Wrocław nadaje, a my mamy jeszcze więcej informacji. Czy Sejm odrzuci prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach? O tym za moment. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: Radiu RMF24. Zaglądamy teraz do Sejmu. Trwa tam debata przed jutrzejszym głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki twierdzi, że dyskusja to przede wszystkim polityczne interesy. Zupełnie inaczej widzi to poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, który podczas debaty pytał wprost, komu właściwie służy prezydenckie weto. W naszym sejmowym studiu jest reporterka Magdalena Greinert.
1: Dobry wieczór.
0: Magdo, jakie dokładnie argumenty padają w tej dyskusji?
1: Minister Bogucki, o którym już wspomniałeś, zwrócił uwagę, że posłowie nie szukają kompromisu, tylko urządzają, cytuję, polityczny teatr, bo prezydenckiego weta i tak się nie da odrzucić. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta to tylko spektakl do przykrycia ostatnich afer. Janusz Cieszyński z kolei od razu zadeklarował, że jego klub zagłosuje przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta i nawiązał do obecnej roli Romana Giertycha.
2: Wiceprzewodniczący klubu Roman Giertych 2 tygodnie temu ogłosił, że jest obrońcą złodzieja Krala. Pytanie, bo on twierdzi, że pracuje pro bono, ale może prawda jest taka, że z tego, co Kral ukradł klientom Zonda Krypto, opłaca faktury waszego kolegi z ław poselskich. Pytaliście go o to? Warto zapytać.
1: Mówił Cieszyński, natomiast poseł Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej uważa, że ustawa została uchwalona, żeby uporządkować rynek kryptoaktywów, zwiększyć bezpieczeństwo inwestujących, zapewnić wszystkim te same reguły, wprowadzić skuteczny nadzór KNF-u, ograniczyć ryzyko oszustw, no i dostosować polskie prawo do rozporządzenia MiCA. Jego zdaniem prezydent, wetując to rozwiązanie, działa na szkodę Polek i Polaków, polskiej gospodarki i naszego bezpieczeństwa.
3: Od tygodni opozycja próbuje zrzucić siebie odpowiedzialność za aferę Sonderkrypto, ale to wam się nie uda. W tle mamy miliony złotych na Republikę, luksusowe zegarki, wyjazdy do Monako, na Ibizę, setki tysięcy złotych dla fundacji i firm powiązanych z politykami PiS-u i Konfederacji, sponsoring PKOL-u i prawa do wizerunku naszych olimpijczyków.
1: Mówił poseł Sowa. Odrzucić weto spróbuje też partia Razem, dokładniej posłowie. Adrian Zandberg podkreśla, że najwyższy czas wprowadzić regulacje i że w przestrzeni publicznej pojawiło się mnóstwo rzeczy kompromitujących prawicę. W związku z aferą Zonda Krypto, a w związku z tym Koalicja Obywatelska popełniła wizerunkowy błąd.
4: Więc jednym słowem mogliście, drodzy państwo, po prostu siedzieć i patrzeć, jak ten trup wroga płynie rzeką, ale nie. Zamiast tego postanowiliście wysłać Romana Giertycha, żeby występował w tej roli co zwykle, czyli faceta, który kompromituje sprawy, w imieniu których występuje, i dacie amunicję prawicy. Gratuluję komuś, kto to wymyślił, naprawdę świetny pomysł.
1: Debata jeszcze trwa, a jutro głosowanie z Sejmu. Magdalena Greinert.
0: Magdo, bardzo dziękujemy za te relacje.

0: Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Polska w geście solidarności z Niemcami przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych. Poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór po tym, jak Georgi Michno wyszedł z siedziby resortu spraw zagranicznych. Dodał, że przedstawiciel Rosji usłyszał też stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. Wewiór zwrócił uwagę, że rosyjskie samoloty wojskowe naruszają standardy bezpieczeństwa, operując bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych i zagrażając lotnictwu cywilnemu. Rzecznik polskiego MSZ podkreślił, że w związku z wrogimi działaniami Rosji sojusznicy pozostają solidarni. A my przypomnijmy, niemiecki rząd przekazał, że Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisku w Lipsku w ubiegłym miesiącu. Resort spraw zagranicznych Niemiec zapowiedział, że zamknięty zostanie konsulat generalny Rosji w Bonn, a także rosyjski dom, oficjalnie ośrodek promujący rosyjską kulturę z siedzibą w centrum Berlina.
1: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Radiu RMF 24, teraz Wielkopolska. Emocjonująca dyskusja na temat przyszłości szkół podstawowych w Kleczewie. Blisko 200 mieszkańców bierze udział w debacie dotyczącej przyszłości tamtejszych placówek. Z opracowanego raportu wynika, że aż 3 z 5 szkół w tej gminie powinny zostać zlikwidowane. Problemem jest pogłębiający się niż demograficzny. Burmistrz Kleczewa proponuje przeprowadzenie referendum w tej sprawie.
1: Znaczy ja mam świadomość, że to nie są łatwe decyzje. Zresztą jak rozmawiam ze wszystkimi kolegami, wójtami, burmistrzami, to chyba oszalałeś, że się w ogóle za to bierzesz. To jest bardzo niepopularne, nie znamy nikogo, kto by to zrobił i po głowie nie dostał. Mam tego świadomość, no ale z drugiej strony my mamy klasy, w których jest dwoje uczniów, więc tak naprawdę czy to jest dobre dla dzieciaka? Szczerze mówiąc, rok temu miałem sytuację, że mama powiedziała, niestety moja córka nie będzie chodzić, już nie chcę wskazywać konkretnej placówki, bo by chodziła do szkoły tylko z dwoma chłopcami, czyli byłaby trzyosobowa klasa. Ja nie chcę, żeby moje dziecko się wychowywało, rozwijało w takiej szkole. Ja zadaję pytania, jak nauczyć dzieciaka grania w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę nożną? Gdzie element rywalizacji, współpracy, jak podzielić ich na grupy, jak zajęcia grupowe w ogóle zorganizować? Więc ja rozumiem, że będą emocje, ja rozumiem, że szkoła jest miejscem, gdzie chodziła moja babcia, prababcia, a może jeszcze wcześniejsze pokolenie. U nas była od zawsze, teraz niedobry burmistrz przyszedł i będzie chciał ją zamykać, likwidować. Dlatego rozmawiam z uczniami. Nie podejmujemy żadnej decyzji za biurka. Najpierw chcę się wsłuchać w głos mieszkańców.
0: Mówi burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski. Mieszkańcy nie kryją emocji, mają sporo wątpliwości.
2: Rozmawiać zawsze trzeba i myślę, że to jest bardzo emocjonujące zebranie, ponieważ każdy będzie opcja taka, żeby któraś ze szkół zamknąć, zawsze kogoś nie zadowoli. Ale jesteśmy otwarci na propozycje realne, a nie tylko dlatego, że tak wypadają w słupkach. My w Złotkowie jesteśmy w specyficznym takim miejscu, ponieważ całkiem niedawno opuściła nas kopalnia. Całe dwie miejscowości zniknęły. Wyprowadziło się też mnóstwo osób, ponieważ dostało dobre propozycje i te dzieci trafiły do innych szkół. Nigdy nie zostaliśmy w jakiś tam sposób zrekompensowani za to. Jak w innych miejscowościach, dając autobus za darmo, czy na przykład deputat węglowy. U nas nigdy tego nie było. Zawsze musieliśmy sobie to radzić sami. I teraz czujemy się po prostu tak trochę postawieni pod murem. Tym bardziej, że my jesteśmy tak w środku.
3: Wiadomo, że nikt nie chce szkoły swojej zamknąć. Każdy ma jakieś swoje racje. Chodziła tam babcia, mama. No wiadomo, to jest blisko serca, prawda? No u nas może jest to faktycznie, my jesteśmy plusem, że u nas dużo dzieci dochodzi samo, na pieszo, wraca do domu na pieszo później. Wiadomo, no mamy bliziutko. Tutaj w ościennych szkołach, wiadomo, jest więcej osób dojeżdżających.
0: Mówiły mieszkanki gminy Kleczew. Jeśli referendum dojdzie do skutku, to może on odbyć się jesienią lub wiosną, a ewentualne zmiany w gminnej oświacie weszłyby w życie najwcześniej w 2028 roku. A w radiu RMF 24 już za chwilę przeniesiemy się na wyspy. Siedziba brytyjskiego premiera wystawiona na Bookingu. Czy na pewno? O tym za moment w radiu RMF 24. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

Wieczorny program radia RMF 24. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera przy Downing Street i spotkanie ze słynnym lokatorem Kotem Larym? Taka oferta pojawiła się na portalu Booking.com. Była oczywiście fałszywa. Przygotowali ją dziennikarze brytyjskiego serwisu Which, by sprawdzić, jak platforma radzi sobie z oszustwami. Ogłoszenie przedstawiało jednopokojowe mieszkanie w sercu Londynu. Dokładnie pod adresem Downing Street 10, a cena za 5 dni w lipcu wynosiła zaledwie 272 funty. Dziennikarze bez problemu opublikowali ofertę, dodali entuzjastyczną, również fałszywą recenzję, a następnie dokonali rezerwacji, a Booking.com pobrał pieniądze. Dziennikarze przekonują, że eksperyment pokazuje słabość zabezpieczeń platformy. Z kolei Booking.com odpiera zarzuty i tłumaczy, że oferta była aktywna zbyt krótko, by zadziałały wszystkie automatyczne mechanizmy wykrywania oszustw. Firma zapewnia, że wykorzystuje m.in. sztuczną inteligencję i większość fałszywych ofert usuwa w ciągu 24 godzin. My w Radiu RMF 24 absolutnie nie oszukujemy. Mamy dla Was tylko sprawdzone informacje. A te najnowsze w Faktach RMF FM, punktualnie o godzinie 20:00.

0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Stop.

0: Polskiego.
1: Znaleziono ciało w trakcie poszukiwań znanego operatora filmowego Witolda Płóciennika,
0: ambasador Rosji w polskim MSZ-cie.
1: Warszawa przekazała protest wobec terroryzmu państwowego.
0: Rząd szykuje zmiany dotyczące przeglądów technicznych samochodów.
1: Za chwilę też fakty sportowe RMF FM.
0: W nich wieści z piłkarskiej ekstraklasy.
1: Ciało mężczyzny znaleziono w trakcie poszukiwań zaginionego w województwie lubuskim znanego operatora filmowego Witolda Płóciennika.
0: Te informacje potwierdziła przed chwilą w rozmowie z RMF FM sierżant Martyna Litka, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Sulęcinie.
2: Znaleźliśmy ciało mężczyzny. Na miejscu trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.
1: Witold Płóciennik, ceniony operator filmowy, zaginął 29 sierpnia.
0: Ostatni raz widziano go w Lubniewicach, gdzie przyjechał, by odpocząć i zrelaksować się nad wodą.
3: Sejm w faktach RMF FM.
1: Mamy do czynienia z politycznym spektaklem.
0: Tak prezydencki minister Zbigniew Bogucki określa sejmową dyskusję w sprawie planowanego na jutro głosowania nad odrzuceniem weta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptowalutach.
1: Opozycja próbuje zrzucić z siebie odpowiedzialność. Podnosi z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa.
0: W faktach sejmowe studio RMF FM. W nim jest nasza reporterka Magdalena Greiner. Witamy, Magdo. Jakie jeszcze argumenty padają w dyskusji?
4: Minister Bogucki zwrócił uwagę, że posłowie nie szukają kompromisu, tylko urządzają, cytuję, polityczny teatr, bo prezydenckiego weta i tak się nie da odrzucić. Posłowie opozycji podkreślają rolę Romana Giertycha z Koalicji Obywatelskiej, który jest obrońcą szefa Zonda Krypto.
5: Pytanie, bo on twierdzi, że pracuje pro bono, ale może prawda jest taka, że z tego, co Kral ukradł klientom Zonda Krypto, opłaca faktury waszego kolegi z ław poselskich. Pytaliście go o to? Warto zapytać.
4: Mówi Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus. Adrian Zandberg z Razem, chociaż zagłosuje za odrzuceniem weta, też podkreśla niezręczność tej sytuacji.
6: Postanowiliście wysłać Romana Giertycha, żeby występował w tej roli co zwykle, czyli faceta, który kompromituje sprawy, w imieniu których występuje, i dać amunicję prawicy. Gratuluję komuś, kto to wymyślił, naprawdę świetny pomysł.
4: Debata jeszcze trwa, a jutro głosowanie. Z Sejmu Magdalena Greinert.
1: Polska w geście solidarności przekazała kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych, zarówno w naszym kraju, jak i w innych suwerennych państwach, w tym w Niemczech.
0: Poinformował w mediach społecznościowych Maciej Wewiór z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziś rosyjski ambasador Georgij Michno został wezwany do siedziby polskiego MSZ-u.
1: Wcześniej Berlin poinformował, że Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku. Na badanie techniczne pojazdu, na długo przed upływem jego terminu,
0: rząd pracuje nad zmianami w kodeksie drogowym.
1: Zgodnie z projektem, kierowca będzie mógł przyjechać na przegląd nawet miesiąc przed upływem terminu.
0: Co ważne, nie skróci to jego ważności. Obecnie, jeśli udamy się na stację diagnostyczną przed terminem, to na kolejne badanie też będziemy musieli przyjechać wcześniej.
7: To jest bardzo dobry krok, ponieważ nie musimy czekać. Wiadomo, są to nasze pieniądze. Każdy czeka do tego ostatniego dnia, no aby nie tracić pieniędzy i nie tracić kilku dni, tygodnia, czasami ważnego badania. A tutaj możemy sobie komfortowo, kiedy mamy chwilę wolną, podjechać. Taki bufor 30 dni uważam, że to jest bardzo słuszne.
8: Generalnie tak jak my, powiedzmy, mam samochód, gdzieś tam stoi, wyjeżdżam w trasę, 2 tygodnie mnie nie ma, wracam, jestem bez badań technicznych. Tak? Jeśli mam czas i mam te widełki, które mogę wykorzystać, to jak najbardziej.
1: Usłyszał od kierowców zawodowych w Warszawie reporter RMF FM Igor Skrzypek.
0: Nowe, aktualne fakty o 21:00 przedstawi Katarzyna Podraza.
1: A my życzymy Wam dobrego wieczoru.
0: Do usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pierwsze wieczorne fakty sportowe.
0: Zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Dobry wieczór. W nich najpierw futbol. W Ekstraklasie 2 zaległe mecze pucharowiczów i jeden z nich już rozstrzygnięty. Raków przegrał z Górnikiem 1-2, kończąc mecz w dziesiątkę. Zabrzanie są teraz blisko szczytu tabeli, a częstochowianie na samym dnie. Raków przegrał wszystkie 5 meczów i jest ostatni. O 20:30 zagrają ci, którym w Europie akurat udało się pozostać, czyli Lech i Jagiellonia. W Lechu kontuzjowanego Antoniego Kozubala zastąpi Szwed Gustav Berggren. Każdy zna Gustawa. To świetny zawodnik, który może zagrać na 6 i na 8. Myślę, że w tym momencie jest świetnym zastępstwem. Mówił trener Lecha Niels Frederiksen. W Jagiellonii szansę na debiut ma Aleksander Cirkowicz, ale mecz rozpocznie na ławce. Fatalnej kontuzji doznał Mike Nawrocki. Po dobrym początku sezonu w Lens mówiło się o powołaniu go do kadry. Niestety, francuski klub poinformował, że obrońca zerwał więzadło krzyżowe, co oznacza wielomiesięczną przerwę w grze. Wygrana zgodnie z planem. Iga Świątek pokonała Nadię Podorowską z Argentyny 6-3, 6-2.

0: i awansowała do trzeciej rundy US Open. Spotkanie niemal perfekcyjne.
1: Tenis jest za skomplikowany, żeby jakby jedną rzecz wyłapać, ale myślę, że faktycznie czasami byłam trochę za daleko od piłki i mogłam trochę bardziej podejść do piłki, patrząc na to, że moja przeciwniczka gra po prostu trochę wyżej i trochę wolniej niż poprzednia i też to, co mam na treningach.
0: Mówiła po meczu Iga w Eurosporcie. W trzeciej rundzie zagra z Marii Bołskową lub Harriet Dart. To spotkanie trwa. Pierwszego seta wygrała Czeszka.
2: Czwartkowy wieczór w RMF24 i to idealny moment, by porozmawiać o kondycji finansowej młodych Polaków. Ponad 40% dobrze ocenia swoją sytuację finansową. Tak wynika z badań UC Research. Już za chwilę o tym temacie porozmawiamy z profesorem Martinem Dalem, dziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Uczelni Łazarskiego. W tej godzinie wrócimy także do sportu. Przeniesiemy się na piłkarskie boiska. Gra Ekstraklasa, przed nami również kolejny mecz piłkarskiego Pucharu Polski. Kuba Śliwiński, RMF24. Bądźcie blisko!

0: Radiu RMF 24 porozmawiamy teraz o pieniądzach. Spośród młodych Polaków w wieku od 18 do 35 lat 42% dobrze ocenia swoją sytuację finansową. 18% ankietowanych uważa, że jest ona zła, a 35% jest średnio zadowolonych. Takie dane płyną z badania UC Research. Ankietowani, którzy uznali swoje możliwości za przeciętne, czyli 35% badanych w przedziale wiekowym 18-35 lat, przyznało, że czasem w ich życiu pojawiają się problemy finansowe. A naszym gościem w Radiu RMF 24 jest teraz pan profesor Martin Dall, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Uczelni Łazarskiego, ekonomista i psycholog. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Panie profesorze, zaskoczyły pana wyniki tego badania? Mam tutaj na myśli szczególnie fakt, że 42% młodych Polaków dobrze ocenia stan swoich finansów.
1: Panie redaktorze, nie powiedziałbym, że jestem bardzo zaskoczony, natomiast osobiście uważałbym na interpretację tej liczby, ponieważ kiedy słyszymy, że 42% młodych Polaków dobrze ocenia swoje finanse, łatwo wyciągnąć wniosek, że niemal połowa młodego pokolenia żyje w dużym komforcie finansowym. No, tymczasem, tak jak pan redaktor sam już to wcześniej zapowiedział, tymczasem 9% mówi o sytuacji bardzo dobrej, 33% określą jako raczej dobrą, a największa grupa mówi o sytuacji przeciętnej i pojawiających się okresowo problemach. Powiedziałbym zatem, że raport pokazuje przede wszystkim względną stabilność, a nie zamożność tej grupy wiekowej. Młodzi w większości nie znajdują się w kryzysie finansowym, co jest niewątpliwie dobrą informacją, ale też stosunkowo niewielu może powiedzieć, że mam taki poziom dochodów i oszczędności, że pieniądze praktycznie nie ograniczają. No, z tym zastrzeżeniem, że też, i to jest akurat dobra wiadomość w tej całej statystyce, że mówimy o bardzo młodej grupie osób, 18-35 lat, to też weźmy pod uwagę, że część z tych osób są to grupy z osoby ciągle uczące się, które dopiero wchodzą w życie zawodowe i tą swoją, stabilność finansowość dopiero zaczynają budować, więc pod tym względem ten wynik jest dosyć optymistyczny mimo wszystko.
0: Ale zatrzymajmy się także przy interpretacji tego sformułowania dobra sytuacja finansowa. Panie profesorze, co pana zdaniem właściwie oznacza takie sformułowanie jak dobra sytuacja finansowa?
1: Panie redaktorze, to jest akurat bardzo dobre pytanie i ciekawe zarazem, ponieważ kategoria dobra sytuacja finansowa, czy takie określenie, ono może dla różnych ludzi oznaczać zupełnie coś innego, ponieważ mówimy tu bardziej tak naprawdę o kategorii, bym powiedział, psychologicznej, aniżeli ekonomicznej, ponieważ to co jest dla nas dobre czy złe, to jest kwestią subiektywnej bardzo często naszej oceny. I tak samo dla kogoś 1000 zł może być bardzo wysoką kwotą, a dla innej osoby to może być bardzo, bardzo mało. Ja osobiście rozdzieliłbym te trzy takie poziomy, że pierwszy poziom, jeżeli mówimy o dobrej sytuacji finansowej, to jest poziom płynności po prostu finansowej. Inaczej mówiąc, jestem w stanie zapłacić swoje rachunki, kupić żywność, sfinansować bieżące potrzeby i nie muszę się przy tym zadłużać. Drugi poziom to jest dla mnie poziom bezpieczeństwa finansowego, czyli coś, co można rozumieć, że oprócz bieżących wydatków mam jakąś tam sumę oszczędności i jestem w stanie poradzić sobie z nieprzewidzianym wydatkiem albo przez pewien czas funkcjonować po utracie dochodu, zepsuje mi się pralka, trzeba wymienić telewizor nagle i nie stanowi to dla mnie większego problemu, ponieważ dysponuję kwotą, która może mi ten brak szybko tutaj zrekompensować. I trzeci poziom dopiero nazwałbym rzeczywistym komfortem finansowym, czyli ja tutaj mówię o takim poziomie, kiedy jestem w stanie regularnie oszczędzać i inwestować i mogę podejmować ważne życiowe decyzje bez ciągłego pytania, czy mnie na to stać. Osobiście mam wrażenie, że w tym badaniu znaczna część odpowiedzi dobrze oznacza przede wszystkim ten pierwszy albo drugi poziom, a nie pełną swobodę finansową.
0: Ale to jest też trochę tak, panie profesorze, że młodzi lepiej zarabiają, czy po prostu dostosowują swoje oczekiwania do rzeczywistości? Jak są te podstawowe potrzeby zapewnione, to znak, że już jest dobrze.
1: Panie redaktorze, ja myślę, że tutaj prawdopodobnie działają oba te mechanizmy, ale z tego konkretnego badania nie możemy tego rozstrzygnąć, bo ono nie bada ani wysokości dochodów, ani zmiany oczekiwań. Wiemy natomiast, że obiektywnie sytuacja na rynku pracy obecnie jest w dużej części młodych stosunkowo dobra. Bezrobocie w grupie wiekowej 25-34 lata jest bardzo niskie, jedno z najniższych w historii Polski, ale także w Unii Europejskiej. A w ostatnich latach rosły też realne wynagrodzenia. To może zwiększać właśnie to nasze poczucie bezpieczeństwa. No ale jest też inny element, o którym często zapominamy, że koszty życia młodego człowieka bardzo zależą też od jego tej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej. 25-latek zarabiający 6-7 tysięcy złotych, a mogący liczyć na swoją rodzinę, mieszkający z rodzicami, czy który otrzymał od swoich rodziców przy spadku jakieś mieszkanie, może swoją sytuację finansową ocenić jako bardzo dobrą. I ten sam człowiek, który będzie musiał opłacić mieszkanie, rachunki, założyć rodzinę, na przykład to samo pensję będzie oceniał zupełnie inaczej. Dlatego dochód to jest tylko jakby jedna część tego całego równania, tylko to są koszty samodzielnego życia.
0: Panie profesorze, ja wiem, że to pytanie, które teraz zadam, no być może będzie trudne i bardzo trudno będzie na nie odpowiedzieć ogólnie, ale czy pana zdaniem młodzi umieją dzisiaj zarządzać pieniędzmi?
1: Czy młodzi umieją zarządzać pieniędzmi? Ja bym powiedział... Można było to polemizować. No, znowu, jak się odwołem tego raportu, to tylko 5% młodych nie potrafi ocenić swojej sytuacji finansowej. To świadczy, czy może świadczyć o wysokiej świadomości finansowej. Moim zdaniem to zbyt daleko idący wniosek. Umiejętność powiedzenia, moja sytuacja jest dobra albo zła, nie jest tym samym, co umiejętność zarządzania budżetem. Rozumienie procentu składanego, kredytu, ryzyka inwestycyjnego, czy planowanie na przykład emerytalne, które w tym tak młodym wieku bardzo często nawet nie pojawia się w polu świadomości. Są inne badania, które pokazują, że część młodych deklaruje posiadanie oszczędności. To jest badanie Polskiego Funduszu Rozwoju, chociażby w grupie wiekowej 18-35 lat. No, z drugiej strony widzimy, że też są jak gdyby duże braki wiedzy ekonomicznej i luki, zwłaszcza bardziej skomplikowane produktach finansowych czy inwestowaniu. Dlatego powiedziałbym, że młodzi z jednej strony coraz lepiej sobie radzą z zarządzaniem pieniędzmi, ale to nie oznacza, że też mają wysoką wiedzę finansową w tej grupie wiekowej, czy w ogóle w społeczeństwie.
0: A czy młodzi Polacy mają dzisiaj trudniejszy start w dorosłość niż ich rodzice 20 czy też 30 lat temu? No bo sporo mówiliśmy właśnie o tym wsparciu rodziny, być może także o tym zapleczu mieszkaniowym, w cudzysłowie, że tak się wyrażę. No więc pytanie, jak to dzisiaj wygląda z tymi młodymi Polakami? To jest trudniejszy start w dorosłość niż to było kilka dekad temu?
1: Ja osobiście jestem daleki od takiego wartościowania, czy coś jest trudniejsze, czy łatwiejsze. Tutaj wolę oprowadzić określeniem, że po prostu mają inny ten start, ponieważ znowu my tu się poruszamy w bardzo subiektywnych kategoriach. Jeżeli cofniemy się 30 lat temu, no to jeszcze mieliśmy schyłek PRL-u w Polsce. No sytuacja beznadziejna, bardzo brak perspektyw na dobre życie. Luksusem było często czekolada kupiona w Peweksie czy jakiekolwiek dobro spożywcze z zachodu. Z kolei 20 lat temu no to przenosimy się do początku bardzo burzliwej transformacji, która miała jakby też inne wyzwania, inne charakterystyki niż to jest obecnie. Młodzi 20 lat temu, bezrobocie sięgające często kilkanaście czy 20%, a w grupie wiekowej, o której rozmawiamy, nawet wyższe. No młodzi tego nie mają. Jak gdyby zupełnie jak gdyby inne możliwości podjęcia pracy, zarobkowania, co też jak gdyby powoduje wzrost bardzo często ich aspiracji, ale pod tym względem mają, uważam, zdecydowanie jakby lepsze, czyli porównanie lepsze sytuacje niż ich rodzice. No, z drugiej strony pojawiają się te bariery, o których rozmawiamy, czyli chociażby ta możliwość dostępu do mieszkania, która wydaje wydaje się być trudniejsza na ten moment. Natomiast no, też jak sobie popatrzymy i trochę tam przyjrzymy tym już de facto historycznym jakimś tam relacjom, to własne mieszkanie 30 lat temu także nie było tak wcale łatwo, no tak. I tak wcale prosto, więc też młodzi się borykali z bardzo podobnymi wyzwaniami. No, one były inne, ponieważ wtedy czekali na listach, żeby otrzymać mieszkanie bardzo często. Teraz trzeba zdobyć pieniądze, żeby te mieszkanie sobie kupić czy nabyć. Więc no, stąd oceniam, że ta sytuacja po prostu jest zupełnie inna niż to było w przeszłości.
0: Było po prostu inaczej. Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Uczelni Łazarskiego, ekonomista i psycholog pan profesor Martin Dahl był razem z nami w Radiu RMF24. Panie profesorze, wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.

0: wieczorny program w radiu RMF24 i jeszcze więcej informacji. Nie zgadzam się z premierem, który nadużywa straszenia różnymi scenariuszami w sprawie Rosji, mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM profesor Jacek Czaputowicz. Były szef MSZ w ten sposób odniósł się do słów premiera o nasilającym się zagrożeniu ze strony Rosji. Donald Tusk mówił m.in., że najbliższe miesiące będą kluczowe, jeżeli chodzi o Ukrainę i bezpieczeństwo w Europie.
1: Przecież on po raz któryś mówi, że kolejne miesiące będą rozstrzygające. Tak się nie prowadzi polityki.
2: Ale to będą jest, czy nie według pana?
1: Moim zdaniem nie wiem, czy będą, natomiast nie przedstawił premier żadnych innych przesłanek. Ja tu bardziej polegam, przykro mi to powiedzieć jako obywatelowi Polski, na tym, co powiedział prezydent Litwy, Nauseda, który po konsultacjach ze Stanami Zjednoczonymi, po wizycie szefa wywiadu w Moskwie, on jechał tam przez Rygę, przez państwa bałtyckie, powiedział, że znają Litwa, o czym były rozmowy, i twierdzi, że w najbliższych miesiącach nie ma zagrożenia dla zwiększenia bezpieczeństwa. I teraz mamy dwie narracje. Premier Donald Tusk co chwila bez rozmów mówi, że a nie mówiłem parę miesięcy temu, że będzie załóż. Przecież on mówi co chwila coś takiego. I osłabia te poczucie pewnej wiarygodności zagrożeń. I także ludzie przestają na ten temat reagować. Spotyka się opinia w prasie, że te wypowiedzi strzeliste premiera Polski służą przykryciu innych spraw, kłopotów politycznych, kłopotów międzynarodowych, słabej pozycji w Unii Europejskiej, nie jesteśmy konsultowani, nie jesteśmy zapraszani. Dlatego uważam, że ten sposób polityki nie służy akurat interesom Polski.
2: A jak pan tłumaczy te zintensyfikowane działania Rosji przeciwko Niemcom teraz szczególnie, ale w ogóle na terytorium NATO?
1: One są poważne. Jest bardzo poważna reakcja ze strony rządu niemieckiego. Uważam, że dobrze, że Polska się solidaryzuje.
2: Uważa pan, że na tyle poważna, na ile mogłaby być? Bo niemieckie media mówią, dobrze, w dobrą stronę idziemy, ale mocniej powinniśmy zareagować.
1: Ja uważam, że Niemcy dość mocno zareagowały. Natomiast uważam, że akurat w tym wypadku, bo przedstawiłem krytykę premiera, chcę powiedzieć, że tu minister spraw zagranicznych dobrze zrobił, że wezwał na znak solidarności z Niemcami właśnie ambasadora Rosji, żeby wskazać mu, że protestujemy przeciwko takiemu działaniu, które się toczy akurat w tym wypadku nie na terytorium Polski, tylko na terytorium naszego sojusznika Niemiec.
0: Całą rozmowę Magdy Sakowskiej z profesorem Jackiem Czaputowiczem znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl.

Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Fani Gwiezdnych Wojen mają powód do radości. Po 17 latach przygotowań George Lucas otwiera w Los Angeles swoje muzeum. Lucas Museum of Narrative Art przyjmie pierwszych zwiedzających 22 września i będzie co oglądać. W ogromnym, przypominającym statek kosmiczny budynku znalazło się ponad 30 galerii. Są obrazy, fotografie, komiksy i rzeźby, ale przede wszystkim filmowe skarby. Na wystawie zobaczymy m.in. kostium Dartha Vadera, ścigacz księżniczki Lei i barkę Jabby. I są też eksponaty związane z Batmanem i Indianą Jonesem. George Lucas nie chce jednak, żeby muzeum kojarzyło się wyłącznie z Gwiezdnymi Wojnami. Jego pomysł to pokazanie sztuki, która opowiada historię od renesansowych obrazów i mitów po współczesną sztukę cyfrową. Sam twórca przyznaje, że budowa muzeum okazała się prawdziwym wyzwaniem. Projekt trwał 17 lat i jak mówi George Lucas, niemal odebrał mu wolę walki. A teraz koniec czekania. 22 września muzeum otworzy drzwi dla publiczności.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radiu RMF24. Wracamy do sportu. Chociaż to czwartek, w krajowym futbolu dzieje się całkiem sporo. Kilkanaście minut temu na ekstraklasowej murawie pojawili się piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. A w studiu ponownie pojawił się Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Czarku.
1: Jestem, witam serdecznie.
0: No i pytanie, czy w pierwszych minutach tego spotkania wydarzyło się już coś interesującego?
1: A widzisz, sytuacja jest taka, że pojawili się co prawda chłopcy kilkanaście minut temu, ale tak na dobrą sprawę to zaczęli grać dopiero kilka minut temu, bo przez dłuższy czas musieli postać sobie na tej murawie ze względu na zadymienie wysokie, a zadymienie, no to wiadomo, czym może być spowodowane. Otóż oprawą kibiców Lecha, którzy odpalili racę. No i to, jak wiadomo, przy kiepskim wietrze, w tym wypadku kiepskim, czyli słabym, implikuje, że może wszystko potrwać. Zatem jeszcze nic wielkiego się nie wydarzyło. Jest w tej chwili 16 minuta i zajrzę trochę do składów w tak zwanym międzyczasie, no bo nie ukrywam, że no mam nadzieję, że to tylko takie chwilowe opóźnienie i że to wszystko się naprawdę rozkręci, no bo mamy mecz dwóch pucharowiczów, więc trzeba powiedzieć, że Lech i Jagiellonia w tej chwili to są najlepsze drużyny w tym kraju. Grają teraz między sobą i pytanie, czy czekają nas legendarne piłkarskie szachy, czy właśnie spotkanie otwarte, na które na pewno obie drużyny stać. W Lechu dzisiaj jest jedna zmiana, taka dosyć ważna. Antoni Kozubal nie może zagrać ze względu na uraz. W jego miejsce Gustav Berggren i bardzo jestem ciekaw, jak kolejny ze Szwedów, ten najnowszy, można powiedzieć, się spisze w środku pola w Lechu Poznań. No i nie ma także w Lechu klasycznego napastnika, bo kontuzjowany jest inny Szwed, Mikael Iszak, bo Jani Kaniero jest na ławce, a widzę, że Iszak, przepraszam, też jest na ławce, także może dzisiaj wyjdzie na boisko. No ale znowu mamy Sajad Manesza, Irańczyka w ataku, także to jest jakiś tam eksperyment po raz kolejny. Pytanie, czy ten eksperyment będzie udany. Jagiellonia w końcu to drużyna bardzo mocna i zobaczymy, czy dzisiaj pokaże. No ale bez Jesusa Imaza, swojego lidera, który ma lekki uraz i trener Siemieniec, jak mówił w przedmeczowym wywiadzie, po prostu nie chciał ryzykować. Także kilku postaci ważnych brakuje, ale mimo to mam nadzieję, że emocji nie zabraknie.
0: Otóż to. No właśnie, my tutaj mówimy o pucharowiczach, Czarku, a wcześniej zmierzyło się dwóch niedoszłych pucharowiczów. Raków tak. Przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 i to właśnie Zabrzanie wywarli presję na Lecha i Jagiellonię, bo zostali nowym wiceliderem. Za to Raków Częstochowa urządził się na ostatnim miejscu. Jak to brzmi?
1: Powiem szczerze, że tam już mebelki zaczynają w IKEA kupować, no bo jest 0 punktów po 5 meczach. Dramatyczna sytuacja Rakowa staje się, no dopiero, bo co prawda oczywiście no, mamy dopiero początek sezonu, ale takiego początku w Rakowie to jeszcze nie było. I myślę, że no oczywiście nie zdążyłem tego sprawdzić, ale myślę, że w historii nie było, no bo żeby tak 0 punktów, żeby tak nic, Raków nawet nie zagrał.
0: To się nie godzi.
1: Raków nie zagrał może dzisiaj dramatycznie. Strzelił bramkę. Zabrakło trochę czasu, bo za późno zaczęli strzelać. Tam nie zawodzi Emreli, który tę bramkę strzelił. Natomiast no jednak trzeba powiedzieć, że Górnik był po prostu lepszy w skali całego spotkania. Momentami Górnik się bawił. Powinien wcześniej rozstrzygnąć to spotkanie. Wygrał tylko 2-1. Gdyby Zabrzanie stracili punkty, po prostu mogliby sobie pluć w brodę. No ale nie stracili. I w tej chwili zrównali się punktami z Legią. Mają po 12, ale mecz mniej. Myślę, że Górnik w tym sezonie naprawdę jest w stanie powalczyć o Mistrzostwo Polski z tymi, którzy grają teraz, najpewniej.
0: No to na koniec jeszcze.
1: Raczej nie.
0: No raczej, chociaż kto wie, no nasza liga jest oczywiście nieprzewidywalna.
1: To jest Ekstraklasa oczywiście.
0: Otóż to, no to na koniec jeszcze piłkarski Puchar Polski, tam trwający mecz Śląska z Pogonią, a wcześniej kolejne sensacje. Czarku, kto tym tak razem? Jest. Kto z faworytów pożegnał się z rozgrywkami?
1: Wieczysta idzie w kierunku Rakowa, powiem szczerze, bo tam mimo wzmocnień jest coraz gorzej. To jest jakaś odwrócona kolejność. Nie wiem, o co chodzi w Wieczystej, ale drużyna z Krakowa przegrała 1-3 z Awią Świdnik. Awia Świdnik, z tego co pamiętam, teraz jest drugoligowa, ambitna oczywiście, waleczna, ale no mimo wszystko wygrała z drużyną, w której biegają zawodnicy, którzy dostają po kilkadziesiąt tysięcy euro miesięcznie. Także powiem szczerze, zaczyna się w tej części Krakowa robić gorąco. bieżąco. No i teraz tak, GKS Tychy pokonuje ŁKS Łódź, to także jest zwycięstwo drużyny z niższego poziomu rozgrywkowego, no bo GKS spadł do drugiej ligi, ŁKS jest w pierwszej, 1-0 zwycięstwo, a Śląsk Wrocław w starciu ekstraklasowiczów prowadzi z Pogonią Szczecin 1-0, niezawodny Piotr Samiec-Talar już w trzeciej minucie strzelił gola, ale teraz jest minuta dopiero 21, także jeszcze tu się może sporo wydarzyć, więc tak podsumowując, przypomnę, że nie grają w Pucharze Polski już Krakowia, która przegrała ze Zniczem, Widzew, który przegrał z Koroną, no tutaj trudno mówić o sensacji, ale jednak to jest duża marka. Zagłębie Lubin przegrało sensacyjnie z Siarką Tarnobrzeg, Legii nie ma, która odpadła z Motorem, no i Wisły Kraków też nie ma, przegrała z Odrą Opole. To jest naprawdę pogrom, no nie zawsze faworytów, ale na pewno dużych marek.
0: I Stali Mielec niestety także nie ma już.
1: I Stali Mielec nie ma. Nie ma, za dużo jest tych odpadnięć, no ale przez to będzie ciekawiej w Pucharze Polski. I to jest chyba jego największa zaleta.
0: Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Czarku, bardzo dziękujemy.

0: Na polskim niebie zobaczycie więcej samolotów F-16. MON wzmacnia ochronę przestrzeni powietrznej po rosyjskich prowokacjach. Zełenski liczy na rychłe spotkanie z wysłannikami Trumpa w Kijowie. Będzie także dziennikarska prowokacja i fałszywa oferta noclegu na Downing Street. A w faktach sportowych sukces polskich siatkarek. W ostatnich rosyjskich prowokacjach Polska wzmacnia ochronę przestrzeni powietrznej. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył na portalu X, że zwiększona zostanie aktywność samolotów F-16 i śmigłowców oraz systemów szybkiego reagowania. Jak podkreślił, wojsko cały czas monitoruje sytuację na wschodniej granicy. Przypomnijmy, dziś w związku z działaniami Kremla do polskiego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora Georgija Michnę. Przekazano mu kategoryczny protest przeciwko rosyjskiemu terroryzmowi państwowemu oraz nasilającym się operacjom hybrydowym. Polski resort zwrócił też uwagę na powtarzające się prowokacje w pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej. Jak wiecie z faktów, za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku w sierpniu odpowiada właśnie Rosja. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczy na spotkanie z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa w najbliższych dniach w Kijowie. Jak dodał, amerykańscy wysłannicy mają też odbyć rozmowy w Moskwie i znane są już wstępne daty tych spotkań.
1: To dużo ważnego.
0: To bardzo ważne. Niezwykle ważnym jest, aby Ameryka pozostawała w tej kwestii aktywna. Jesteśmy gotowi spotkać się na Ukrainie, by przeprowadzić merytoryczne rozmowy, zapewniał prezydent Zełenski. 12 osób zgłosiło swoje kandydatury w wyborach prezydenta Krakowa. Dziś minął termin na dostarczenie do Miejskiej Komisji Wyborczej dokumentów z podpisami poparcia od mieszkańców. W faktach teraz krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, komu udało się zebrać podpisy?
2: Kandydatowi PiSu Michałowi Drewnickiemu, radnej z partii Razem Aleksandrze Owcy, radnemu Janowi Hoffmanowi oraz senator Monice Piątkowskiej. Oni są już oficjalnie zarejestrowani. Dokumenty z podpisami doniósł też sztab Łukasza Gibały, szefa Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, któremu, przypomnijmy, w poniedziałek zakwestionowano ponad 3000 podpisów. Dokumenty do komisji dostarczyli też Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, były prezes NIK-u Marian Banaś, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, Stanisław Kułach i Marta Ratuszyńska. Podpisy tych 8 ostatnich kandydatów będą teraz weryfikowane. Oficjalną listę kandydatów mamy poznać w poniedziałek.
3: Twoje pieniądze w faktach RMF FM.
0: Pierwszy bank zaczyna oferować kredyty hipoteczne z oprocentowaniem opartym o wskaźnik Polstr. W przyszłości ma zastąpić wskaźnik WIBOR. Od dziś Polstr jest dostępny w kredytach PKO BP, a wkrótce zacznie pojawiać się w kolejnych bankach. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co opłaca się kredytobiorcom bardziej? WIBOR czy Polstr?
4: Nie ma jednej odpowiedzi. Teoretycznie wskaźnik Polstr ma być bardziej przejrzysty od WIBOR-u. I nawet jeśli stawka Polstr będzie niższa niż ta w WIBOR-ze, to będąc w banku i tak warto spojrzeć na kredyt całościowo.
5: Trzeba porównywać nie wysokość wskaźnika, czy który wskaźnik jest stosowany, ale pełne oprocentowanie, a w ogóle najlepiej to wskaźnik RRSO, który uwzględnia nie tylko odsetki, ale także prowizje, ubezpieczenia i inne koszty.
4: Radzi ekspert portalu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Wskaźniki referencyjne mają wpływ na wysokość rat kredytów na oprocentowaniu zmiennym. Od przyszłego roku dotychczasowy WIBOR nie będzie już oferowany.
0: A przed sportem jeszcze w faktach Londyn. Fałszywa oferta noclegu na Downing Street ujawniła luki w zabezpieczeniach jednej z popularnych platform służących do rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach i apartamentach. Dziennikarze Which wystawili na Booking.com fikcyjną ofertę 5 nocy za 272 funty, czyli prawie 1400 zł tuż obok siedziby brytyjskiego premiera. Mimo podejrzanego adresu i zaniżonej ceny platforma ta nie zablokowała ogłoszenia, a nawet pobrała pieniądze za rezerwację. Prowokacja miała pokazać, że serwis niewystarczająco chroni użytkowników przed oszustwami. A więcej o tej dziennikarskiej prowokacji przeczytacie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: W Ekstraklasie trwa zaległy mecz naszych pucharowiczów. Po ponad pół godzinie gry Lech remisuje na razie z Jagiellonią 0-0. Puchar Polski nie szczędzi z kolei kolejnych sensacji. Wieczysta Kraków odpadła z drugoligową Awią Świdnik. Po porażce

0: 1 do 3. Z pucharem żegna się też ŁKS, który przegrał z GKS-em Tychy, a teraz o awans grają Śląsk i Pogoń. Trwa pierwsza połowa i wrocławianie prowadzą 1 do 0 po golu Piotra Sancatalara. Polskie siatkarki zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone nie miały łatwej przeprawy z Holenderkami i tym bardziej trzeba docenić pewne zwycięstwo 3 do 1. Super jokerką kadry znów okazała się przejmująca Paulina Damaskę.
1: Myślę, że każda wygrana, którą do tej pory osiągnęłyśmy, buduje naszą pewność siebie. Jest to dla nas ważne. 7 na 7. Wszystkie wygrane. Jestem z nas dumna. Myślę, że to jest najważniejsze.
0: Półfinał w sobotę. Polki zagrają z mistrzyniami olimpijskimi i mistrzyniami świata, Włoszkami. Robert Korzeniowski wystartuje w wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tym samym zrezygnował ze współpracy z Ministerstwem Sportu. Wybory w PKOL-u odbędą się w kwietniu, ale już we wtorek spotka się prezydium zarządu komitetu i być może zarząd, który mógłby wskazać pełniącego obowiązki prezesa po aresztowaniu Radosława Piesiewicza do wyborów w kwietniu. Kimi Antonelli wystartuje z ostatniego pola w wyścigu o Grand Prix Włoch. Lider klasyfikacji kierowców Formuły 1 został ukarany za nieplanowaną wymianę silnika w swoim bolidzie. Przykry może być to występ, chociaż i tak historyczny. 20-letni Kimi to pierwszy od 73 lat Włoch, który wystąpi jako lider generalki na słynnym torze Monza.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: A gościem rozmowy o 7 w radiu RMF24 jest Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Wczoraj kolejne 3 osoby zatrzymane w aferze Zonda Krypto. Myśli pan, że będą kolejne zatrzymania?
2: Trudno mi powiedzieć. Widać, że prokuratura w sposób niezwykle dziwny podchodzi do sprawy, dlatego że od stycznia 2025 właściwie było wiadomo, że coś złego się dzieje przy Zonda Krypto, a pierwsze działania prokuratury, obecnej prokuratury pod obecnymi rządami, były 14 miesięcy później.
1: Panie pośle, czy Jacek Sasin powinien się wytłumaczyć ze swoich kontaktów czy ze znajomości bliskiej z Radosławem Piesiewiczem, pańskim zdaniem?
2: Ja nie wiem, skąd pan redaktor ma wiedzę, że to były jakieś bliskie relacje.
1: Ja nie pytam, ja tej wiedzy nie mam, ale to nie tylko ja pytam, tylko pyta też na przykład Marcin Chorała z Rozwoju Plus, który mówił nam wczoraj na antenie, że Jacek Sasin powinien powiedzieć, jaki był charakter tych znajomości, czy pomagał w nawiązywaniu znajomości Radosławowi Piesiewiczowi, czy pomagał mu w jakiejś sprawie.
2: Ja odsyłam pana Chorałę, pana posła Chorałę do wypowiedzi medialnych Jacka Sasina, który mówił, że nie było takich bliskich kontaktów, więc to pewnie jakaś wydumana sprawa.
1: Jacek Sasin nie był patronem politycznym Radosława Piesiewicza? Radosław Piesiewicz zostałby prezesem PKOL-u, gdyby nie Jacek Sasin?
2: Ja nie mam takiej wiedzy, panie redaktorze. To są spekulacje pewnie medialne.
1: Niewątpliwie. Natomiast pan mówi, że Jacek Sasin nie musi się z tego tłumaczyć, a z drugiej strony chcecie komisji zaufania publicznego. No to przed taką komisją stanie Jacek Sasin, czy nie w takim razie?
2: Ale co wie pan, najpierw musi komisja powstać. Problem polega na tym, że mam wrażenie, że Donald Tusk nie jest zainteresowany ani komisją zaufania publicznego naszą, czyli taką komisją, która składa się z... będzie się składała z ekspertów, nie polityków, czy komisją śledczą, która ma się składać z polityków. On po prostu chce mieć pod kontrolą całą tą sprawę, ponieważ to jest jego afera.
1: Ale to rozumiem, że pan nie ma zaufania do działań prokuratury i dlatego chcecie powołania tej komisji. To już jest inna sprawa, czy będzie dla niej większość sejmowa, czy nie. Ale nie odpowiedział pan na pytanie, czy przed taką komisją zaufania publicznego powinien odpowiedzieć, czy Jacek Sasin, czy także na przykład Zbigniew Ziobro?
2: Jeszcze raz mówię, że to są spekulacje medialne, ale jeżeli doszłoby do powstania takiej komisji, to pierwszą osobą, która byłaby przesłuchiwana, pierwszymi osobami byli politycy Koalicji Obywatelskiej. Mam zestaw cały imprez, które były sponsorowane przez Zonda Krypto, gdzie występowali nie kto inny, tylko różni posłowie i to znani posłowie Koalicji Obywatelskiej. A jeszcze jedna rzecz, jest pierwszą osobą, która powinna być przesłuchana, jest minister sprawiedliwości, obecny, nie obecny, tylko poprzedni jego, ale nie z naszych czasów, tylko z czasów rządu Donalda Tuska, dlatego że umorzono postępowania, dwa postępowania wobec sprawy Zonda Krypto i to jest kluczowe dla zrozumienia całej tej sprawy.
1: Nie myli się pan, jeśli chodzi o pierwsze postępowanie, o to postępowanie z artykułu 155 ustawy o usługach płatniczych, to umorzono jeszcze wtedy, kiedy minister sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro.
2: Dla wyjaśnienia, panie redaktorze, w czasach, kiedy Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, umorzono 3 postępowania, z czego drugie postępowanie umorzone zostało wszczęte na nowo na osobisty, nie osobisty, bo tu nie ma tej wiedzy, na wniosek prokuratury krajowej. Ja wie pan, że prokurator generalny nadzorował całą prokuraturę, więc to jest trochę nielogiczne. I to były, wie pan, to postępowania dotyczące zezwolenia KNF-u na działania. Natomiast na działanie na rynku kryptowalut. Natomiast te dwa postępowania są zupełnie inne, one mają inny charakter. Tu chodziło o oszustwa wobec klientów, o pranie brudnych pieniędzy. I te dwa zostały już umorzone za czasów obecnej władzy.
1: Ale przyzna pan, że kiedy KNF zgłaszał do katowickiej prokuratury za czasów Zbigniewa Ziobro, gdy był prokuratorem generalnym, wnioski, żeby rozpocząć śledztwo, to prokuratura katowicka umarzała te postępowania. Zgadza się?
2: Jeszcze raz mówię, że te postępowania dotyczyły 3 postępowania, dotyczyły zezwolenia KNF na działania. To był zupełnie inny charakter tych postępowań. Natomiast prokuratora krajowa, która była nadzorowana przez prokuratora generalnego, przez Zbigniewa Ziobro, no nie wiem, czy Zbigniew Ziobro miał jakiś udział w tym podjęciu tego postępowania, ale nie zgodziła się na umorzenie. No to jest nielogiczne. No jeżeli Zbigniew Ziobro miałby chronić Bitbeja czy Zonda Krypto, no to przecież nie było podjęcia postępowania, które było umorzone. To jest oczywiste.
1: Ale z drugiej strony, panie pośle, ja tego nie rozumiem, bo przyzna pan i sam Zbigniew Ziobro to przyznaje dla niezależnej.pl, że brał pieniądze na swoją fundację od Przemysława Krala, prawda?
2: No, od kancelarii pana Krala. Kancelaria pana Krala wpłaciła na fundację, a Zonda Krypto z kolei finansowała różne fundacje, w tym fundację Jurka Owsiaka. Dziwne to jest dla pana, że Jurka Owsiaka finansował. Nie mam akurat tutaj żadnej wątpliwości, że tu nic takiego nie było w tle. Po prostu fundacje zostały oszukane, dlatego że państwo nie działało, państwo Donalda Tuska. Dlatego tak się stało.
1: Dziwne jest to, tak, dziwnie to muszę przyznać, panie pośle, bo z jednej strony mówi pan o tym, że prokurator generalny czy prokuratura za czasów Zbigniewa Ziobry doskonale wiedziała, co się dzieje i prowadziła śledztwo w tej sprawie, czy też były postępowania. Natomiast z drugiej strony Zbigniew Ziobro, wiedząc o tym wszystkim, bierze pieniądze od Fundacji Przemysława Krala. No to jak to jest?
2: Ale panie redaktorze, odsyłam doświadczenia pana ministra Zbigniewa Ziobro, który napisał wprost, że nigdy wcześniej nie miał żadnej styczności z postępowaniami, które dotyczyły Zonda Krypto. Natomiast mówię, że w czasach, kiedy był prokuratorem generalnym, to prokuratura krajowa, która jest nadzorowana przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, nie zgodziła się na umorzenie postępowań, jednego z postępowań, więc no, co tu w tym dziwnego? No mówię rzeczy, które są prawdą.
1: To gdyby ta komisja zaufania publicznego powstała, pan by namawiał Zbigniewa Ziobro, żeby wrócił ze Stanów i przed taką komisją się wytłumaczył, czy nie?
2: Pan minister Ziobro złożył oświadczenie, ale w tej sprawie można, odsyłam oczywiście, bo on tam dokładnie odnosi się do tego, jak to się stało, że te środki zostały wpłacone na fundację. Zresztą wie pan, jak darczyńca jest, to przecież ci, którzy prowadzą fundację, często nie wiedzą w ogóle, dlaczego akurat ktoś się tym kieruje, dlaczego wpłaca, nie wpłaca, dlaczego wpłacone są środki. Natomiast kto stanie przed taką komisją, jeżeli ona powstanie w ogóle rzeczywiście, no to już komisja zdecyduje, ale rozwiewam pana wątpliwości no, co do tego. Ja mówię, że to nawet tu zrobi wszystko, żeby takie komisje nie powstały. Ja panu mówię, że to jest jego afera, nie w 100%, w 150%.
1: To pewnie pan ma rację, że ta komisja nie powstanie, bo taka jest matematyka sejmowa i na to wszystko wskazuje. I nie powstanie komisja zaufania publicznego, też nie powstanie komisja śledcza. Swoją drogą, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zmieniło zdanie? Na początku chcieliście komisji śledczej, teraz komisji zaufania publicznego.
2: Dlatego, panie redaktorze, że komisja zaufania publicznego daje większą gwarancję takiej transparentności, przejrzystości funkcjonowania. Ja byłem członkiem komisji śledczej, jednej z komisji śledczej kopertowej. Zostałem wyrzucony z tej komisji po 20 sekundach przesłuchania jednej z pań prokurator. Natomiast one mają taki charakter, że nawet jak pan zgłasza jakieś zastrzeżenia, to po prostu wyłącza się mikrofon. To w ogóle nie ma sensu najmniejszego. Zdeprecjonowana została ta instytucja. Komisja ekspercka jest lepsza. Taka, gdzie nie ma polityków. Tak mi się wydaje. Nasze doświadczenia z komisjami śledczymi spowodowały także zmianę naszego stanowiska i podejścia do tej sprawy. Zresztą chyba oficjalnie nikt z nas nie mówił, że komisja śledcza powinna powstać.
1: No, o ile dobrze pamiętam, to była taka wypowiedź, mogę się mylić, bo cytuję z pamięci, tak? Ale pamiętam taką wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który mówił na samym początku, kiedy afera wybuchała, że konieczna jest komisja śledcza. Potem się to zmieniło w komisję zaufania publicznego. Ja mam takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość dość często w tej sprawie zmienia zdanie. Pamięta pan, przed majem, gdy mówiliśmy o ustawie dotyczącej kryptowalut, jak najmniej regulacji, projekt Janusza Kowalskiego jeszcze wtedy w Prawie i Sprawiedliwości, a potem raptem po maju wycofujemy tamten projekt, mamy własny projekt, żadnych kryptowalut, zmieniamy zdanie. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak często zmienia zdanie w tej sprawie?
2: Znaczy, wie pan, najlepsze rozwiązanie moim zdaniem, znaczy byłoby takie, żeby rozporządzenie było przeniesione do polskiego prawa 1:1, a nie przeregulowane. Ta ustawa, w istocie jak się przyjrzy ktoś tekstowi, to zrozumie, że pan Kral dał oświadczenie w 2025 roku, że ta ustawa jest korzystna dla Zonda Krypto. Ona likwidowała tak naprawdę całą konkurencję. My nie zmienialiśmy zdania. No, może poza jednym, kiedy wybuchła ta cała afera, kiedy prezes powiedział, że najlepiej by było, znając mechanizmy, które funkcjonują na tej giełdzie, że w ogóle nie było żadnej ustawy, bo wtedy by to najbardziej chroniło Polaków. Natomiast to minimum, które powinno być, jeżeli już, no to jest przeniesienie rozporządzenia 1:1, ale tak się nie stało, bo rząd przeregulował ustawę, a potem wmówił Polakom, że prezydent Nawrocki wetuje, bo ma jakiś interes w tym. Nie, interes miało Zonda Krypto, żeby była ustawa.
1: Ale gdyby tak było, panie pośle,
2: przygotowywał rząd.
1: Gdyby tak było, że w interesie Zonda Krypto była ta ustawa, to by Zonda Krypto nie próbowała zgłaszać poprawek, które były w jej interesie, a próbowała to robić.
2: Aż oczywiście, nawet mogę powiedzieć, że podobnież były konsultowane te poprawki. To jest
1: a ciekawy, z kim konsultowane? Bo ja słyszałem, że z panem posłem Michałem Moskalem. Czy to prawda?
2: Ja nie słyszałem, żeby coś podobnego miało miejsce, natomiast wiem na podstawie tego, co mówił wczoraj Janusz Kowalski, bo to dla mnie była szokująca informacja, że powstał zespół, gdzie zapraszano przedstawicieli Zonda Krypto, którzy konsultowali poprawki rządowe, do ustawy rządowej. Więc ja apeluję do pana marszałka Czarzastego, żeby odtajnił to posiedzenie, bo dzisiaj do końca nie wiemy, kto w nim brał udział, kogo zaproszono i jakie poprawki konsultowano. To jest ciekawy wątek, prawda?
1: A co konsultował Michał Moskal na Ibizie z Przemysławem Kralem?
2: A co miał konsultować? No kwestie, odczułam również doświadczenia pana Michała Moskala, kwestie swojej fundacji, funkcjonowania fundacji. Chodziło o jakąś konferencję, kwestie sponsorowania. Jeszcze raz mówię, gdyby państwo działało, nie byłoby, panie redaktorze, żadnej afery z bardzo prostego powodu, dlatego że fundacje by wiedziały, że to są nieczyste pieniądze, że coś jest nie tak i 30 tysięcy ludzi nie utopiłoby swoich oszczędności w kryptogiełdę. Dlaczego państwo nie działało? Niech wytłumaczy to Donald Tusk.
1: Panie pośle, a pan uważa, że to postępowanie Michała Moskala było jak najbardziej w porządku? Tak powinien postępować poseł? Czy powinien się z tego w jakiś sposób wytłumaczyć? Co więcej? Czy powinny być podjęte jakieś kroki dyscyplinarne, partyjne kroki dyscyplinarne w jego sprawie?
2: Ale on się wytłumaczył, dlatego że wydał oświadczenie. A czy to było potrzebne? Nie. To była niezręczność. Uważam, że to nie było potrzebne. Ja to już mówiłem kilka dni temu. Natomiast z całą pewnością jest człowiekiem, który odważnie stanął przed kamerami, wygłosił oświadczenie, powiedział to, co było w tej sprawie i nie było na pewno jednej rzeczy, nie było żadnego złamania prawa, z całą pewnością. Natomiast oczywiście będzie atakowany, tak jak wielu innych, bo Donald Tusk któregoś dnia budził się i stwierdził, że szykuje mu się Amber Gold 2.0. Amber Gold, przypomnę, wysadził jego rząd i kryptoafera jest dokładnie podobna na tych samych zasadach, bo państwo wtedy też nie działało, więc stwierdził, że najlepiej przylepić to do PiS-u.
1: Czyli rozumiem, że głosujecie oczywiście przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta.
2: No, ja nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy popierać fatalną ustawę, która była korzystna dla Zonda Krypto. Mówię to w pełni świadomie. Jeszcze jedną rzecz, jeżeli mogę wytłumaczyć na antenie państwa, jaka jest skala manipulacji. Tam była jedna z takich poprawek, tych kilkunastu. To była poprawka, którą zarzucił mi Donald Tusk. Zresztą wczoraj słyszałem również jednego z wiceministrów sprawiedliwości, który mówił, że to skandal absolutny, żeby taka poprawka była. Chodziło o zmniejszenie ram odpowiedzialności za różne przestępstwa na tym rynku, gdzie wykreślono jedno słowo, przypisywano mnie tą poprawkę, ja nie byłem jej autorem, ale podpisałem ją. Chodziło o to, że odpowiedzialność była od 5 miesięcy do 5 lat, te 5 miesięcy zostało wykreślone, no to oznacza, że od miesiąca. Proszę sobie wyobrazić, że ta poprawka techniczna, bo o tym mówili eksperci w Senacie, techniczna, legislacyjna, nie została przyjęta w Sejmie. W Senacie została przywrócona przez Koalicję Obywatelską i Donald Tusk, który zarzucał mi, że głosowałem za tą poprawkę, że w ogóle podpisałem ją, sam głosował za nią, a ja głosowałem przeciwko. Ta cała logika.
1: Panie pośle, czy ktoś podglądał zamknięte posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości?
2: No, mam takie obawy, bo wie pan, wiele lat jestem w parlamencie, ale pierwszy raz widziałem, żeby się kamery uruchomiły. No, to jest kamera i pan marszałek Czarzasty powinien wyjaśnić tą sprawę.
1: Pan mówi o sali kolumnowej, tak, panie pośle?
2: Tak, tak, dokładnie. To jest nasza sala, przydzielona naszemu klubowi parlamentarnemu, Prawo i Sprawiedliwość. Nigdy nie było podobnej sytuacji, żeby się włączała kamera w czasie posiedzenia. Powiem szczerze, że gdyby to dotyczyło, nie wiem, posiedzenia Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej, pewnie byłaby awantura, a my byśmy rządzili, awantura by była na całą Polskę. A dzisiaj to pan marszałek jakoś tak delikatnie o to podchodzi, no trzeba wyjaśnić, niech pan złoży pismo, panie pośle i tak dalej.
1: No i pytanie, czy pan złożył to pismo, panie pośle?
2: Dzisiaj to pismo zostanie złożone, panie redaktorze, jest przygotowane, dokumentacja zdjęciowa jest, przecież każdy sobie może na moim profilu X obejrzeć.
1: Czy to są te same kamery, które nie zdążyły zarejestrować posiedzenia nad budżetem w 2015, kiedy wtedy w sali kolumnowej obradował Sejm?
2: Pan, widzę, że ma poczucie humoru od razu.
1: Nie, ja się pytam po prostu, bo to jest ta sama sala, panie pośle, pan wie doskonale, pan jest tyle lat w parlamencie, ja jestem tyle lat obserwatorem tego, co się w parlamencie dzieje.
2: Technika tak bardzo szybko poszła do przodu, panie redaktorze, że sądzę, że to kilka razy już się zmieniały te kamery. Zresztą ta sala jest po remoncie ostatnio, jak pan wie.
1: A swoją drogą, panie pośle, to dlaczego wy obradujecie w sali kolumnowej? Przecież już nie jesteście największym klubem.
2: No tak zostało ustalone. No, wie pan, ja nie uczestniczę w posiedzeniach, chyba prezydium ustala, więc tak zostało ustalone, że ta sala, zresztą no, jesteśmy tam czasami, wie pan, nawet mogę powiedzieć więcej. Wczoraj było posiedzenie dotyczące środowiska osób niepełnosprawnych. Proszę sobie wyobrazić, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu udostępniło tą salę właśnie dla wysłuchania w sprawie jednej z ustaw. No takie piękne, ale niedostrzeżone przez media.
1: Panie pośle, pójdzie pan za godzinę na Komisję Sprawiedliwości, żeby posłuchać Macieja Berka?
2: Już jestem ubrany. Już stoję w bokach, panie redaktorze. Kończę z panem wywiad i zaraz jadę oczywiście posłuchać, jak demolują się po prostu przedstawiciele władzy i pan Berek osobiście, bo to będzie zabawne posiedzenie.
1: No dobrze, ono będzie zabawne, ale rozumiem, potem jest poważna sprawa. Pańskim zdaniem Maciej Berek złoży ślubowanie w obecności prezydenta. Krótko mówiąc, Karol Nawrocki zaprosi go po wyborze przez Sejm do Pałacu Prezydenckiego?
2: Wiem, jak będzie wyglądał pierwszy etap. Obecna władza zrobi wszystko, żeby zaprzeczyć sama sobie, połknąć języki, zgruzować się, ale Berka i tak przegłosować. I on zostanie przegłosowany, aż drugi etap już nie zależy ode mnie, tylko od prezydenta zależy. Ja nie
1: jestem... Ale o to pytam, pańskim zdaniem, jak się zachowa prezydent, jak powinien się zachować?
2: A nie wiem. Wie pan, to prezydent samodzielnie ocenia, weryfikuje wszystkie elementy i to prezydent decyduje, czy przyjmuje ślubowanie, czy nie. Nie mogę się za niego wypowiadać.
1: No, przyjmuje ślubowanie zawsze to jest to problematyczne sformułowanie. Bardziej, czy zaprosi do Pałacu Prezydenckiego Macieja Berka? Tego się trzymajmy. Zaprosi pana zdaniem, czy nie zaprosi?
2: Nie wiem, panie redaktorze. Wiem jedno, że pan Maciej Berek ma na sumieniu wiele spraw. Na pewno jedną z najważniejszych to jest blokowanie publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, co uderza między innymi w emerytów. To jest niesamowita historia. W ogóle 200 tysięcy emerytów nie może wyrównania dostać, bo właśnie między innymi pan Berek to robi. To jest ciekawa historia. Prawa ręka Donalda Tuska, tak niezależnie od wszystkiego, człowiek, który jest politykiem z krwi i kości, nie ma żadnych wątpliwości.
1: Panie pośle, tak sobie patrzę na rozkład miejsc w Sejmie po wakacjach i widzę, że pan jest chyba posłem, który najbardziej stracił na powstaniu klubu Rozwój Plus, bo przesadzili pana z pierwszego albo drugiego rzędu, o ile dobrze pamiętam, do ostatniej ławki. To za karę?
2: No widzi pan, jak można to opowiedzieć, taką historię? Nie. Otóż w pierwszym rzędzie miejsce było zarezerwowane dla Zbigniewa Ziobro. Takie były ustalenia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, że ja mam pozostawać na tym miejscu. Obok siedział Jacek Sasin, po drugiej stronie pan Lencen. Zdecydowano ze względu na powstanie klubu Rozwój Plus, że Jacka Sasina i ministra Ziobro, te dwa miejsca przesuwane są do trzeciego bodaj rzędu. Natomiast ja zdecydowałem, że już nie będę tam siadał, tylko poszedłem na swoje ulubione miejsce, jak pan zobaczy. To było jakieś miejsce Zbigniewa Ziobro, potem Michał Wójcik zajmował to miejsce, więc wróciłem sobie na swoje ulubione miejsce, z którego wszystko obserwuję z góry. Także
1: no, wszystko obserwuję z góry, a z drugiej strony tak blisko do kuluarów, panie pośle.
2: No wie pan, w kuluarach różne rzeczy się dzieją. Jeżeli chodzi o politykę, to jest miejsce niezwykle ważne.
1: Tak mówi Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale też gość rozmowy o 7 w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy za spotkanie, panie pośle.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia.
1: Miłego dnia.
0: RMF 24.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: W Borysławcu burmistrz mówi do mnie, pan więcej ludzi niż wczoraj mieliśmy na Lady Punk. A ja mówię, a targował się pan o 500 zł. Blef. A skąd pan to wie? No nie, tak żartowałem.
0: Tym razem zaprosiłem do rozmowy ulubieńca kabaretowej publiczności, Marcina Dańca. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już w sobotę po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: W programie Powerplay dziękuję Marcin Jędrych. Zbliża się 22. Oto nowe fakty w RMF FM, które przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań w Lubuskiem. Znaleziono ciało znanego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Te informacje potwierdziła RMF FM prokuratura.
2: Zostały wykonane czynności na miejscu zdarzenia.
1: Z powodu niebezpiecznej substancji konieczna była ewakuacja jednego z terminali bernińskiego lotniska. W faktach także historyczny wyczyn w Gdańsku. Ciało Witolda Płóciennika zostało dziś odnalezione w lesie przy jeziorze Krzywe w gminie Lubniewice w Lubuskiem. Ciało Witolda Płóciennika zostało dziś odnalezione w lesie przy jeziorze Krzywe w

0: pozwolą odtworzyć, co tak naprawdę się wydarzyło.
1: Znany operator filmowy, przypomnijmy, zaginął 29 sierpnia w okolicach Lubniewic. Policjanci od kilku dni prowadzili w regionie szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Karol Nawrocki zapowiedział, że złoży zeznania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Śledczy chcą przesłuchać prezydenta w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia czwórki sędziów Trybunału do orzekania. W wieczornych faktach reportera RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, kiedy odbędzie się to przesłuchanie?
2: Konkretnego terminu prezydent nie wskazał. Podkreślił jedynie, że do spotkania z pewnością dojdzie i tu cytat, zaprosi prokuratora, aby ten go przesłuchał.
3: No ja jestem obywatelem jak każdy inny. Myśl obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, drodzy Państwo, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście.
2: Dotychczas w sprawie przesłuchano ponad 40 osób, w tym pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego. Zabezpieczono również dokumentację istotną dla postępowania. Sprawa dotyczy m.in. podejrzenia działań na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz czterech sędziów wybranych przez Sejm 13 marca.
1: O poranku polecamy Wam nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM i Radiu RMF 24. O 7 gościem Piotra Salaka będzie Bartosz Romowicz, wiceprzewodniczący Polski 2050. Z kolei o 8 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i rzecznika rządu Adama Szłapkę. Wy też możecie zadać pytanie za pomocą formularza dostępnego na rmf24.pl. Zapraszamy. Na głównym lotnisku w Berlinie konieczna była częściowa ewakuacja pasażerów z powodu niebezpiecznej substancji, w posiadaniu której była znajdująca się tam kobieta. Wcześniej powiadomiła ona o tym personel portu lotniczego. Rzecznik lotniska przekazał, że samoloty po uruchomieniu alarmu startowały i lądowały bez przeszkód.
4: Te fakty robią wrażenie.
1: Ależ to był wyczyn. Strażacy z Wejherowa jako pierwsi wbiegli na 34. piętro najwyższego budynku na Pomorzu w Gdańsku. Po raz pierwszy w historii zawodu w czasie poniżej 6 minut zrobiła to Olivia Starr. Zawodnicy pokonali trasę w dwuosobowych zespołach w pełnym wyposażeniu ważącym, uwaga, do 15 kilogramów.
5: Dużo staramy się wyczuć po prostu drugiego partnera, żeby wiedzieć, czy on też ma jakieś granice, czy już mu jest ciężko, czy nie, żeby dostosować tempo, żeby się nie zajechać.
6: 3, 2, 1, start!
7: Na dwie barierki, klasa, na dwie barierki.
6: Dawa!
8: Tego nie da się do niczego porównać, to trzeba spróbować.
9: O czym się myśli, jak się biegnie?
8: Żeby jak najszybciej się to skończyło. Myślę, że jak się połowę przekracza, już jest zdecydowanie lepiej. Wtedy już odliczamy.
10: Jest to bardzo duży wysiłek, można spróbować wejść nawet bez tego całego sprzętu, bez aparatu powietrznego na 34 piętro i wtedy się przekonać, jak to jest z całym wyposażeniem jeszcze wejść.
1: Strażakom gratulujemy wspaniałej kondycji. Ratownikom w tym morderczym biegu towarzyszył trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
11: W Poznaniu około 20 minut do końca meczu Lech remisuje z Jagiellonią 1-1. Na gola Pablo Rodriguez'a pięknym trafieniem z czuba, jak to się mówi, zza pola karnego odpowiedział Yuki Kobayashi. Także 1-1 jest we Wrocławiu. Śląsk remisuje z Pogonią w 1/32 finału Pucharu Polski. Potem jak wyrównał Paul Mukairu. To już końcówka spotkania, ale pachnie dogrywką. Argentyńska federacja zaplanowała hołd dla Leo Messiego, który kilka dni temu pożegnał się z reprezentacją. Wszystkie krajowe mecze w najbliższy weekend zostaną w tym kraju przerwane w 10 minucie. Wiadomo, numer 10, żeby podziękować Messiemu owacją na stojąco za mistrzostwo i wicemistrzostwo świata, za 207 meczów i aż 125 goli w kadrze. Jutro rusza 6. runda rajdowych mistrzostw Europy, Rajd Walii. O podium klasyfikacji generalnej walczy polska załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, która teraz zajmuje 3. miejsce.
12: Już w piątek rozpocznie się takie prawdziwe ściganie. Poza miejskimi odcinkami pojedziemy na 2 nocne próby, 6 i 9-kilometrową, a to oznacza, że to już taka prawdziwa pętla rajdowa. Sobota oczywiście najdłuższa.
11: Mówił kierowca Miko Marczyk. Mari Bołskowa będzie rywalką Igi Świątek w 3. rundzie US Open. 26. w światowym rankingu Czeszka pewnie w 2 setach pokonała Brytyjkę Dart, a Polka, przypomnę, w nieco ponad godzinę uporała się z Nadią Podorowską z Argentyny. Iga to nasza jedyna singlistka w US Open. Z turniejem już pożegnali się Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak oraz Maja Chwanińska, Magdalinet i Magdalena Fręch.

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Witam, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Zacznijmy od tych Stanów Zjednoczonych. Rozmawiacie na temat liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce?
2: Rozmawiamy na temat stałych baz, na temat zdolności, które Amerykanie przyniosą do Polski po to, żeby wzmocnić polskie siły zbrojne i siły NATO w Polsce. Rozmawiamy o miejscach, w których mogliby stacjonować. Wiemy, że będzie to kilka baz i chcielibyśmy, aby Amerykanie obok takiej bardziej masywnej obecności byli również w Polsce i posiadali w Polsce zdolności bardziej wyrafinowane, najbardziej wyrafinowane,
1: to znaczy?
2: Których potrzeba. No, zdolności na przykład do rozpoznania. To są czy zdolności związane z obroną cyber. To są najbardziej wyrafinowane i potrzebne dzisiaj w Polsce. Natomiast te rozmowy trwają. Ja prowadziłem je w ubiegłym tygodniu z panem Kolbim, Elbridgem Kolbim w Brukseli. Umówiliśmy się na wizytę amerykańskiej grupy negocjatorów już niedługo w Polsce.
1: Niedługo, to znaczy kiedy?
2: Niedługo, to znaczy bardzo niedługo i o konkretnym terminie poinformuję.
1: Ale tydzień, dwa tygodnie, miesiąc?
2: Myślę, że ten pierwszy termin jest bliższy.
1: Tydzień. Dobrze.
2: Będziemy wtedy również bardzo już konkretnie rozmawiać o naszych propozycjach, które także przedstawialiśmy w Brukseli. Zatem te rozmowy się toczą i wola, aby zakończyły się szybko po stronie amerykańskiej, jest.
1: A mamy pewność, że nie będzie redukcji? Bo to jest to pytanie, które cały czas wraca. Będzie, no, w Europie wiemy, że będzie. Pytanie, czy będzie w Polsce?
2: My rozmawiamy o zwiększeniu amerykańskich żołnierzy i o stałych bazach. Ja przypomnę, Amerykanie chcą mieć stałe bazy, nie na zasadzie jakiegoś gestu dobroczynnego wobec Polski, ale dlatego, że uważają, że w Polsce posiadają tak ważne interesy, że chcą być tutaj na stałe, a nie w kontekście jakiejś koniunktury politycznej, która ma dzisiaj miejsce.
1: Marcin Przydacz zadawał pytanie w Rzeczpospolitej ostatnio, czy w MON działa jakiś specjalny zespół negocjacyjny odpowiedzialny za rozmowy z Amerykanami o przyszłości ich wojsk w Polsce?
2: Ja informowałem opinię publiczną w tym, myślę, że pan Przydacz o tym powinien wiedzieć, że ja jestem odpowiedzialny za te rozmowy i ja jestem odpowiedzialny za pracę tego zespołu. Tak, taki zespół działa.
1: Ile osób w nim działa?
2: Oj, kilka, natomiast my posługujemy się wiedzą i kompetencjami bardzo dużej grupy osób, bo to jest bardzo duży projekt i cieszę się bardzo, że mam bardzo kompetentnych współpracowników w Ministerstwie Obrony, którzy w tym uczestniczą.
1: Pan mówi o tym, że to jest kilka osób. My znamy jego skład, czy no pan zna jego skład, ale czy możemy poznać jego skład?
2: Czy to nie jest jakaś tajemnica, to co są przedstawiciele Sztabu Generalnego, to jest dyrektor Departamentu Infrastruktury, to jest dyrektor Departamentu Polityki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego i jego ludzie. No, to są tego typu osoby, natomiast ja jestem odpowiedzialny za te rozmowy i tutaj ta odpowiedzialność polityczna jest zdefiniowana przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza jednoznacznie.
1: Bo Marcin Przydacz mówi, że no, zadaje pytania, czy te negocjacje są wystarczające. Wprost zarzuca MON-owi, czyli teraz już wiemy, że panu, brak wystarczającej aktywności.
2: No to niech się zapyta, jeżeli chce uzyskać jakieś dokładniejsze informacje. Ja chętnie odpowiem, ale mam takie wrażenie, znaczy ja nie chcę wchodzić w polemiki z panem Przydaczem, bo to na pewno nie jest specjalnie ani potrzebne, ani na pewno mądre, bo mam wrażenie, że pan Przydacz w wielu kwestiach, których się wypowiada, po prostu nie wie, o czym mówi, więc nie chciałbym dorównywać do jego poziomu.
1: To teraz pytanie o Niemcy i akty dywersji. Dwa, no nawet pewnie jakby dobrze policzyć, to więcej w Polsce, zresztą również akty dywersji. Mamy pewność, że za nimi stoi Rosja?
2: Niemcy wyrazili, znaczy przedstawili analizę, która to potwierdza. Wiemy przecież, że mamy do czynienia z aktami terroru państwowego, które nazywane są czasami aktami wojny hybrydowej i też mieliśmy tego świadomość. Mówił o tym premier, uprzedzał o tym premier Tusk, premier Kosiniak-Kamysz. Pamiętam, jak opozycja niepoważnie traktowała te słowa. Szkoda. Ważne jest, abyśmy się do tego przygotowali. Przygotowujemy się do tego.
1: No, u nas też były akty dywersji, rozumiem. Tak. I też wygląda na to, że to są akty dywersji ukierunkowane z Rosji.
2: Tak powinniśmy zakładać, chociaż jeszcze ostateczna informacja ze strony prokuratury tego nie potwierdziła, ale tak powinniśmy zakładać. Musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo poważnie zwiększyć ochronę infrastruktury krytycznej, w tym przedsiębiorstw produkujących na rzecz sił zbrojnych. To jest po stronie firm. Taki ustawowy obowiązek jest po stronie firm, które są częścią tej szeroko rozumianej infrastruktury.
1: MON się będzie jakoś w to angażował?
2: Oczywiście. Angażujemy się dziś. Będziemy się angażowali i będziemy wspierali w każdym zakresie. Również służby podległe ABW, służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji angażują się w to i będą się angażowały, będą wspierały firmy w tym zakresie. No i druga rzecz, bardzo istotna. Znaczy, ja też przypomnę, jakie kroki podjęliśmy chociażby na kolei po tej pierwszej próbie sabotażu.
1: Ale tam wojsko wprost było zaangażowane. Tak, Pytanie, czy w przypadku tych firm też będzie wprost zaangażowane?
2: Nie jesteśmy w stanie zaangażować się wszędzie, bo to by oznaczało, że zamiast ćwiczyć, wojsko będzie pilnowało.
1: No to może chociaż kluczowe będzie pełniło
2: funkcje wartownicze. Wojsko tego nie jest. Powtarzam, to jest obowiązek firm. Ustawowy obowiązek firmy. Natomiast jest tak, że my w każdym zakresie, w jakim to będzie potrzebne, będziemy wspierali, czy to na zasadzie, znaczy po pierwsze na zasadzie uprzedzania, jeżeli będziemy mieli informacje o tego typu ryzyku, ale także wspierali kompetencjami, które przecież i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, przede wszystkim w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, bo to jest kwestia obrony wewnętrznej, kontrwywiadowczej, ale także w Ministerstwie Obrony się znajdują.
1: Wspomniał pan o dwóch rzeczach.
2: Druga rzecz, to jest bardzo ważna. Otóż musimy wiedzieć, po co to Rosjanie robią. Rosjanie robią to po to, aby nas zniechęcić do tego, aby popierać Ukrainę i tak naprawdę rozbić wewnętrznie NATO.
1: Jaka powinna być odpowiedź? To jest kluczowe pytanie.
2: Tak, i odpowiedź powinna być jednoznaczna. Znaczy, po pierwsze, w ramach NATO ta odpowiedź jest udzielana i tutaj ja się cieszę, że NATO odpowiada w sposób jednoznaczny, ale zarazem niegłośny, bo to nie chodzi o to, żeby dużo mówić, tylko pokazać Rosjanom, co im grozi. Dla mnie taką odpowiedzią były ćwiczenia, które były niedawno zorganizowane wokół Królewca, pokazujące olbrzymie zdolności Amerykanów i sojuszników. I to był bardzo ważny sygnał dla Rosjan.
1: A druga rzecz
2: to jest wzmacnianie takiej odporności społeczeństw, w tym odporności Polaków. Otóż my musimy wiedzieć, że będziemy poddawani tego typu próbom i musimy utrzymać w tej sprawie jedność i zdecydowanie, pomagając w dalszym ciągu Ukrainie, bo jeżeli wczoraj była Gruzja, dziś jest Ukraina, to jutro będzie Polska.
1: A ja przypominam, naszym gościem jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Skoro jesteśmy przy tym, wczoraj Gruzja, dziś Ukraina, jutro państwa bałtyckie i Polska, taką kolejność wymienił Lech Kaczyński. No to pytanie o te państwa bałtyckie. Mm-hmm. Mariusz Błaszczak pytany ostatnio w Radiu Z właśnie o ten problem, czyli czy polscy żołnierze powinni bronić państw bałtyckich? No odpowiadał, że polscy żołnierze powinni bronić Polski. No nie odpowiedział zupełnie wprost, co można odnieść wrażenie. No jest, i tak to zinterpretowali niektórzy z polityków koalicji, to jest zakwestionowanie artykułu 5. Jeśli Polska nie pomaga Litwie, Łotwie czy Estonii, to dlaczego ktokolwiek miałby pomagać Polsce?
2: Ja nie chcę brać udziału w tej formule nagonek, że tak powiem, czy też takich dyskusji, które dotyczą istoty problemu, ale zarazem tak naprawdę nie wchodzą głębiej. Ja na to odpowiem poważnie. Znaczy, tak jak ja rozumiem intencje pana Błaszczaka. Pan Błaszczak nie przedstawił swoich intencji, na tym polega problem, że trudno z nim jest dyskutować, gdy nie wiadomo dlaczego tego typu pogląd niebywale poważny. I przypominam, mówi to były minister obrony, który przecież był odpowiedzialny za obronę Polski i zakładam, że gdyby doszło do jakiegoś konfliktu, to działałby zgodnie z tym, co powiedział dzisiaj. tym, co powiedział dzisiaj.
1: Czyli co, nie wysłałby również?
2: Politycy zakładam, że zachowują się w miarę spójnie. No nie wszyscy, bo rzeczywiście są tacy, którzy pochukują i skaczą od lasa do lasa, ale zostawmy ich. Nie traktuję pana Błaszczaka jako takiego polityka.
1: No dobrze, to zakładam, by nie wysłał pana,
2: zakładam, żeby tego nie zrobił. Ale usiłując dojść, co stoi za tego typu poglądem, nie mam innego powodu jak ten, że pan Błaszczak po prostu nie wierzy w zdolność NATO do wspólnego działania w celu obrony zaatakowanych państw. No bo inaczej zachowywałby się w sposób taki jak my, jak Ministerstwo Obrony, jak premier Kosiniak-Kamysz, jak premier Donald Tusk. My inwestujemy w NATO, my dajemy przykład, zwiększamy nasze zdolności, które deklarujemy do planów operacyjnych pod dowództwo szefa wojsk NATO w Europie, generała Grynkiewicza, współpracujemy z innymi i widzimy, że Brytyjczycy, którzy są odpowiedzialni za ten wysunięty batalion NATO, który ma być w warunkach kryzysu rozwinięty do brygady, są poważni i poważnie traktują swoje obowiązki w Estonii. Że Kanadyjczycy, gdzie jesteśmy również, mamy tam kompanię, poważnie traktują swoje obowiązki. Gdzie wreszcie Niemcy budują bazę stałą dla brygady na Litwie. A więc i widzimy Amerykanów, którzy niezwykle poważnie podchodzą do zwiększenia europejskich zdolności obronnych po to, żeby NATO miało się czym bronić. A więc widzimy i współpracujemy z naszymi sojusznikami i wspieramy ich w tym zakresie i sami to robimy, że wspieramy, zwiększamy zdolności NATO. A więc my nie mamy wątpliwości odnośnie tego, że NATO jest...
1: Pana zdaniem Mariusz Błaszczak może mieć takie wątpliwości, że już był szefem MON-u.
2: Że NATO jest kluczowym instrumentem bezpieczeństwa całego Zachodu. Otóż inaczej nie jestem sobie w stanie wyobrazić powodu, dla którego wypowiedział tę bardzo poważną, niosącą daleko idące konsekwencje opinię.
1: Panie ministrze, współpracujemy z Niemcami informacyjnie, no bo te ataki na nich, odpowiedział pan tak, z Danią rozumiem również, bo i Dania zapowiada, że będą kolejne ataki.
2: Współpracujemy bardzo blisko w ramach NATO, mamy także bardzo dobre bilateralne relacje. Ja dzisiaj będę rozmawiał z zastępcą ministra obrony, ale ten kontakt jest stały. Mieliśmy długą rozmowę na spotkaniu ministrów obrony, nieformalnym spotkaniu ministrów obrony w Irlandii, organizowaną przez, konferencji zorganizowanej przez irlandzką prezydencję. W stałym kontakcie są służby, to jest najważniejsze. Bo to, że politycy rozmawiają, to bardzo dobrze, bo mamy o czym i o tym, aby wspólnie działać na rzecz zwiększenia obrony bezpieczeństwa europejskiego, także Ukrainy. Natomiast służby są w stałym kontakcie.
1: Dobrze. I co z tego wynika? Co z tych rozmów wynika? Bo jak się patrzeć na zdjęcia, to oczywiście jest anegdotyczny dowód, ale Kai Kallas, która raczej jest taką osobą uśmiechniętą, to jej ostatnie zdjęcia wyglądają, tak bym powiedział, średnio. To znaczy...
2: Kai Kallas jest poważnym liderem Europy. Szkoda, że są tacy, którzy podważają jej autorytet. Polska wzmacnia instytucje europejskie.
1: Ja raczej pytam o to, czy powinniśmy się spodziewać zaostrzenia sytuacji tych ostrzejszych aktów dywersji.
2: I mówimy to od dawna. Powtarzam raz jeszcze. Rosjanie chcą osłabić spójność europejską i zdolność Europy do wspierania Ukrainy. Po to te akty dywersji są, ale my wiemy jedno i mamy doświadczenie jako Polacy i to doświadczenie dzisiaj zaczynają mieć również Niemcy, że Rosjanie są bezwzględnym, brutalnym wrogiem, kiedy chcą. Dzisiaj są bardzo poważnym adwersarzem, który rzeczywiście dopuszcza się aktów terroru państwowego.
1: Powiedział, powinien być artykuł 4. Powinniśmy odwołać się do artykułu 4, a może, przeprowadzić odwetowe akty dywersji, ale może.
2: No, Europa, państwa demokratyczne nigdy nie będą stosowały aktów terroru państwowego i to chwała Bogu jest pewne. Natomiast My już, pamiętam, odwołaliśmy się we wrześniu ubiegłego roku, bardzo skutecznie zresztą, do artykułu 4, kiedy powstała operacja Easter Sentry, ale również efektem tego artykułu 4 było stworzenie zintegrowanego systemu obrony powietrznej, który wejdzie niedługo w życie w NATO. I te instrumenty funkcjonują, te instrumenty działają. Dzisiaj tak naprawdę rozmawiamy o tym, w jaki sposób odpowiadać proporcjonalnie, poważnie, w taki sposób, żeby się nie dać sprowokować. To jest niezwykle istotne.
1: No znaczy, to znaczy proporcjonalnie, tak żeby się nie... Mieliśmy ćwiczenia, no ale to jest...
2: No nie, panie redaktorze, to...
1: Ja... Ale to było wcześniej, ja się pytam, jak teraz odpowiedzieć.
2: I musimy mieć, i pracujemy nad tym, i będziemy mieli. To nie zawsze będą rzeczy, które będzie widać, bo istota odpowiedzi poważnych państw nie polega na tym, że dużo krzyczą, a mało robią. Trzeba postępować dokładnie tak jak Amerykanie, jak NATO postępuje. A więc dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że te akty dywersji będą miały miejsce i będziemy na nie odpowiadali, jak powiedziałem, proporcjonalnie, poważnie, dotkliwie. Tutaj olbrzymim instrumentem są sankcje, które w moim przekonaniu będą zwiększone w taki sposób, aby jeszcze poważniej zaszkodzić interesom grupy rządzącej w Rosji i gospodarce rosyjskiej, która nastawiona jest na produkcję wojenną.
1: Panie ministrze, pana wypowiedź ostatnio wywołała ogromną burzę, nuclear sharing. To co z tymi głowicami? Chcemy? Tak. Nie chcemy?
2: Polska przede wszystkim i Polacy tego chcą, aby NATO było poważnym sojuszem, który obroni swoich sojuszników. Dlatego zwiększamy nasze... To powtarzam to, co powiedziałem, bo teraz rozwinę w tym kontekście pana pytania. Dlatego zwiększamy nasze zaangażowanie w NATO, dlatego zwiększamy nasze deklaracje zdolnościowe, mówiąc krótko, jednostki, której i zdolności, którymi dysponujemy. I chcemy dzisiaj, i to jest też... To mówiłem to jednoznacznie, że tak powiem, na jednym wydechu, chcemy brać udział w programie przenoszenia broni jądrowej, który jest częścią nuclear sharing. A więc chcemy zwiększyć nasz udział w odstraszaniu jądrowym NATO. To jest dzisiaj na stole. Wszystko inne na stole nie jest. W związku z tym na inny temat tak naprawdę dzisiaj nie ma rozmowy.
1: Czyli rozumiem, że rozmawiamy wyłącznie o tym. Nie ma rozmowy na temat tego, żeby te głowice były.
2: Znaczy,
1: nie ma zgody na to państw zachodnich, państw NATO?
2: Jest rozmowa o tym, że po raz pierwszy, i to chcę powiedzieć, że po raz pierwszy doprowadziliśmy do tego, i ja za te rozmowy odpowiadam, doprowadziliśmy do tego, że państwa NATO chcą włączyć Polskę do programu przenoszenia broni jądrowej. To jest bardzo poważny program. Nie ma dzisiaj na stole nigdzie tematu przenoszenia, znaczy instalowania gdzie indziej niż są głowic jądrowych. To jest bardzo jednoznaczne. Jeżeli pan Przydacz, no mówiliśmy o nim, no ale trudno, powiem. Jeżeli pan Przydacz tak bardzo wszystkim opowiada, jak to on i jego rząd prowadził rozmowy na temat nuclear sharing, to chcę powiedzieć, że żadnych takich rozmów nie prowadził. Po pierwsze, nikt z nim na ten temat nie rozmawiał, nawet jeżeli on zaczynał taką rozmowę. To dzisiaj dopiero z nami Stany Zjednoczone i sojusznicy zachodni rozmawiają na temat nuclear sharing. To po pierwsze. A po drugie, w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 roku, wtedy pan minister Przydacz był bodajże wiceministrem obrony odpowiedzialnym za politykę bezpieczeństwa i za relacje z Amerykanami, a więc ta kwestia powinna go wyjątkowo interesować. Otóż ta strategia, która do tej pory niestety obowiązuje, jeszcze sprzed pełnoskalowej wojny z Ukrainą, nie zawiera żadnego odniesienia do programu nuclear sharing. Tam jest tylko mowa bardzo lekka o tym, że należy zwiększać udział Polski w odstraszaniu nuklearnym, ale słów nuclear sharing nie ma. Dobra, słowa, panie redaktorze, dokończę. Te słowa i ten cel został przedstawiony w propozycji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, którą przyjęła Rada Ministrów w ubiegłym roku, a której nie podpisał pan prezydent Duda i pan prezydent Nawrocki. Jeżeli pan minister Przydacz uzna, że zamiast pohukiwania powinien zacząć prowadzić poważną politykę, to ja go namawiam, żeby przekonał pana prezydenta Nawrockiego do zmiany strategii bezpieczeństwa narodowego, która jest absolutnie niezbędna z punktu widzenia naszej polityki bezpieczeństwa, i wtedy staranie o nuclear shelling będzie nie tylko wyrazem politycznej woli, tak jak to jest wyrazem politycznej woli gabinetu premiera Tuska, ale wyrazem polityki państwa zatwierdzonym przez prezydenta Nawrockiego.
1: I
2: zamiast pohukiwania, panie ministrze, niech pan namówi swojego szefa do podpisania bardzo dobrej strategii bezpieczeństwa.
1: Paweł Zalewski namawia ministra Przydacza, wiceminister obrony narodowej. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: A już w tym tygodniu porozmawiamy o tym, w jaki sposób się uczymy oraz co i dlaczego nasze dzieci myślą o szkole. Moim gościem będzie pedagog, profesor Ewa Domagała-Zyśk.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach. W formach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 23. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Maciej Berek coraz bliżej wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Głosowanie już jutro rano. Co dalej z podwyżkami dla nauczycieli? Posłuchajcie, co w tej sprawie ustalił dziennikarz RMF FM. W faktach także wielki wyczyn mieszkańca San Marino. 45-latek odtworzył drzewo genealogiczne całej republiki. Prawa ręka premiera Maciej Berek prawdopodobnie zostanie jutro wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zarekomendowała dziś jego wybór mimo kontrowersji związanych z jego przejściem do Trybunału niemal prosto z rządu. Posiedzenie trwało jednak prawie 2 godziny. Obserwował je dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, zastrzeżenia części posłów pozostały aktualne.
2: Posłowie opozycji przez godzinę zasypywali kandydata pytaniami, których większość dotyczyła zasiadania w rządzie i ścisłej współpracy z Donaldem Tuskiem. Berek odpowiadał.
3: Dlaczego tyle lat pracowałem jako prawnik z premierem Tuskiem na różnych funkcjach? Dlatego, że nigdy jako prawnik nie miałem poczucia, że jestem w sytuacji konieczności przekroczenia granicy, która dla prawnika jest nieprzekraczalna.
2: Mówił kandydat. Opozycja wątpi, czy Berek przepracował wymaganych 10 lat jako radca prawny, czego wymaga jego kandydowanie do Trybunału Poseł. Mówił kandydat. Opozycja wątpi, czy Berek przepracował wymaganych 10 lat jako radca prawny, czego wymaga jego kandydowanie do Trybunału Poseł.

0: wywołały pytania o kondycję marynarzy. Pojawiły się również doniesienia o problemach ze zdrowiem psychicznym i próbach samobójczych. Około 5 tysięcy marynarzy i żołnierzy ma teraz kilka dni odpoczynku w Tajlandii. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Tylko 38% gmin w Polsce przyjęło do tej pory plany ogólne. Samorządy, które nie przyjęły planów, nie mogą wydawać nowych decyzji o warunkach zabudowy. Bez nich budowa domu może okazać się niemożliwa. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy rząd planuje jakoś zaradzić temu problemowi?
2: Nie, trwa oczekiwanie na pozostałe plany ogólne. Resort Rozwoju i Technologii liczy, że kolejne pojawią się już niebawem.
3: Na dzień 31 sierpnia około 75% gmin, a więc ponad 1800, było już na bardzo zaawansowanym etapie przyjmowania czy prac nad planem ogólnym gmin.
2: Mówił w Sejmie wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski. Plany ogólne dzielą tereny w gminach na poszczególne strefy. By móc postawić dom na swoim gruncie, działka musi znaleźć się w strefie zabudowy jednorodzinnej. Wtedy otrzymamy decyzję o warunkach zabudowy, WZ-kę. Ale bez planów ogólnych nie ma nowych WZ-ek. Wyjątkiem są te gminy, które mają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. One nadal mogą wydawać WZ-ki, nawet jeśli nie przyjęły planów ogólnych.
4: Są i takie fakty.
1: Ig Nobel, czyli antynoble, humorystyczne nagrody dla naukowców za to, co najpierw nas śmieszy, a potem każe myśleć, rozdano już po raz 36. Wśród laureatów znalazł się zespół pod kierownictwem profesora Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego. To nagroda za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie. Ceremonia wręczenia wyróżnień ze względów bezpieczeństwa odbyła się po raz pierwszy w historii poza Stanami Zjednoczonymi, w Zurichu, w Szwajcarii. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam przeczytacie więcej o tych nagrodach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

dronem pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem.

0: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
1: Nie zachowałem zdjęć, więc nie pamiętam nic. Zapomniałem cię, nim wyschły twoje łzy. Piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Czy Braun, jak i Obajtek stracą immunitety? Trzech polskich europosłów pod lupą Parlamentu Europejskiego. Nagie dzieci biegały przy ruchliwej drodze krajowej. Ich pijani rodzice byli w domu. Para usłyszała zarzuty. Dwuletni okres próbny i dodatkowe konsekwencje za wykroczenia to nowe zasady dla początkujących kierowców. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego zajmie się w poniedziałek sprawą trzech polskich europosłów. Jak ustaliła korespondentka RMF FM, eurodeputowani będą pracować nad wnioskami o uchylenie immunitetów Daniela Obajtka, Patryka Jakiego i Grzegorza Brauna. O jakie sprawy konkretnie chodzi i kiedy należy spodziewać się ostatecznych decyzji, o tym powie Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: W sprawach Obajtka i Jakiego nie będzie jeszcze głosowania, a jedynie wymiana uwag. Natomiast wobec Grzegorza Brauna możliwe jest już przyjęcie raportu. Jeśli tak się stanie, jeszcze w tym miesiącu podczas sesji plenarnej cały Parlament Europejski zagłosuje nad uchyleniem jego immunitetu. Chodzi o jego wypowiedzi negujące Holokaust i istnienie komór gazowych w Auschwitz. Obajtek mierzy się natomiast z zarzutami karno-skarbowymi, a w przypadku Jakiego chodzi o delegowanie funkcjonariusza służby więziennej bez podstawy prawnej na wyższe stanowisko i zarzuty przekroczenia uprawnień.
0: Do 5 lat więzienia grozi rodzicom, których dzieci w wieku 2 i 3 lat nago, bez opieki, biegały przy ruchliwej drodze w Zawierciu Śląskiem. Para pijana była w domu z rocznym dzieckiem. Teraz sprawą zajmuje się sąd rodzinny i prokuratura. Więcej o tym reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
2: Rodzice usłyszeli zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Mają policyjny dozór, a maluchy są pod opieką babci. O ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Nagie, małe dzieci biegające przy drodze krajowej numer 78 zauważyli przechodnie. Okryli je i wezwali służby. Okazało się, że 2-latka i 3-latek wyszli z mieszkania znajdującego się na parterze przez okno. W środku byli pijani rodzice z trzecim dzieckiem, rocznym chłopcem. Dzieci zostały przebadane przez ratowników medycznych, nie wymagały hospitalizacji.
0: 9 osób zatrzymano po zderzeniu wieczorem 2 statków na Morzu Marmara u wybrzeży Stambułu. W wyniku wypadku jedna z maszyn zatonęła, a los jej 10-osobowej załogi pozostaje nieznany. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. W doniesieniach z US Open Maja Chwalińska i Magdalinet awansowały do 2. rundy debla wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku. Polskie tenisistki wygrały z rozstawionymi z numerem 5 Chinką Guo Haniyu i Francuską Kristiną Mladenowicz. Gratulujemy i cieszymy się z takiego wyniku. I wracamy do kraju. Od wczoraj obowiązują nowe zasady dla początkujących kierowców. Wprowadzono okres próbny, 0 alkoholu i dodatkowe konsekwencje za wykroczenia. Osoba, która po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B, zostaje objęta 2-letnim okresem próbnym. Jak usłyszał od zawodowych kierowców nasz reporter Igor Skrzepek, to krok w dobrą stronę. Kategorii B zostaje objęta 2-letnim okresem próbnym. Jak usłyszał od zawodowych kierowców nasz reporter Igor Skrzepek,

0: U kierowców 17-latków okres próbny będzie wydłużony do 3 lat.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Paweł Zalewski, wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, był gościem Tomasza Tardikowskiego.
2: Rozmawiacie na temat liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce?
3: Rozmawiamy na temat stałych baz, na temat zdolności, które Amerykanie przyniosą do Polski po to, żeby wzmocnić polskie siły zbrojne i siły NATO w Polsce. Rozmawiamy o miejscach, w których mogliby stacjonować. Wiemy, że będzie to kilka baz i chcielibyśmy, aby Amerykanie obok takiej bardziej masywnej obecności byli również w Polsce i posiadali w Polsce zdolności bardziej wyrafinowane, najbardziej wyrafinowane,
2: to znaczy?
3: Których potrzeba. No, zdolności na przykład do rozpoznania. To są czy zdolności związane z obroną cyber. To są najbardziej wyrafinowane i potrzebne dzisiaj w Polsce. Natomiast te rozmowy trwają. Ja prowadziłem je w ubiegłym tygodniu z panem Kolbim, Elbridgem Kolbim w Brukseli. Umówiliśmy się na wizytę amerykańskiej grupy negocjatorów już niedługo w Polsce.
2: Niedługo, to znaczy kiedy?
3: Niedługo, to znaczy bardzo niedługo i o konkretnym terminie poinformuję.
2: Ale tydzień, dwa tygodnie, miesiąc?
3: Myślę, że ten pierwszy termin jest bliższy.
2: Tydzień. Dobrze.
3: Będziemy wtedy również bardzo już konkretnie rozmawiać o naszych propozycjach, które także przedstawialiśmy w Brukseli. Zatem te rozmowy się toczą i wola, aby zakończyły się szybko, po stronie amerykańskiej jest.
2: A mamy pewność, że nie będzie redukcji? Bo to jest to pytanie, które cały czas wraca. Będzie, no, w Europie wiemy, że będzie. Pytanie, czy będzie w Polsce?
3: My rozmawiamy o zwiększeniu amerykańskich żołnierzy i o stałych bazach. Ja przypomnę, Amerykanie chcą mieć stałe bazy, nie na zasadzie jakiegoś gestu dobroczynnego wobec Polski, ale dlatego, że uważają, że w Polsce posiadają tak ważne interesy, że chcą być tutaj na stałe, a nie w kontekście jakiejś koniunktury politycznej, która ma dzisiaj miejsce.
2: Marcin Przydacz zadawał pytanie w Rzeczpospolitej ostatnio, czy w MON działa jakiś specjalny zespół negocjacyjny odpowiedzialny za rozmowy z Amerykanami o przyszłości ich wojsk w Polsce?
3: Ja informowałem opinię publiczną w tym. Myślę, że pan Przydacz o tym powinien wiedzieć, że ja jestem odpowiedzialny za te rozmowy i ja jestem odpowiedzialny za pracę tego zespołu. Tak, taki zespół działa.
2: Ile osób w nim działa?
3: Oj, kilka, natomiast my posługujemy się wiedzą i kompetencjami bardzo dużej grupy osób, bo to jest bardzo duży projekt i cieszę się bardzo, że mam bardzo kompetentnych współpracowników w Ministerstwie Obrony, którzy w tym uczestniczą.
2: Pan mówi o tym, że to jest kilka osób, znamy jego skład, czy no pan zna jego skład, ale czy możemy poznać jego skład?
3: Czy to nie jest jakaś tajemnica, to co są przedstawiciele sztabu generalnego, to jest dyrektor Departamentu Infrastruktury, to jest dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego i jego ludzie, no to są tego typu osoby, natomiast ja jestem odpowiedzialny za te rozmowy i tutaj ta odpowiedzialność polityczna jest zdefiniowana przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza jednoznacznie.
2: Bo Marcin Przydacz mówi, że zadaje pytania, czy te negocjacje są wystarczające. Wprost zarzuca MON-owi, czyli teraz już wiemy, że panu, brak wystarczającej aktywności.
3: No to niech się zapyta, jeżeli chce uzyskać jakieś dokładniejsze informacje. Ja chętnie odpowiem, ale mam takie wrażenie, znaczy ja nie chcę wchodzić w polemiki z panem Przydaczem, bo to na pewno nie jest specjalnie ani potrzebne, ani na pewno mądre, bo mam wrażenie, że pan Przydacz w wielu kwestiach, których się opowiada, po prostu nie wie, o czym mówi, więc nie chciałbym dorównywać do jego poziomu.
2: To teraz pytanie o Niemcy i o akty dywersji. Dwa, no nawet jakby dobrze policzyć, to więcej w Polsce zresztą również akty dywersji. Mamy pewność, że za nimi stoi Rosja?
3: Niemcy wyrazili, znaczy przedstawili analizę, która to potwierdza. Wiemy przecież, że mamy do czynienia z aktami terroru państwowego, które nazywane są czasami aktami wojny hybrydowej i też mieliśmy tego świadomość. Mówił o tym premier, uprzedzał o tym premier Tusk, premier Kosiniak-Kamysz. Pamiętam, jak opozycja niepoważnie traktowała te słowa. Szkoda. Ważne jest, abyśmy się do tego przygotowali. Przygotowujemy

0: tego.
1: No, u nas też były akty dywersji, rozumiem. Tak. Też wygląda na to, że to są akty dywersji ukierunkowane z Rosji.
0: Tak powinniśmy zakładać, chociaż jeszcze ostateczna informacja ze strony prokuratury tego nie potwierdziła, ale tak powinniśmy zakładać. Musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo poważnie zwiększyć ochronę infrastruktury krytycznej, w tym przedsiębiorstw produkujących na rzecz sił zbrojnych. To jest po stronie firm. Taki ustawowy obowiązek jest po stronie firm, które są częścią tej szeroko rozumianej infrastruktury.
1: MON się będzie jakoś w to angażował?
0: Oczywiście. Angażujemy się dziś. Będziemy się angażowali i będziemy wspierali w każdym zakresie. Również służby podległe ABW, służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji angażują się w to i będą się angażowały, będą wspierały firmy w tym zakresie. No i druga rzecz, bardzo istotna. Znaczy, ja też przypomnę, jakie kroki podjęliśmy chociażby na kolei po tej pierwszej próbie sabotażu.
1: Ale tam wojsko wprost było zaangażowane. Tak, pytanie, czy w przypadku tych firm też będzie wprost zaangażowane?
0: Nie jesteśmy w stanie zaangażować się wszędzie, bo to by oznaczało, że zamiast ćwiczyć, wojsko będzie pilnowało.
1: No to może chociaż kluczowe
0: będzie pełniło funkcje wartownicze. Wojsko tego nie jest, powtarzam. To jest obowiązek firm, ustawowy obowiązek firmy. Natomiast jest tak, że my w każdym zakresie, w jakim to będzie potrzebne, będziemy wspierali, czy to na zasadzie po pierwsze na zasadzie uprzedzania, jeżeli będziemy mieli informacje o tego typu ryzyku, ale także wspierali kompetencjami, które przecież i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, przede wszystkim w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, bo to jest kwestia obrony wewnętrznej, kontrwywiadowczej, ale także w Ministerstwie Obrony się znajdują.
1: Wspomniał pan o dwóch rzeczach.
0: Druga rzecz, to jest bardzo ważna. Otóż musimy wiedzieć, po co to Rosjanie robią. Rosjanie robią to po to, aby nas zniechęcić do tego, aby popierać Ukrainę i tak naprawdę rozbić wewnętrznie NATO.
1: Otóż, jaka powinna być odpowiedź?
0: Otóż,
1: bo to jest kluczowe pytanie.
0: Tak, i odpowiedź powinna być jednoznaczna. Znaczy, po pierwsze, w ramach NATO ta odpowiedź jest udzielana i tutaj ja się cieszę, że NATO odpowiada w sposób jednoznaczny, ale zarazem niegłośny, bo to nie chodzi o to, żeby dużo mówić, tylko pokazać Rosjanom, co im grozi. Dla mnie taką odpowiedzią były ćwiczenia, które były niedawno zorganizowane wokół Królewca, pokazujące olbrzymie zdolności Amerykanów i sojuszników. I to był bardzo ważny sygnał dla Rosjan.
1: A druga rzecz
0: to jest wzmacnianie takiej odporności społeczeństw, w tym odporności Polaków.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wiceszefa MON, Pawła Zalewskiego. O drugiej czekamy na was z kolejnymi faktami RMF FM. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. A ja dziękuję za uwagę i życzę wam spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

To smaki i zapachy to my. Mieszane uczucia, hamulce i motory.

0: Zbliża się godzina druga. W RMF FM pora na najnowsze fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A zaczynamy od tragicznych informacji z autostrady A1 w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła w wypadku ciężarówki i busa. Później konflikt w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski chce spotkania z przedstawicielami Donalda Trumpa w Kijowie. Będzie również o sukcesie naszych siatkarek w Mistrzostwach Europy. Po zwycięstwie nad Holenderkami Polki zagrają o finał. Jedna osoba zginęła w wypadku ciężarówki i busa na autostradzie A1 w Stobiecku Szlacheckim w Łódzkiem. To odcinek Kamieńsk-Radomsko. Zablokowane są tam dwa pasy ruchu w kierunku Katowic. Kierowcy, jedźcie ostrożnie. Pod koniec września pierwsi pacjenci dostaną e-kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Takie zapewnienie dziennikarz RMF FM otrzymał w Ministerstwie Zdrowia. W faktach nagłośniliśmy sytuację szpitali, które wciąż nie wystawiają tych ważnych dokumentów w wersji elektronicznej. Tymczasem przepisy w tej sprawie weszły w życie na początku sierpnia. Gdzie wystawione mają być pierwsze e-karty? O szczegółach Michał Dobrołowicz.
1: W Wojewódzkim Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi oraz w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Tam są teraz najbardziej zaawansowane prace informatyczne, tak przyznaje dr Michał Chrobot z Ministerstwa Zdrowia.
2: Jeszcze w miesiącu wrześniu pierwsze placówki powinny wystawić kartę. Dopiero jak będziemy pewni, że ta integracja jest pełna i właściwa, pozwolimy tak naprawdę tą kartę wdrażać we wszystkich podmiotach.
1: Zgodnie z przepisami od stycznia karta elektroniczna będzie musiała być podstawowym dokumentem już w całej Polsce. Ten e-dokument ma zmniejszyć liczbę formalności z perspektywy pacjentów i ma działać jak priorytetowe skierowanie dla osób, które mają nawet wstępne podejrzenie nowotworu.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczy na spotkanie z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa w najbliższych dniach w Kijowie. Jak dodał, amerykańscy wysłannicy mają też odbyć rozmowy w Moskwie i znane są już wstępne daty tych spotkań.
3: To bardzo ważne.
0: To bardzo ważne. Niezwykle ważnym jest, aby Ameryka pozostawała w tej kwestii aktywna. Jesteśmy gotowi spotkać się w Ukrainie, by przeprowadzić merytoryczne rozmowy, zapewniał prezydent Zełenski. 12 osób zgłosiło swoje kandydatury w wyborach na prezydenta Krakowa. Wczoraj minął termin na dostarczanie do Miejskiej Komisji Wyborczej dokumentów z podpisami poparcia od mieszkańców. Komu udało się zebrać podpisy? O tym krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Kandydatowi PiSu Michałowi Drewnickiemu, radnej z partii Razem Aleksandrze Owcy, radnemu Janowi Hoffmanowi oraz senator Monice Piątkowskiej. Oni są już oficjalnie zarejestrowani. Dokumenty z podpisami doniósł też sztab Łukasza Gibały, szefa Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, któremu przypomnijmy, w poniedziałek zakwestionowano ponad 3000 podpisów. Dokumenty do komisji dostarczyli też Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, były prezes NIK-u Marian Banaś, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, Stanisław Kułach i Marta Ratuszyńska. Podpisy tych 8 ostatnich kandydatów będą teraz weryfikowane. Oficjalną listę kandydatów mamy poznać w poniedziałek.
0: Polskie siatkarki zagrają o finał Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale wygrały z Holenderkami 3-1. Super jokerką naszej kadry znów okazała się przyjmująca Paulina Damaskę.
5: Myślę, że każda wygrana, którą do tej pory osiągnęłyśmy, buduje naszą pewność siebie. Jest to dla nas ważne. 7-7, wszystkie wygrane. Jestem z dumna, myślę, że to jest najważniejsze.
0: Półfinał jutro. Polki zagrają z mistrzyniami olimpijskimi i mistrzyniami świata, Włoszkami.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: A w niej zostajemy przy sporcie. Przed Piją Skrzyszowską świeżo upieczoną srebrną i brązową medalę.